jest piękna wakacja, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

Spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

szczęście. Czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to bo chcę wypić czas na koniec. To

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Dzień dobry. Ci, którzy nie wiedzą, to zaraz się dowiedzą, a ci, którzy już wiedzą, to się w tym przekonaniu utwierdzą za moment. Aga Wiśniewska z tej strony. Zapraszam was na odcinek naszego cudownego programu, w którym opowiadamy sobie najróżniejsze historie. A właśnie ta rzecz, o której będziecie się dowiadywali i o której będziecie się przekonywali, to jest to, że ja lubię sobie czasami machnąć jakąś taką anegdotkę pod tytułem: a wiecie, ostatnio przyszła mi do głowy piosenka i ona ostatecznie w jakiś sposób nawiązuje do tego tematu, który się na naszej antenie w końcu pojawi. I dzisiaj takim nawiązaniem muzycznym, piosenkowym będzie utwór pod tytułem Rower Lecha Janerki. I tam, że właśnie w tekście jest taki fragment, który mnie troszeczkę zainspirował do tego, żeby w ogóle taki temat zrealizować, ale oczywiście tych powodów było jeszcze przynajmniej kilka innych. Chodzi o fragment, w którym jest mowa o tym, że ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl i depniemy sobie ode wsi do de wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. I to właśnie sprawiło, że wybrałam się do człowieka, któremu chyba podobne idee przyświecają, chociaż z tą modą to absolutnie nie jest to wymagane. I on zaraz będzie nam o tym na naszej antenie opowiadał. Wybrałam się do człowieka, który założył rowelownię. To jest taka grupa oddolna, społeczna miłośników rowerów właśnie. I tak sobie jeżdżą po tej naszej Warmii, po tych naszych Mazurach, zwiedzając je właśnie z pozycji rowerowego siodełka. Czy można do nich dołączyć? Jakim rowerem powinno się jeździć? Jak powinno się ubierać? A co jak się zerwie łańcuch? O tym wszystkim będzie nam opowiadał nasz gość, któremu już teraz będę oddawała głos.
2: Dzień dobry, Kamil Brzozowski, Rowelownia, Olsztyn.
1: No właśnie, panie Kamilu, jak to się zaczęło?
2: Jak to się zaczęło? Zaczęło się od tego, że pojechałem na ustaweczkę tak zwaną rowerową, zorganizowaną przez już nieistniejącą ekipę She and Bike. Pojechałem tam gościnnie, zapytałem się w ogóle, czy mężczyźni mogą przyjeżdżać, no bo już sama nazwa mówiła trochę co innego. Tak, przyjeżdżaj. No i przyjechałem, okazało się, że tam dużo osób jeździ na te rowery i to były takie regularne, cykliczne spotkania. Raz w tygodniu mniej więcej. No i podłapałem, mimo że zawsze jeździłem rowerem, ale przeważnie sam albo z jakąś konkretną ekipą, a tutaj po prostu przyjeżdżają ludzie z miasta, z Olsztyna i regularnie jeżdżą. Więc się do nich dokleiłem. W międzyczasie wyszło, że jestem techniczny bardzo rowerowo, że coś tam naprawiam te rowery, że potrafię, nie wiem, w najgorszym lesie ogarnąć, czy to pęknięty łańcuch, i miałem taką funkcję takiego technicznego. Zbierałem wszystko, co z tych rowerów wypadało, odpadało. No i tak jeździłem i się okazało, że gdzieś też lubię i potrafię i chcę organizować takie ustawki rowerowe regularne w różnej tam tematyce, trochę górskiej, trochę takiej zróżnicowanej, miasto, wieś i tak dalej. No i zacząłem też sam organizować. Wtedy powstała już jakby oficjalnie rowelownia jako twór, który dziś tak się nazywa. A czym się zajmuje dzisiaj rowerownia? Przede wszystkim organizowaniem rowerowych wydarzeń w Olsztynie. To są między innymi nocne przejażdżki rowerowe, zakończenia, rozpoczęcia wakacji rowerowe. To są retro ustawki, z których tu w Olsztynie jakby myślę, że już gdzieś tam słynę, bo nikt tego nie robi wcześniej. Zbieram właśnie, tak jak tu widać, stoi rower Wigry, stoi duet. To zbieram takich ludzi, którzy mają takie starocie z duszą i chcą sobie nimi czasami po prostu pojeździć. No to organizuję jakieś tematyczne przejazdy przez Olsztyn, kamienicami, starymi częściami miasta, bo jakieś takie inne tematyczne. No i tak to wygląda generalnie.
1: Czy każdy może do tego dołączyć? Jakby, czy trzeba mieć też wcześniejsze doświadczenie, mieć jakąś kondycję wyrobioną, żeby sobie z takimi waszymi trasami poradzić?
2: Powiem tak, jak zaczynaliśmy, to zaczynaliśmy od bardzo niskiego pułapu, jakby niskiego poziomu. To były 15 km, tempo takie średnio 10 na godzinę. No to faktycznie, tam mógł przyjeżdżać każdy, kto chciał w ogóle rozpocząć taką przygodę rowerową w grupie, bo jeżdżenie w grupie bardzo dużo uczy. Natomiast my już troszkę jesteśmy mocniejsi, trochę szybsi. To jest taka ustawki są dla średnio zaawansowanych. Już jakby, no niekoniecznie dla dzieci, które gdzieś tam zaczynają, początkują, tylko już takie dystanse 20 km, 25, gdzieś, gdzie troszkę już trzeba tym rowerzystą być, ale to nie jest jeszcze jakiś taki poziom, no, broń Boże, nie ściganie, nie jakaś prędkość, nie. To jest po prostu rekreacja, turystyka rowerowa z odrobiną trochę dobrego towarzystwa, jakichś postojów, na jakieś lody, na jakieś ciastko, na jakąś orężadę, na jakąś marchewkę. Po prostu przyjemność, a nie sport, nie zdobywanie kilometrów, nie zdobywanie jakichś rekordów. Nie. To nie to.
1: Jak dużo jest takich osób, które rzeczywiście w Olsztynie chcą jeździć?
2: Myślę, że bardzo dużo. Trochę się jeszcze niektórzy może krępują, może wstydzą, ale ludzie, którzy do nas przyjeżdżają na ustawki, są zadowoleni. Są zadowoleni, że o Jezu, jaka fajna ekipa, że nie ma tu tak zwanej spinki, że nikt tu nie patrzy, czym, jakiej marki rowerem jeździsz, jak się ubierasz, bo to dla nas to jest w ogóle nieważne. Ważne jest, żeby ten rower był w miarę sprawny i żeby no, też ta noga była w miarę sprawna, tak? Ale generalnie nie ma tutaj takiego jakby selekcjonowania, gorsi, lepsi, szybsi, mocniejsi, ładniejsi, nie. No jest po prostu czysty fan, no bo rower daje radochę wszystkim, bez względu, czy to jest rower szosowy, czy to jest górski, czy miejski, no to daje radość.
1: Powiedział pan o tym, że ten rower powinien być w miarę sprawny, to znaczy, że właśnie co powinien ten rower mieć?
2: Przede wszystkim dwa koła, minimum dwa, odpowiednie ciśnienie w oponach, odpowiednie hamulce, w miarę sprawnie działające przerzutki, ale to też czasami na ustawkach poprawiamy na bieżąco i tyle.
1: Jeżeli chodzi o te właśnie rowery retro, dużo jest takich osób w Olsztynie, które mają jeszcze takie rowery?
2: Okazuje się, że ich jest bardzo dużo i coraz więcej. Na początku, ja pamiętam, pierwsza ustawka rowerowa takich retro było z 12, z 15 osób, już nawet nie pamiętam, ale ku mojemu zdziwieniu przyjechało bardzo dużo osób. Okazuje się, że za każdym tym rowerem, i to jest najwspanialsze, jakaś jest historia, to mojej babci, mojego dziadka, wujka, gdzieś ten, albo ten rower stał 20 lat, albo z komunii jeszcze, albo coś. No i to jest piękne, bo za każdym takim rowerem stoi jakaś historia, fajnie się go słucha przy kawce, gdzieś na postoju. No i też ludzie mają sentyment często do tych rowerów, jest to ich taka perełka, najlepiej, żeby stała gdzieś w salonie, ale fajnie, takie rowery też chcą jeździć, że tak powiem, mają duszę i też chcą jeździć.
1: Ale takimi rowerami to chyba raczej takie krótsze trasy i bardziej po mieście?
2: Tak, bardziej po mieście, traski do 10 km. Tutaj nie forsujemy, nie przeginamy, że tak powiem.
1: Kamil Brzozowski z Rowelowni opowiadał nam o tym, jak to się stało, że w ogóle Rowelownia założona została i jak można do nich dołączyć i na czym właściwie te spotkania polegają. A teraz będę Was zapraszała na spotkanie z kobietą, która też kilka lat temu postanowiła założyć fundację, która ma docelowo pomagać dzieciakom jakby z dwóch grup. Po pierwsze są to mali pacjenci onkologiczni, a po drugie są to dzieciaki z domów dziecka. I przyświeca im wszystkim jeden cel, żeby walczyć. Przede wszystkim o siebie. I w tej walce o siebie pomagają im dorośli, których nasza gościni do współpracy zaprosiła. O działaniach Fundacji Komandosi Życia będzie nam opowiadała
3: Ewa Kuziakiewicz, prezes Fundacji Komandosi Życia.
1: O Fundacji Komandosi Życia właśnie dziś będę chciała z Tobą porozmawiać, bo to jest taka organizacja, która działa już od kilku lat bardzo prężnie. Głównie na terenie Olsztyna, jego najbliższych okolic, ale tak właściwie szerzej też, bo i na Warmii i Mazurach, ale rozpływacie się też z tą swoją dobrocią tak naprawdę na Polskę. No właśnie, ale od czego to wszystko się zaczęło?
3: Zaczęło się od tego, że wiele lat temu rzeczywiście zakiełkował w moim sercu pomysł, że oprócz pracy zawodowej, którą na co dzień wykonuję, fajnie byłoby zrobić coś jeszcze dla dzieciaków, które na co dzień mieszkają w domach dla dzieci. Fundacja też stworzyła oczywiście wiele takich możliwości, dzięki którym dzieciaki mogą się rozwijać. I tak naprawdę założenie jej było takim krokiem ku realizacji wszystkich pomysłów szalonych, nietuzinkowych. Im bardziej coś jest niemożliwe, tym bardziej my pierwsi stajemy w szeregu i mówimy da się. Więc jakby to była długa droga, ale to była konkretna wizja, jak miałoby to wyglądać, kto miałby nas wspierać, z kim chcielibyśmy współpracować i pod tym kątem jestem absolutnie bezkompromisowa, bo zapraszam do działań z fundacją osoby, które naprawdę coś sobą reprezentują, które są bardzo wartościowe, które mają wysokie morale, które rzeczywiście w spotkaniu z naszymi dzieciakami mogą poza swoją obecnością i czasem dać im naprawdę taką wskazówkę, inspirację, być takim człowiekiem, nad którym warto się naprawdę pochylić i pomyśleć, że może byłby to całkiem niezły i fajny mentor na drodze własnego rozwoju. Na pewno tutaj fundacja opiera się troszeczkę też na takim mentalu sił specjalnych. Naszym ambasadorem honorowym jest były oficer jednostki wojskowej GROM i troszeczkę tego, tak jak mówię, tej atmosfery sił specjalnych i tego mentalu całego i tego właśnie operatora próbujemy dzieciakom przemycić w tych wszystkich działaniach. A wiadomo, że komandosi są stworzeni do zadań specjalnych i takie też stawiamy przed naszymi podopiecznymi.
1: Czy możemy tutaj jeszcze wspomnieć właśnie, kto was wspiera?
3: No tak jak mówiłam, na pewno tutaj operatorzy, czy w ogóle osoby związane z siłami specjalnymi, czy też innymi służbami, czy to straż, czy to policja. No jakby przede wszystkim też przewodnicy psów, mając na myśli naszą grupę czworonożnych komandosów, którzy też reprezentują różne służby, więc ten mundur jest bardzo gdzieś tam przewijającą się takim elementem w naszych działaniach, ale też sportowcy, którzy reprezentują sporty walki, bo nasze dzieciaki pod skrzydłami, czy to Dariusza Michalczewskiego, czy naszej Janny Jędrzejczyk, mogą już od dłuższego czasu fajnie realizować się, jeżeli chodzi o sporty walki i czynnie uczęszczają na treningi, czy to boksu, czy MMA. Mamy też obozy sportowe, gdzie właśnie z naszymi mistrzami dzieciaki mogą tak naprawdę rozwijać swoje pasje i skrzydła.
1: Jak ważne jest to dla nich, żeby właśnie z tymi konkretnymi osobami współpracować i czerpać od nich wiedzę?
3: Myślę, że jest to niezwykle ważne, ponieważ w dzisiejszym świecie, który troszeczkę cierpi na brak autorytetów i takiego wzorca wśród młodych ludzi, widzimy to też po nich, że to jest klasa sama w sobie, to jest wartość sama w sobie i takie spotkania zdecydowanie zostają w pamięci naszych dzieciaków. My też pamiętamy sytuację, kiedy jeden z naszych podopiecznych zdradził nam, że chciałby wstąpić w przyszłości do jednostki wojskowej. Grom chodzi do szkoły mundurowej, świetnie się uczy, świetnie rozwija pod kątem sportowym i zorganizowaliśmy mu takie spotkanie właśnie z naszym ambasadorem honorowym i widzieliśmy, jak wiele wzruszenia go to kosztowało i jaki był zaskoczony, że to się naprawdę dzieje. Więc jakby z pierwszej ręki mógł się o wszystko zapytać, dopytać. Oczywiście tutaj absolutna wszelka pomoc, tak, w tej całej drodze. To towarzyszenie naszym dzieciom tych osób jest naprawdę bardzo ważne i też na przykład mamy piękne wspomnienia z Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, tak, że w górach oprócz tego, że nasze dzieci mogą widzieć tego w cudzysłowie sokoła, który tam oczywiście, jeżeli już leci, no to wiemy, że jest jakaś akcja ratunkowa, ale nasze dzieciaki podczas rozmów z ratownikami no również poruszają niesamowite historie i usłyszały od ratowników, że to oni są dla nich takim wzorem, że to właśnie ci komandosi życia dla tych właśnie komandosów Tatr są też jakimś wzorem do naśladowania i ta wymiana wzajemna jest absolutnie wspaniała.
1: Wspomniałaś o tym, że prowadzicie różne akcje, to chciałabym, żebyśmy się trochę pochwalili. W jakie kierunki uderzacie? Co tym dzieciakom organizujecie, żeby one mogły się rozwijać i no właśnie też nabierać takiej pewności siebie?
3: No przede wszystkim są to działania artystyczne, chociażby taki musical. Ja muszę powiedzieć, że jest to ogromne przedsięwzięcie. Ja wiem, że jakby publiczność zobaczy finał, ale to, ile osób było zaangażowanych w to wszystko, to jest po prostu niesamowita liczba, imponująca wręcz. I to, że dzieciaki w tym wszystkim obcują, tak? Sam moment w ogóle wejścia orkiestry, sam moment w ogóle budowania scenografii, sam moment obcowania też z tym całym zapleczem też, którego nie będzie widać, a które wykonało taką robotę, no to też jest dla naszych dzieciaków rozwijające, tak? Na pewno też zajęcia sportowe, tak? I też jakby no tutaj uderzyliśmy w wysokie C. Jeżeli już idziemy w to, no to też z osobami, wśród osób, które naprawdę mogą dzieciaki nauczyć no porządnej roboty, więc generalnie one też rozwijają się sportowo, artystycznie, ale też pracujemy jeszcze bardziej, jeszcze mocniej, jeszcze bardziej profesjonalnie nad naszą grupą czworonożnych komandosów. Czyli wprowadzamy tak naprawdę bardzo nietuzinkową formę tego wsparcia i pomocy, bo mówimy o psach służbowych, o psach, które na co dzień służą w policji, wojsku, straży, które z tym swoim przewodnikiem też, czy to na oddziałach onkologii dziecięcej i hematologii, czy domach dla dzieci, no wnoszą oprócz tego waloru edukacji, no też ogrom miłości. No i teraz zaczynamy

0: paluszkach, bo też mamy na to absolutnie świetny pomysł.
1: Ewa Chudziakiewicz, prezeska Fundacji Komandosi Życia, była naszą gościnią i opowiadała nam o tym, czym fundacja się zajmuje, jak funkcjonuje, komu pomaga i w jaki sposób, no i właściwie jaką rolę w tym wszystkim ci komandosi odgrywają. Bardzo mocno trzymam za nich kciuki, bo naprawdę robią fantastyczne rzeczy. Już mają na swoim koncie przynajmniej 2 musicale, ale też mnóstwo wypraw, czy to po górach, czy to po lesie i nie tylko w naszym regionie. Trzymam bardzo mocno kciuki i podpowiadam wam, że gdybyście chcieli ich wesprzeć, to oczywiście jest ku temu zawsze okazja. Wystarczy się po prostu do nich zgłosić, zapytać, co można zrobić, a czasami naprawdę nie trzeba robić wiele. Wystarczy się po prostu spotkać z tymi dzieciakami i na przykład podzielić się albo swoją historią, albo jakąś refleksją, albo swoim talentem, bo przecież też na pewno się gdzieś w zanadrzu taki znajdzie. Tymi słowy bardzo serdecznie wam dziękuję za to spotkanie i zapraszam oczywiście na kolejne. Aga Wiśniewska, kłaniam się.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Wybić można komuś zęba, wybić można sobie bark, wybić można też sobie jakiś pomysł z głowy, wybijać można też na przykład monetę. A teraz wybiła godzina naszego kolejnego spotkania. Aga Wiśniewska, cześć, zapraszam was na najbliższy kwadrans, w którym będziemy sobie opowiadali o 2 rzeczach, a w zasadzie odwiedzimy 2 kobiety, które będą nam opowiadały o 2 tematach, z którymi są życiowo związane. Już za chwilę na naszej antenie pojawi się pani, która będzie was zachęcała do tego, żebyście wynieśli swoje marzenia ponad ziemię i sięgali chmur. Odwiedzimy warmińsko-mazurski aeroklub, który ma siedzibę na olsztyńskich Dajtkach. To jest ten teren, który macie po prawej stronie, wyjeżdżając z Olsztyna w stronę Ostródy, przy którym niedawno wybudowało się nowe miasteczko handlowe. To też ten przepiękny zielony teren, który mi osobiście przez wiele lat wcale się z lotniskiem nie kojarzył, wręcz przeciwnie, myślałam, że to po prostu jakieś pastwisko, prawie że w centrum miasta, ale za to w jakich pięknych okolicznościach przyrody się to lotnisko znajduje. Niedaleko jest i kawałek lasu, i odrobina wody, bo przecież tuż obok jest jezioro Ukiel. I te wszystkie piękne kolory będzie można oglądać z góry, wybierając się i korzystając z oferty właśnie warmińsko-mazurskiego aeroklubu znajdującego się w Olsztynie na Dajtkach. A o tym dokładnie, czym się zajmują i dla kogo jest latanie, a też jak szeroki jest wybór tych pojazdów latających, z których można skorzystać, o tym wszystkim będzie nam opowiadała nasza gościni.
3: Anna Hęcka-Zyser, Aeroklub Warmińsko-Mazurski.
1: Zaczniemy króciutko, ale myślę, że warto wspomnieć o tym, że no właśnie już państwo macie naprawdę długą historię, taką imponującą i jako aeroklub, ale też jako lotnisko tutaj na Dajtkach.
3: No tak, to już jest 80 lat Aeroklubu Warmińsko-Mazurskiego, a 100 lat naszego lotniska, więc tradycja to chyba bardzo dobre słowo. Poza tym myślę sobie, że jeżeli coś ma 80 lat, to musi być naprawdę bardzo dobre, skoro się utrzymuje, rośnie, kwitnie i rozwija.
1: I na tym się teraz właśnie skupimy. Chciałabym, żebyśmy porozmawiały sobie o tym, w jaki sposób państwo się rozwinęliście, właśnie rozkwitliście. Tak sobie spoglądam jeszcze przez okno i tak sobie czasami myślę o tym, że dosłownie, bo przecież większa część lotniska to po prostu trawa zarośnie, to właśnie też gdzieś tam jakimiś kwiatami czasami. Ale oczywiście to jest wszystko zgodne z zasadami bezpieczeństwa, bo rozumiem, że to jest też taki grunt, na którym normalnie można lądować, ale pewnie nie wszystkim.
3: Można lądować dużą ilością samolotów, bo nam się tak lotnisko trochę kojarzy z tym, że lecimy, nie wiem, do Turcji, lecimy, nie wiem, w inne europejskie, czy Rzym, czy na przykład Francja. A lotnisko nasze to jest przede wszystkim szkoła lotnicza. I myślę sobie, że wielu Olsztynian nie zdaje sobie z tego sprawy, że my tak naprawdę szkolimy tych pilotów, którzy później przewożą nas właśnie w te destynacje, o których marzymy. Szkoła lotnicza z bardzo długą tradycją, naprawdę szkoląca na najwyższym poziomie, jedno z najpiękniejszych lotnisk w Polsce, z pięknymi warunkami, z jednej strony las, z drugiej strony las, do tego jeszcze jeziora, widoki, możliwości, piękny pas asfaltowy, pas trawiasty, więc tak naprawdę większość samolotów, czy ultralekkich, czy takich, jakimi my latamy, czy też szybowców, ma doskonałe warunki do tego, żeby jednak u nas i startować, i lądować, ale również przebywać, no bo sam Olsztyn sam w sobie jest przepiękny, więc bliskość tego lotniska do tego, żeby zostawić swój samolot, hangarować go, zostawić go właśnie na tej trawie, o której pani powiedziała, i ruszyć w podróż po Olsztynie, no to myślę, że chyba bliżej, ładniej i bardziej komfortowo nigdzie nie jest.
1: Teraz takim jeszcze przyszło do głowy, na takim jednym baku, no bo samoloty przecież też się tankuje z Olsztyna, jak daleko moglibyśmy dolecieć?
3: A to zależy, to jest moja ulubiona odpowiedź, to trochę tak jak w psychologii, w innych i w prawie. To zależy jakim samolotem latamy, ale tak naprawdę proszę zobaczyć, patrząc na naszych uczniów, lecą do Gdańska i wracają, lecą do Warszawy, wracają, lecą do Wrocławia, Wrocławia. W międzyczasie oczywiście potrafi

0: potrafią się też zatankować, ale my, piloci, wiemy doskonale, planując naszą trasę, gdzie będziemy tankować, gdzie się zatrzymamy, gdzie odpoczniemy i gdzie jest nasza destynacja.
1: Zanim jeszcze dojdziemy do tego właśnie, jak szeroką ofertę Państwo macie, to chciałbym podpytać o to, czy właśnie w każdym wieku i każdy może zostać pilotem. Czy jest jakaś granica, kiedy no po prostu warunki, pewnie głównie fizyczne, konkretnej osoby już na to nie pozwalają?
0: Ja myślę sobie, że każdy pomysł w głowie i każde marzenie jest warte sprawdzenia, bo marzenia nie mają wieku, nie mają metryki, prawda? Mają pewien czas i rzeczywiście w lotnictwie jest to zdrowie. Jest to waga, no bo wiadomo, że jeżeli ktoś jest naprawdę duży, no to nie są warunki do latania. Natomiast sam stan zdrowia warto sprawdzić, warto umówić się u nas na lot, taki zapoznawczy. Usiąść za starami, zobaczyć, jak to jest na górze, jak to jest przez chwilę zapoznać się z tym samolotem, którym lecimy i wtedy zdecydować, zrobić badania i zobaczyć, czy te predyspozycje, które są, nadają się do tego, żeby to marzenie spełnić. Ale, tak jak powiedziałam, marzenia nigdy nie mają wieku. Ja zaczęłam licencję, mając lat 44.
1: A właśnie, jakie warunki takie zdrowotne trzeba spełnić, żeby móc zostać pilotem?
0: Słuch, badania krwi. Jest taki wywiad jeszcze psychologiczny, natomiast słuch musi być bardzo dobry, no i warunki oczywiście zdrowotne, tak? No bo pilot to zdrowy człowiek, jeszcze szczególnie właśnie taki trochę starszy częściej musi być badany. No lotnictwo to równa się bezpieczeństwo. To tak nie ma, jak robimy prawo jazdy i tam nikt nie sprawdza, czy ten wzrok jest dobry, czy nasze warunki zdrowotne pozwalają nam do tego, żeby prowadzić ten samochód. W samolotach jest inaczej. Tu trzeba się badać, tu trzeba być zdrowym, tu trzeba dbać o siebie i dlatego to lotnictwo jest tak bezpieczne.
1: No właśnie, to teraz przejdźmy do tego, jakiego lotnictwa możemy się tutaj w Olsztynie na lotnisku na Dajtkach nauczyć.
0: Och, mamy samoloty ultralekkie, mamy szybowce, mamy motolotnie, no i mamy samoloty. Oczywiście latanie ma jedno, jakby równa się przyjemność, równa się satysfakcja, ale każdy wybiera swój. Ja kocham samoloty, ale kocham też i szybowce. Ale najbardziej, jako pasażerka, najlepiej się czuję na motolotni, więc myślę, że warto jest spróbować wszystkiego, żeby wybrać coś swojego.
1: A jak kiedy spróbujemy wszystkiego i wszystko nam się spodoba na przykład? Czy jest jakaś taka ścieżka, od czego warto byłoby na przykład najpierw zacząć? Czy najpierw może od tych samolotów ultralekkich, dopiero potem szybowce? Może odwrotnie? Może najpierw motolotnia? Czy jest jakiś taki schemat?
0: Nie ma schematu. Bardzo często młodzi ludzie ze względu na wiek zaczynają klasę szybowcową i szkolą się na szybowcach. Później przechodzą i rzeczywiście przechodzą do klasy samolotowej i uczą się latać samolotami. Natomiast ja uważam, że trzeba sprawdzić, wybrać swoje i w tym się szkolić. Jeżeli mamy bardzo dużo czasu, jesteśmy bardzo młodzi, to rzeczywiście zacznijmy sobie szybowce, później tam motolotnie, ultralekkie, skończywszy właśnie na PPL-ce. Ale jeżeli chcemy po prostu nauczyć się latać, to wybierzmy to, co jest najbliższe naszemu sercu. Przejdźmy do aeroklubu, a my już tu pokierujemy. Zapiszemy, skierujemy na badania, nauczymy, bo tych godzin teorii naprawdę trzeba trochę z nami prześledzić, a potem będziemy latali wspólnie.
2: Anna Chęcka-Zyser z Aeroklubu Warmińsko-Mazurskiego była naszą gościnią i opowiadała nam o tym, co znajduje się w ofercie naszego olsztyńskiego aeroklubu działającego na lotnisku na Dajtkach. Muszę Wam przyznać też, że taka czuję się zachęcona i chyba zacznę rozważać podjęcie jakiegoś kursu. Zagrożeniem na drogach jestem coraz mniejszym, to może czas po prostu podbić niebo. A skoro już wspomniałam o tych drogowych podbojach, to teraz krótka anegdotka o tym, jak bardzo można się czasami pomylić. Otóż wybierając się po raz pierwszy na rozmowę z kobietą, która za chwilę pojawi się na naszej antenie, umówiłyśmy się na ulicy Sienkiewicza i tam jeszcze padały konkretne cyfry. Ferki, adresu, pod który powinnam się stawić. No i oczywiście wpisałam ten adres dokładnie, tak jak mi go moja rozmówczyni wskazała. No i cała zadowolona, stoję już pod budynkiem w Olsztynie na ulicy Sienkiewicza i dzwonię do niej. Mówię, że nie za bardzo mogę znaleźć ten numer budynku, który ona mi wskazała, że go tutaj nigdzie nie widzę i czy mogłaby mi podpowiedzieć, jak się do niej dostać. No co ona mi odpowiada, że ojej, ale to miała być ulica Sienkiewicza tamtego numeru. Tylko, że nie w Olsztynie, a w Olsztynku. I wtedy właśnie się okazało, że nie zdążę dojechać na czas i musimy nasze spotkanie przełożyć. Nie zraziło to jednak jej do mnie. Umówiłyśmy kolejny termin i podczas tej rozmowy, która rzeczywiście już doszła do skutku, okazało się, że ta rozmowa, do której doszło, nie będzie naszą ostatnią, bo ta współpraca absolutnie jest kontynuowana. Zresztą wydaje mi się też, że z sukcesami. No i właśnie teraz o tych sukcesach, ale też i o trudnych momentach związanych z prowadzeniem działalności Fundacji Komandosi Życia będzie nam opowiadała prezeska tej organizacji właśnie, Ewa Chudziakiewicz.
1: to nie padło na początku, że wy się właśnie poza dzieciakami z domów dziecka opiekujecie, to właśnie też tymi małymi pacjentami, między innymi z Olsztyna.
3: Tak, tak, staramy się przede wszystkim też towarzyszyć dzieciakom, które zmagają się na co dzień z chorobą, tylko też w taki sposób, że bardzo często te dzieciaczki próbujemy łączyć z tymi naszymi dzieciakami z domów dla dzieci. To jest właśnie cenne i to jest właśnie idea tej całej pomocy, że jedne walczą, może walczą, no jedne są tymi komandosami, bo muszą się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości, kiedy nie ma przy nich mamy, taty, rodziny z różnych przyczyn życiowych, trudnych i one muszą żyć po prostu jakby tutaj w zupełnie innej rzeczywistości i staramy i dokładamy wszelkich starań, żeby naprawdę to miało też jak najbardziej było zbliżone do rodziny, tak? Nigdy nie zastąpimy i mamy i taty, ale zawsze się śmieję, że taki wychowawca to jest taka mama i tata w jednym, bo na co dzień towarzyszy absolutnie w każdym momencie i każdym kroku takiego dziecka. Z drugiej strony dziecko, które zmaga się z chorobą, mimo tego, że otaczają go rodzice, bliscy, lekarze, pielęgniarki, tak naprawdę zostaje z tym wszystkim sam, bo sam musi doświadczyć tego bólu, tego strachu, tego lęku, tej odwagi. I kiedy oni łączą wzajemnie swoje siły i te moce, no to wtedy rzeczy dzieją się niezwykłe.
1: Ilu mniej więcej tak macie podopiecznych właśnie tutaj z Olsztyna i jego najbliższych okolic? Jak dużo jest takich dzieci, które potrzebuje waszego wsparcia?
3: No myślę, że jest coraz więcej. My na pewno patronujemy placówką opiekuńczo-wychowawczym powiatu olsztyńskiego. Oczywiście tutaj Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olsztynie. Też oczywiście, jeżeli chodzi o oddział onkologii dziecięcej w Olsztynie, ale też pięknie nam się układają te działania w Krakowie. I tam mamy cudowną ekipę po prostu krakowską, która czy to na oddziale onkologii, hematologii dziecięcej, czy właśnie tam w centrum placówek też wspaniale działa. Są przyjmowani po prostu otwartością tak ogromną serca, że jest to niesamowite. Ale też to jest Gdańsk, też to jest Bydgoszcz. Generalnie niebawem też wybieramy się do innych miast, więc to cały czas gdzieś tam rośnie w siłę i rośnie w moc.
1: Widzicie, jak te dzieci się pod waszą opieką zmieniają?
3: Myślę, że tak, dlatego że my mamy taką też możliwość bywać z nimi na różnego rodzaju wydarzeniach, wyjazdach, kiedy oni opuszczają na chwilę tą rzeczywistość jakby w domach dla dzieci i tu pozwalają sobie absolutnie odpalić wrotki w cudzysłowie takie jakby i widzimy tą ich całą spontaniczność i jakby też trochę z innej perspektywy to wszystko i kiedy wracają właśnie z powrotem do domów, no to widać jakie emocje też w nim goszczą i te wspomnienia, one się nie mogą gdzieś tam o tym wszystkim nagadać i oczywiście wiadomo, że my też mamy taką świadomość, że nie pomożemy wszystkim, że nie wszystkim się dzieciakom to będzie podobało i może będzie to ciekawe i są takie, które bardziej skorzystają, które mniej, ale też jakby wychodząc z założenia idei tego, komu pomagamy. To jedno ocalone życie dziecka warte jest tego wszystkiego.
1: Z czym jako fundacja musicie się mierzyć? Co jest dla was największym problemem?
3: No, chyba będę tu bardzo taką realistką w tym momencie, ale z tym, żeby przetrwać, bo żeby robić piękne rzeczy i żeby pomagać, też nie ukrywam, że są bardzo ważne środki. My i tak radzimy sobie w miarę możliwości i zawsze mamy tak wspaniałych ludzi obok siebie, że tu nie zawsze pieniądze są najważniejsze i mamy często obok siebie ludzi, którzy chcą nam pomagać tak po prostu i nie chcą nic w zamian, po prostu stawiają się w gotowości i mówią, robimy to. Tym się już nie przejmujcie, jakoś nie wiem, się dogadamy, jakoś to będzie i słuchajcie, naprawdę no ogromne serce, my mamy szczęście do ludzi po prostu i szczęście w ogóle bywać z ludźmi, którzy też są trochę takimi wariatami jak my i jakby w tych szalonych działaniach nam towarzyszą, ale rzeczywiście myślę, że to nie tylko nasza fundacja, ale wiele innych też, no zmagają się po prostu z taką rzeczywistością, z tym, żeby było na to, żeby móc po prostu też i pomagać w jakimś takim innym oczywiście zakresie, bo pomagać może każdy z nas, ale jeżeli już mówimy o organizowaniu różnych wycieczek, wyjazdów, byliśmy na przykład dzięki niesamowicie szalonemu Karolowi, który na co dzień służy w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu. Niesamowita historia. Przejechał rowerem z Zakopanego do Olsztyna 2 dni. I dzięki temu zdobył środki, które w całości zostały przeznaczone na wyjazd naszych dzieciaków z Olsztyna i właśnie powiatu do bazy, gdzie nasze dzieciaki po prostu uczestniczyły. No miały taki dzień Top Gun. Po prostu widziały na własne oczy F-16. F-16 startowało w ogóle na naszych oczach. Jak byliśmy w hangarze i byliśmy oprowadzani i w ogóle też przez jedną z członkiń ekipy Tiger Demo Team, no dość tak bardzo w takich wzruszających momentach ostatnio znany i to było niesamowite i nad nami po prostu krążyło F-16, no to po prostu było coś pięknego i dzieciaki chyba same nie wierzyły, że tam są, ale i my dorośli mieliśmy cudowną w ogóle w tym momencie możliwość doświadczania takich spełniania dziecięcych marzeń, nawet bym powiedziała.
1: Czyli można powiedzieć, że w tym szaleństwie jest metoda.
3: Zdecydowanie. My jesteśmy tym przykładem.
2: Ewa Chudziakiewicz z Fundacji Komandosi Życia była naszą gościnią i opowiadała nam o tym, czym fundacja się zajmuje. Tymczasem żegnam się chwilowo, ale oczywiście wrócę do Was niebawem. Do usłyszenia. W takim razie mówi Wam Aga Wiśniewska.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
2: Cześć, Aga Wiśniewska, zapraszam Was na kolejny odcinek naszego programu, w którym tym razem będziemy krążyli wokół pewnego koloru. I teraz będę Was na ten kolor naprowadzała. Otóż w 1993 roku ukazał się film Krzysztofa Kieślowskiego, w którym gra prześliczna Juliette Binoche. Jest to historia dość smutna, zresztą jak większość filmów tego polskiego reżysera. I on wchodzi w skład trylogii, której tytuł brzmi Trzy kolory. A my dzisiaj będziemy się zajmowali niebieskim. Dlaczego? Dlatego, że goście, którzy za chwilę pojawią się na naszej antenie, będą opowiadali o takich sferach, które właśnie do tego koloru też nawiązują. Historie tutaj będą dużo radośniejsze z pewnością, a przy okazji może ktoś się zainspiruje i znajdzie nowe hobby. Ja osobiście mam je na swojej liście, tylko muszę się jeszcze tak trochę w sobie zebrać, żeby przysiąść i zacząć się tego uczyć. W każdym razie, jedną z opcji, o której już za chwilę nasza gościnie będzie nam opowiadała, jest latanie. I można to robić naprawdę na wszelakie sposoby, o których właśnie ona będzie nam opowiadała. A naszą gościnią jest Anna Chęcka-Zyser z Warmińsko-Mazurskiego Aeroklubu w Olsztynie.
1: Czy to jest trudna nauka latania?
0: To zależy. Każdy powie pewnie coś innego. Młodsze osoby mają jednak mimo wszystko większe predyspozycje do tego, żeby się uczyć, szybciej zapamiętać, tą motorykę wyrobić. Osoby starsze potrzebują trochę więcej czasu. Każdy jest inny. Czy latanie jest trudne? Jeden powie, że super łatwe, a ja powiem, że trudne. I powiem, że tej nauki, tego zdobywania tej wiedzy, fizyki, matematyki i wszystkiego, co temu towarzyszy, warunków meteorologicznych, czytania ich, że to trudne. Nawigacja też, bo my uczymy się latać tak zwanym palcem po mapie i najpierw liczymy trasę, a później z tą mapą na kolanie podróżujemy.
1: A dlaczego ludzie w ogóle chcą latać? I to nie tylko właśnie jako pasażerowie, ale jako piloci.
0: Bo świat z góry jest piękny, bo to jest trochę jak z problemami. Ja zawsze mówię o tym, że kiedy się trochę odejdziemy od naszych kłopotów i problemów, one stają się mniejsze. Kiedy oddalamy się od miejsca, w którym startowaliśmy, też staje się ono mniejsze. I to na pewno daje bardzo dużo. Dzisiaj rozmawialiśmy z panem Bogdanem, że latanie to jest przyjemność, to jest terapia. To trochę jak wznosisz się, nie masz koło siebie niczego, masz piękne widoki, masz chmury, masz siebie, masz samolot, masz stery. Po prostu latasz.
1: Czy rzeczywiście to latanie tutaj u nas w Olsztynie cieszy się dużym zainteresowaniem? Bo wspomniała pani o tym, że, a może to było poza anteną, że teraz kręci się tutaj po terenie też między innymi klasa skoczków. Jak dużo jest w ogóle takich ludzi, których ciągnie w górę?
0: Myślę, że tych ludzi jest bardzo dużo, ale nie wszyscy wiedzą, że w Olsztynie są takie możliwości. No bo jesteśmy w centrum prawie że miasta, a tak naprawdę nikt nie wie. Każdy myśli sobie, że tu jest hangar, samolot, ale nie wie o tym, że tutaj można zrobić tyle rzeczy. No dzisiaj mamy skoczków. Mamy panie ponad 60 lat i młodych ludzi. I tyle samo entuzjazmu w nich jest. Gdybym miała nawet powiedzieć, kto bardziej się cieszy z tych skoków, to bym powiedziała, że te 60-latki, naprawdę. Natomiast zainteresowanie jest spore. Myślę, że ktoś, kto raz... Jest piękne, Leonardo da Vinci powiedział, że ktoś, kto raz doświadczył nieba, to już nie będzie chciał schodzić na ziemię. Więc kto raz spróbował, kto się raz zakochał, będzie robił wszystko, żeby jednak taką licencję mieć i żeby latać.
1: Jeszcze a propos właśnie skoczków, bo o tym w sumie nie wspomniałyśmy. Skupiłyśmy się na tym, że możemy tutaj się nauczyć latać samolotami różnego rodzaju, ale właśnie możemy też nauczyć się, a później pewnie też samodzielnie po prostu z tych samolotów wyskakiwać. Oczywiście w kontrolowany sposób.
0: Możemy wyskakiwać, możemy doświadczyć nieba, czy też w samolocie. Wiemy, mamy owiewkę, prawda? Nie czujemy tego powietrza. W skakaniu, no, czujemy je z każdej strony i natomiast tu mamy krótszy czas. Zbijamy się do góry, hop, i jesteśmy już na ziemi. A jednak patrząc na samoloty, tak pięknie jest po kolei wzbijać się poziom nad poziom nad poziom i patrzeć i rozkoszować się tym dłużej.
1: Czy te kursy spadochroniarskie też możemy tutaj jakby sobie zrobić po prostu?
0: Tak, oczywiście. Tak jak pani słyszy, no gdzieś ta paleta naszych możliwości jest ogromna. Uczymy już tak naprawdę przedszkolaki, bo zapraszamy bardzo często dzieci na zajęcia i mówimy, tak samo jak szkoły podstawowe, pokazujemy, jak zostać pilotem. Co trzeba umieć, co trzeba wiedzieć, zarażamy, dajemy wejść do naszego małego kokpitu, trochę się w nim rozgościć, popatrzeć, jak ci piloci na co dzień pracują. Więc staramy się to młode pokolenie zarażać pasją lotnictwa, ale tak naprawdę lotnisko jest otwarte dla każdego. Każdy może przyjść, każdy może zapukać tutaj do naszego aeroklubu i chcieć zobaczyć nawet, czym dysponujemy, a my z największą przyjemnością oprowadzimy. Zawsze. Także spadochrony, szybowce, motolotnia, samoloty. Jesteśmy tacy wszechstronni, tak.
1: Bo rozmawiamy sobie też o tym, że rzeczywiście możemy tutaj przyjść, zrobić takie licencje hobbystycznie, ale czy macie Państwo też takie osoby, które przychodzą tutaj jakby już trochę z nastawieniem, że to będzie ich przyszły zawód i czy oni mają w ogóle gdzie u nas w regionie potem znaleźć pracę jako piloci?
0: Ale oczywiście mamy pilotów, mamy nawet instruktorów naszych, którzy pracują w liniach. Mamy Kacpra, który pracuje w locie. Mamy Grzegorza, który akurat lata w prywatnych liniach. Mamy wielu naszych uczniów, którzy dzisiaj są instruktorami, jak i również praca ich zawodowa właśnie polega na lataniu, ale zawsze wracają. I jak pytam, i myślę, że jak pani by zapytała, każdy z nich by powiedział, że wraca do domu, bo to jest taka kolebka, w której nauczył się latać, w której doświadczył nieba, w której się zakochał i w której został. Więc oczywiście szkolimy pilotów. No jest to pierwsza licencja, która tak naprawdę otwiera drzwi do kolejnych i do kolejnych. Natomiast nasi uczniowie latają w liniach lotniczych. Pracują również w wojsku, jako piloci wojskowi, ale tu. Wszystko zaczyna się właśnie tu.
5: Na Dajtkach w Olsztynie.
0: Na Dajtkach w Olsztynie.
1: O tych wszelakich możliwościach warmińsko-mazurskiego aeroklubu w Olsztynie opowiadała nam Anna Chęcka z ZYSER. A przed nami jeszcze jeden temat i tutaj może podzielę się taką refleksją ze swojego dzieciństwa, ponieważ, bo nie wiem, czy wy też tak miewacie, ale ja tak miewam, że niektóre piosenki po prostu strasznie mi obrzydły z jakiegoś tam powodu. Jedną z takich piosenek jest utwór Rudiego Schuberta pod tytułem Córka Rybaka. Ja naprawdę rozumiem, że to było pierwsze skojarzenie kolegów wędkarzy mojego taty na mój widok, ale no doprowadziło to po prostu do tego, że nie jestem w stanie tego wysłuchać od początku do końca i nigdy nie będę. A mam też inną przypadłość, która nie pozwala mi nie kończyć piosenek, tak żebym się po prostu źle nie czuła. W każdym razie, już za chwilę na naszej antenie pojawi się człowiek, który będzie nam odpowiadał na najbardziej nurtujące pytania, a te dla mnie dotyczyły tego, kto jest królem olsztyńskich jezior i jakie powinien mieć wymiary, jeżeli chcemy go zabrać do domu i zjeść. Oraz co w ogóle trzeba zrobić, żeby móc pójść legalnie na ryby i po prostu sobie zarzucić wędeczkę w miłe olsztyńskie popołudnie chociażby. Zapraszam Was na rozmowę z naszym gościem.
6: Jarosław Pliszka, dyrektor biura okręgu PZW w Olsztynie.
1: Chciałbym, żeby nam na początek Pan wyjaśnił w ogóle, czym się Państwo zajmujecie, co jest Waszymi zadaniami, za co jesteście odpowiedzialni.
6: Naszym głównym zadaniem, celem statutowym jest prowadzenie racjonalnej gospodarki rybacko-wędkarskiej. Z dużym naciskiem na gospodarkę wędkarską. Racjonalna gospodarka rybacka polega na przeprowadzaniu zarybień, kontroli wód, przeprowadzaniu akcji sprzątania brzegów jezior, działalności młodzieżowej oraz działalności sportowej.
1: Czym się różni to, co wy robicie, od Straży Rybackiej?
6: Przede wszystkim my jako związek duży nacisk kładziemy na akcję sprzątania brzegów jezior. Społeczna Straż Rybacka, która bezpośrednio jest tak pod naszym nadzorem, przeprowadzając różne akcje kontrolne, przeprowadza również akcje sprzątania brzegów.
1: A jeżeli chodzi, bo powiedział Pan o tym, że też jednym z Waszych zadań jest zarybianie, to no właśnie, czym najczęściej zarybiacie i w takim razie na co najbardziej wędkarze tutaj u nas w Olsztynie mogą liczyć?
6: Co roku przeprowadzamy akcje zarybieniowe. Wynika to z umów, które mamy zawarte z Wodami Polskimi. Gatunki, które wpuszczamy do wód, to przede wszystkim szczupak, lin, karaś pospolity, węgorz, ryby reofilne takie jak brzana, boleń, klęk. Największą popularnością wśród wędkarzy cieszy się szczupak, jest to król wód. Każdy wędkarz chce złowić szczupaka. Ogólnie co roku wpuszczamy mniej więcej 2 miliony sztuk wylęgu żerującego szczupaka. To są duże ilości. Też mamy prawie 3000 hektarów wód na terenie praktycznie całego województwa warmińsko-mazurskiego.
1: To teraz może podpowiedź dla tych, którzy chcieliby zacząć swoją przygodę z wędkarstwem. Co zrobić w takim razie, żeby tego króla naszych jezior złowić?
6: Żeby wędkować w ogóle zgodnie z prawem, należy mieć przede wszystkim posiadać kartę wędkarską. Karta jest ważna bezterminowo. Żeby ją uzyskać, trzeba przystąpić do egzaminu na kartę wędkarską, znaleźć najbliższe koło PZW albo do nas, do siedziby, do okręgu, przyjść na egzamin. Egzamin jest z zakresu rozporządzenia ministra dotyczącego warunków chowu hodowli ryb i skupiamy się przede wszystkim na wymiarach i okresach ochronnych ryb. Osoba, która zda taki egzamin, idzie do właściwego starostwa powiatowego. W starostwie powiatowym składa wniosek o wydanie karty wędkarskiej, do tego dołącza jedno zdjęcie i opłatę skarbową w wysokości 10 zł i karta wędkarska jest ważna bezterminowo. I mając kartę wędkarską, należy wykupić aktualne zezwolenie na wędkowanie. Tak jak w przypadku wód PZW, można wykupić okresowe zezwolenie na jeden dzień, na 3, na 7, albo wykupić zezwolenie całoroczne. Wtedy wędkarz ma od 1 stycznia do końca grudnia ważne zezwolenie i mając te dwa dokumenty przy sobie, czyli kartę wędkarską i zezwolenie, można legalnie, zgodnie z prawem wędkować. Warto też pamiętać, że z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione dzieci do lat 14 i cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce. Jeżeli dziecko nie ma 14 lat, no to jest zwolnione z obowiązku posiadania karty. Może iść na ryby z opiekunem, pod warunkiem, że opiekun ma zezwolenie, ma kartę wędkarską. Lub też dziecko może wykupić swoje zezwolenie, ale też warunek jest taki, że musi mieć opiekuna dorosłego, który przypilnuje młodego wędkarza. Wiadomo, że dziecko nie rozpoznaje jeszcze gatunku ryb, tak więc opiekun od razu mu podpowie, czy da mu rybę wypuścić, czy może ją przetrzymać w siatce.
1: A propos tych wymiarów może właśnie, chciałbym, żeby pan podpowiedział. Przyczepię się do tego szczupaka, bo pan sam powiedział, że to król naszych jezior. To jaki wymiar musi mieć szczupak, żebyśmy mogli go sobie zostawić? Kiedy trzeba go ewentualnie wypuścić z powrotem do wody? I czy pamięta pan, żeby były jakieś takie naprawdę okazałe ryby?
6: Wymiar ochrony szczupaka jest do 50 cm, tak więc poniżej 50 cm wędkarz ma obowiązek natychmiast go z powrotem wypuścić do wody. I też warto pamiętać, że szczupak ma okres ochronny, czyli od 1 stycznia do końca kwietnia u szczupaków w ogóle nie łowimy. Tak więc jeśli wędkarzowi się trafi w tym okresie ta ryba, musi ją natychmiast bezwzględnie wypuścić. My jako Związek Wędkarski wprowadziliśmy jeszcze górny wymiar ochrony szczupaka powyżej 80 cm, a to oznacza, że jeśli wędkarz złowi 80 cm plus, ma obowiązek wypuścić tą dużą rybę. Wprowadziliśmy górne wymiary po to, żeby i drugi wędkarz miał możliwość złowienia tej dużej ryby, a dwa, tych szczupaków jest coraz mniej w naszych wodach, tak więc te duże szczupaki też na pewno wpływają korzystnie na cały ekosystem wodny. Jeżeli chodzi o takie sztuki, które tutaj u nas się wędkuje, łowi, no to przykład Jeziora Trackiego. Jezioro Trackie w Olsztynie od lat wprowadziliśmy na jeziorze całkowity zakaz zabierania szczupaka, czyli jeżeli wędkarz złowi szczupaka, ma obowiązek go wypuścić. I no i tutaj, tak jak nam wędkarze zdają relacje, trafiają się już okazy, które mają dobre 100 cm plus. Przykład z zeszłego roku 107 cm, 109, czy takie metrówki już tutaj na Jeziorze Trackim się pojawiają.
1: To chyba chodzi też o to właśnie, żeby nie tylko złowić i potem ewentualnie zjeść ryby, ale żeby właśnie to wędkarstwo chyba na tym polega, żeby po prostu powalczyć.
6: Tak, coraz więcej wędkarzy wypuszcza ryby. Już nie ma tak jak kiedyś, że ktoś złowił, koniecznie musiał tę rybę zabrać. Widzimy to, że zwłaszcza wśród młodych wędkarzy, wędkarz po złowieniu tej ryby ją wypuszcza ją z powrotem do wody, czyli stosuje zasadę złów i wypuść. W przypadku ryb takich szlachetnych jak szczupak, no to ma w pełni uzasadniony sens. Jeśli chodzi o te karpiowate, małe, takie drobne rybki, no to my też tutaj mówimy, że jeżeli wędkarz złowi tam tą płotkę czy łuklejkę, no to już takich ryb nie powinien raczej wypuszczać, bo akurat białych ryb jest dużo w wodach, ale tych szlachetnych, drapieżnych jest coraz mniej. Tak więc jeżeli chodzi o szczupaka czy sandacza, no to zachęcamy, żeby te ryby były z powrotem wypuszczane do wody.
1: Z czego to wynika, że tych ryb jest coraz mniej? One po prostu między sobą walczą i giną?
6: To jest bardzo wiele czynników, ale przede wszystkim najważniejsze to jest zmiana klimatu, zmiana pogody, zarastanie jezior, starzenie się, rozwijający się proces eutrofizacji. Warto zauważyć, że tak naprawdę przez dobrych 10 lat nie było takiej normalnej zimy, a w momencie, gdy jest normalna zima, to ta cała roślinność, która rośnie pod wodą w okresie letnim, w zimę powinna, delikatnie mówiąc, wygnić, czyli powinna się rozłożyć. A teraz jak nie było zim, to ta roślinność cały czas rośnie, zabiera to tlen, pewne gatunki ryb są wypierane, i na pewno duży wpływ ma właśnie to brak tych zim, że tych szlachetnych ryb jest coraz mniej, no ale też i presja wędkarska, no coraz więcej ludzi wędkuje, łowi te ryby, do tego dochodzą różnego rodzaju zanieczyszczenia, zwłaszcza gdzieś na rzekach, spływy z pól, nawozów, jest dużo czynników, dlatego też my jako związek tutaj wprowadziliśmy te górne wymiary ochronne, żeby jednak wędkarz po złowieniu tej dużej ryby z powrotem ją zostawił i wypuścił.
2: Jarosław Pliszka, dyrektor biura PZW w Olsztynie, był gościem naszego programu i to on opowiadał nam o królu olsztyńskich jezior, czyli szczupaku. I chociaż przeraża mnie troszeczkę wizja tego, że gdzieś pode mną mogą pływać ponadmetrowe drapieżne ryby, nie zniechęci mnie to jednak, mam nadzieję, do tego, żeby w olsztyńskich jeziorach po prostu sobie popływać. Tymi słowy bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę i zapraszam Was na nasze kolejne spotkanie.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
2: Aga Wiśniewska, cześć. Zapraszam Was na kolejny odcinek naszego magazynu, w którym rozmawiamy sobie o tym, co można ciekawego porobić w Olsztynie. Oczywiście i nie tylko o tym, co można w nim porobić, ale też na przykład o tym, co można w nim zobaczyć i jacy ciekawi ludzie tutaj działają, na przykład na rzecz innych. No właśnie, te wszystkie tematy zostaną tutaj poruszone w najbliższym kwadransie. Już za chwilę na naszej antenie pojawi się Kamil Brzozowski, człowiek, który jest odpowiedzialny za stworzenie grupy Rowelownia. Zaczęło się niewinnie, bo od wspólnego jeżdżenia na rowerze po olsztyńskich ścieżkach, no a rozrosło się do tego, że są organizowane ustawki i takie wyjazdy już naprawdę imponujące, o których zaraz właśnie Kamil Brzozowski będzie nam opowiadał. Ale na początek krótka historia tego, jak to się właściwie z tymi rowerami u niego zaczęło.
1: Kiedy u pana się zaczęła ta pasja do rowerów?
7: Dobre pytanie. Mam pierwsze zdjęcie, jak rodzice mi zrobili, jak jeździłem w domu dookoła stołu, mając 2 latka. Więc jak miałem już 2 latka, jeździłem po pokoju dookoła stołu, stąd ta blizna tutaj, przyłożyłem stół. No ja tego nie pamiętam, ale tak było. No i potem już tylko cały czas rower, klasyka, komunia, to musiało być Wigry. Chociaż nie byłem zadowolony, bo wolałem BMX-a, ale były takie czasy, a nie inne, dostałem Wigry. Ja już po 2 tygodniach go przerobiłem na takiego ala BMX-a, niebieskie opony włożyłem, no poszalałem. Tata jak zobaczył, co ja zrobiłem z nowym rowerem, to się załamał, ale u mnie tak było cały czas. Ciągle coś, majsterkowanie, przerabianie, usprawnianie. Całe życie wokół rowerów.
1: Gdyby ktoś chciał zacząć, to właśnie od czego dobrze byłoby zacząć taką przygodę z rowerem? Ktoś, kto no prawdopodobnie umie jeździć, bo gdzieś tam jako dziecko się tego nauczył, ale ten rower właśnie poszedł trochę bardziej w odstawkę, teraz chciałby do tego wrócić, bo też właśnie w Olsztynie, w jego okolicach jest mnóstwo teraz, które można robić.
7: Przede wszystkim zacząć od samego pojeżdżenia, wyczucia tego rowerka, tak sprawdzić go, jak się hamuje, tak troszkę gwałtownie, jak tam działa to wszystko, przejechać się, wyczuć go, zanim się pójdzie na taką zorganizowaną ustawkę, bo tam trochę już nie ma miejsca jakby na naukę. Trochę pojeździć samemu, obyć się po prostu z tym swoim rowerem i potem dołączyć do naszej grupy albo do innych, bo w Olsztynie jest bardzo sporo takich grup i cieszyć się jazdą, nie? A takie ustawki, jak my to mówimy, uczą. Przede wszystkim uczą, bo na tych ustawkach od innych osób uczymy się pewnej takiej, nazwijmy to, kultury rowerzystów. Kiedy skręcamy, kiedy nie, kiedy się zatrzymujemy, kiedy uwaga coś, bo coś leży albo coś, niebezpieczeństwo, ale i też takiego języka rowerowego jakby przyswajamy.
1: Jak często się Państwo spotykacie?
7: Generalnie raz w tygodniu, a jeżeli chodzi o takie ustawki w tygodniu regularne, bo Rowelownia to też taka komitywa zakręcona ona i z Forest. Tutaj trzymamy taką sztamę i razem organizujemy te ustawki, ale też organizujemy takie tematyczne typu w sobotę czy w niedzielę gdzieś na dłuższe wypady, na przykład 50-tki z zakręconą oną. To są dla osób, które nigdy na przykład nie zrobiły 50 km, aby chciały pojechać, ale i też również babskie 50-tki. W planach mamy 75-tki. Takie troszkę dla wytrwałych. Ja raz do roku robię tak zwaną moją pierwszą setkę. Czyli dla osób, które marzą o tym, żeby zrobić setkę, ale boją się same, jedziemy wtedy taką wielką bandą, w takim bezpiecznym tempie. Nikt nie zostaje, nikogo nigdy nie zostawiamy, zawsze jest to wsparcie i robimy tą setkę. I ludzie są zadowoleni, że zrobili tą pierwszą swoją setkę, tak? Z nami, bezpiecznie i z uśmiechem.
1: Co daje w ogóle jazda rowerem, poza oczywiście kondycją fizyczną?
7: Czyści głowę. daje poczucie wolności i resetuje. Generalnie resetuje. Możemy mieć dużo problemów w pracy, w życiu prywatnym, ale wsiadamy na rower i kurczę, działa.
2: Kamil Brzozowski z Rowelowni zachęcał Was do tego, żebyście się przyłączyli. Jeżeli lubicie jeździć na rowerze, to jest ku temu okazja, żeby porobić to wspólnie z ludźmi, którzy tak jak Wy kochają tę formę rekreacji. A mamy naprawdę fantastyczne warunki w Olsztynie do tego, żeby na takim rowerze jeździć, bo ścieżek rowerowych mamy w opór, różnego rodzaju, z różną nawierzchnią, z różnym też poziomem trudności, więc z pewnością nudzić się nie będziecie. Jak to mówią, każdy znajdzie coś dla siebie. A teraz chciałabym Was zabrać jeszcze na krótkie spotkanie z Ewą Chudziakiewicz z Fundacji Komandosi Życia, ponieważ to jest organizacja, która głównie zajmuje się pomaganiem dzieciakom z domów dziecka i małym pacjentom onkologicznym, ale żeby pomagać, organizują im różnego rodzaju aktywności. No i właśnie o tym, między innymi, jaką aktywność organizują, przy okazji której my też możemy fundacji pomóc, po prostu się przyłączając i spędzając miło czas na świeżym powietrzu. Właśnie o tym będzie nam Ewa Chudziakiewicz z Fundacji Komandosi Życia już teraz opowiadała.
1: Prowadzicie różnego rodzaju zajęcia dla dzieciaków, czy to artystyczne, czy właśnie sportowe, między innymi właśnie związane ze sztukami walk, ale to nie wszystko.
3: Mhm. Organizujemy też przede wszystkim biegi charytatywne i to są biegi na orientację. W tym roku była kolejna edycja. I dość późno ogłosiliśmy rzeczywiście kolejną edycję biegu, a mieliśmy na naszej skrzynce mailowej wiadomości na to, kiedy będzie ten bieg. I to było takie miłe, że ludzie się upominali sami, że no, uznaliśmy, że rzeczywiście warto. Zawiązały się już też ekipy, zespoły, znajomości. Dzieją się po prostu na tych biegach niesamowite również rzeczy, emocje. Jest przede wszystkim dużo śmiechu, dużo zabawy i naprawdę fantastyczne wydarzenie.
1: Podpowiedzmy jeszcze, jak to wygląda.
3: Oczywiście na początku no, trzeba zgłosić swoją drużynę. No i to jest ten pierwszy etap, który już bawi, bo rzeczywiście pomysły na nazwy drużyn są niesamowite. Powiem tak, bardzo nietuzinkowe. O, może tak? Ostatnio wygrała nazwa Andrzej to nie ten las. I rzeczywiście ekipa się zgubiła, więc rzeczywiście to nie był ten las. Natomiast oczywiście to jest wszystko oczywiście z pełnym zabezpieczeniem i bardzo profesjonalne, więc drużyny na początku dostają mapy, ale też na starcie ekipy dostają oprócz map oczywiście niezbędne inne rzeczy, które są ważne w celu znalezienia punktów kontrolnych. No i później oczywiście niech dzieje się magia.
1: Z jaką trasą muszą się zmierzyć? W sensie tak kilometrowo i też no właśnie jakie niespodzianki mniej więcej na trasie ich czekają. Mhm.
3: No myślę, że trasy to nie są jakieś długie dystanse, ale bardzo wymagające. Zdarzy się jakieś budko, jakaś górka, z górki, no zdarzają się takie rzeczy, no, bo tak każdy mówi, wyruszył bardzo czyściutki, a wrócił niekoniecznie, więc tam coś się działo. Co roku jest w zasadzie inna trasa, inne miejsce. Oczywiście też tu muszę wspomnieć, że nie byłoby tego biegu, gdyby nie absolutna wspaniała, serdeczna współpraca z Nadleśnictwem Olsztynek i panią Danusią Mikielską, która zawsze o nas pamięta i co roku się do nas odzywa, że organizują bieg, no i my tutaj, jeżeli chcemy, oczywiście to dołączamy.
2: A na koniec naszego spotkania w tej części naszego programu jeszcze spotkanie z Jarosławem Pliszką, dyrektorem Biura Okręgu PZW w Olsztynie, który będzie nam troszeczkę podpowiadał, co właściwie się wyrabia w Jeziorze Długim, z jakimi problemami się ten akwen, jeden z kilkunastu miejskich znajdujących się w Olsztynie, z czym właśnie ten akwen musi walczyć. A no, lista jest wcale nie krótka.
1: Wspomniał Pan o tym, że na Jedracku możemy liczyć przede wszystkim na szczupaka. Jak to jest z jeziorem Ukiel? Bo ono chyba też ma pewne problemy takie ekologiczne ze sobą.
6: Akurat jezioro Ukiel Krzywe nie podlega pod nas jako podwiązek metkarski. Jest to woda użytkowana przez gospodarstwo rybackie, tak więc my tutaj też za bardzo nie możemy się wypowiadać. Na pewno też jest problem, pojawia się problem na jeziorze Krzywym, z tego co wiemy, z moczarką, z którą my walczymy aktualnie na jeziorze Długim, tutaj w Olsztynie.
1: No właśnie, o tym jeziorze też chciałam porozmawiać, bo poza tym, że moczarka, to zdaje się, że na jeziorze Długim jest też problem z sumikiem?
6: Tak, sumik karłowaty. Nie tylko jezioro Długie, ale jezioro Czarne. Na jeziorze Krzywym też się pojawia, już nawet na rzece Łynie. Ale tutaj, jeżeli chodzi o jezioro Długie, jest duży problem z sumikiem karłowatym. I chcąc ograniczyć populację liczebności tego sumika, od praktycznie 5 lat przeprowadzamy zawody wędkarskie. To są zawody otwarte, polegające na odłowieniu jak największej ilości sumika karłowatego. I taki przykład, w ciągu 4 lat wędkarze odłowili 1,5 tony sumika. To jest bardzo duża ilość. Już nie liczymy tych danych, które mamy z rejestrów, jak wędkarze łowią indywidualnie, ale na samych zawodach 1,5 tony sumika karpatego. Takie zawody mają duże też znaczenie, bo widzimy, że ten sumik jest coraz mniejszy. Już nie ma takich dużych po 30 cm, bo ta ryba nie rośnie więcej niż 30 cm. Są takie już mniejsze koluchy. Jest to gatunek bardzo niebezpieczny dla naszych rodzimych, bo przede wszystkim wyżera ikrę innych ryb i tutaj tak naprawdę sumik nie ma naturalnego żadnego wroga pod wodą, bo ma takie dwa kolce i w momencie, gdy szczupak jakby nawet chciał go zaatakować, no to niestety szczupak się poddaje, bo widzi, że sumik karpowaty z pływającymi kolcami no, nie będzie zaatakowany przez drapieżnika. Jedyna taka możliwość ograniczenia to właśnie organizowanie zawodów wędkarskich. Też jak te zawody robimy, to też tak tutaj zapraszamy wszystkich mieszkańców Olsztyna, okolic. To są zawody otwarte. Jedyny warunek, żeby wędkarz miał kartę wędkarską, nie zezwolenie na wędkowanie, tylko aby miał kartę wędkarską. No i też nie można innych ryb łowić, przetrzymywać w siatce poza sumykiem karpowatym.
1: I chyba też pora dnia ma znaczenie podczas takich zawodów, prawda?
6: Tak, pora dnia. Zawody odbywają się głównie po południu, już wieczorem, bo sumyk karpowaty żeruje głównie w nocy, tak więc jak organizujemy zawody, no to od godziny 18 do tam 23, do 24. Jak się ściemnia, wtedy najlepsze wyniki są, ale w dzień też wędkarze potrafią łowić pojedyncze, co prawda, sztuki, bo tak jak mówię, sumik żeruje w nocy. Najlepsze wyniki są właśnie porą wieczorową.
1: Co się z tymi rybami dzieje po zawodach?
6: I tutaj duże zaskoczenie. Te ryby są po prostu rozbierane przez wędkarzy. Wędkarz, który złowi te ryby, zabiera je z powrotem do domu, nawet jeszcze podbiera od drugiego. Ta ryba jest ogólnie bardzo, bardzo smaczna i wędkarze biorą tę rybę do zjedzenia. Tutaj zmieniło się prawo, bo po złowieniu tego osobnika, tego sumika karłatego, należy go niezwłocznie uśmiercić. Tak więc wędkarze, jak go złowią na zawodach, muszą go zabić, tak żeby nie było potem żadnej możliwości, że jak ktoś weźmie te sumiki do domu do zjedzenia, że nagle po drodze stwierdzi, że może je wypuści. Nie? Tak więc obowiązkiem wędkarza jest zabicie tego sumika i po tych zawodach te wszystkie sumiki zostają rozebrane wśród wędkujących. Nigdy tak naprawdę nie było z tym problemu, bo nic nie zostaje. Wszystkie sztuki są rozbierane.
1: Możemy to tak opowiedzieć mniej więcej, do jakiej ryby w smaku sumik jest podobny? W ogóle da się z czymś go porównać?
6: Do węgorza. Tutaj tak jak wędkarze po kolei tłumaczą, to smażony sumik smakuje identycznie jak węgorz.
1: A wiadomo w ogóle, skąd on się tutaj w Jeziorze Długim wziął?
6: Tutaj historia jest troszeczkę może teoria spiskowa, tak naprawdę nikt tego do końca nie wie, ale wszystko najprawdopodobniej zaczęło się w latach 70. od Jeziora Czarnego. Bo co sumik karłowaty jest gatunkiem obcym. Ktoś kiedyś musiał tego sumika sprowadzić i trzymać go w akwarium. No i tutaj teoria jest taka, jeżeli chodzi o Olsztyn, że ktoś z mieszkańców tutaj przy ulicy Bałtyckiej wypuścił sumika w latach 70. do Jeziora Czarnego. A sumik karłowaty w ogóle ma bardzo szybkie tempo wzrostu i dużą płodność. Z takiego jednego wylęgu jest mniej więcej 7 tysięcy małych sumików. I teraz wszystko zaczęło się od Jeziora Czarnego, gdzie sumik znalazł dobre warunki. On nie potrzebuje nie wiadomo jakich warunków do życia. Znalazł dobre warunki, a to, że Jezioro Czarne jest połączone tutaj rurą z Długim, to z Czarnego na Długie tutaj się też dostał. 7 tysięcy bodajże to jest taka płodność tych małego wylęgu i tak co roku tyle tam sztuk przybywa.
1: To jeszcze będziecie mieli Państwo pewnie sporo do odłowienia. A teraz jeszcze na chwilę wracając do moczarki. No właśnie, jak sobie Państwo z nią radzicie i czy jest jakiś pomysł albo sposób na to, żeby się jej pozbyć raz na zawsze? No,
6: raczej takiego sposobu nie ma, żeby się pozbyć raz na zawsze. Tutaj Kortowo walczy i tutaj w ramach tego projektu obywatelskiego przeprowadza akcję oczyszczania. Te akcje na pewno będą pozytywne na jakiś czas, ale najprawdopodobniej będą do powtórzenia. Jest tutaj testowane tematy, które są rozkładane na dnie. Najprawdopodobniej przyniesie to efekt pozytywny na jakiś czas, ale pewnie prędzej czy później znowu trzeba będzie to powtórzyć. Myślę, że jest zbyt dużo tutaj tych biogenów osadów, które przyczyniają się do rozwoju tej moczarki. Tu też jest dużo czynników, skąd ta moczarka tak naprawdę się wzięła, dlaczego się rozwija. Na pewno duży wpływ ma brak cienia, bo tutaj mamy otwarty przestrzeń. Jakby było więcej drzew, to więcej zacienienia, to wtedy ta moczarka by się tak nie rozwijała. Ale są prowadzone prace tutaj jako wędkarze. No, trzymamy kciuki, żeby to chociaż ograniczyć. Wiadomo, że dla nas gdzieś tam jakieś utrudnienia w wędkowaniu się pojawią, bo ta cała zatoka tak naprawdę powinna być już wyłączona z wędkowania, żeby tych mat nie powyciągać. No ale to myślę, że dla wędkarzy nie będzie żadnym problemem. Mamy dalej całą linię dostępną Jeziora Długiego. Tu jako związek też wprowadziliśmy pewne obostrzenia, tutaj żeby właśnie uchronić to jezioro, tu wprowadziliśmy zakaz nęcenia. Tak więc tutaj nasza straż, jak chodzi i kontroluje wędkarzy, to sprawdza, czy nie mają przypadkiem zanęty, żeby tych zanęt tutaj nie używać. Też jest ograniczona presja wędkarska. Tutaj w ogóle tak naprawdę dużo wędkarzy nie wędkuje na tym jeziorze. To są osoby głównie starsze, które dojeżdżają autobusem. Dobra lokalizacja w centrum miasta, dojeżdżają sobie, idą połowić rybki. A na tym Długim są ryby.
1: Jarosław Pliszka, dyrektor Biura Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie, był naszym gościem i to on opowiadał nam o tym, z jakimi problemami między innymi mierzy się Jezioro Długie w Olsztynie. I tak sobie myślę, że trzy spotkania na tak krótki czas chyba nam wystarczą, więc teraz zaproszę Was na krótką przerwę, ale oczywiście wciąż będę Was zachęcała do tego, żebyście zostali z naszą anteną. Aga Wiśniewska, kłaniam się.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę.
3: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com. Po reklamie. Meloradio Olsztyn.

0: Meloradia Olsztyn.
1: Puk, puk, puk. Dzień dobry, dzień dobry. Aga Wiśniewska z tej strony. A skoro pojawiłam się na antenie, to znaczy, że czas na kolejny odcinek naszego programu. Tym razem zaproszę Was na spotkanie z dwoma panami. I zacznę od zapowiedzi tego drugiego, którego mieliście już prawdopodobnie okazję usłyszeć na naszej antenie, ponieważ takich tematów związanych z jeziorami i z rybami no trochę poruszamy. A to dlatego, że oczywiście z naszym regionem obie te rzeczy bardzo silnie się wiążą. Tym razem skupimy się na opowieści o Jeziorze Długim. To jest taki akwen bardzo przyjemny, bardzo spacerowy. Jest piękna trasa zrobiona dookoła tego jeziora. Można ją przemierzać pieszo, rowerem, rolkami, fragmentami też, jeśli się bardzo uprzemy. I można zrobić pełne kółko, można zrobić tylko część tego kółka i skorzystać z kładki, która łączy dwa brzegi Jeziora Długiego. Można też po prostu sobie odpocząć na ławkach i leżakach, które są rozstawione w różnych miejscach właśnie na brzegu tego jeziora. Ale zachwycając się tym, co jest widoczne i właśnie jakoś tak bardziej w zasięgu naszej ręki, kiedy możemy z tego bardziej korzystać na lądzie, prawdopodobnie dużo rzadziej zastanawiamy się nad tym, co się kryje pod taflą wody Jeziora Długiego, a kryje się tam naprawdę mnóstwo. I właśnie o tym między innymi będzie nam opowiadał nasz gość Jarosław Pliszka, dyrektor Biura Okręgu PZW w Olsztynie. Ale zanim do tej rozmowy przejdziemy, to chciałabym Was zabrać na jeszcze taką sentymentalną podróż po jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów Olsztyna. Chodzi o Halę Urania. Otóż dotarłam do człowieka, który był obecny podczas budowania tej hali. Zna historię tego budynku od podszewki, tego starego budynku oczywiście, bo warto tutaj wspomnieć, że Hala Urania właściwie zyskała zupełnie nową szatę. Tam niewiele z tego obiektu sprzed kilkudziesięciu lat zostało, ale właśnie udało mi się porozmawiać z człowiekiem, który ten stary obiekt jeszcze pamięta i był z nim związany w zasadzie do jego zburzenia. Zatem na taką historyczną wycieczkę Was teraz radiową zabieram, a naszym przewodnikiem będzie
2: Andrzej Więckowski.
1: Panie Andrzeju, chciałabym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali sobie o Uranii i opowiedzieli trochę historię tego obiektu, który no teraz właściwie już nam się kojarzy tylko z tym nowym, kolorowym, odświeżonym placem i budynkiem, ale no właśnie, poza tym, że miejsce jest to samo, to bardzo dużo się tam zmieniło. Pan jest osobą, która pamięta, kiedy ta pierwsza Hala Urania powstawała. To jak to było i w ogóle jakie znaczenie dla Olsztyna wtedy miało to, że taka hala tutaj powstaje?
2: No zgadza się, z tym, że ja wtedy byłem młodym człowiekiem, ja inaczej na to patrzyłem. Ja wtedy miałem 21 lat. Ta hala powstawała, bo Olsztyn dostał organizację drużynek, no i te hale, bo ta hala w ogóle zaczęto ją budować w 69, 70 roku. Później wstrzymano, 78. No i dlatego trzeba było coś zrobić, albo ją dokończyć, albo coś innego. No i postanowiono, właściwie to w ciągu półtorej roku ją zrobiono, pobudowano. Bo tam szkielet stał, owszem, zarys był, ale nic poza tym. Dlatego tam roboty bardzo ostro szły tam i równolegle na stadionie 100 milut. No i w 78, jak byłaby pogoda, byłyby drużynki na stadionie. A jeśli nie pogoda, no to na hali. No i były takie dwie opcje. Wtedy pamiętam jeszcze przeddzień drużynek, a drużynki były dokładnie 10 września 78 roku. W przeddzień tam pracowaliśmy gdzieś do pierwszej w nocy, wszystko przygotowywaliśmy. Pojechaliśmy do domu tylko właściwie się przebrać i na piąto rano już z powrotem. Traf chciał, że akurat padało, aura była bardzo kiepska. No i do samego końca, właściwie tam do wpół do dziewiątej rana nie było wiadomo, gdzie te dożynki będą, czy będą na stadionie, czy na Urani. Właściwie to na hali, bo nazwa Urania to dopiero później, tam po kilku latach był ogłoszony konkurs i ta nazwa została nadana. No i że ten deszcz w końcu przestał padać, zadecydowano, że dożynki będą całe te uroczystości na stadionie. No wiadomo, stadion o wiele większy, inaczej te dożynki przebiegały niż w hali, która na tamte czasy była dość duża, no dość bardzo duża na Olsztyn, ponad 2000 ludzi, no ale wiadomo, dużo programów by tam się nie odbyło, ponieważ no jest to ograniczone. Ale to nie znaczy, że tam nic nie było, bo tam owszem były różne występy, zespoły, nie zespoły, wokół, tam gdzie teraz jest Malwa, albo gdzie poczta, telekomunikacja dokładnie poczty, później był bank, to tam był plac, tam była gastronomia, ludzie się bawili, także no tam było Tam, gdzie była malwa, to właściwie był budynek i tam sama gastronomia była. Teraz zagospodarowano, zmieniono, wszystko się pozmieniało. Ale na tamte czasy hala była nowoczesna, no, a na Olsztyn bardzo, bardzo, no, dobrze służyła.
1: To czym pan się dokładnie zajmował, kiedy ona powstawała?
2: Znaczy, ja pracowałem od początku, czyli od 1977 roku w Radiowęźle Olsztyńskim. A Radiowęzeł Olsztyński kładł instalację pod nagłośnienie w tej hali Urania. I myśmy tam właśnie instalowali głośniki na holach, wzmacniacze, wszystko, żeby nagłaśniać, żeby działała ta hala pod względem nagłośnienia. No i w trakcie tej budowy ówczesny kierownik tej nowej hali, pan Janusz Maciejewski, zaproponował mi, czy nie chciałbym tam pracować. No, dla mnie młodego była to szansa, bo taka nowoczesna hala, nawet się obawiałem, ale kierownik mnie przekonał, tak, i mówi, na pewno sobie dasz radę. No i zacząłem pracować jako nagłośnieniowiec, czyli nagłośnienie różnych imprez sportowych, no, estradowych, może nie mniej, ponieważ nie było tam takiego sprzętu, żeby nagłaśniać duże zespoły. A w tamtym czasie mnóstwo zespołów, lawina, właściwie nie ma takiego zespołu, który by nie występował w Urani. I to się odbywało właściwie, wiadomo, kiedy ludzie odpoczywają w weekendy, więc w weekendy się odbywały te wszystkie koncerty, także ja nie bardzo miałem jakiś czas wolny nawet. Jakiś weekend to święto było dosłownie.
1: No bo spędzał pan to w pracy, ale dzięki temu pewnie wielu artystów miał pan okazję zobaczyć na żywo i posłuchać.
2: Tak, właściwie to teraz jak żona do mnie mówi, choć idziemy na jakiegoś artysty, no nie wiem, Maryla Rodowicz, nie wiem, Budka Suflera, na jakikolwiek zespół, no to ja oczywiście kilka razy ich widziałem i pracowałem przy tych koncertach. No oczywiście idę, bo lubię te zespoły, ale no większość, no właściwie trudno by wymienić, na których nie byłem.
1: Andrzej Więckowski, człowiek, który był związany ze starą halą Urania przez w zasadzie cały okres jej funkcjonowania. Był naszym gościem i właśnie o tym obiekcie nam opowiadał. A teraz, zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, zaproszę was na spotkanie z Jarosławem Pliszką, dyrektorem Biura Okręgu PZW w Olsztynie, który będzie nam opowiadał o Jeziorze Długi. I podpowie on nam między innymi, o jakiej porze dnia warto się nad to jezioro wybrać i co wtedy można tam zobaczyć.
0: Tak naprawdę taką rybą, która robi takie show, zwłaszcza w porze popołudniowej przed zachodem słońca, to jest boleń, który w momencie, gdy się zbliża zachód słońca, gania drobnicę, to wyskakuje z wody i robi dużo hałasu. Takie fajne bolenie tutaj są powyżej 50 cm, 60 cm, które na pewno są no, takim fajnym zjawiskiem, zwłaszcza na kładce, tam na moście długim można takie ryby zaobserwować. No poza tym mamy tutaj jeszcze suma europejskiego. Tutaj pływają sztuki w granicach 1,50 m, nawet do 2 metrów, duże sztuki. Tutaj mamy kilku wędkarzy, którzy łowią te sumy. W zeszłym roku taki pan wędkarz z Olsztyna złowił tak naprawdę 6 sztuk i największy miał 1,60 m. No akurat sum to jest drapieżnik, który zjada inne ryby, ale poza sumem występuje szczupak, okoń, trochę jeszcze leszcza jest, węgorz. Tutaj wpuszczaliśmy nawet węgorza podczas zarybienia, karasia, karaś pospolity, ten złoty nasz rodzimy. Ogólnie jest dużo ryby, tylko jedyny minus, który jest na Jeziorze Długim, to, że ta ryba trzyma się bardziej środka, z tego względu, że tu wokół jeziora jest deptak, no i niestety ryba też lubi troszeczkę spokoju, dlatego jeżeli wędkarze wędkują przy samej linii brzegowej, no to jest ciężko cokolwiek złowić, no bo ta ryba jest oddalona bardziej na głębszą wodę ze względu na ruch tutaj rowerów i ruch pieszych.
1: Można po Długim pływać łódką?
0: Ogólnie wprowadziliśmy zakaz wędkowania ze środków pływających, tylko z tego względu, żeby nie naruszać tych osadów dennych, które są właśnie na dnie Jeziora Długiego. No wiadomo, że jak łódką się pływa, to trzeba się gdzieś tam zakotwiczyć i ta kotwica gdzieś tam potem to dno będzie zruszać, tak więc tutaj jest całkowity zakaz połowu ze środków pływających. Rekreacyjnie, jak ktoś pływa kajakiem czy łódką, no to tu już my na to wpływu nie mamy, no to wiadomo, że rekreacyjnie można sobie tam popływać, ale jeżeli chodzi o wędkowanie z łodzi, no to tutaj jako związek wprowadziliśmy już, no nie chcę skłamać, ale pewnie dobre 20 lat temu taki zakaz.
1: I wspomniał pan też o tym, że wędkarstwo cieszy się coraz większą popularnością. Z czego to może wynikać, że ludzie, i podejrzewam też, że pewnie coraz młodsi sięgają po wędki.
0: Tak, jest coraz więcej młodych. Żeby kartę wędkarską wyrobić, trzeba mieć ukończone 14 lat. I my tutaj na przełomie tak 5-6 lat do tyłu widzimy, że co roku tych nastolatków przychodzi coraz więcej na egzamin, wyrabiają sobie karty wędkarskie. Ostatnio nawet była tutaj u nas dziewczyna, która ledwo co skończyła 14 lat. Zadałem jej wprost pytanie, po co jej ta karta, i ona o dziwo sama powiedziała, że chce iść na ryby, żeby odpocząć od telefonu i komputera. I takich młodych osób jest coraz więcej i właśnie takie jest tłumaczenie, że ta młodzież już ma dosyć tych komputerów, telefonów i oni wolą sobie iść na ryby i chcą na legalu, czyli chcą wyrobić tą kartę, chcą wykupić zezwolenie i chcą na legalnie wędkować na świeżym powietrzu, iść odpocząć, połowić rybki. Tak. Jeśli chodzi o liczby, to ja podam przykład. Aktualnie mamy osób do 16 roku życia 880, w całym okręgu 880, a jeszcze 3 lata temu było 420. Tak naprawdę dwa razy tyle, w ciągu 3 lat przybyło tych nastolatków, którzy wykupili zezwolenia, wyrobili sobie karty wędkarskie i to na pewno, no to jest dla nas budujące i nas to cieszy, że jednak to wędkarstwo wśród młodego pokolenia się zaczyna rozwijać.
1: Właśnie, które sposoby są legalne, a które nielegalne? Bo ja to tylko hasłowo kojarzę, jakieś takie rzeczy jak żywiec i teraz nie wiem, czy to chodzi tylko o te małe rybki, które się ruszają, czy to pod to też podlegają robaki, tak jak pan mówił o tym nęceniu, to też co to oznacza?
0: Żywiec, to tak, używanie żywca, to jest żywiec, to jest łowienie ryb na małą rybkę i to ta mała rybka to jest ta prawdziwa ryba, to nie jest sztuczna ryba i tu trzeba pamiętać o dwóch podstawowych zasadach. Pierwsza rzecz, na żywca nie może być użyta ryba, która jest aktualnie w okresie ochronnym i która nie ma wymiaru ochronnego, czyli przykład krasnopióra, wzdręga, ma ustawowo wymiar do 15 cm, nie ma co prawda okresu ochronnego, ale 15 cm ma wymiar ochronny, czyli wędkarz nie ma prawa użyć krasnopiórki, wzdręgi mniejszej niż 15 cm na żywca, czyli gatunki ryb, które znajdują się aktualnie w okresie ochronnym albo nie mają tego wymiaru, nie mogą być użyte na żywca. I druga grupa ryb, która nie może być użyta na żywca, są to gatunki obce i inwazyjne, czyli taki sumik karłowaty nie może być użyty na żywca, czy karaś srebrzysty. I trzecia jeszcze jest zasada, nie można używać żywca z innej wody. Jeżeli przykładowo idę na ryby na Jezioro Długie, to na Jeziorze Długim muszę sobie złowić uklejkę. Uklejka nie ma wymiaru, nie ma okresu. I wtedy mogę na uklejkę mogę wtedy uklejkę wziąć jako żywca, ale nie mogę tej uklejki sobie złowić na innej wodzie. Nie można przynosić żywca z innej wody. I tutaj też wędkarze pytają się, dlaczego nie można. No tutaj jest powód jeden oczywisty, że ta ryba przyniesiona z innej wody może przynieść ze sobą także choroby, bakterie. To, że ona przykładowo na jeziorze X nie miała żadnych objawów, nie oznacza, że w momencie, gdy zostanie tutaj użyta jako żywiec na innym jeziorze, że automatycznie może zarazić inne ryby. Tak więc nie używamy żywca z innych wód i nie używamy ryb, które są chronione i ryb, które są gatunkami obcymi i inwazyjnymi.
1: Na robaka możemy.
0: Na robaka można. Tutaj, jeśli chodzi o robactwo, to tak naprawdę jest szeroki wachlarz. Od pinek małych, koralowe małe pinki, są białe, różowe, czerwone, żółte, po dzikuny też mamy białe, to normalne, klasyczne, czerwone robaki, żdżubnice, naturalny pokarm, tak więc tutaj nie ma żadnych ograniczeń. To z tymi zanętami wędkarskimi powinniśmy troszeczkę bardziej nie sypać za dużo, tylko tak też z głową.
1: A co może być taką zanętą?
0: Są gotowe są zanęty, to takie już do przygotowania tak naprawdę, do rozmoczenia i od razu do zanęcenia.
1: Spinningowanie albo coś takiego, to tutaj też są jakieś zasady, które powinniśmy znać?
0: Chodzi o bezpieczeństwo.

0: Po prostu słuchali nas na bieżąco. Aga Wiśniewska, bardzo Wam dziękuję za kolejne kilkanaście minut razem i mówię do usłyszenia.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
0: Dzień dobry, Aga Wiśniewska z tej strony. Zapraszam Was na kolejny odcinek naszego magazynu, w którym tym razem wybierzemy się na dwa spotkania. I już za chwilę zabiorę Was w radiową podróż tak do granic Olsztyna. To jest chyba dobre określenie, bo to jeszcze Olsztyn, ale właściwie już wcale miasta nie przypomina. Gdzieś w lasach okalających nasze wspaniałe miasto znajduje się przepiękny dom, otoczony oczywiście olbrzymem zieleni i rzecz jasna zwierzętami. To tam właśnie znajduje się i powstaje tak naprawdę, rozbudowuje się ośrodek rehabilitacji Wiewiórki Pospolitej. O tym miejscu właśnie i o tym, jak to się stało, że w ogóle taka potrzeba zaistniała. Jak wygląda przyjaźń z wiewiórkami. O tym będzie nam opowiadała kobieta, która się właśnie tymi małymi gryzoniami zajmuje. Jak się okazuje, to jest to miejsce bardzo potrzebne, bo takich wiewiórek, które potrzebują pomocy z okolic Olsztyna, wcale nie jest tak mało. Zapraszam Was na spotkanie z...
2: Dzień dobry, miło mi Monika Zakrzewska. Jestem w trakcie zakładania ośrodka rehabilitacji dla Wiewiórki Pospolitej.
0: Dlaczego wiewiórki?
2: Dlaczego wiewiórki? No, historia jest taka, że najpierw były ptaki. Jestem w Ptasiej Straży, jestem czynnym wolontariuszem w Fundacji Albatros, gdzie po prostu, póki nie było ekopatrolu, to zajmowaliśmy się tym, że podejmowaliśmy różne próby jakby ratowania ptaków, które potrzebowały pomocy i między innymi stąd historia wiewiórek. Ktoś kiedyś przyszedł z wiewiórką do Fundacji Albatros i ja po prostu wybłagałam Ewę, że ja się nią zajmę, będę próbować ją ratować i żeby dała szansę. Udało się przy jednej, udało się przy drugiej. Tak jakoś poszło, że stwierdziłam, że to jest coś, co mi da ogromną satysfakcję w życiu i daje mi dużą przyjemność.
0: Właśnie jakie są wiewiórki?
2: Wiewiórki są jak koty, tak uważam po tych kilku latach, kiedy wiewiórkami się zajmuję, czyli każda właściwie wiewiórka ma inny charakter i troszeczkę inaczej się zachowuje, troszeczkę inne rzeczy lubi. Ale generalnie są to zwierzęta, które bardzo mocno mnie fascynują, chyba przez temperament, który jest podobny do mojego.
0: To jaki mają temperament?
2: No, jaki mają temperament? Wiewiórki są bardzo takie żywiołowe. Jak już widzimy wiewiórkę, to jest jej dużo, ona się porusza, ona skacze, ona jest zainteresowana, jest ciekawska. Mam wrażenie, że się uczy bardzo szybko różnych rzeczy. Nie wiem, no a poza tym wygląda tak zjawiskowo, że można się godzinami na nią patrzeć i sprawia to po prostu ogromną przyjemność.
0: No właśnie, czym się charakteryzuje w ogóle Wiewiórka Pospolita?
2: Czym się charakteryzuje Wiewiórka Pospolita? No jest to gatunek, który jest gatunkiem chronionym i zamieszkuje u nas nie tylko lasy, ale również jakieś parki, obrzeża miast albo takie miejsca, gdzie po prostu są starodrzewy. Czym się charakteryzuje? No jest to gryzoń. To jest ważna informacja, że wiewiórki są gryzoniami. Jedzą bardzo różne rzeczy, od takich najprostszych typu, nie wiem, liście, pąki, owoce, warzywa, orzechy oczywiście, zboża. To potrafią też zjeść ponoć. Ja tego nie widziałam. Jajka jakichś ptaków, czasami pisklęta. Mówi się też, że czasami czyszczą las z jakiejś drobnej padliny.
0: Ale nie są raczej szkodnikami.
2: Nie, myślę, że wiewiórka ma dosyć duże znaczenie dla ekosystemu takiego jak roznoszenie nasion, bo jednak mówi się, że po prostu wiewiórka zapomina, gdzie zakopała swoje zapasy, więc dzięki temu nam prowadzi do tego, że lasy się rozrastają. Ile w tym jest prawdy, tak naprawdę ciężko stwierdzić, ale na pewno coś w tym jest, bo widziałam jednego razu, jak dzika wiewiórka, nie taka ze środka, tylko po prostu taka, która przyszła z lasu, zakopuje w moim własnym ogrodzie orzechy i jak sprawdziłam, w ciągu doby zakopała 3 kilo orzecha laskowego, więc robi to dosyć skutecznie, jeżeli ma skąd te orzechy pobierać.
0: No właśnie, czy to są zwierzaki, które zapadają w sen zimowy trochę tak jak jeże?
2: Nie. Wiewiórka nie zapada w sen zimowy, natomiast zdecydowanie jakby zmniejsza swoją aktywność, czyli stara się właściwie bilans energetyczny mieć taki, że rano się budzi o świcie, jak jest ciepło, no to dosyć wcześnie wcześnie zaczyna żerowanie, poszukiwanie swoich zapasów jedzenia, a później odpoczywa i śpi. Właściwie takie odniosłam wrażenie, że zimą głównie pojawia się w godzinach porannych. Czasami wieczorem przyjdzie się gdzieś czegoś napić, ale tego pożywienia jakby nie szuka przez całą dobę. W okresie takim letnim jednak wiewiórkę widzimy właściwie do późnego wieczora, tam do godziny 16-18.

0: 11, ona gdzieś się pojawia, przychodzi, je, bawi się, nie wiem, zaczepia inne wiewiórki. No jest widziana.
1: A czy, no, tak jak pani powiedziała, że one są podobne trochę do kotów, czy właśnie da się tak oswoić chociaż odrobinę wiewiórkę? Czy ona mogłaby być pupilem domowym?
0: Powiem tak, nie boję nam tego powiedzieć, ale to jest jak z krukami i krukowatymi. Niestety da się oswoić wiewiórkę, ale można jej zrobić ogromną krzywdę. I tu ukłon do osób, które mnie uczą i cały czas mnie strofują, i cały czas dzisiaj miałam rozmowę z moją panią weterynarz, która obsługuje mi wiewiórki, która za każdym razem mocno na mnie krzyczy, jak ja się ucieszę, że wiewiórka, która została wypuszczona z ośrodka, przychodzi się przywitać. Dzisiaj po prostu ją zastałam w domu, więc były od rana otwarte okna i weszła do domu. Nie powinno się takich rzeczy robić i tu słusznie moja ukochana Martynka mi tłumaczy, że po prostu taka wiewiórka, która wejdzie wtedy na obcą osobę, może spowodować to, że ta osoba zareaguje tak, jakby to zwierzę było agresywne, jakby ono nie będzie rozumiało tej sytuacji, więc oswajanie dzikich zwierząt zawsze powoduje u nich pewien rodzaj zaburzeń psychicznych, czyli one nie wiedzą, co jest właściwe dla ich gatunku i co powoduje, że ich gatunek jest bezpieczny. Czyli ucząc tego, że wiewiórka do nas podchodzi, musimy mieć też świadomość jakiejś odpowiedzialności za tą wiewiórkę, jakie to jest miejsce i czy to nie narobi jej więcej szkody niż pożytku, bo jednak jeżeli mieszkamy w mieście, mamy ruchliwą ulicę, przez którą wiewiórka musi przejść, żeby na przykład wziąć skarbnika od nas pożywienie, to narażamy ją po prostu na zwykłe potrącenie samochodem. Jeżeli ją karmimy i karmimy ją regularnie, nie tylko w okresie, kiedy rzeczywiście tego pokarmu jej brakuje, to ją rozleniwiamy i ona tego pokarmu nie będzie szukać sobie w przyrodzie, w naturze, tylko będzie szukać przy człowieku. A nie każdy człowiek będzie reagował w ten sposób, jeżeli dzikie zwierzę do niego podejdzie, że to jest coś fajnego, coś atrakcyjnego. Jakby naturalnym odruchem jest też, że się boimy dzikich zwierząt i to jest zdrowy odruch, bo dzikie zwierzęta są dzikie, jak sama nazwa mówi. Więc tu trzeba mieć jakąś taką świadomość i samodyscyplinę. Ja z tą samodyscypliną czasami mam duży problem, ale mam dużą świadomość też miejsca, w którym mieszkam, że jest to od ludzi, jest to ślepa uliczka, jest to środek lasu, więc zakładam, że robię mniejsze zło, albo tak jak Martynka mi to tłumaczy, tak to sobie tłumaczysz, jest to takie same zło, jak ktoś, kto tą wiewiórkę karmi w mieście.
1: O wiewiórkach i ośrodku rehabilitacji Wiewiórki Pospolitej, który powstaje w Olsztynie, opowiadała nam założycielka właśnie tego miejsca, Monika Zakrzewska. A teraz zaproszę Was na spotkanie z Andrzejem Więckowskim, który opowiada nam historię Hali Urania, ale tej Hali Urania, która już właściwie głównie funkcjonuje chyba tylko we wspomnieniach nieco starszych mieszkańców Olsztyna, bo ta Hala Urania, którą teraz oglądacie, ma przecież zaledwie kilka lat. W tym samym miejscu i w bardzo podobnej bryle stał obiekt, który powstał pod koniec lat 70. i był ośrodkiem kultury w Olsztynie w zasadzie. To tam odbywały się liczne wydarzenia kulturalne właśnie, koncerty, spektakle, oczywiście też sportowe, takie jak różnego rodzaju mecze czy turnieje tańca. Ale jak się okazuje, było tam też kino. I między innymi o tym właśnie będzie opowiadał nam teraz nasz gość. Czy Hala Urania skrywała, ta poprzednia wersja, skrywała jakieś tajemnice albo miała swoje legendy?
2: No trudno powiedzieć, że legendy, bo był w Hali Urania oczywiście oprócz tych zajęć sportowych, estradowych, targi, nie targi, bo tam różne się imprezy odbywały. W piwnicach hali była sauna na przykład, były różne tam gabinety odnowy. No i wiadomo, że tam trzeba było coś w piwnicy, jak to w piwnicy posadzkie trzeba było zrobić. No a że hala po jakimś tam, no nie wiem, okresie 10 lat, starsi mieszkańcy Olsztyna pamiętają, hala była cała oszklona, łącznie z dołem. Później została marmury położone, ten parterowa część, ponieważ to szkło, pomimo że szyba była gruba, 5-6 mm, raz, że często przy koncertach różnego rodzaju szyby były wybijane, bo był tak napór chętnych, żeby wejść na imprezę. No i były straty ciepła. No to wyłożono to marmurem. No i pozostałości tego marmuru zostały wykorzystane do położenia posadzki właśnie w tych piwnicach. A że tego marmuru troszkę zabrakło, to od kamieniarza przywieziono skrawki różnych płytek kamiennych, no tak, żeby tam dokończyć to. No i nie wiem, ktoś tam idąc na solarium czy na saunę taką wersję puścił, że tam są płyty nagrobne. Że tam są napisy różne że to hala powstała na terenie cmentarza. Do tego nawet doszło i to było głośne na cały kraj za sprawą Superekspresu, który szukał różnych sensacji. Jest to oczywiście nieprawda. Hala powstała na normalnym terenie. Jeszcze starsi mieszkańcy pamiętają, tam były łąki, pola. Było to już daleko za Olsztynem. Ale no, taka legenda powstała, że powstała na cmentarzysku.
1: Tak jak pan wspomina o tym, że tam były sauny, że było jakieś solarium, i mówił pan też o tym, że to był bardzo nowoczesny jak na tamte czasy budynek. Czy on się cieszył właśnie zainteresowaniem też tak po prostu na co dzień, poza tymi momentami, kiedy odbywały się albo koncerty, albo mecze?
2: No tak, oczywiście. No tam, tak jak jeszcze nie powiedziałem, tam również było kino. I to bardzo olbrzymie kino z ekranem tym panoramicznym, bardzo dużym. No z tym, że nie było to może tak często używane, ponieważ kiedyś jak tam filmy nie były ogólnie dostępne, czyli nie każdy mógł sobie ściągnąć film i wyświetlać go. No, tak jak były do organizacji imprez powołane estrady, różnego tego typu instytucje, tak samo do wyświetlania kin w Wiescy to leżało rozpowszechniania filmów, czyli kin. Także kina nie były chętne, żeby był wyświetlany jakiś film w Uranii, bo w Uranii wejdzie 2000 ludzi, no, odjąć mało trybunę, no, 1500, a na przykład w Polonii wchodziło 400 osób, czyli tak jakby 4 seanse można było wyświetlić w Polonii, a w Uranii jeden. Ale odbył się taki seans, no, najgłośniejszy. Trwało to miesiąc, czyli bardzo, dokładnie 60 seansów było, przeminęło z wiatrem. No był to bardzo, bardzo to boom na to był. Właściwie ludzie przywożeni byli z całego województwa, autokary. No a że film był dość długi, bo prawie 4 godziny, no to seans się zaczynał o 16, a kończył się drugi seans koło 24. I tak przez miesiąc.
1: Był pan też wśród tych osób, które poszły na film?
2: Ach, tak. Nawet obsługiwaliśmy no, puszczając ludzi, informując, gdzie siedzenia jakieś, no bo Urania była duża, no to ludzie jednak potrzebowali tej pomocy, wskazań, no i była dość wysoka, niektórzy 24 rząd, czyli na samej górze, no to było im za wysoko, bali się tam wejść, no to im się udostępniało gdzieś niżej miejsca. I powiem szczerze, że pomimo tych 60 seansów, ten film obejrzałem na pewno cały, ale nie od początku do końca. Czyli to trwało kawałkami, fragmentami. Kino to było nowoczesne na tamte czasy. Był to największy format już jaki był w produkcji. No i oczywiście tam były różne głośniki efektów na suficie pomontowane. Głośniki były za ekranem, a ekran był potężny, bo liczył gdzieś 20 metrów szeroki, 15 wysoki. No to jak pociąg jechał z jednej strony, przejechał przez drugie, no to tak samo i dźwięk za nim pojechał, nie? Także były różne efekty, deszcz padał na przykład, był wyświetlany również potop i ta walka Włodyjowskiego z Kmicicem w czasie tych strug deszczu, no i jak ten deszcz padał, no to ludzie się nawet rozglądali, że im tam z góry coś leci, nie? Czyli teraz na pewno w 3D czy w 5D to by nawet tam jakiś zraszacz odpalił i by woda leciała na widzów. Ale było to nowoczesne kino. No i ekran wysuwał się spod małej trybuny. Był schowany w podziemiach małej trybuny, także nikt nie wiedział, gdzie ten ekran jest. Odkrywało się podłogę z pierwszego rzędu. Ekran wysuwały się dwa słupy, rozkładały i po tych słupach prowadnice wciągały ekran do samej góry.
1: O niezwykłym kinie, które mieściło się w dawnej hali Urania w Olsztynie, opowiadał nam Andrzej Więckowski, człowiek, który z tym obiektem był związany od samego jego początku aż do jego końca. Bo przypominam, mówimy o dawnej hali Urania, która została rozebrana i nadbudowana nowym obiektem. I te dwa spotkania to wszystko, co dla was dziś przygotowałam w naszym magazynie. Bardzo serdecznie wam dziękuję za kolejne spotkanie. Kłaniam się nisko i zapraszam oczywiście o stałej porze na naszą antenę. Aga Wiśniewska. Pa, pa.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Aga Wiśniewska, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Melo Radia z Olsztyna. A ponieważ pogoda sprzyja temu, żeby spędzać czas na świeżym powietrzu, a w Olsztynie nie brakuje ani lasów, ani jezior, to już za chwilę na naszej antenie opowiemy o fantastycznej aplikacji, która już od jakiegoś czasu funkcjonuje, ale wciąż się rozwija. I właśnie o tym, jak się rozwinęła w ostatnich miesiącach, będą opowiadali nasi goście. A czemu ta aplikacja służy? Przede wszystkim bezpieczeństwu na warmińsko-mazurskich jeziorach. Oczywiście także tych w Olsztynie. Choć przede wszystkim skupia się ta aplikacja jednak na jeziorach należących do szlaku wielkich jezior mazurskich. Ale, to wszystko przecież powstało właśnie w Olsztynie. To tutejsi naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i tutejsza firma technologiczna nawiązała współpracę i właśnie wspólnymi siłami stworzyła coś takiego jak Żegluj, o którym opowiedzą nam
4: Dariusz Popielarczyk. No, funkcja na uniwersytecie to jestem dziekanem Wydziału Geoinżynierii, a jeżeli chodzi o funkcję aplikacji Żegluj, no, to jestem współtwórcą i też jakby dostawcą danych batymetrycznych dla tej aplikacji.
5: Tomasz Templin, adiunkt na uniwersytecie, współtwórca aplikacji, zajmuje się przetwarzaniem danych, tworzeniem produktów w oparciu o te dane, tworzeniem map, tworzeniem architekturą systemu.
1: To panowie, na początek pytanie, jeszcze zanim dojdziemy konkretnie do aplikacji Żegluj, no, czy panowie żeglują?
4: Tak, oczywiście żeglujemy i właśnie stąd się wziął pomysł na aplikację, a chciałbym przypomnieć, że pomysł się urodził 10 lat temu w maju, 3 maja. Spotkaliśmy się w trójkę, pan Marcin Gryszko, Dariusz Popielarczyk i Tomasz Templin. Każdy z nas ma dużo do czynienia z wodą, tak zawodowo, jak i turystycznie. Żeglujemy, no może Tomasz tak nie żegluje często, ale Tomasz bardzo często żegluje wirtualnie. Natomiast ja żegluję, zajmuję się batymetrią i hydrografią od ponad 2 dekad. Marcin Gryszko, współtwórca z firmy Infeo, także żegluje, jest pasjonatem żeglarstwa. No a Tomek też tutaj jakby jest ściśle związany właśnie z obróbką danych, z batymetrią. No i z przetwarzaniem tych danych, które pozyskamy w ten wirtualny świat.
1: No właśnie, bo to jest bardzo istotne. Chciałabym, żebyśmy zaczęli trochę od początku, bo właśnie już tutaj wcześniej, jak sobie rozmawialiśmy, pan wspomniał o tym, że ten projekt jest kontynuowany. Już 10 lat się tym zajmujecie. Aplikacja Żegluj w takim razie, jak się zmieniła? Co zostało w niej dołożone, co jest nowością?
5: Generalnie aplikacja na początku była zwykłą taką aplikacją nawigacyjną, która pozwalała zobaczyć swoją pozycję na mapie. W tej chwili stała się już takim produktem, który obejmuje wszystkie zagadnienia związane z taką aktywnością nad wodą, od planowania swojego pobytu, czyli na przykład pokazuje najciekawsze wydarzenia, proponuje trasy, które są najbardziej atrakcyjne do odbycia. Także daje informację pogodową, bardzo zaawansowany moduł pogodowy, który pozwala również nie tylko zaplanować tą trasę, ale również uwzględnić aspekty bezpieczeństwa w taki sposób, żeby zobaczyć, jaki będzie wiatr, czy woda będzie bezpieczna i czy można planować na tym akwenie akurat jakąś swoją aktywność. W tej chwili również mamy moduły bardzo zaawansowane, które wspierają bezpieczeństwo, to znaczy dają możliwość użytkownikowi takiego bezpiecznego poruszania się, dlatego że aplikacja przewiduje ruchy użytkownika, informuje go o tym, że jego kurs jest potencjalnie niebezpieczny, to znaczy, że może wpłynąć na jakiś obszar niebezpieczny, mieliznę czy na jakiś kamień, czyli aktywnie to pokazuje wizualnie na mapie, zaznaczając czerwonym kolorem, ale również zaczyna piszczeć, to znaczy dźwiękowo również jest dla ten użytkownik informowany, że powinien podjąć jakieś działanie, bo jeżeli tego nie zmieni swojego kursu, to może się to skończyć jakimś wypadkiem. Aplikacja daje też możliwość takiego poruszania się po szlakach, czyli ma pełne oznakowanie, ma informacje nie tylko oficjalne, takie jeśli chodzi o szlaki, ale również możemy zobaczyć sugestie, możemy zobaczyć także oznakowanie, które jest wprowadzane przez innych użytkowników. Znaczy każdy użytkownik może tak naprawdę podzielić się jakimś wkładem, dodać informacje i poinformować nas, gdzie potencjalnie są te miejsca niebezpieczne, a my to jesteśmy w stanie nanieść na mapę i te miejsca dodatkowo również dzięki współpracy z MOPR-em są weryfikowane, to znaczy MOPR też analizuje te miejsca niebezpieczne i czasami wprowadzamy te miejsca, oni je oznaczają, bo faktycznie są sprawdzone, że zdarza się tak, że nawet oni nie wiedzą o tym, gdzie są te miejsca, natomiast są też weryfikowane, to znaczy daje to nam pewność bezpiecznego poruszania się po wodzie. Mamy również nowoczesne technologie, które powstały w wyniku realizacji projektu z Europejskiej Agencji Kosmicznej, czyli wprowadzamy rzeczywistość rozszerzoną, czyli taki mechanizm, dzięki któremu ktoś, kto nie zawsze łatwo jest poruszać się po mapie, tak, czyli na podstawie mapy wyznaczać swoją pozycję, może w sposób bardziej naturalny, to znaczy może wykorzystać kamerę zewnętrzną urządzenia i takie urządzenie pośredniczące, wtedy obserwujemy dokładnie to samo, co widzimy normalnie, ale dokładamy treści wirtualne, czyli dokładamy takie treści, które pozwalają zobaczyć, gdzie fizycznie, na przykład na wodzie znajduje się szlak, którędy powinienem płynąć, tak, gdzie znajdują się miejsca niebezpieczne, informuje nas, tam pokazuje też kierunki, w którą stronę powinniśmy popłynąć, żeby dotrzeć do celu, bo aplikacja również ma zaawansowany moduł, który pozwala wyznaczyć trasę, to znaczy jest to taka dosyć unikalna funkcja, dlatego, że ona jest dostosowana do specyfiki naszych zbiorników śródlądowych, ponieważ pozwala wyznaczyć trasę nie na jednym akwenie, ale pomiędzy akwenami, czyli uwzględnia kanały, możemy sobie zaplanować przepłynięcie pomiędzy wieloma zbiornikami, wiemy, że mamy szlak i możemy się poruszać pomiędzy różnymi jeziorami z wykorzystaniem kanałów, więc aplikacja uwzględnia ten aspekt i nawet ktoś, kto nie ma doświadczenia, może czuć się bezpiecznie, może czuć wsparcie, bo ma wyznaczoną trasę i wie, którędy płynąć, żeby dotrzeć do celu. Oczywiście aplikacja to jest też taka rola społeczna, to znaczy każdy widzi u innych użytkowników, my wspieramy taką aktywność związaną z tym, że użytkownicy mogą się między sobą komunikować, widzą, gdzie przepływa użytkownik inny żegluj i czasami widzimy, że się pozdrawiają, widzimy, że wymieniają jakieś opinie, zdania, tak, na różny temat, czasami nawet się potrafią umawiać, tak, w różnych miejscach, więc aplikacja jest takim bardzo w tej chwili rozbudowanym narzędziem. Bardzo coś, czego jesteśmy bardzo dumni, to jest możliwość wysłania SMS, SOS, tak, sygnału takiego, że ktoś potrzebuje pomocy. Dzięki temu, że współpracujemy z MOP, MOP od razu na swoim systemie widzi, że taka osoba zgłaszająca informację zaczyna mu migać na ekranie i wie, jak bardzo szybko zaplanować, kto jest najbliżej z tych ekip ratunkowych i ma bardzo prostą trasę do pokonania. To znaczy widzi od razu, którędy powinien popłynąć, jaki mniej więcej to będzie czas, ile mu zajmie dotarcie. To jest bardzo taka fajna funkcja, dlatego że z punktu widzenia tych ekip ratunkowych bardzo takim kluczowym elementem jest czas wyznaczenia pozycji użytkownika. Czasami użytkownicy nie są w stanie szybko zdefiniować czy opisać miejsca, w którym są, nie są w stanie wyznaczyć lokalizacji. W związku z tym to opóźnia tą akcję ratunkową, no i wpływa na bezpieczeństwo tych osób. Więc takie szybkie, tak naprawdę, zapewnienie takiego szybkiej informacji, gdzie użytkownik jest i kto jest najbliżej, która z ekip ratunkowych może najszybciej dotrzeć do tej osoby jest kluczowe. Więc aplikacja tak reaguje na potrzeby rynku. My tu też oczywiście staramy się mieć kontakt z użytkownikami, wprowadzamy nowe funkcjonalności i wprowadzamy też nowe technologie, wprowadzamy najnowsze rozwiązania, jeśli chodzi o wizualizację, o możliwość prezentacji danych zarówno na mapie, jak i z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej, tak? I staramy się być na bieżąco. Z każdym rokiem aplikacja zyskuje nowe funkcjonalności. O tak.
6: Tak jak pan wspomniał o tym wzywaniu pomocy, czy inny użytkownik tej aplikacji może wezwać pomoc dla kogoś, u kogo widzi, że coś się dzieje?
5: Oczywiście, że tak. To znaczy jest tam numer taki ratunkowy, który używa MOP i po wydzwonieniu, tak, można podać nazwę użytkownika i w oparciu o tą nazwę użytkownika jesteśmy w stanie bardzo szybko znaleźć. Tak? To nawet jeżeli nie jest to użytkownik, który wzywa pomocy, to jest w stanie wskazać miejsce, w którym znajduje się osoba, która tej pomocy potrzebuje.
6: Jeszcze o to chciałam podpytać, czy tworząc jakby te udoskonalenia aplikacji, myśleliście państwo też o tym, że właśnie na tych warmińsko-mazurskich akwenach coraz częściej pojawiają się osoby, które nie mają patentów i trochę nie wiedzą, jak się tak naprawdę po tych akwenach poruszać.
4: No właśnie tutaj mamy, kolega opowiedział o wielu funkcjonalnościach aplikacji. Może to brzmi dosyć skomplikowanie, ale tak naprawdę od samego początku powstania w aplikacji, znaczy od wypuszczenia w 2018 roku, podstawowym zadaniem tej aplikacji było zapewnienie bezpieczeństwa osobom, które może właśnie nie do końca są doświadczone w żeglowaniu po wodach, nawet tych śródlądowych. Aplikacja w swoich podstawowych funkcjach daje nam możliwość obejrzenia naszej pozycji na mapie. Są tam dodatkowe informacje, czyli oznakowanie szlaku żeglugowego w postaci boi, czyli płynąc łodzią mijamy czerwoną boję, ale widzimy ją też na ekranie naszej aplikacji. Czyli odnajdujemy się po prostu też w terenie. A drugim elementem ważnym to są miejsca niebezpieczne, które są oznakowane tak zwanymi znakami kardynalnymi. I często żeglarze nie wiedzą, który znak co oznacza i w którym miejscu on tak naprawdę powinien być. W którym miejscu powinien minąć tą boję. Aplikacja pozwala nam właśnie zorientować się w tej sytuacji. I nawet jeżeli nie mamy tej świadomości, która boja co oznacza, to w ostateczności aplikacja powie nam sama, że wpływasz w miejsce niebezpieczne, uważaj, tak, i musisz to miejsce ominąć. To miejsce będzie zaznaczone dodatkowo na czerwono w aplikacji. Także wychodzimy właśnie naprzeciw tym osobom też niedoświadczonym lub doświadczonym pływającym w bardzo trudnych warunkach pogodowych. Albo na przykład może się komuś zdarzyć, że jeszcze po zmroku nie zdążył dopłynąć do portu. Wtedy też aplikacja bardzo mu pomoże właśnie w osiągnięciu tego celu, chociażby orientując się na mapie, gdzie jestem, a po drugie możemy też wykorzystać moduł do wyznaczenia trasy do punktu docelowego. Także od samego początku ta aplikacja bardzo się rozwinęła, jeżeli chodzi o swoje funkcjonalności. Zaczęliśmy współpracę z MOPR-em, która jest bardzo owocna. My się uczymy od ratowników na wodzie, ale z drugiej strony przygotowujemy takie funkcjonalności aplikacji, które wspierają ich działania. Druga sprawa to właśnie moduł pogodowy, który także wspiera żeglarzy w przewidywaniu możliwości przepłynięcia na danym zbiorniku wodnym dla planowania trasy. Ale najważniejsze tak naprawdę od początku funkcjonowania tej aplikacji jest zapewnienie bezpieczeństwa żeglarzy. I taki był cel pierwotny i on jest cały czas jakby na pierwszym miejscu.
6: Tutaj padło już też takie hasło i chciałbym, żebyście panowie opowiedzieli nam trochę, jak to się stało, że właśnie Europejska Agencja Kosmiczna się w ten projekt zaangażowała, jak ten kosmos się ma do tych naszych warmińsko-mazurskich jezior.
4: No nie da się używać aplikacji nawigacyjnej bez wsparcia współczesnych technologii satelitarnych, GNSS, i szukając wsparcia, aby rozwijać naszą aplikację, złożyliśmy wnioski, uzyskaliśmy projekt Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ten ostatni projekt jest to tak zwany demonstrator, czyli pozwolił on nam na finansowanie rozwoju tej aplikacji, wprowadzenie nowych funkcjonalności, o których tutaj kolega Tomasz wspominał, no i zapewnienie właśnie dania nowych opcji dla żeglarza i dla służb ratowniczych.
6: A jak panów badania, takie, które prowadzicie tutaj na co dzień na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, właśnie udało się wykorzystać przy tej aplikacji? Jak istotne to jest, że wy to wszystko badacie od lat?
5: Od lat zajmujemy się przetwarzaniem danych geoprzestrzennych, integracją z danych pochodzących z różnych sensorów pomiarowych, tworzeniem w oparciu o te dane różnych produktów, nie tylko map, ale także aplikacji webowych, aplikacji mobilnych, także różnych wizualizacji fotorealistycznych. Coraz częściej tworzymy cyfrowe bliźniaki. To jest taki fajny termin, który opisuje produkt, który powstaje jako taki cyfrowy bliźniak rzeczywistości. Jesteśmy na etapie, w którym sensory pozwalają nam zbudować taką bardzo dokładną geometryczną replikę tego otaczającego nas świata. To mogą być obiekty, zjawiska, ale całe systemy również jesteśmy w stanie odtworzyć. I dzięki temu możemy, wykorzystując tą cyfrową replikę, możemy budować rozwiązania, które dają nam nowe możliwości, które do tej pory nie były dostępne. I my tutaj jako naukowcy staramy się wypracowywać rozwiązania. Oczywiście sensem nauki jest to, żeby ona miała możliwość aplikowania w różnych zastosowaniach. Cieszymy się, że nasze rozwiązania dają możliwość też poprawy tego bezpieczeństwa, bo to jest kluczowe na wodzie. I daje to też taką możliwość wykorzystania naszej wiedzy, naszych rozwiązań w takich bardzo konkretnych rozwiązaniach. I oczywiście naszym celem tutaj również jako naukowców jest wspieranie firm, ale także współudział, bo nasze projekty w tej chwili, które są granty, które składamy i projekty, które staramy się realizować, muszą się opierać na komercjalizacji. Musimy znaleźć firmę, która znajdzie jakieś zastosowanie w tych naszych rozwiązaniach, będzie widziało w nich jakiś sens komercyjny i dzięki temu oczywiście nasze rozwiązania są wdrażane w takie życie codzienne. I tutaj oczywiście realizując ten projekt z Europejskiej Agencji Kosmicznej mieliśmy konsorcjum Uniwersytetu i firmy Infeo, dzięki czemu mogliśmy zrealizować nowe funkcjonalności, zbadać dokładność w trudnych warunkach obserwacyjnych, wprowadzić tak naprawdę rozwiązania, które bazują na najnowszych rozwiązaniach czy produktach, które pochodzą z najnowszych sensorów pomiarowych. No i oczywiście to przełożyło się na tą użyteczność, na funkcjonalność i na przyjazność aplikacji dla użytkowników końcowych.
7: Dariusz Popielarczyk i Tomasz Templin byli naszymi gośćmi i opowiadali nam o aplikacji Żegluj. A teraz zapraszam Was na krótką przerwę, po której oczywiście wrócimy do magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna. Tam jeszcze troszeczkę sobie o aplikacji Żegluj pogadamy, ale to nie będzie jedyny temat, który się w kolejnym kwadransie naszego spotkania pojawi. Zatem do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
7: Aga Wiśniewska, dzień dobry. Zapraszam Was na kolejne spotkanie z magazynem reporterów Melo Radia z Olsztyna, w którym pojawią się także goście, a oni będą nam opowiadali o różnych tematach. A zaczniemy od aplikacji Żegluj, ponieważ pogoda w Olsztynie wciąż sprzyja temu, żeby spędzać czas na przykład właśnie żeglując choćby po jeziorze Ukiel. O aplikacji, która ma ułatwiać poruszanie się po warmińsko-mazurskich akwenach, będą nam opowiadali współtwórcy właśnie aplikacji pod tytułem Żegluj, czyli Dariusz Popielarczyk oraz Tomasz Templin.
6: Czyli ten pierwszy projekt, który wyszedł w 2019 roku, to od tego momentu do teraz, przez te 7 lat prawie, panowie pracowaliście nad tym właśnie, jak to ulepszyć, tak? Dobrze rozumiem?
4: Produkt, aplikacja wystartowała w 2018 roku. Następnie za 2 lata później uzyskaliśmy pierwszy z projektów Europejskiej Agencji Kosmicznej, tak zwany Kickstart, na jakby rozbudowę pomysłu związanego z naszą aplikacją, a następnie w 2022 bodajże uzyskaliśmy też kolejny projekt, ale to już troszeczkę bardziej rozbudowany, tak zwany demonstrator, też Europejskiej Agencji Kosmicznej, na taką poważną rozbudowę naszej aplikacji, na wdrożenie nowych technologii, nowych pomysłów, nowych funkcjonalności. I projekt zakończyliśmy w tamtym roku.
6: W takim razie, czy da się zrobić coś jeszcze?
4: Cały czas próbujemy dotrzeć do jak największej liczby użytkowników, ponieważ no, nie będzie poprawy bezpieczeństwa, jeżeli użytkownicy nie będą korzystali z tej aplikacji. Także idziemy też w tym kierunku, żeby projekt rozwijać, żeby też wspierać służby ratownicze, bo jak wiemy, są one bardzo potrzebne, ale też jakby są słabo wspierane. Mówię tutaj o Mazurskie Ochotnicze Wodne Pogotowie Ratunkowe. Troszeczkę inna nazwa w stosunku do tych, które funkcjonują w innej części Polski. Także współpracujemy cały czas, rozwijamy produkt, zamierzamy też obejmować naszym produktem coraz to nowsze zbiorniki wodne. Tutaj trzeba powiedzieć też, że to zbieranie informacji o terenie, o którym tutaj kolega wspominał, za pomocą zdalnych technik pomiarowych, czy tutaj systemy batymetryczne, które posiadamy w takiej opcji o wysokorozdzielczej, czyli możemy najmniejsze obiekty znaleźć na dnie, które są przeszkodami, czy fotogrametria lub skanik laserowy ze latających obiektów, to dają nam możliwość właśnie pozyskiwania nowych obszarów, jeżeli chodzi o te dane terenu.
6: Pan też tutaj wspomniał o tym, że udało wam się poszerzyć ten obszar, to znaczy, że jak dużym obszarem na razie aplikacja, jak duży obszar ma w swoich zasobach, ile tych jezior, ile tych akwenów faktycznie się znalazło, po których będziemy mogli już teraz bezpiecznie pływać?
5: W pierwszej fazie skupiliśmy się na tym regionie, który jest nam najbliższy, ale też na którym koncentruje się największy ruch tak naprawdę i tam, gdzie jest największa liczba zagrożeń, czyli na obszarze Wielkich Jezior Mazurskich i tutaj w zasadzie udało nam się już te najważniejsze zbiorniki wszystkie pomierzyć, wprowadzić do systemu, natomiast nie możemy zapominać też o pozostałych, bo aplikacja wykorzystywana jest nie tylko tutaj w tej części Polski, ale też w całej pozostałych regionach i tam właśnie jest szczególna rola tej aplikacji, dlatego że możliwość dodawania przez użytkowników oznakowania jest kluczowa, dlatego że fizyczne oznakowanie jest możliwe tylko na tych zbiornikach najbardziej popularnych. Na tych mniej popularnych nie ma fizycznego oznaczenia, gdzie są miejsca niebezpieczne i to powoduje bardzo duże zagrożenie dla osób, które nie znają tego zbiornika. Więc wprowadzenie takiej możliwości żeglowania w oparciu o aplikację, która ma już informacje od tych użytkowników, którzy tam poruszają się wcześniej i oznaczyli miejsca niebezpieczne, jest jeszcze bardziej kluczowa, dlatego że tam nie ma żadnych innych informacji. Więc staramy się również poszerzać ten zakres możliwości i nawet nie dysponując szczegółowym odwzorowaniem dna, jesteśmy w stanie wspierać ten proces bezpieczeństwa w oparciu o różne inne czynniki, w oparciu o mechanizmy, które dajemy w naszej aplikacji. Wprowadzamy w tym roku jeszcze też taką funkcjonalność, która uwzględnia aspekty obszarowe, które do tej pory nie były jeszcze brane pod uwagę, w szczególności tam, gdzie są obszary takie, które są obszarami ciszy albo obszary, na których wymagane jest zwolnienie, czyli na przykład jest ograniczenie prędkości poruszania się, to daje duże możliwości, dlatego że do tej pory użytkownicy poruszając się nie byli często świadomi, że tam na przykład albo nie można wpływać, tak, albo nie można wychodzić na ląd, albo są ograniczenia, jeśli chodzi o poruszanie się i szybkość i sposób zachowania się na wodzie. W tej chwili takie oznakowanie już będzie. Jesteśmy w stanie takie funkcjonalności dodać w aplikacji, co też pozwala pozwala nam również wspierać takie osoby, które prowadzą działalność na przykład i użytkownicy, którzy się szybko poruszają, mogą wprowadzać zagrożenie, w tym dla innych, którzy korzystają na przykład z jakiejś aktywności związanej ze spędzaniem czasu tam blisko wody albo aktywnym wypoczynkiem przy wodzie. Więc jest jeszcze dużo do zrobienia. Widzimy olbrzymi potencjał, tak, jeśli chodzi o wprowadzanie nowych rozwiązań, nowych możliwości, integrację danych, czy uwzględnienie aspektów czasu rzeczywistego. No dlatego tak naprawdę staramy się tą aplikację rozwijać i w każdym roku ta liczba funkcjonalności i możliwości dla użytkownika jest stale zwiększana.
6: Ale w tym roku rozumiem, że najważniejsze jest to, że właśnie te służby ratownicze będą po prostu miały szybszy dostęp do lokalizacji przede wszystkim, tak?
5: To też, tak, ale no, oczywiście mamy nowe funkcjonalności, mamy poprawienie jakości, może nie tak, poprawienie samej aplikacji w takim sensie, żeby ona była szybsza, żeby ona stwarzała mniej problemów, ponieważ musimy mieć świadomość, że rośnie nam też liczba użytkowników, w związku z tym rosną przed nami wyzwania, tak, dlatego, że liczba większa użytkowników powoduje, że musimy dodatkowo uwzględniać czynniki, które do tej pory nie były brane pod uwagę, więc no, cieszymy się bardzo, ale jest to też jakieś wyzwanie, któremu staramy się sprostać i oczywiście staramy się, żeby ta opinia użytkowników i żeby ta aplikacja no, była dla nich takim, powiedzmy, cichym partnerem w zakresie spędzania czasu nad wodą, tak, i żeby ich wspierała i dawała poczucie bezpieczeństwa, ale też nowych możliwości, jeśli chodzi o ten czas, który spędzają na wodzie.
4: Trzeba też dodać o tych funkcjonalnościach dla służb ratowniczych, że chociażby sposób wyświetlania naszej aplikacji umożliwiający korzystanie w nocy, to było właśnie to zadanie, które należało zrealizować, szczególnie pod kątem właśnie służb ratowniczych. Także ta funkcjonalność została dodana. Natomiast no niektóre opcje, które dajemy, chociażby to właśnie możliwość zaznaczania przez użytkowników miejsc niebezpiecznych, to jest oczywiście to, co kolega wspomniał, bardzo dobra funkcjonalność aplikacji, ponieważ no nie zawsze mapy mają aktualną informację o przeszkodach, więc ja płynąc po nowym zbiorniku i widząc na przykład kamień, który zagraża mojemu jachtowi, a nie widząc go na mapie, mogę go zaznaczyć dla innych użytkowników. Ale z drugiej strony, no to też wprowadza troszeczkę nadużycia przez niektórych żeglarzy, bo potrafią no, nieuzasadnione komunikaty wkładać na mapę. My musimy to weryfikować, robimy to trochę sami, korzystamy też z pomocy ratowników wodnych. Niemniej jednak, jeżeli mamy takich informacji o przeszkodach zweryfikowanych kilka, to wiadomo, że jest to miejsce faktycznie, które może grozić w trakcie procesu nawigacji.
5: Ponieważ staramy się reagować też na prośby użytkowników, to oczywiście staramy się też poszerzać zakres działania aplikacji i na przykład wprowadziliśmy taką funkcjonalność, która pozwala użytkownikom wpływać po wodach Chorwacji. Tam się czasami też pojawiają użytkownicy, dlatego że była taka prośba, żebyśmy dodali tam podkłady mapowe, żeby oni mieli tą funkcjonalność podstawową, że mogli rejestrować trasy, dlatego że używają aplikacji do właśnie od później po powrocie do odtworzenia sobie historii, tak, możemy sobie rejestrować trasy, możemy rejestrować załogantów, możemy dodawać zdjęcia, więc jest to też fajny taka możliwość do tego, żeby po powrocie również wrócić do jeszcze myślami do tego, jaki spędziliśmy czas i sobie jakoś tam odtworzyć.
6: Trochę taki dziennik pokładowy.
4: Dokładnie o tym nie wspomnieliśmy, ale to jest jedna z dobrych funkcjonalności, że możemy sobie prowadzić rejestrację naszej trasy. Wiemy, ile przepłynęliśmy kilometrów, z jaką prędkością. Możemy sobie to po prostu później odtworzyć w domu i zrobić sobie nawet challenge w trakcie naszego kilkudniowego rejsu po Mazurach.
6: Tomasz Templin i Dariusz Popielarczyk byli naszymi gośćmi. To panowie z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a dokładnie z Wydziału Geoinżynierii, którzy są współtwórcami aplikacji Żegluj. A teraz w magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna zmienimy temat i wybierzemy się w bardzo konkretne miejsce, choć oddalone już dość znacząco od centrum Olsztyna. Mamy w Olsztynie taką ulicę pod nazwą Czeska. I na tej ulicy znajduje się dom przejściowy należący do naszego więzienia olsztyńskiego. I właśnie tam się wybrałam, a teraz też was tam zabiorę. I zapraszam was na magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna, w którym będziemy rozmawiali o sztuce, która resocjalizuje więźniów. Nie przedłużając wobec tego bardziej, zapraszam was na te relacje z mojej wizyty
1: w domu przejściowym w Olsztynie.
8: Kapitan Misnecha Cymajewska, kierownik domu przejściowego w Olsztynie. Tworzyliśmy się w listopadzie 2024 roku. Moim takim zamysłem było to, żeby jednak ściany tego budynku zdobiły obrazy, żeby ci osadzeni przebywali na co dzień z tą sztuką, a mało tego, żeby poznawali ludzi w trakcie spotkań właśnie, którzy lubią tą sztukę, którzy tworzą tą sztukę z autorami tych prac. Na dwóch piętrach obiektu obrazy zdobią nasze ściany.
9: Właśnie jak ważne jest to dla osadzonych, żeby mieć kontakt ze sztuką?
8: Sztuka sama w sobie działa jednak tak łagodząco, ma takie działania terapeutyczne, przebywanie z tą sztuką na co dzień, bo przecież osadzeni już otwierając drzwi, wychodząc z swojego pokoju na korytarzu, widząc dzieła sztuki, łagodnieją albo wręcz myślą o tym, że może ja też mogę coś zdziałać i może ja też tą sztukę mogę zacząć tworzyć, bo dzisiejsi nasi tutaj goście, artyści zaproszeni, to są osoby, które właśnie na przykład zaczęły malować dopiero w późnym wieku, trafiając dopiero do Uniwersytetu trzeciego wieku. Czyli to można jednak wydobyć nawet gdzieś dopiero w bardzo dojrzałym wieku.
9: Kogo mogliśmy już tutaj na ścianach zobaczyć?
8: Na ścianach domu przejściowego gościły obrazy, właściwie nie obrazy, tylko grafiki w tym przypadku i dzieła sztuki pana Wojciecha Dzieszkiewicza, ale też grupa działająca przy GOK-u w Dywitach, też grupa plastyczna wystawiała swoje prace. Ostatnio mieliśmy możliwość oglądania tutaj twórczości i spotkanie się też z autorką prac. To jest niewidoma artystka tworząca pracę na zasadzie szycia kolorową nitką. Jest to osoba niewidoma od początku, to jest osoba niewidoma od urodzenia. Wioletta Wojtkiewicz, artystka z Elbląga, tworząca właśnie dzieła sztuki poprzez szycie kolorową nitką, wyszywanie linii papilarnych, na przykład ręki, czy tworzenia takich zarysu ludzi, a przecież to musiała wcześniej poczuć.
10: Marek jestem.
9: Panie Marku, co panu dają takie spotkania z ludźmi, którzy tutaj przychodzą, pokazują swoje prace? No i właśnie, w ogóle to obcowanie ze sztuką, może nie zawsze profesjonalną, ale jednak sztuką.
10: No, nie mogę ocenić, czy to jest profesjonalna, czy nieprofesjonalna. Mi się podoba ogólnie, tak, ta sztuka. Z ludźmi jeszcze nie miałem okazji porozmawiać, ale myślę, że będzie okazja. Ale ogólnie w takim miejscu, w którym teraz jestem, to nie tylko dla mnie, ale dla ludzi, którzy tutaj przebywają, dużo, dużo daje te kontakt ze sztuką, tak, z jakimś tam artyzmem. Oprócz tej dzisiejszej wystawy tutaj pani kierownik nam z wychowawczynią dużo takich rzeczy organizuje, tak, kulturalno-oświatowych mamy wyjścia do teatru, do bibliotek, na inne wystawy. Ogólnie ja jestem zadowolony i z rozmów z kolegami to też twierdzą, że jest to fajna rzecz dla nas, tak. Ogólnie tutaj warunki, w jakich przebywamy, też są bardzo dobrze, przynajmniej dla mnie, bardzo dobrze to wpływa. Ja akurat mam za sobą dużą przeszłość kryminalną, tak, nie jestem pierwszy raz karany, miałem dużą przerwę, miałem byłem na wolności, ale życie mi tak się potoczyło, że znowu tutaj trafiłem do zakładu karnego. No i mam porównanie tutaj właśnie z tym domem przejściowym, jak jest, a z innymi zakładami karnymi, jak było wcześniej. No i jestem bardzo mile zaskoczony podejściem tutaj ludzi do nas, tak? I powiem, że do innych zakładów karnych nie ma w ogóle porównania, tak? Już nawet nie chodzi mi o warunki takie materialne, jakie tutaj mamy, tak? Bytowe, tylko o ludzi, o podejście, tak? Ja rzadko w życiu, nawet nie tylko w zakładach karnych, ale i na wolności spotkałem się z takim podejściem. Czuję się tu traktowany jako człowiek, nie jak skazany, a się trochę wzruszyłem, tak, bo to dla mnie jest taka nowość, tak, i doceniam to wszystko, tak, tutaj pani kierownik Justyna jest bardzo taka empatyczna, ludzka po prostu, tak?
1: Wizytą w domu przejściowym w Olsztynie kończymy kolejne spotkanie z magazynem reporterów Melo Radia z Olsztyna, za które bardzo serdecznie dziękuję wam. Aga Wiśniewska, mówię wam oczywiście też do usłyszenia o stałej porze na 95. Pa!
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.

0: Meloradio Olsztyn na 95 FM. Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Uh-huh.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
1: Skoda. Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
0: Media Expert, dalej masz. Po reklamie.

0: Halo Radio Olsztyn. To jest tydzień. Magazyn reporterów Halo Radio Olsztyn.
1: Nie raz i nie dwa już opowiadaliśmy na naszej antenie o ośrodku rehabilitacji w Bukwałcie, przy którym też działa Fundacja Albatros, a tym wszystkim zajmuje się Ewa Rumińska. Ale okazuje się, że nie tylko ptaki mają w okolicach Olsztyna doskonałą opiekę. No i właśnie, niedaleko granicy miasta, w kierunku Gutkowa, jak się tam trochę zjedzie takimi polnymi drogami, a potem leśnymi, jak się przez ten las dojedzie do takiego momentu, w którym się zjeżdża w taką ślepą uliczkę, to właśnie na jej końcu znajduje się jeszcze inne wspaniałe miejsce. Otóż ośrodek rehabilitacji Wiewiórki Pospolitej. I tymi wiewiórkami zajmuje się Monika Zakrzewska, która postanowiła kilka lat temu taki ośrodek stworzyć. Oczywiście procedury cały czas trwają, ale zwierzaki mogą już liczyć na wsparcie pani Moniki. I o tym, jak takimi wiewiórkami się trzeba opiekować, żeby im jeszcze bardziej nie zaszkodzić, będzie nam nasza gościni właśnie teraz na naszej antenie opowiadała. Ja jestem Aga Wiśniewska i bardzo gorąco Was zapraszam do tego, żebyście wsłuchali się w nowy odcinek naszego magazynu. Zwłaszcza, że temat jest naprawdę uroczy.
2: To ilu ma Pani takich małych podopiecznych w swoim ośrodku i z czym najczęściej te wiewiórki tutaj trafiają? Z jakimi problemami?
3: Mam podopiecznych trójkę. Mam jedną wiewiórkę, która miała uraz neurologiczny i jeszcze jakby widać ten stan neurologiczny. On się zdecydowanie poprawił i ona ma wszystkie inne funkcje jakby zdrowej wiewiórki. Natomiast jeszcze ma przekrzywioną głowę i ma podawane jakieś tam witaminy, leki, co jakiś czas są wprowadzane. No monitorujemy jakby postępy. Mam też dwie zupełnie zdrowe, młode wiewiórki, które są odchowywane. Tych wiewiórek było już kilkanaście. Niestety większość wiewiórek, które na przykład są po potrąceniach, są pogryzione przez, nie wiem, kota, czasami przeżywa tylko jedną dobę, albo nawet tej jednej doby nie przeżywa i jest to ta trudna strona tego, co robię, bo bardzo mi się nie podoba bilans w tej chwili, w związku z tym, że prowadzę jakby książkę przyjęć tego, jakie leki są podawane, jaka terapia została zastosowana, to mam świadomość tego, ile wiewiórek przychodzi do ośrodka, ile wychodzi stąd na wolność. I to jest 50 na 50, nie jest to przyjemny wynik.
2: No właśnie, jak one są już w tym ośrodku, mówi Pani, że one się dosyć łatwo przyzwyczajają do człowieka. Czy trzeba też jakąś specjalną procedurę włączyć, żeby je potem od tego człowieka odzwyczaić, żeby one tutaj po prostu do Pani, do ośrodka nie wracały właśnie choćby po jedzenie?
3: To znaczy jest tak, że generalnie staram się robić to w taki sposób, że w momencie, kiedy już widzę, że one mają wszystkie odruchy właściwe dla wiewiórki, czyli już potrafią sobie rozłupywać orzechy i zaczynają zbierać zapasy, czyli zaczynają nadmiar pożywienia, które jest w wolierze gdzieś chować, to przechodzą do innej woliery. I tam wtedy staram się po prostu ten pokarm im wykładać tak, żeby nie miały już ze mną kontaktu, żebym ja do nich już nie gadała, nie wchodziła z butelką z mlekiem i trochę ich nie rozpieszczała, tylko wręcz podrzucam jedzenie wtedy, kiedy one śpią. Kiedy one mnie nie widzą, też niekoniecznie podrzucam już to jedzenie do miseczki, tylko zaczynam je rozrzucać w wolierze, widząc, co one z tym jedzeniem robią. I później taką wolierę po około 2 tygodniach po prostu otwieram i one mają wtedy możliwość wyjść na wolność i mają możliwość jeszcze w kryzysowej sytuacji skorzystać, że tak powiem, dalej z mojej pomocy. Takim moim założeniem i troszeczkę innowacyjnym jest to, że to jest ośrodek dla jednego gatunku. Bo zazwyczaj są to ośrodki rehabilitacji dzikich zwierząt, które przyjmują różne gatunki. Ja na razie skupiam się na wiewiórkach ze względu na to, że jestem sama i sama to muszę ogarniać, ale też pomyślałam o tym, że ta populacja wiewiórki tutaj jest dosyć pokaźna i ma te wiewiórki, które są w ośrodku w wolierze, mają bardzo bliski kontakt z naturalnym gatunkiem, czyli te wiewiórki dzikie z lasu przychodzą, one ze sobą rozmawiają, mają jakiś kontakt. Później widzę, że te wiewiórki wypuszczane też mają kontakt, bawią się, nie wiem, zawiązują pary z wiewiórkami, które są na wolności, nie mają żadnego kontaktu z człowiekiem i myślę, że to jest taki atrybut tego miejsca, w którym ten ośrodek powstaje.
2: No właśnie, czy tutaj w ogóle w okolicach Olsztyna jest sporo wiewiórek?
3: Powiem tak. tu, jak moi sąsiedzi mówią, odkąd się zajmuję wiewiórkami i tych wiewiórek trochę już wypuściłam tutaj na wolność, zrehabilitowanych przez te kilka lat, to ta populacja się ładnie zwiększyła. Myślę, że jest sporo tych wiewiórek, bo one jednak trafiają z okolic Olsztyna do mnie. I skoro ich w roku trafia, nie wiem, 10, 15, 20 i tendencja jest wzrostowa, to znaczy uznałam, że jest potrzeba w ogóle otworzenia takiego ośrodka. Myślę, że to, że mam cudowne zaplecze cudownych ludzi, właśnie Ewę Rumińską z Albatrosa, która gdzieś tam pokazywała mi, ściągnęła też Magdę z Poznania, która ma fundację Nasze Jeże i zajmuje się jeżami, wiewiórkami, która też mi opowiadała, uczyła mnie i innych wolontariuszy, jak się zachowywać w przypadku tych gatunków. Martynka, która prowadzi lecznicę weterynaryjną u przyjaciół w Jonkowie, która specjalizuje się w małych ssakach i również też w dzikich zwierzętach, no to są osoby, które pozwalają w ogóle myśleć, że coś takiego ma rację bytu i sens.
1: Czy wiewiórki łączą się w pary na zawsze?
3: No nie wiem, czy teraz powiedzieć prawdę, bo one są takie ładne. One są takie ładne, magiczne i w ogóle czasami jak trafiają takie piękne filmiki w internecie, jak to pan wiewiórek tej pani wiewiórkowej przynosi orzeszki i tam zajmuje się małymi wiewióreczkami, to tak patrzę i tak mówię, nie wiem, czy prostować, czy nie prostować, czy lepiej żyć w tej bańce, którą ja też jeszcze kilka lat temu miałam i bardzo uwielbiałam. Otóż nie, wiewiórki nie łączą się w parę na całe życie. Wiewiórki mają okres godowy i samce mają dużo większe terytorium, po którym się poruszają i szukają samic. Tego nie wiem na pewno, ale teoria jest taka i kilka filmów, które obejrzałam i jakieś informacji, których doczytałam, że samce mają piękny okres godowy i wtedy rzeczywiście się bawią z tymi samicami, tam je dopieszczają. Natomiast w momencie, kiedy już pojawią się młode, samiec jakby oddala się, ta samica z tymi młodymi zostaje, a on ma swoje życie. Przychodzą dwie wiewiórki z lasu, które są w stanie wskazującym, że albo mają młode, albo są kotne. Więc mam nadzieję, że własne doświadczenie pozwoli mi podpatrzeć, jak to wygląda, czy ten samiec się kręci przy tej samicy, jak są młode, czy raczej to jest po prostu samica, która te młode uczy samodzielności, dojrzewania i tego, jak powinny się zachowywać na przyszłość.
1: O ośrodku rehabilitacji Wiewiórki Pospolitej, który działa w Olsztynie, opowiadała nam Monika Zakrzewska, kobieta, która postanowiła po prostu taki ośrodek założyć i tymi małymi, słodkimi wiewiórkami, które nie łączą się na całe życie w pary, zaopiekować. A teraz chciałabym Was zabrać z tych olsztyńskich lasów bardziej nad Olsztyńskie Jezioro. No i właśnie wakacje są takim momentem, choć oczywiście nie tylko one, kiedy możemy z tych naturalnych atrakcji dostępnych w Olsztynie skorzystać. No i myślę oczywiście tutaj właśnie o jeziorach, po których można żeglować. O tym, jak się za to zabrać, dla kogo to jest, jakie cechy powinien mieć człowiek, który za żeglowanie chce się wziąć. O tym wszystkim będzie nam opowiadał nasz gość.
4: Dawid Rynkiewicz, członek zarządu Stowarzyszenia Olsztyn Żeglowia.
1: I będziemy właśnie o żeglowaniu rozmawiali. Na początek chciałabym, żebyśmy powiedzieli trochę naszym słuchaczom, czy olsztyńskie jeziora są w ogóle wdzięczne. Mamy ich kilka przynajmniej. Czy są wdzięcznymi akwenami do tego, żeby po nich żeglować?
4: To jest fantastyczny akwen, jeżeli chcemy zrobić sobie jednodniowe, może nawet dwudniowe żeglowanie. Nie jest to duże jezioro, ale ta miejskość i ta bliskość powoduje, że jest bardzo dostępne dla żeglarzy, dla motorowodniaków. Mamy 4 baseny różne i jeżeli ktoś chce być w tym takim miejskim zgiełku, dobrze skomunikowanym, z dobrym zapleczem sanitarnym i restauracyjnym, to może sobie pływać po tym największym basenie olsztyńskim. Bądź jeżeli ktoś sobie ceni bardziej spokój, naturę, może sobie wypłynąć na inny basen, tak zwany Pacyfik, bądź w obszar łódkowski. Co bardzo rekomenduję.
1: Ty, czym jest Pacyfik? Bo brzmi tak interesująco.
4: Pacyfik to jest taki akwen, który jest od strony ulicy Bałtyckiej, przez żeglarzy nazywanych i tam jest dosyć, można powiedzieć, taki nature klimat. Mamy tylko jeden większy port przy hotelu Ukiel, a tak poza tym jest dużo małych zatoczek, takich obszarów szuwarowych, gdzie można sobie zakotwiczyć i spędzić sobie piękny dzień.
1: A jak się do takiego żeglowania w ogóle przygotować?
4: Oczywiście oprócz tych umiejętności, płatności, bo one są najważniejsze. W polskim prawie jest taka możliwość żeglować bez uprawnień łódką poniżej 7,5 metra, jeżeli chodzi o żaglową, ale jest na pewno trudniej ją, taką łódkę, jeżeli się nie ma własnej, wypożyczyć, więc oprócz tych umiejętności na pewno trzeba sprawdzać prognozy pogody, obserwować tą pogodę, nie tylko bazować na prognozie, zabrać odpowiednią załogę, z którą będziemy się dobrze bawić i żeglować.
2: No i chyba też warto mieć patent.
4: Jak najbardziej. Natomiast w dzisiejszych realiach, jeżeli komuś spodoba się żeglarstwo, można takie uprawnienia zdobyć w ciągu 2 tygodni intensywnego kursu, jeżeli chodzi o wody śródlądowe.
2: A dla kogo żeglowanie w ogóle jest? Jakie powinno się mieć cechy, żeby w ogóle myśleć o patencie i właśnie zaczynać może nawet i od takiego naszego olsztyńskiego jeziora Ukiel, ale może właśnie z apetytem też na więcej?
4: Na pewno odpowiedzialność, no bo bierzemy odpowiedzialność za siebie, za załogę, i to, jak kiedyś mój trener powtarza, taka umiejętność przewidywania. Przewidywania tego, co się wydarzy na wodzie, przewidywania też trochę tego, co się dzieje na niebie, więc wydaje mi się, że to są takie dwie bardzo ważne cechy, no bo tu jednak tutaj walczymy czasem z żywiołem, jakim jest woda i wiatr.
2: Czy jezioro Ukiel pod tym względem bezpieczeństwa jest właśnie bezpieczne, czy tam są jakieś takie miejsca, na które powinniście uważać?
4: Są pewne mielizny, chociażby tutaj na przesmyku z tego olsztyńskiego akwenu na bardziej północną część, ale uważam, że jest dużo patroli naszego olsztyńskiego WOPR-u. Mamy też dwie wieże sygnalizacyjne, jeżeli się załamuje pogoda, więc tutaj jest takie dodatkowe ułatwienie dla żeglarzy i taki aspekt poczucia, budowania poczucia bezpieczeństwa. Na pewno jak każde jezioro, a szczególnie małe jezioro z dużą zabudową, jak tutaj mamy, no to te warunki bardzo są często zmienne. Wiatr się zmienia się jego kierunek, zmienia się jego nasilenie, ale to też powoduje, że to są świetne warunki do podnoszenia swoich umiejętności.
2: Wspomniałeś też o załodze. No właśnie, jak zadania dzielą się na takiej łodzi?
4: Zwykle żeglarze się dzieli na takie 3 grupy. No, na tych, co żeglują, sterują tą łódkę, na czynną załogę i bierną załogę. Ta czynna załoga, no fajnie jak jest, jak pomaga temu sternikowi trymować żagle, operować tą łódką, cumować, a bierna to przede wszystkim ta, która lubi popijać chłodne napoje i opalać się na słońcu, jeżeli takie mamy.
2: Jak ważną rolę pełni kapitan? I tutaj chciałbym przytoczyć jedną taką sytuację. Ja to odebrałam na początku trochę jako żart, który, jak się okazało, tym żartem wcale nie był. Bo znajomy, który właśnie na łódce był, i była jakaś taka sytuacja, że ta łódka się zaczęła przechylać, bo coś tam się właśnie wydarzyło z wiatrem. Ja jako osoba totalnie zielona, jeśli chodzi o żeglowanie, nie miałam pojęcia, co się dzieje. No i on tam wydał jakieś polecenia, co potem skwitował tym, że na łódce zawsze się słucha kapitana.
4: No tak jest, bezwzględnie wykonujemy polecenia. Polecenia skipera, bo kierownika jednostki. Dlaczego? No bo bardzo często to jest przede wszystkim aspekt bezpieczeństwa i takie ruchy załogi, w zależności od wielkości łódki, też bardzo mają znaczenie na jej przechylenie. Więc tym bardziej tak, no wszystkie komendy skipera, kapitana wykonuje się niezwłocznie, nie zadając przede wszystkim pytań, tylko wykonując. Bo czasem ten czas jest bardzo ważny.
2: No właśnie, a ten czas liczy się bardziej na zawodach, czy podczas takiego rekreacyjnego żeglowania?
4: No, zdecydowanie podczas zawodów, bo tam też dla nas jest bardzo ważna ta optymalna prędkość. A podczas rekreacyjnego, kto jak lubi. Ja czasem żegluję rekreacyjnie, ale lubię tak strymować żagle, żeby też żeglować szybko i efektywnie.
2: Co fajnego w ogóle jest w żeglowaniu? Dlaczego się to robi?
4: Mógłbym wymieniać pewnie argumenty do wieczora, ale przede wszystkim mi dodaje takie poczucie wolności, niezależności i to, że uwielbiam walczyć właśnie z siłami natury.
2: Czy na tym olsztyńskim jeziorze rzeczywiście można się trochę przygotować do takiego bardziej otwartego pływania? Czy to jest jezioro takie typowo rekreacyjne?
4: Ja uważam, że wszyscy żeglarze śródlądowi na pewno mają to taką zaletę, że mają dużo większą ilość, robią zwrotów, manewrów na wodzie, manewrów w porcie, i od takiego osoby, która szkoli się na morzu, zaczyna swoją przygodę przede wszystkim z morzem, zatoką, nabywają zupełnie inne umiejętności, które są bardzo wartościowe, jak czytanie wiatru, tak, i ta w ogóle ilość manewrów wykonanych zwykle jest większa niż na morzu.
1: Dawid Rynkiewicz ze Stowarzyszenia Olsztyn Żegluje opowiadał nam o tym, jak powinno się zacząć przygodę z żeglowaniem, a też o tym, jak się po jednym z największych olsztyńskich jezior, czyli po jeziorze Ukiel, żegluje. Jeśli się zastanawiacie nad tym, czy tego właśnie nie spróbować, no to myślę, że pan Dawid was przekonał, że warto. Zwłaszcza jeżeli jesteście poszukiwaczami wolności, to jest chyba takie miejsce, gdzie rzeczywiście można ją poczuć. I tym sposobem dobrnęliśmy do końca naszego kolejnego spotkania, za które bardzo serdecznie wam dziękuję. Aga Wiśniewska, mówię wam też do usłyszenia. Mam nadzieję.
0: jest tydzień.

0: o żeglowaniu i o tym, jak od kursanta żeglarstwa można zostać kapitanem. To wszystko już za chwilę w naszym magazynie. No i właśnie, skoro o tym żeglowaniu już wspomniałam, to może od tego tematu też byśmy zaczęli. Zapraszam Was na rozmowę z Dawidem Rynkowskim, człowiekiem, który jest związany z taką naprawdę bardzo prężnie działającą grupą w Olsztynie pod nazwą Olsztyn Żegluje. Przyszło do głowy, żebyśmy trochę porozmawiali o tych patentach. No właśnie, i powiedziałeś, że możemy taki patent zrobić nawet w 2 tygodnie przy intensywnym kursie. Jaka jest w ogóle ta ścieżka? No bo czy tam też są jakieś stopnie. Jak już dostaniemy taki patent, to czy możemy tę swoją wiedzę dalej poszerzać i właśnie piąć się gdzieś tam w tej hierarchii?
1: Oczywiście, zaczynamy od żeglarza jachtowego, który można pływać na wodach śródlądowych na oporze dziennej 2 mile od brzegu na morzu. Później możemy zdobyć wyższy stopień, to jest jachtowy sternik morski, ale to już wymaga 200 godzin stażu na odbytych co najmniej 2 rejsach, no i oczywiście egzaminu państwowego na koniec. Wtedy można już pływać na wszystkich morzach i oceanach jachtem do długości 18 metrów. Następnie jest kapitan jachtowy, gdzie już trzeba mieć tego stażu znacznie więcej, tam 2200 godzin, na rejsach również samotnych 100 godzin, również wody pływowe do tego dochodzą, więc tych wymagań już jest naprawdę dużo, ale już można przy takich uprawnieniach pływać jachtem żaglowym, czy też motorowodnym powyżej 18 metrów.
0: Na jakim etapie jesteś?
1: Zbieram staż kapitański.
0: A masz jakieś takie marzenie gdzieś, gdzie chciałbyś popłynąć, albo po prostu może, nie wiem, spędzić po prostu jakąś ilość godzin na wodzie w samotności?
1: Chyba największą ambicją i sprawdzenie swojego charakteru to jest przypłynięcie przylądka Horn dla każdego żeglarza.
0: A dlaczego akurat ten płód?
1: No jest to taki, jakby wydaje mi się, no jest to bardzo wymagające. Spotykałem się tam 2 różne fronty, jest to trudna żegluga, wymagająca żegluga i to już chyba takie naprawdę jedno z największych spełnień ambicji. Pewnie każdy ma inne, nie wiem, płynięcie świata dookoła, przypłynięcie Atlantyku, ale wydaje mi się, że to jest jedna z trudniejszych rzeczy dla próby umiejętności dla każdego żeglarza, ale też własnych zdolności, jeżeli chodzi o nasz organizm, ale takich mniejsze cele, mniejsze, które mam sobie postanowione w najbliższym czasie, to są na pewno Lofoty, Morze Północne, Norwegia.
0: Czy jest jakaś granica wieku, kiedy można zacząć uczyć się żeglowania? Albo do kiedy można to robić?
1: Moja córka była już na łódce żeglowej, kiedy miała 12 miesięcy, ale takim wiekiem, w którym się przyjętym rozpoczyna żeglowanie w szkółkach, na koloniach, to jest 7 lat.
0: O żeglarskich marzeniach i o tym, jakie są stopnie do pokonania, żeby móc w taki samotny rejs po oceanach i morzach wypłynąć, opowiadał nam Dawid Rynkowski z Olsztyn Żegluje. A już teraz zapraszam Was na spotkanie z Andrzejem Więckowskim, człowiekiem, który zna halę Urania, tę dawną, na bazie której powstała nowa hala. No więc tę starą zna w zasadzie od podszewki. Był z nią związany przez cały okres jej funkcjonowania i zna jej najskrytsze sekrety, którymi się z nami podzieli. Zapraszam Was do posłuchania historii, między innymi o systemie wentylacji kina, które się w hali Urania znajdowało.
2: Pan ten budynek zna chyba naprawdę od podszewki, jak to się mówi, ale w zasadzie to tutaj pewnie od tych najniższych piwnic aż po sam czubek kopuły.
3: Zgadza się, bo w końcówce to było nawet dostępne, bo jak już wiadomo było, że hala będzie remontowana, no to halę udostępniano takim grupom do zwiedzania i ja między innymi chodziłem, prowadzałem po tych miejscach, gdzie ogólnie nie były dostępne. Później hala udostępniła to, żeby właśnie ludzie zobaczyli, jak to jest tam te zaplecze, które jest niedostępne, czyli na suficie 20 metrów nad parkietem można było pochodzić po tym podwieszanym stropie, zobaczyć. Nie każdy tam wchodził, bo mówi, że to jest trochę wysoko. Nawet jak strażacy mieli ćwiczenia i niektórzy przychodzili, no, żeby zapoznać się z obiektem, no to też mówią, ja widzę, dziękuję, dla mnie wystarczy. Już nie. No i głównie podziemia. Podziemia były tak olbrzymie, że tam samochód ciężarowy mógłby jeździć. Były to kanały nawiewne, wentylacyjne. No i tam również ludzie chodzili i podziwiali. Nikt nie przypuszczał, że w ziemi tak dużo rzeczy się kryje.
2: No bo hala Urania stoi właściwie na takiej delikatnej górce. No.
3: Zgadza się. Ona jest na takim wzniesieniu, ale tam jeszcze w głąb, no, 15-20 metrów pod ziemią były różne pomieszczenia, głównie wentylacyjny. Takie potężne, sześć wentylatorów stały,

0: To, no ja nie wiem, jak dwa silniki od samolotów odrzutowych. No bardzo, bardzo, bardzo duże. A właśnie, te aparaty, które stały tam również trzy aparaty Percony, właśnie, które były przystosowane do różnych rodzajów tych taśm, były chłodzone, ponieważ aparaty są różnie chłodzone. Tam był duży łuk, który dawał światło, rzucał światło na ekran i trzeba było to chłodzić. Było to chłodzone wodą, czyli przepływ wody musiał być bardzo szybki, żeby ochłodzić te aparaty. Jak się były do tego specjalne pompy, które podbijały ciśnienie, ale te pompy również podbijały ciśnienie w instalacji ogólnej hali. Także jeśli był wyświetlany film, to spłuczki w łazienkach same się spłukiwały, ponieważ było tak duże ciśnienie. No również właśnie te kanały, które wentylacyjne były do wentylacji hali, one na początku działały. Później zaprzestano włączania tych kanałów, ponieważ one wymagały ciągłego utrzymania w czystości, bo wiadomo, jeśli byśmy włączyli te potężne silniki i na halę wdmuchowane byłoby powietrze, to no siwy dym by nastał. Kiedyś tak zostało zrobione, to później musieliśmy całą halę sprzątać, ponieważ wszystkie kurz nieczystości z kanału zostały wyrzucone przez ten, czyli ta wentylacja by musiała być cały czas używana, a nie ma w zimie nie ma takiej potrzeby, a dwa, że no już to tak nie działało, nie było zawsze, zresztą jak Polska ma klimat, no to wiadomo, że nie zawsze ta klimatyzacja jest potrzebna. No i tam były również, żeby to powietrze było takie wilgotne, świeże, no to również była pompa, która powodowała przepływ wody i był specjalny taki wodospad zrobiony, fontanna z boku hali. Niektórzy może tego kojarzą, może nie. Ona właściwie nigdy nie tryskała w górę, bo to nie była taka fontanna, tylko zbiornik na wodę. Właśnie z tego tarasu spływała woda i ta woda, która spadała z góry, rozpryskiwała się i tam była czerpnia powietrza. No i to powietrze było nawilżane, no i miało ono być wpychane do uranni. No i oczywiście były trzy kanały nadmuchy i trzy wyciągowe. No te wyciągowe, owszem, można było włączać, no bo one nic nie groziły, ale nadmuchy już później nie były włączane.
1: Tak jak pana słucham, to sobie myślę, że to była jakaś w ogóle kosmiczna technologia, to co było w tej hali.
0: Na tamte czasy tak, co nie? Teraz by ktoś powiedział, że no to jakieś tam utopijne tam te pomysły technologiczne, ale na tamte czasy tak. Potężne te kanały, które tam wdmuchiwały te powietrze, a nawet system ogrzewania był przemyślany, że była duża, bardzo duża nagrzewnica, ona była gorąca, jak się włączyło wentylator, powietrze przepływało przez to nagrzewnicę, no i miało być wdmuchiwane na halę ciepłe powietrze. No i owszem, ktoś to tak obliczył, no i jak pierwszy rozruch był, pierwsza zima, no wrzesień, wiadomo, jeszcze nie było zimno, ale już przyszedł listopad, grudzień, no i hala była ogrzewana, oczywiście tam były dużo grzejników, no ale te dmuchawy miała właśnie wdmuchnąć to ciepłe powietrze. No jak włączono jeden wentylator, ten duży, no to po 5 minutach okazało, że on już dmucha zimnym powietrzem, bo ta nagrzewnica nie nadążyła się nagrzewać. No i z tego zrezygnowano. Także ktoś pomyślał, ale za duże wydajności były tego nadmuchu. Nagrzewnica nie dała rady ogrzać hali. Później były tam różne kombinacje. Ci, co chodzili na halę, to widzieli tam różne nagrzewnice były dostawiane, piece, jak w niektórych tam relacjach siatkarskich szczególnie. Ludzie, komentatorzy przytaczają, no witamy z uranii, no już teraz mamy ciepło, a jak wspominają to starą uranię, no to lodowata hala. No, że tam sportowcy, że tam temperatury, no może tam ciepło, za gorąco nie było, ale troszkę też przesadzali w niektórych sprawach. Także nieraz przychodziłem do domu po meczu i żona mówi, co na uranii znowu zimno. Ja mówię, a skąd wiesz, przecież nie byłaś na meczu. No komentatorzy mówili, że witamy z lodowatej uranii, co nie? Ja mówię, no dzisiaj było 21 stopni na przykład, to nie było źle. Przecież mecze siatkarskie mogą się odbywać przy temperaturze 18-16 stopni, tak według regulaminu. a tu 21 to nie jest źle. A komentatorzy mówili, ja mówię, raz, że komentatorzy komentowali z Warszawy, to oni nawet na tej Uranii nie byli. A jak zwykle łatkie Urania zawsze miała to łatkie, że było zimno.
1: Jak to mówią, lepszy chłodek niż smrodek.
0: No tak, tak, tak. No tam były różne zarzuty, szczególnie później, jak chciano, żeby to Uranie remontowano, właściwie zburzono i nowo postawiono, no to były znowu wytykane, że ona przecieka. Porównywali ją do durszlaka, że tam no, leci jak przez durszlak. Nieprawda. Owszem, ja nie mówię, że tam nie było jakichś tam problemów. Nieraz jak były burze ten, no bo raz, że ta blacha była, no już hala stała tam 30 lat, powiedzmy, 35, no i wiadomo, że no, wszystko się zużywa. Tym bardziej, że to była blacha aluminiowa i w lato ta blacha się nagrzewała, w nocy znowu się chłodziła, no i różne czynniki atmosferyczne. Mało tego, łączenia tych blach były olkitem smarowane, czyli te wszystkie łączenia były olkitowane, a przylatywały ptaki, te rybitwy, nie rybitwy, różne tam, te duże ptaki, i wydziobywały ten olkit. Później myśmy wchodzili na to kupułę, no i już oczywiście w dzisiejszych czasach jest różne silikony, nie silikony, no i już było z tym lepiej, ale nie wszędzie się można było dostać, dlatego w końcowej wersji urani dach został pokryty papą. No była taka trochę profanacja tego dachu, no bo na blachę kłaść papę to nie, troszkę nie tak. No ale wiadomo było, że wymiana tej kopuły, nowej blachy, no byłyby to koszty bardzo ogromne, no a już wtedy już myślano o remoncie takim generalnym.
1: To zanim jeszcze do zakończenia tej historii Urani z lat 70. dojdziemy, to chciałbym, żeby pan wspomniał, jeżeli pan pamięta, właśnie jak do tego doszło, że ona w ogóle tą nazwę Urani dostała. No bo to się nie kojarzy ani z jeziorami, ani z lasami, bardziej kosmicznie.
0: Zgadza się. Tylko już nie pamiętam. Był taki redaktor dziennika Po Jeziorze. Chyba wtedy jeszcze ukazywała się taka gazeta. I właśnie ogłoszono konkurs na nazwę tej hali. No hala. No i no był to może, no nie wiem, który rok. Z 5 lat po istnieniu Urani. Trudno mi powiedzieć, już tak nie pamiętam. 80 lata, tak. No i był ogłoszony konkurs na nazwę hali w gazecie. No i tam były różne propozycje, tam pod kopułą, no bo ona jest w kształcie kopuły, a tam różne nazwy. No i wygrała ta nazwa Urania. Katowicki Spodek już był, no to już Spodek nie wypadało, no ale coś kosmicznego zaistniało w tej nazwie, no i to się przyjęło. I teraz nawet jak słyszę, że chcą zmienić tą nazwę, no bo były takie propozycje, że może to nowo hale, nazwę zmienimy ten, no myślę, że to jest byłby nie wypał, bo Urania już z Olsztynem zawsze się będzie kojarzyć z to halo i nie zmieniajmy tej nazwy.
1: Sekrety dawnej hali Urania zdradzał nam Andrzej Więckowski. Człowiek związany z tym obiektem od jego powstania aż do zerwania ostatniej klepki z dawnej hali. A ja tymi słowy bardzo serdecznie wam dziękuję za kolejne spotkanie i mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie już niebawem. Zachęcam. Aga Wiśniewska.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Dzień dobry. Ci, którzy nie wiedzą, to zaraz się dowiedzą, a ci, którzy już wiedzą, to się w tym przekonaniu utwierdzą za moment. Aga Wiśniewska z tej strony. Zapraszam was na odcinek naszego cudownego programu, w którym opowiadamy sobie najróżniejsze historie. A właśnie ta rzecz, o której będziecie się dowiadywali i o której będziecie się przekonywali, to jest to, że ja lubię sobie czasami machnąć jakąś taką anegdotkę pod tytułem: a wiecie, ostatnio przyszła mi do głowy piosenka i ona ostatecznie w jakiś sposób nawiązuje do tego tematu, który się na naszej antenie w końcu pojawi. I dzisiaj takim nawiązaniem muzycznym, piosenkowym będzie utwór pod tytułem Rower Lecha Janerki. I tam, że właśnie w tekście jest taki fragment, który mnie troszeczkę zainspirował do tego, żeby w ogóle taki temat zrealizować, ale oczywiście tych powodów było jeszcze przynajmniej kilka innych. Chodzi o fragment, w którym jest mowa o tym, że ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl i depniemy sobie ode wsi do de wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. I To właśnie sprawiło, że wybrałam się do człowieka, któremu chyba podobne idee przyświecają, chociaż z tą modą to absolutnie nie jest to wymagane. I on zaraz będzie nam o tym na naszej antenie opowiadał. Wybrałam się do człowieka, który założył rowelownię. To jest taka grupa oddolna, społeczna miłośników rowerów właśnie. I tak sobie jeżdżą po tej naszej Warmii, po tych naszych Mazurach, zwiedzając je właśnie z pozycji rowerowego siodełka. Czy można do nich dołączyć? Jakim rowerem powinno się jeździć? Jak powinno się ubierać? A co jak się zerwie łańcuch? O tym wszystkim będzie nam opowiadał nasz gość, któremu już teraz będę oddawała głos.
3: Dzień dobry, Kamil Brzozowski, Rowelownia, Olsztyn.
1: No właśnie, panie Kamilu, jak to się zaczęło?
3: Jak to się zaczęło? Zaczęło się od tego, że pojechałem na ustaweczkę tak zwaną rowerową, zorganizowaną przez już nieistniejącą ekipę She and Bike. Pojechałem tam gościnnie, zapytałem się w ogóle, czy mężczyźni mogą przyjeżdżać, no bo już sama nazwa mówiła trochę co innego. Tak, tak, przyjeżdżaj. No i przyjechałem, okazało się, że tam dużo osób jeździ na te rowery i to były takie regularne, cykliczne spotkania. Raz w tygodniu mniej więcej. No i podłapałem, mimo że zawsze jeździłem rowerem, ale przeważnie sam albo z jakąś konkretną ekipą, a tutaj po prostu przyjeżdżają ludzie z miasta, z Olsztyna i regularnie jeżdżą. Więc się do nich dokleiłem. W międzyczasie wyszło, że jestem techniczny bardzo rowerowo, że coś tam naprawiam te rowery, że potrafię, nie wiem, w najgorszym lesie ogarnąć, czy to pęknięty łańcuch, i miałem taką funkcję takiego technicznego. Zbierałem wszystko, co z tych rowerów wypadało, odpadało. No i tak jeździłem i się okazało, że gdzieś też lubię i potrafię i chcę organizować takie ustawki rowerowe regularne w różnej tam tematyce, trochę górskiej, trochę takiej zróżnicowanej, miasto, wieś i tak dalej. No i zacząłem też sam organizować. Wtedy powstała już jakby oficjalnie Rowelownia jako twór, który dziś tak się nazywa. A czym się zajmuje dzisiaj rowerownia? Przede wszystkim organizowaniem rowerowych wydarzeń w Olsztynie. To są między innymi nocne przejażdżki rowerowe, zakończenia, rozpoczęcia wakacji rowerowe. To są retro ustawki, z których tu w Olsztynie jakby myślę, że już gdzieś tam słynę, bo nikt tego nie robi wcześniej. Zbieram właśnie, tak jak tu widać, stoi rower Wigry, stoi duet. To zbieram takich ludzi, którzy mają takie starocie z duszą i chcą sobie nimi czasami po prostu pojeździć. No to organizuję jakieś tematyczne przejazdy przez Olsztyn, kamienicami, starymi częściami miasta, bo jakieś takie inne tematyczne. No i tak to wygląda generalnie.
1: Czy każdy może do tego dołączyć? Jakby, czy trzeba mieć też wcześniejsze doświadczenie, mieć jakąś kondycję wyrobioną, żeby sobie z takimi waszymi trasami poradzić?
3: Powiem tak, jak zaczynaliśmy, to zaczynaliśmy od bardzo niskiego pułapu, jakby niskiego poziomu. To były 15 km, tempo takie średnio 10 na godzinę. No to faktycznie, tam mógł przejeżdżać każdy, kto chciał w ogóle rozpocząć taką przygodę rowerową w grupie, bo jeżdżenie w grupie bardzo dużo uczy. Natomiast my już troszkę jesteśmy mocniejsi, trochę szybsi. To jest taka ustawki są dla średnio zaawansowanych. Już jakby, no niekoniecznie dla dzieci, które gdzieś tam zaczynają, początkują, tylko już takie dystanse 20 km, 25, gdzieś, gdzie troszkę już trzeba tym rowerzystą być, ale to nie jest jeszcze jakiś taki poziom, no, broń Boże, nie ściganie, nie jakaś prędkość, nie. To jest po prostu rekreacja, turystyka rowerowa z odrobiną trochę dobrego towarzystwa, jakichś postojów, na jakieś lody, na jakieś ciastko, na jakąś orężadę, na jakąś marchewkę. Po prostu przyjemność, a nie sport, nie zdobywanie kilometrów, nie zdobywanie jakichś rekordów, nie. To nie to.
1: Jak dużo jest takich osób, które rzeczywiście w Olsztynie chcą jeździć?
3: No, myślę, że bardzo dużo. Trochę się jeszcze niektórzy może krępują, może wstydzą, ale ludzie, którzy do nas przyjeżdżają na ustawki, są zadowoleni. Są zadowoleni, że o Jezu, jaka fajna ekipa, że nie ma tu tak zwanej spinki, że nikt tu nie patrzy, czym, jakiej marki rowerem jeździsz, jak się ubierasz, bo to dla nas to jest w ogóle nieważne. Ważne jest, żeby ten rower był w miarę sprawny i żeby no, też ta noga była w miarę sprawna, tak? Ale generalnie nie ma tutaj takiego jakby selekcjonowania, gorsi, lepsi, szybsi, mocniejsi, ładniejsi. Nie. No jest po prostu czysty fan, no bo rower daje radochę wszystkim, bez względu, czy to jest rower szosowy, czy to jest górski, czy miejski. No to daje radość.
1: Powiedział pan o tym, że ten rower powinien być w miarę sprawny, to znaczy, że właśnie co powinien ten rower mieć?
3: Przede wszystkim dwa koła, minimum dwa, odpowiednie ciśnienie w oponach, odpowiednie hamulce, w miarę sprawnie działające przerzutki, ale to też czasami na ustawkach poprawiamy na bieżąco i tyle.
1: Jeżeli chodzi o te właśnie rowery retro, dużo jest takich osób w Olsztynie, które mają jeszcze takie rowery?
3: Okazuje się, że ich jest bardzo dużo i coraz więcej. Na początku, ja pamiętam, pierwsza ustawka rowerowa takich retro, było z 12, z 15 osób, już nawet nie pamiętam, ale ku mojemu zdziwieniu przyjechało bardzo dużo osób. Okazuje się, że za każdym tym rowerem, i to jest najwspanialsze, jakaś jest historia, to mojej babci, mojego dziadka, wujka, gdzieś ten, albo ten rower stał 20 lat, albo z komunii jeszcze, albo coś. No i to jest piękne, bo za każdym takim rowerem stoi jakaś historia, fajnie się go słucha przy kawce, gdzieś na postoju. No i też ludzie mają sentyment często do tych rowerów, jest to ich taka perełka, najlepiej, żeby stała gdzieś w salonie, ale fajnie takie rowery też chcą jeździć, że tak powiem, mają duszę i też chcą jeździć.
1: Ale takimi rowerami to chyba raczej takie krótsze trasy i bardziej po mieście?
3: Tak, bardziej po mieście, traski do 10 km. Tutaj nie forsujemy, nie przeginamy, że tak powiem.
1: Kamil Brzozowski z rowerowni opowiadał nam o tym, jak to się stało, że w ogóle rowerownia założona została i jak można do nich dołączyć i na czym właściwie te spotkania polegają. A teraz będę Was zapraszała na spotkanie z kobietą, która też kilka lat temu postanowiła założyć fundację, która ma docelowo pomagać dzieciakom jakby z dwóch grup. Po pierwsze są to mali pacjenci onkologiczni, a po drugie są to dzieciaki z domów dziecka. I przyświeca im wszystkim jeden cel, żeby walczyć. Przede wszystkim o siebie. I w tej walce o siebie pomagają im dorośli, których nasza gościni do współpracy zaprosiła. O działaniach Fundacji Komandosi Życia będzie nam opowiadała
4: Ewa Chudziakiewicz, prezes Fundacji Komandosi Życia.
1: O Fundacji Komandosi Życia właśnie dziś będę chciała z Tobą porozmawiać, bo to jest taka organizacja, która działa już od kilku lat bardzo prężnie. Głównie na terenie Olsztyna, jego najbliższych okolic, ale tak właściwie szerzej też, bo i na Warmii i Mazurach, ale rozpływacie się też z tą swoją dobrocią tak naprawdę na Polskę. No właśnie, ale od czego to wszystko się zaczęło?
4: Zaczęło się od tego, że wiele lat temu rzeczywiście zakiełkował w moim sercu pomysł, że oprócz pracy zawodowej, którą na co dzień wykonuję, fajnie byłoby zrobić coś jeszcze dla dzieciaków, które na co dzień mieszkają w domach dla dzieci. Fundacja też stworzyła oczywiście wiele takich możliwości, dzięki którym dzieciaki mogą się rozwijać. I tak naprawdę założenie jej było takim krokiem ku realizacji wszystkich pomysłów szalonych, nietuzinkowych. Im bardziej coś jest niemożliwe, tym bardziej my pierwsi stajemy w szeregu i mówimy da się. Więc jakby to była długa droga, ale to była konkretna wizja, jak miałoby to wyglądać, kto miałby nas wspierać, z kim chcielibyśmy współpracować i pod tym kątem jestem absolutnie bezkompromisowa, bo zapraszam do działań z fundacją osoby, które naprawdę coś sobą reprezentują, które są bardzo wartościowe, które mają wysokie morale, które rzeczywiście w spotkaniu z naszymi dzieciakami mogą poza swoją obecnością i czasem dać im naprawdę taką wskazówkę, inspirację, być takim człowiekiem, nad którym warto się naprawdę pochylić i pomyśleć, że może byłby to całkiem niezły i fajny mentor na drodze własnego rozwoju. Na pewno tutaj fundacja opiera się troszeczkę też na takim mentalu sił specjalnych. Naszym ambasadorem honorowym jest były oficer jednostki wojskowej GROM i troszeczkę tego, tak jak mówię, tej atmosfery sił specjalnych i tego mentalu całego i tego właśnie operatora próbujemy dzieciakom przemycić w tych wszystkich działaniach. A wiadomo, że komandosi są stworzeni do zadań specjalnych i takie też stawiamy przed naszymi podopiecznymi.
1: Czy możemy tutaj jeszcze wspomnieć właśnie, kto was wspiera?
4: No tak jak mówiłam, na pewno tutaj operatorzy, czy w ogóle osoby związane z siłami specjalnymi, czy też innymi służbami, czy to straż, czy to policja. No jakby przede wszystkim też przewodnicy psów, mając na myśli naszą grupę czworonożnych komandosów, którzy też reprezentują różne służby. Więc ten mundur jest bardzo gdzieś tam przewijającą się takim elementem w naszych działaniach, ale też sportowcy, którzy reprezentują sporty walki, bo nasze dzieciaki pod skrzydłami, czy to Dariusza Michalczewskiego, czy naszej Janny Jędrzejczyk, mogą już od dłuższego czasu fajnie realizować się, jeżeli chodzi o sporty walki i czynnie uczęszczają na treningi, czy to boksu, czy MMA. Mamy też obozy sportowe, gdzie właśnie z naszymi mistrzami dzieciaki mogą tak naprawdę rozwijać swoje pasje i skrzydła.
1: Jak ważne jest to dla nich, żeby właśnie z tymi konkretnymi osobami współpracować i czerpać od nich wiedzę?
4: Myślę, że jest to niezwykle ważne, ponieważ w dzisiejszym świecie, który troszeczkę cierpi na brak autorytetów i takiego wzorca wśród młodych ludzi, widzimy to też po nich, że to jest klasa sama w sobie, to jest wartość sama w sobie i takie spotkania zdecydowanie zostają w pamięci naszych dzieciaków. My też pamiętamy sytuację, kiedy jeden z naszych podopiecznych zdradził nam, że chciałby wstąpić w przyszłości do jednostki wojskowej. GROM chodzi do szkoły mundurowej, świetnie się uczy, świetnie rozwija pod kątem sportowym i zorganizowaliśmy mu takie spotkanie właśnie z naszym ambasadorem honorowym i widzieliśmy, jak wiele wzruszenia go to kosztowało i jaki był zaskoczony, że to się naprawdę dzieje. Więc jakby z pierwszej ręki mógł się o wszystko zapytać, dopytać. Oczywiście tutaj absolutna wszelka pomoc, tak, w tej całej drodze. To towarzyszenie naszym dzieciom tych osób jest naprawdę bardzo ważne i też na przykład mamy piękne wspomnienia z Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, tak, że w górach oprócz tego, że nasze dzieci mogą widzieć tego w cudzysłowie sokoła, który tam oczywiście, jeżeli już leci, no to wiemy, że jest jakaś akcja ratunkowa, ale nasze dzieciaki podczas rozmów z ratownikami no również poruszają niesamowite historie i usłyszały od ratowników, że to oni są dla nich takim wzorem, że to właśnie ci komandosi życia dla tych właśnie komandosów Tatr są też jakimś wzorem do naśladowania i ta wymiana wzajemna jest absolutnie wspaniała.
5: Wspomniałaś o tym, że prowadzicie różne akcje. To chciałabym, żebyśmy się trochę pochwalili. W jakie kierunki uderzacie? Co tym dzieciakom organizujecie, żeby one mogły się rozwijać i no właśnie też nabierać takiej pewności siebie?
4: No przede wszystkim są to działania artystyczne, chociażby taki musical. Ja muszę powiedzieć, że jest to ogromne przedsięwzięcie. Ja wiem, że jakby publiczność zobaczy finał, ale to, ile osób było zaangażowanych w to wszystko, to jest po prostu niesamowita liczba, imponująca wręcz. I to, że dzieciaki w tym wszystkim obcują, tak? Sam moment w ogóle wejścia orkiestry, sam moment w ogóle budowania scenografii, sam moment obcowania też z tym całym zapleczem też, którego nie będzie widać, a które wykonało taką robotę, no to też jest dla naszych dzieciaków rozwijające, tak? Na pewno też zajęcia sportowe, tak? I też jakby no tutaj uderzyliśmy w wysokie C. Jeżeli już idziemy w to, no to też z osobami, wśród osób, które naprawdę mogą dzieciaki nauczyć no porządnej roboty, więc generalnie one też rozwijają się sportowo, artystycznie, ale też pracujemy jeszcze bardziej, jeszcze mocniej, jeszcze bardziej profesjonalnie nad naszą grupą czworonożnych komandosów. Czyli wprowadzamy tak naprawdę bardzo nietuzinkową formę tego wsparcia i pomocy, bo mówimy o psach służbowych, o psach, które na co dzień służą w policji, wojsku, straży, które z tym swoim przewodnikiem też, czy to na oddziałach onkologii dziecięcej i hematologii, czy domach dla dzieci, no wnoszą oprócz tego waloru edukacji no też ogrom miłości. No i teraz zaczynamy też współpracę z domami małego dziecka, czyli z tymi maluszkami i seniorami. W ostatnim czasie też w ogóle absolutnie fantastyczna wymiana międzypokoleniowa między naszymi dzieciakami a seniorami. Absolutnie coś fantastycznego. Seniorzy czują się potrzebni, przychodzą, nie wiem, gotują, pieką, smażą. Nasze dzieciaki, wiadomo, są szczęśliwe, bo pyszne jedzenie, ale też są zaangażowane w te przygotowania. Czyli taka w cudzysłowie babcia, dziadek obok. To jest po prostu coś niesamowitego i też towarzyszą temu naprawdę ogromne wzruszenie. A teraz właśnie chcemy się też mocno skupić na domach małego dziecka, czyli tych takich maluszkach, bo też mamy na to absolutnie świetny pomysł.
5: Ewa Chudziakiewicz, prezeska Fundacji Komandosi Życia, była naszą gościnią i opowiadała nam o tym, czym fundacja się zajmuje, jak funkcjonuje, komu pomaga i w jaki sposób, no i właściwie jaką rolę w tym wszystkim ci komandosi odgrywają. Bardzo mocno trzymam za nich kciuki, bo naprawdę robią fantastyczne rzeczy. Już mają na swoim koncie przynajmniej 2 musicale, ale też mnóstwo wypraw, czy to po górach, czy to po lesie i nie tylko w naszym regionie. Trzymam bardzo mocno kciuki i podpowiadam wam, że gdybyście chcieli ich wesprzeć, to oczywiście jest ku temu zawsze okazja. Wystarczy się po prostu do nich zgłosić, zapytać, co można zrobić. A czasami naprawdę nie trzeba robić wiele. Wystarczy się po prostu spotkać z tymi dzieciakami i na przykład podzielić się albo swoją historią, albo jakąś refleksją, albo swoim talentem, bo przecież też na pewno się gdzieś w zanadrzu taki znajdzie. Tymi słowy bardzo serdecznie wam dziękuję za to spotkanie i zapraszam oczywiście na kolejne. Aga Wiśniewska, kłaniam się.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
5: Wybić można komuś zęba, wybić można sobie bark, wybić można też sobie jakiś pomysł z głowy, wybijać można też na przykład monetę. A teraz wybiła godzina naszego kolejnego spotkania. Aga Wiśniewska, cześć, zapraszam was na najbliższy kwadrans, w którym będziemy sobie opowiadali o 2 rzeczach, a w zasadzie odwiedzimy 2 kobiety, które będą nam opowiadały o 2 tematach, z którymi są życiowo związane. Już za chwilę na naszej antenie pojawi się pani, która będzie was zachęcała do tego, żebyście wynieśli swoje marzenia ponad ziemię i sięgali chmur. Odwiedzimy warmińsko-mazurski aeroklub, który ma siedzibę na olsztyńskich Dajtkach. To jest ten teren, który macie po prawej stronie, wyjeżdżając z Olsztyna w stronę Ostródy, przy którym niedawno wybudowało się nowe miasteczko handlowe. To też ten przepiękny, zielony teren, który mi osobiście przez wiele lat wcale się z lotniskiem nie kojarzył, wręcz przeciwnie, myślałam, że to po prostu jakieś pastwisko, prawie że w centrum miasta, ale za to w jakich pięknych okolicznościach przyrody się to lotnisko znajduje. Niedaleko jest i kawałek lasu, i odrobina wody, bo przecież tuż obok jest jezioro Ukiel. I te wszystkie piękne kolory będzie można oglądać z góry, wybierając się i korzystając z oferty właśnie warmińsko-mazurskiego aeroklubu znajdującego się w Olsztynie na Dajtkach. A o tym dokładnie, czym się zajmują i dla kogo jest latanie, a też jak szeroki jest wybór tych pojazdów latających, z których można skorzystać, o tym wszystkim będzie nam opowiadała nasza gościni.
6: Anna Chęcka z SR, Aeroklub Warmińsko-Mazurski.
1: Zaczniemy króciutko, ale myślę, że warto wspomnieć o tym, że no właśnie już Państwo macie naprawdę długą historię, taką imponującą i jako aeroklub, ale też jako lotnisko tutaj na Dajtkach.
6: No tak, to już jest 80 lat Aeroklubu Warmińsko-Mazurskiego, a 100 lat naszego lotniska, więc tradycja to chyba bardzo dobre słowo. Poza tym myślę sobie, że jeżeli coś ma 80 lat, to musi być naprawdę bardzo dobre, skoro się utrzymuje, rośnie, kwitnie i rozwija.
1: I na tym się teraz właśnie skupimy. Chciałabym, żebyśmy porozmawiały sobie o tym, w jaki sposób Państwo się rozwinęliście, właśnie rozkwitliście. Tak sobie spoglądam jeszcze przez okno i tak sobie czasami myślę o tym, że dosłownie, bo przecież większa część lotniska to po prostu trawa zarośnie, to właśnie też gdzieś tam jakimiś kwiatami czasami, ale oczywiście to jest wszystko zgodne z zasadami bezpieczeństwa, bo rozumiem, że to jest też taki grunt, na którym normalnie można lądować, ale pewnie nie wszystkim.
6: Można lądować dużą ilością samolotów, bo nam się tak lotnisko trochę kojarzy z tym, że lecimy, nie wiem, do Turcji, lecimy, nie wiem, w inne europejskie, czy Rzym, czy na przykład Francja. A lotnisko nasze to jest przede wszystkim szkoła lotnicza. I myślę sobie, że wielu Olsztynia nie zdaje sobie z tego sprawy, że my tak naprawdę szkolimy tych pilotów, którzy później przewożą nas właśnie w te destynacje, o których marzymy. Szkoła lotnicza z bardzo długą tradycją. Naprawdę szkoląca na najwyższym poziomie. Jedno z najpiękniejszych lotnisk w Polsce, z pięknymi warunkami. Z jednej strony las, z drugiej strony las, do tego jeszcze jeziora. Widoki, możliwości, piękny pas asfaltowy, pas trawiasty. Więc tak naprawdę większość samolotów, czy ultralekkich, czy takich, jakimi my latamy, czy też szybowców, ma doskonałe warunki do tego, żeby jednak u nas i startować, i lądować. Ale również przebywać, no bo sam Olsztyn sam w sobie jest przepiękny, więc bliskość tego lotniska do tego, żeby zostawić swój samolot, hangarować go, zostawić go właśnie na tej trawie, o której pani powiedziała, i ruszyć w podróż po Olsztynie, no to myślę, że chyba bliżej, ładniej i bardziej komfortowo nigdzie nie jest.
1: Teraz tak mi jeszcze przyszło do głowy, na takim jednym baku, no bo samoloty przecież też się tankuje z Olsztyna, jak daleko moglibyśmy dolecieć?
6: A to zależy. To jest moja ulubiona odpowiedź. To trochę tak jak w psychologii, w innych i w prawie. To zależy. To zależy, jakim samolotem latamy, ale tak naprawdę proszę zobaczyć, patrząc na naszych uczniów. Lecą do Gdańska i wracają, lecą do Warszawy, wracają, lecą do Wrocławia. W międzyczasie oczywiście potrafią się też zatankować, ale my, piloci, wiemy doskonale, planując naszą trasę, gdzie będziemy tankowali, gdzie się zatrzymamy, gdzie odpoczniemy i gdzie jest nasza destynacja.
1: Zanim jeszcze dojdziemy do tego właśnie, jak szeroką ofertę Państwo macie, to chciałbym podpytać o to, czy właśnie w każdym wieku i każdy może zostać pilotem. Czy jest jakaś granica, kiedy no po prostu warunki, pewnie głównie fizyczne, konkretnej osoby już na to nie pozwalają?
6: Ja myślę sobie, że każdy pomysł w głowie i każde marzenie jest warte sprawdzenia, bo marzenia nie mają wieku, nie mają metryki, prawda? Mają pewien czas i rzeczywiście w lotnictwie jest to zdrowie. Jest to waga, no bo wiadomo, że jeżeli ktoś jest naprawdę duży, no to nie są warunki do latania. Natomiast sam stan zdrowia. Warto sprawdzić, warto umówić się u nas na lot. Taki zapoznawczy. Usiąść za starami, zobaczyć, jak to jest na górze, jak to jest przez chwilę zapoznać się z tym samolotem, którym lecimy i wtedy zdecydować, zrobić badania i zobaczyć, czy te predyspozycje, które są, nadają się do tego, żeby to marzenie spełnić. Ale, tak jak powiedziałam, marzenia nigdy nie mają wieku. Ja zaczęłam licencję, mając lat 44.
1: Właśnie, jakie warunki takie zdrowotne trzeba spełnić, żeby móc zostać pilotem?
6: Słuch, badania krwi. Jest taki wywiad jeszcze psychologiczny, natomiast słuch musi być bardzo dobry, no i warunki oczywiście zdrowotne, tak? No bo pilot to zdrowy człowiek, jeszcze szczególnie właśnie taki trochę starszy, częściej musi być badany. No lotnictwo to równa się bezpieczeństwo. To tak nie ma, jak robimy prawo jazdy i tam nikt nie sprawdza, czy ten wzrok jest dobry, czy nasze warunki zdrowotne pozwalają nam do tego, żeby prowadzić ten samochód. W samolotach jest inaczej. Tu trzeba się badać, tu trzeba być zdrowym, tu trzeba dbać o siebie i dlatego to lotnictwo jest tak bezpieczne.
1: No właśnie, to teraz przejdźmy do tego, jakiego lotnictwa możemy się tutaj w Olsztynie na lotnisku na Dajtkach nauczyć.
6: Och, mamy samoloty ultralekkie, mamy szybowce, mamy motolotnie, no i mamy samoloty. Oczywiście latanie ma jedno, jakby równa się przyjemność, równa się satysfakcja, ale każdy wybiera swój. Ja kocham samoloty, ale kocham też i szybowce. Ale najbardziej, jako pasażerka najlepiej się czuję na motolotni, więc myślę, że warto jest spróbować wszystkiego, żeby wybrać coś swojego.
5: A jak spróbujemy wszystkiego i wszystko nam się spodoba na przykład? Czy jest jakaś taka ścieżka, od czego warto byłoby na przykład najpierw zacząć? Czy najpierw może od tych samolotów ultralekkich, dopiero potem szybowce? Może odwrotnie? Może najpierw motolotnia? Czy jest jakiś taki schemat?
6: Nie ma schematu. Bardzo często młodzi ludzie ze względu na wiek zaczynają klasę szybowcową i szkolą się na szybowcach. Później przechodzą i rzeczywiście przechodzą do klasy samolotowej i uczą się latać samolotami. Natomiast ja uważam, że trzeba sprawdzić, wybrać swoje i w tym się szkolić. Jeżeli mamy bardzo dużo czasu, jesteśmy bardzo młodzi, to rzeczywiście zacznijmy sobie szybowce, później tam motolotnie, ultralekkie, skończywszy właśnie na PPL-ce. Ale jeżeli chcemy po prostu nauczyć się latać, to wybierzmy to, co jest najbliższe naszemu sercu. Przejdźmy do aeroklubu, a my już tu pokierujemy. Zapiszemy, skierujemy na badania, nauczymy, bo tych godzin teorii naprawdę trzeba trochę z nami prześledzić, a potem będziemy latali wspólnie.
5: Anna Hęcka-Zyser z Aeroklubu Warmińsko-Mazurskiego była naszą gościnią i opowiadała nam o tym, co znajduje się w ofercie naszego olsztyńskiego aeroklubu działającego na lotnisku na Dajtkach. Muszę wam przyznać też, że taka czuję się zachęcona i chyba zacznę rozważać podjęcie jakiegoś kursu. Zagrożeniem na drogach jestem coraz mniejszym, to może czas po prostu pobić niebo. A skoro już wspomniałam o tych drogowych podbojach, to teraz krótka anegdotka o tym, jak bardzo można się czasami pomylić. Otóż wybierając się po raz pierwszy na rozmowę z kobietą, która za chwilę pojawi się na naszej antenie, umówiłyśmy się na ulicy Sienkiewicza i tam jeszcze padały konkretne cyferki, adresu, pod który powinnam się stawić. No i oczywiście wpisałam ten adres dokładnie, tak jak mi go moja rozmówczyni wskazała. No i cała zadowolona, stoję już pod budynkiem w Olsztynie na ulicy Sienkiewicza i dzwonię do niej. Mówię, że nie za bardzo mogę znaleźć ten numer budynku, który ona mi wskazała, że go tutaj nigdzie nie widzę i czy mogłaby mi podpowiedzieć, jak się do niej dostać. No co ona mi odpowiada, że ojej, ale to miała być ulica Sienkiewicza tamtego numeru, tylko że nie w Olsztynie, a w Olsztynku. I wtedy właśnie się okazało, że nie zdążę dojechać na czas i musimy nasze spotkanie przełożyć. Nie zraziło to jednak jej do mnie. Umówiłyśmy kolejny termin i podczas tej rozmowy, która rzeczywiście już doszła do skutku, okazało się, że ta rozmowa, do której doszło, nie będzie naszą ostatnią, bo ta współpraca absolutnie jest kontynuowana. Zresztą wydaje mi się też, że z sukcesami. No i właśnie teraz o tych sukcesach, ale też i o trudnych momentach związanych z prowadzeniem działalności Fundacji Komandosi Życia będzie nam opowiadała prezeska tej organizacji właśnie, Ewa Chudziakiewicz. To nie padło na początku, że wy się właśnie poza dzieciakami z domów dziecka opiekujecie, to właśnie też tymi małymi pacjentami, między innymi z Olsztyna.
4: Tak, tak. Staramy się przede wszystkim też towarzyszyć dzieciakom, które zmagają się na co dzień z chorobą, tylko też w taki sposób, że bardzo często te dzieciaczki próbujemy łączyć z tymi naszymi dzieciakami z domów dla dzieci. To jest właśnie cenne i to jest właśnie idea tej całej pomocy, że jedne walczą, może walczą, no jedne są tymi komandosami, bo muszą się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości, kiedy nie ma przy nich mamy, taty, rodziny z różnych przyczyn życiowych, trudnych i one muszą żyć po prostu jakby tutaj w zupełnie innej rzeczywistości i staramy i dokładamy wszelkich starań, żeby naprawdę to miało też jak najbardziej było zbliżone do rodziny, tak? Nigdy nie zastąpimy i mamy i taty, ale zawsze się śmieję, że taki wychowawca to jest taka mama i tata w jednym, bo na co dzień towarzyszy absolutnie w każdym momencie i każdym kroku takiego dziecka. Z drugiej strony dziecko, które zmaga się z chorobą, mimo tego, że otaczają go rodzice, bliscy, lekarze, pielęgniarki, tak naprawdę zostaje z tym wszystkim sam, bo sam musi doświadczyć tego bólu, tego strachu, tego lęku, tej odwagi. I kiedy oni łączą wzajemnie swoje siły i te moce, no to wtedy rzeczy dzieją się niezwykłe.
5: Ilu mniej więcej tak macie podopiecznych właśnie tutaj z Olsztyna i jego najbliższych okolic? Jak dużo jest takich dzieci, które potrzebuje waszego wsparcia?
4: No myślę, że jest coraz więcej. My na pewno patronujemy placówkom opiekuńczo-wychowawczym powiatu olsztyńskiego. Oczywiście tutaj Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olsztynie. Też oczywiście, jeżeli chodzi o oddział onkologii dziecięcej w Olsztynie, ale też pięknie nam się układają te działania w Krakowie. I tam mamy cudowną ekipę po prostu krakowską, która czy to na oddziale onkologii, hematologii dziecięcej, czy właśnie tam w centrum placówek też wspaniale działa. Są przyjmowani po prostu otwartością tak ogromną serca, że jest to niesamowite. Ale też to jest Gdańsk, też to jest Bydgoszcz. Generalnie niebawem też wybieramy się do innych miast, więc to cały czas gdzieś tam rośnie w siłę i rośnie w moc.
5: Widzicie, jak te dzieci się pod waszą opieką zmieniają?
4: Myślę, że tak, dlatego że my mamy taką też możliwość bywać z nimi na różnego rodzaju wydarzeniach, wyjazdach, kiedy oni opuszczają na chwilę tą rzeczywistość jakby w domach dla dzieci i tu pozwalają sobie absolutnie odpalić wrotki w cudzysłowie taki jakby i widzimy tą ich całą spontaniczność i jakby też trochę z innej perspektywy to wszystko i kiedy wracają właśnie z powrotem do domów, no to widać, jakie emocje też w nim goszczą i te wspomnienia, one się nie mogą gdzieś tam o tym wszystkim nagadać i oczywiście wiadomo, że my też mamy taką świadomość, że nie pomożemy wszystkim, że nie wszystkim się dzieciakom to będzie podobało i może będzie to ciekawe i są takie, które bardziej skorzystają, które mniej. Ale też jakby wychodząc z założenia idei tego, komu pomagamy, to jedno ocalone życie dziecka warte jest tego wszystkiego.
5: Z czym jako fundacja musicie się mierzyć? Co jest dla was największym problemem?
4: No, chyba będę tu bardzo taką realistką w tym momencie, ale z tym, żeby przetrwać, bo żeby robić piękne rzeczy i żeby pomagać, też nie ukrywam, że są bardzo ważne środki. My i tak radzimy sobie w miarę możliwości i zawsze mamy tak wspaniałych ludzi obok siebie, że tu nie zawsze pieniądze są najważniejsze i mamy często obok siebie ludzi, którzy chcą nam pomagać tak po prostu i nie chcą nic w zamian, po prostu stawiają się w gotowości i mówią, robimy to. Tym się już nie przejmujcie. Jakoś, nie wiem, się dogadamy, jakoś to będzie i słuchajcie, naprawdę, no, ogromne serce. My mamy szczęście do ludzi po prostu. I szczęście w ogóle bywać z ludźmi, którzy też są trochę takimi wariatami jak my i jakby w tych szalonych działaniach nam towarzyszą. Ale rzeczywiście myślę, że to nie tylko nasza fundacja, ale wiele innych też, no, zmagają się po prostu z taką rzeczywistością, z tym, żeby było na to, żeby móc po prostu też i pomagać w jakimś takim innym oczywiście zakresie, bo pomagać może każdy z nas. Ale jeżeli już mówimy o organizowaniu różnych wycieczek, wyjazdów, byliśmy na przykład dzięki niesamowicie szalonemu Karolowi, który na co dzień służy w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu. Niesamowita historia. Przejechał rowerem z Zakopanego do Olsztyna 2 dni. I dzięki temu zdobył środki, które w całości zostały przeznaczone na wyjazd naszych dzieciaków z Olsztyna i właśnie powiatu do bazy, gdzie nasze dzieciaki po prostu miały taki dzień Top Gun. Po prostu widziały na własne oczy F-16. F-16 startowało w ogóle na naszych oczach. Jak byliśmy w hangarze i byliśmy oprowadzani i w ogóle też przez jedną z członkiń ekipy Tiger Demo Team, no dość tak bardzo w takich wzruszających momentach ostatnio znany i no i to było niesamowite i nad nami po prostu krążyło F-16, no to po prostu było coś pięknego i dzieciaki chyba same nie wierzyły, że tam są, ale i my dorośli mieliśmy cudowną w ogóle w tym momencie możliwość doświadczania takich spełniania dziecięcych marzeń, nawet bym powiedziała.
5: Czyli można powiedzieć, że w tym szaleństwie jest metoda.
4: Zdecydowanie. My jesteśmy tym przykładem.
5: Ewa Chudziakiewicz z Fundacji Komandosi Życia była naszą gościnią i opowiadała nam o tym, czym fundacja się zajmuje. Tymczasem żegnam się chwilowo, ale oczywiście wrócę do was niebawem. Do usłyszenia. W takim razie mówi wam Aga Wiśniewska.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.

0: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy. Tanie kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
5: Cześć, tu Baza! Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
6: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
7: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
2: O reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 90,5 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
4: Cześć, Tega Wiśniewska, zapraszam Was na kolejny odcinek naszego programu, w którym tym razem będziemy krążyli wokół pewnego koloru. I teraz będę Was na ten kolor naprowadzała. Otóż w 1993 roku ukazał się film Krzysztofa Kieślowskiego, w którym gra prześliczna Juliette Binoche. Jest to historia dość smutna, zresztą jak większość filmów tego polskiego reżysera. I on wchodzi w skład trylogii, której tytuł brzmi Trzy kolory. A my dzisiaj będziemy się zajmowali niebieskim. Dlaczego? Dlatego, że goście, którzy za chwilę pojawią się na naszej antenie, będą opowiadali o takich sferach, które właśnie do tego koloru też nawiązują. Historie tutaj będą dużo radośniejsze z pewnością, a przy okazji może ktoś się zainspiruje i znajdzie nowe hobby. Ja osobiście mam je na swojej liście, tylko muszę się jeszcze tak trochę w sobie zebrać, żeby przysiąść i zacząć się tego uczyć. W każdym razie, jedną z opcji, o której już za chwilę nasza gościnie będzie nam opowiadała, jest latanie. I można to robić naprawdę na wszelakie sposoby, o których właśnie ona będzie nam opowiadała. A naszą gościnią jest Anna Hęcka-Zyser z warmińsko-mazurskiego aeroklubu w Olsztynie.
5: Nie, czy to jest trudna nauka latania?
6: To zależy. Każdy powie pewnie coś innego. Młodsze osoby mają jednak mimo wszystko większe predyspozycje do tego, żeby się uczyć, szybciej zapamiętać, tą motorykę wyrobić. Osoby starsze potrzebują trochę więcej czasu. Każdy jest inny. Czy latanie jest trudne? Jeden powie, że super łatwe, a ja powiem, że trudne. I powiem, że tej nauki, tego zdobywania tej wiedzy, fizyki, matematyki i wszystkiego, co temu towarzyszy, warunków meteorologicznych, czytania ich, że to trudne. Nawigacja też, bo my uczymy się latać tak zwanym palcem po mapie i najpierw liczymy trasę, a później z tą mapą na kolanie podróżujemy.
5: A dlaczego ludzie w ogóle chcą latać? I to nie tylko właśnie jako pasażerowie, ale jako piloci.
6: Bo świat z góry jest piękny, bo to jest trochę jak z problemami. Ja zawsze mówię o tym, że kiedy się trochę odejdziemy od naszych kłopotów i problemów, one stają się mniejsze. Kiedy oddalamy się od miejsca, w którym startowaliśmy, też staje się ono mniejsze. I to na pewno daje bardzo dużo. Dzisiaj rozmawialiśmy z panem Bogdanem, że latanie to jest przyjemność, to jest terapia. To trochę jak wznosisz się, nie masz koło siebie niczego, masz piękne widoki, masz chmury, masz siebie, masz samolot, masz stery. Po prostu latasz.
5: Czy rzeczywiście to latanie tutaj u nas w Olsztynie cieszy się dużym zainteresowaniem? Bo wspomniała Pani o tym, że, a może to było poza anteną, że teraz kręci się tutaj po terenie też między innymi klasa skoczków. Jak dużo jest w ogóle takich ludzi, których ciągnie w górę?
6: Myślę, że tych ludzi jest bardzo dużo, ale nie wszyscy wiedzą, że w Olsztynie są takie możliwości. No bo jesteśmy w centrum prawie że miasta, a tak naprawdę nikt nie wie. Każdy myśli sobie, że to jest hangar, samolot, ale nie wie o tym, że tutaj można zrobić tyle rzeczy. No dzisiaj mamy skoczków. Mamy panie ponad 60 lat i młodych ludzi. I tyle samo entuzjazmu w nich jest. Gdybym miała nawet powiedzieć, kto bardziej się cieszy z tych skoków, to bym powiedziała, że te 60-latki, naprawdę. Natomiast zainteresowanie jest spore. Myślę, że ktoś, kto raz... Jest piękne, Leonardo da Vinci powiedział, że kto raz doświadczył nieba, to już nie będzie chciał schodzić na ziemię. Więc kto raz spróbował, kto się raz zakochał, będzie robił wszystko, żeby jednak taką licencję mieć i żeby latać.
5: Jeszcze a propos właśnie skoczków, bo o tym w sumie nie wspomniałyśmy. Skupiłyśmy się na tym, że możemy tutaj się nauczyć latać samolotami różnego rodzaju, ale właśnie możemy też nauczyć się, a później pewnie też samodzielnie po prostu z tych samolotów wyskakiwać. Oczywiście w kontrolowany sposób.
6: Możemy wyskakiwać, możemy doświadczyć nieba, czy też w samolocie, wiemy, mamy owiewkę, prawda? Nie czujemy tego powietrza. W skakaniu, no, czujemy je z każdej strony i natomiast tu mamy krótszy czas. Zbijamy się do góry, hop, i jesteśmy już na ziemi. A jednak patrząc na samoloty, tak pięknie jest po kolei wzbijać się poziom nad poziom nad poziom i patrzeć i rozkoszować się tym dłużej.
5: Czy te kursy spadochroniarskie też możemy tutaj jakby sobie zrobić po prostu?
6: Tak, oczywiście. Tak jak pani słyszy, no gdzieś ta paleta naszych możliwości jest ogromna. Uczymy już tak naprawdę przedszkolaki, bo zapraszamy bardzo często dzieci na zajęcia i mówimy, tak samo jak szkoły podstawowe, pokazujemy, jak zostać pilotem. Co trzeba umieć, co trzeba wiedzieć, zarażamy, dajemy wejść do naszego małego kokpitu, trochę się w nim rozgościć, popatrzeć, jak ci piloci na co dzień pracują. Więc staramy się to młode pokolenie zarażać pasją lotnictwa, ale tak naprawdę lotnisko jest otwarte dla każdego. Każdy może przyjść, każdy może zapukać tutaj do naszego aeroklubu i chcieć zobaczyć nawet, czym dysponujemy, a my z największą przyjemnością oprowadzimy. Zawsze. Także spadochrony, szybowce, motolotnia, samoloty. Jesteśmy tacy wszechstronni, tak.
5: Bo rozmawiamy sobie też o tym, że rzeczywiście możemy tutaj przyjść, zrobić takie licencje hobbystycznie, ale czy macie Państwo też takie osoby, które przychodzą tutaj jakby już trochę z nastawieniem, że to będzie ich przyszły zawód i czy oni mają w ogóle gdzie u nas w regionie potem znaleźć pracę jako piloci?
6: Ale oczywiście mamy pilotów, mamy nawet instruktorów naszych, którzy pracują w liniach. Mamy Kacpra, który pracuje w locie. Mamy Grzegorza, który akurat lata w prywatnych liniach. Mamy wielu naszych uczniów, którzy dzisiaj są instruktorami, jak i również praca ich zawodowa właśnie polega na lataniu, ale zawsze wracają i jak pytam i myślę, że jak pani by zapytała, każdy z nich by powiedział, że wraca do domu, bo to jest taka kolebka, w której nauczył się latać, w której doświadczył nieba, w której się zakochał i w której został. Więc oczywiście szkolimy pilotów. No jest to pierwsza licencja, która tak naprawdę otwiera drzwi do kolejnych i do kolejnych. Natomiast nasi uczniowie latają w liniach lotniczych. Pracują również w wojsku, jako piloci wojskowi. Ale tu, wszystko zaczyna się właśnie tu.
0: Na Dajtkach w Olsztynie.
6: Na Dajtkach w Olsztynie.
4: O tych wszelakich możliwościach Warmińsko-Mazurskiego Aeroklubu w Olsztynie opowiadała nam Anna Chęcka z ZYSER. A przed nami jeszcze jeden temat i tutaj może podzielę się taką refleksją ze swojego dzieciństwa, ponieważ, bo nie wiem, czy wy też tak miewacie, ale ja tak miewam, że niektóre piosenki po prostu strasznie mi obrzydły z jakiegoś tam powodu. Jedną z takich piosenek jest utwór Rudiego Schuberta pod tytułem Córka Rybaka. Ja naprawdę rozumiem, że to było pierwsze skojarzenie kolegów wędkarzy mojego taty na mój widok, ale no doprowadziło to po prostu do tego, że nie jestem w stanie tego wysłuchać od początku do końca i nigdy nie będę, a mam też inną przypadłość, która nie pozwala mi nie kończyć piosenek, tak żebym się po prostu źle nie czuła. W każdym razie, już za chwilę na naszej antenie pojawi się człowiek, który będzie nam odpowiadał na najbardziej nurtujące pytania, a te dla mnie dotyczyły tego, kto jest królem olsztyńskich jezior i jakie powinien mieć wymiary, jeżeli chcemy go zabrać do domu i zjeść. Oraz co w ogóle trzeba zrobić, żeby móc pójść legalnie na ryby i po prostu sobie zarzucić wędeczkę w miłe olsztyńskie popołudnie chociażby. Zapraszam Was na rozmowę z naszym gościem.
7: Jarosław Pliszka, dyrektor biura okręgu PZW w Olsztynie.
5: Chciałbym, żeby nam na początek Pan wyjaśnił w ogóle, czym się Państwo zajmujecie, co jest Waszymi zadaniami, za co jesteście odpowiedzialni.
7: Naszym głównym zadaniem, celem statutowym jest prowadzenie racjonalnej gospodarki rybacko-wędkarskiej. Z dużym naciskiem na gospodarkę wędkarską. Racjonalna gospodarka rybacka polega na przeprowadzaniu zarybień, kontroli wód, przeprowadzaniu akcji sprzątania brzegów jezior, działalności młodzieżowej oraz działalności sportowej.
5: Czym się różni to, co wy robicie, od Straży Rybackiej?
7: Przede wszystkim my jako związek duży nacisk kładziemy na akcję sprzątania brzegów jezior. Społeczna Straż Rybacka, która bezpośrednio jest tak pod naszym nadzorem, przeprowadzając różne akcje kontrolne, przeprowadza również akcje sprzątania brzegów.
5: A jeżeli chodzi, bo powiedział Pan o tym, że też jednym z Waszych zadań jest zarybianie, to no właśnie, czym najczęściej zarybiacie i w takim razie na co najbardziej wędkarze tutaj u nas w Olsztynie mogą liczyć?
7: Co roku przeprowadzamy akcję zarybieniową, wynika to z umów, które mamy zawarte z Wodami Polskimi. Gatunki, które wpuszczamy do wód, to przede wszystkim szczupak, lin, karaś pospolity, węgorz, ryby reofilne takie jak brzana, boleń, klęń. Największą popularnością wśród wędkarzy cieszy się szczupak, jest to król wód, każdy wędkarz chce złowić szczupaka. Ogólnie co roku wpuszczamy mniej więcej 2 miliony sztuk wylęgu żerującego szczupaka. To są duże ilości. Też mamy prawie 3 tysiące hektarów wód na terenie praktycznie całego województwa warmińsko-mazurskiego.
5: To teraz może podpowiedź dla tych, którzy chcieliby zacząć swoją przygodę z wędkarstwem. Co zrobić w takim razie, żeby tego króla naszych jezior złowić?
7: Żeby wędkować w ogóle zgodnie z prawem, należy mieć przede wszystkim posiadać kartę wędkarską. Karta jest ważna bezterminowo. Żeby ją uzyskać, trzeba przystąpić do egzaminu na kartę wędkarską, znaleźć najbliższe koło PZW albo do nas, do siedziby, do okręgu, przyjść na egzamin. Egzamin jest z zakresu rozporządzenia ministra dotyczącego warunków chowu hodowli ryb i skupiamy się przede wszystkim na wymiarach i okresach ochronnych ryb. Osoba, która zda taki egzamin, idzie do właściwego starostwa powiatowego. W starostwie powiatowym składa wniosek o wydanie karty wędkarskiej, do tego dołącza jedno zdjęcie i opłatę skarbową w wysokości 10 zł. I karta wędkarska jest ważna bezterminowo. I mając kartę wędkarską, należy wykupić aktualne zezwolenie na wędkowanie. Tak jak w przypadku wód PZW, można wykupić okresowe zezwolenie na jeden dzień, na 3, na 7, albo wykupić zezwolenie całoroczne. Wtedy wędkarz ma od 1 stycznia do końca grudnia ważne zezwolenie i mając te dwa dokumenty przy sobie, czyli kartę wędkarską i zezwolenie, można legalnie, zgodnie z prawem wędkować. Warto też pamiętać, że z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione dzieci do lat 14 i cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce. Jeżeli dziecko nie ma 14 lat, no to jest zwolnione z obowiązku posiadania karty. Może iść na ryby z opiekunem, pod warunkiem, że opiekun ma zezwolenie, ma kartę wędkarską. Lub też dziecko może wykupić swoje zezwolenie, ale też warunek jest taki, że musi mieć opiekuna dorosłego, który przypilnuje młodego wędkarza. Wiadomo, że dziecko nie rozpoznaje jeszcze gatunku ryb, tak więc opiekun od razu mu podpowie, czy damy rybę wypuścić, czy może ją przetrzymać w siatce.
5: A propos tych wymiarów może właśnie, chciałbym, żeby pan podpowiedział. Przyczepię się do tego szczupaka, bo pan sam powiedział, że to król naszych jezior. To jaki wymiar musi mieć szczupak, żebyśmy mogli go sobie zostawić? Kiedy trzeba go ewentualnie wypuścić z powrotem do wody? I czy pamięta pan, żeby były jakieś takie naprawdę okazałe ryby?
7: Wymiar ochrony szczupaka jest do 50 cm, tak więc poniżej 50 cm wędkarz ma obowiązek natychmiast go z powrotem wypuścić do wody. I też warto pamiętać, że szczupak ma okres ochronny, czyli od 1 stycznia do końca kwietnia u szczupaku w ogóle nie łowimy. Tak więc jeśli wędkarzowi się trafi w tym okresie ta ryba, musi ją natychmiast bezwzględnie wypuścić. My jako Związek Wędkarski wprowadziliśmy jeszcze górny wymiar ochrony szczupaka powyżej 80 cm, a to oznacza, że jeśli wędkarz złowi 80 cm plus, ma obowiązek wypuścić tą dużą rybę. Wprowadziliśmy górne wymiary po to, żeby właśnie i drugi wędkarz miał możliwość złowienia tej dużej ryby, a dwa, tych szczupaków jest coraz mniej w naszych wodach, tak więc te duże szczupaki też na pewno wpływają korzystnie na cały ekosystem wodny. Jeżeli chodzi o takie sztuki, które tutaj u nas się wędkuje, łowi, no to przykład Jeziora Trackiego. Jezioro Trackie w Olsztynie od lat wprowadziliśmy na jeziorze całkowity zakaz zabierania szczupaka, czyli jeżeli wędkarz złowi szczupaka, ma obowiązek go wypuścić. I no i tutaj, tak jak nam wędkarze zdają relacje, trafiają się już okazy, które mają dobre 100 cm plus. Przykład z zeszłego roku 107 cm, 109, czy takie metrówki już tutaj na Jeziorze Trackim się pojawiają.
5: To chyba chodzi też o to właśnie, żeby nie tylko złowić i potem ewentualnie zjeść ryby, ale żeby właśnie to wędkarstwo chyba na tym polega, żeby po prostu powalczyć.
7: Tak, coraz więcej wędkarzy wypuszcza ryby. Już nie ma tak jak kiedyś, że ktoś złowił, koniecznie musiał tą rybę zabrać. Widzimy to, że zwłaszcza wśród młodych wędkarzy, wędkarz po złowieniu tej ryby wypuszczają z powrotem do wody, czyli stosuje zasadę złów i wypuść. W przypadku ryb takich szlachetnych jak szczupak, no to ma w pełni uzasadniony sens. Jeśli chodzi o te karpiowate, małe, takie drobne rybki, no to my też tutaj mówimy, że jeżeli wędkarz złowi tam tą płotkę czy łuklejkę, no to już takich ryb nie powinien raczej wypuszczać, bo akurat białych ryb jest dużo w wodach, ale tych szlachetnych, drapieżnych jest coraz mniej. Tak więc jeżeli chodzi o szczupaka czy sandacza, no to zachęcamy, żeby te ryby były z powrotem wypuszczane do wody.
5: Z czego to wynika, że tych ryb jest coraz mniej? One po prostu między sobą walczą i giną?
7: To jest bardzo wiele czynników, ale przede wszystkim najważniejsze to jest zmiana klimatu, zmiana pogody, zarastanie jezior, starzenie się, rozwijający się proces eutrofizacji. Warto zauważyć, że tak naprawdę przez dobrych 10 lat nie było takiej normalnej zimy, a w momencie, gdy jest normalna zima, to ta cała roślinność, która rośnie pod wodą w okresie letnim, w zimę powinna, delikatnie mówiąc, wygnić, czyli powinna się rozłożyć. A teraz, jak nie było zim, to ta roślinność cały czas rośnie, zabiera to tlen, pewne gatunki ryb są wypierane i na pewno duży wpływ ma właśnie to brak tych zim, że tych szlachetnych ryb jest coraz mniej, no ale też i presja wędkarska, no coraz więcej ludzi wędkuje, łowi te ryby, do tego dochodzą różnego rodzaju zanieczyszczenia, zwłaszcza gdzieś na rzekach, spływy z pól, nawozów. Jest dużo czynników, dlatego też my jako związek tutaj wprowadziliśmy te górne wymiary ochronne, żeby jednak wędkarz po złowieniu tej dużej ryby z powrotem ją zostawił i wypuścił.
4: Jarosław Pliszka, dyrektor biura PZW w Olsztynie, był gościem naszego programu i to on opowiadał nam o królu olsztyńskich jezior, czyli szczupaku. I chociaż przeraża mnie troszeczkę wizja tego, że gdzieś pode mną mogą pływać ponadmetrowe drapieżne ryby, nie zniechęci mnie to jednak, mam nadzieję, do tego, żeby w olsztyńskich jeziorach po prostu sobie popływać. Tymi słowy bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę i zapraszam Was na nasze kolejne spotkanie.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
4: Aga Wiśniewska, cześć. Zapraszam Was na kolejny odcinek naszego magazynu, w którym rozmawiamy sobie o tym, co można ciekawego porobić w Olsztynie. Oczywiście i nie tylko o tym, co można w nim porobić, ale też na przykład o tym, co można w nim zobaczyć i jacy ciekawi ludzie tutaj działają, na przykład na rzecz innych. No właśnie, te wszystkie tematy zostaną tutaj poruszone w najbliższym kwadransie. Już za chwilę na naszej antenie pojawi się Kamil Brzozowski, człowiek, który jest odpowiedzialny za stworzenie grupy Rowelownia. Zaczęło się niewinnie, bo od wspólnego jeżdżenia na rowerze po olsztyńskich ścieżkach, no a rozrosło się do tego, że są organizowane ustawki i takie wyjazdy już naprawdę imponujące, o których zaraz właśnie Kamil Brzozowski

0: BMX, ale były takie czasy na nie inne, dostałem Wigry. Ja już po 2 tygodniach go przerobiłem na takiego ala BMX-a, niebieskie opony włożyłem, no poszalałem. Tata jak zobaczył, co ja zrobiłem z nowym rowerem, to się załamał, ale u mnie tak było cały czas. Ciągle coś, majsterkowanie, przerabianie, usprawnianie, całe życie wokół rowerów.
1: Gdyby ktoś chciał zacząć, to właśnie od czego dobrze byłoby zacząć taką przygodę z rowerem? Ktoś, kto no prawdopodobnie umie jeździć, bo gdzieś tam jako dziecko się tego nauczył, ale ten rower właśnie poszedł trochę bardziej w odstawkę, teraz chciałby do tego wrócić, bo też właśnie w Olsztynie, w jego okolicach jest mnóstwo tras, które można robić.
0: Przede wszystkim zacząć od samego pojeżdżenia, wyczucia tego rowerka, tak sprawdzić go, jak się hamuje, tak troszkę gwałtownie, jak tam działa to wszystko, przejechać się, wyczuć go, zanim się pójdzie na taką zorganizowaną ustawkę, bo tam trochę już nie ma miejsca jakby na naukę. Trochę pojeździć samemu, obyć się po prostu z tym swoim rowerem, potem dołączyć do naszej grupy albo do innych, bo w Olsztynie jest bardzo sporo takich grup i cieszyć się jazdą, nie? A takie ustawki, jak my to mówimy, uczą. Przede wszystkim uczą, bo na tych ustawkach od innych osób uczymy się pewnej takiej, nazwijmy to, kultury rowerzystów. Kiedy skręcamy, kiedy nie, kiedy się zatrzymujemy, kiedy uwaga coś, bo coś leży albo coś, niebezpieczeństwo. Ale i też takiego języka rowerowego jakby przyswajamy.
1: Jak często się Państwo spotykacie?
0: Generalnie raz w tygodniu, a jeżeli chodzi o takie ustawki w tygodniu regularne, bo rowelownia to też taka komitywa z zakręcona ona i z Forest. Tutaj trzymamy taką sztamę i razem organizujemy te ustawki, ale też organizujemy takie tematyczne typu w sobotę czy w niedzielę gdzieś na dłuższe wypady, na przykład 50-tki z zakręconą oną, to są dla osób, które nigdy na przykład nie zrobiły 50 km, aby chciały pojechać, ale i też również babskie 50-tki. W planach mamy 75-tki. Takie troszkę dla wytrwałych. Ja raz do roku robię tak zwaną moją pierwszą setkę. Czyli dla osób, które marzą o tym, żeby zrobić setkę, ale boją się same, jedziemy wtedy taką wielką bandą, w takim bezpiecznym tempie, nikt nie zostaje, nikogo nigdy nie zostawiamy, zawsze jest to wsparcie i robimy tą setkę. I ludzie są zadowoleni, że zrobili tą pierwszą swoją setkę, tak? Z nami, bezpiecznie i z uśmiechem.
1: Co daje w ogóle jazda rowerem, poza oczywiście kondycją fizyczną?
0: Czyści głowę. Daje poczucie wolności i resetuje. Generalnie resetuje. Możemy mieć dużo problemów w pracy, w życiu prywatnym, ale wsiadamy na rower i kurczę, działa.
1: Kamil Brzozowski z Rowelowni zachęcał Was do tego, żebyście się przyłączyli. Jeżeli lubicie jeździć na rowerze, to jest ku temu okazja, żeby porobić to wspólnie z ludźmi, którzy tak jak Wy kochają tę formę rekreacji, a mamy naprawdę fantastyczne warunki w Olsztynie do tego, żeby na takim rowerze jeździć, bo ścieżek rowerowych mamy w opór różnego rodzaju, z różną nawierzchnią, z różnym też poziomem trudności, więc z pewnością nudzić się nie będziecie. Jak to mówią, każdy znajdzie coś dla siebie. A teraz chciałabym Was zabrać jeszcze na krótkie spotkanie z Ewą Chudziakiewicz z Fundacji Komandosi Życia, ponieważ to jest organizacja, która głównie zajmuje się pomaganiem dzieciakom z domów dziecka i małym pacjentom onkologicznym, ale żeby pomagać, organizują im różnego rodzaju aktywności. No i właśnie o tym między innymi, jaką aktywność organizują, przy okazji której my też możemy fundacji pomóc, po prostu się przyłączając i spędzając miło czas na świeżym powietrzu. Właśnie o tym będzie nam Ewa Chudziakiewicz z Fundacji Komandosi Życia już teraz opowiadała. Prowadzicie różnego rodzaju zajęcia dla dzieciaków, czy to artystyczne, czy właśnie sportowe, między innymi właśnie związane ze sztukami walk, ale to nie wszystko.
2: Organizujemy też przede wszystkim biegi charytatywne i to są biegi na orientację. W tym roku była kolejna edycja. I dość późno ogłosiliśmy rzeczywiście kolejną edycję biegu, a mieliśmy na naszej skrzynce mailowej wiadomości na to, kiedy będzie ten bieg. I to było takie miłe, że ludzie się upominali sami, że no, uznaliśmy, że rzeczywiście warto. Zawiązały się już też ekipy, zespoły, znajomości. Dzieją się po prostu na tych biegach niesamowite również rzeczy, emocje. Jest przede wszystkim dużo śmiechu, dużo zabawy i naprawdę fantastyczne wydarzenie.
1: Podpowiedzmy jeszcze, jak to wygląda.
2: Oczywiście na początku no, trzeba zgłosić swoją drużynę. No i to jest ten pierwszy etap, który już bawi, bo rzeczywiście pomysły na nazwy drużyn są niesamowite. Powiem tak, bardzo nietuzinkowe. O, może tak? Ostatnio wygrała nazwa Andrzej to nie ten las. I rzeczywiście ekipa się zgubiła, więc rzeczywiście to nie był ten las. Natomiast oczywiście to jest wszystko oczywiście z pełnym zabezpieczeniem i bardzo profesjonalne, więc drużyny na początku dostają mapy, ale też na starcie ekipy dostają oprócz map oczywiście niezbędne inne rzeczy, które są ważne w celu znalezienia punktów kontrolnych. No i później oczywiście niech dzieje się magia.
1: Z jaką trasą muszą się zmierzyć? W sensie tak kilometrowo i też no właśnie jakie niespodzianki mniej

0: Na trasie ich czekają.
1: No myślę, że trasy to nie są jakieś długie dystanse, ale bardzo wymagające. Zdarzy się jakieś budko, jakaś górka z górki, no zdarzają się takie rzeczy, no, bo tak każdy mówi, wyruszył bardzo czyściutki, a wrócił niekoniecznie, więc tam coś się dzieje. Co roku jest w zasadzie inna trasa, inne miejsce. Oczywiście też tu muszę wspomnieć, że nie byłoby tego biegu, gdyby nie absolutna wspaniała serdeczna współpraca z Nadleśnictwem Olsztynek i panią Danusią Mikielską, która zawsze o nas pamięta i co roku się do nas odzywa, że organizują bieg, no i my tutaj, jeżeli chcemy, oczywiście to dołączamy.
2: A na koniec naszego spotkania w tej części naszego programu, jeszcze spotkanie z Jarosławem Pliszką, dyrektorem Biura Okręgu PZW w Olsztynie, który będzie nam troszeczkę podpowiadał, co właściwie się wyrabia w Jeziorze Długim, z jakimi problemami się ten akwen, jeden z kilkunastu miejskich znajdujących się w Olsztynie, z czym właśnie ten akwen musi walczyć, a no lista jest wcale nie krótka. Wspomniał pan o tym, że na Jedracku możemy liczyć przede wszystkim na szczupaka. Jak to jest z jeziorem Ukiel? Bo ono chyba też ma pewne problemy takie ekologiczne ze sobą.
3: Akurat jezioro Ukiel Krzywe nie podlega pod nas jako podwiązek metkarski. Jest to woda użytkowana przez gospodarstwo rybackie, więc my tutaj też za bardzo nie możemy się wypowiadać. Na pewno też jest problem, pojawia się problem na jeziorze Krzywym, z tego co wiemy, z moczarką, z którą my walczymy aktualnie na jeziorze Długim, tutaj w Olsztynie.
2: No właśnie, o tym jeziorze też chciałam porozmawiać, bo poza tym, że moczarka, to zdaje się, że na jeziorze Długim jest też problem z sumikiem?
3: Tak, sumik karłowaty. Nie tylko jezioro Długie, ale jezioro Czarne. Na jeziorze Krzywym też się pojawia, już nawet na rzece Łynie. Ale tutaj, jeżeli chodzi o jezioro Długie, jest duży problem z sumikiem karłowatym. I chcąc ograniczyć populację liczebności tego sumika, od praktycznie 5 lat przeprowadzamy zawody wędkarskie. To są zawody otwarte, polegające na odłowieniu jak największej ilości sumika karłowatego. I taki przykład, w ciągu 4 lat wędkarze odłowili 1,5 tony sumika. To jest bardzo duża ilość. Już nie liczymy tych danych, które mamy z rejestrów, jak wędkarze łowią indywidualnie, ale na samych zawodach 1,5 tony sumika karłowatego. Takie zawody mają duże też znaczenie, bo widzimy, że ten sumik jest coraz mniejszy. Już nie ma takich dużych po 30 cm, bo ta ryba nie rośnie więcej niż 30 cm. Są takie już mniejsze koluchy. Jest to gatunek bardzo niebezpieczny dla naszych rodzimych, bo przede wszystkim wyżera ikrę innych ryb i tutaj tak naprawdę sumik nie ma naturalnego żadnego wroga pod wodą, bo ma takie 2 kolce i w momencie, gdy szczupak jakby nawet chciał go zaatakować, no to niestety szczupak się poddaje, bo widzi, że sumik karłowaty z pływającymi kolcami no, nie będzie zaatakowany przez drapieżnika. Jedyna taka możliwość ograniczenia to właśnie organizowanie zawodów wędkarskich. Też jak te zawody robimy, to też tak tutaj zapraszamy wszystkich mieszkańców Olsztyna, okolic. To są zawody otwarte. Jedyny warunek, żeby wędkarz miał kartę wędkarską, nie zezwolenie na wędkowanie, tylko aby miał kartę wędkarską. No i też nie można innych ryb łowić, przetrzymywać w siatce poza sumykiem karłowatym.
2: I chyba też pora dnia ma znaczenie podczas takich zawodów, prawda?
3: Tak, pora dnia. Zawody odbywają się głównie po południu, już wieczorem, bo sumyk karłowaty żeruje głównie w nocy, tak więc jak organizujemy zawody, no to od godziny 18 do tam 23, 24. Jak się ściemnia, wtedy najlepsze wyniki są, ale w dzień też wędkarze potrafią łowić pojedyncze, co prawda, sztuki, bo tak jak mówię, sumik żeruje w nocy. Najlepsze wyniki są właśnie porą wieczorową.
2: Co się z tymi rybami dzieje po zawodach?
3: I tutaj duże zaskoczenie. Te ryby są po prostu rozbierane przez wędkarzy. Wędkarz, który złowi te ryby, zabiera je z powrotem do domu, nawet jeszcze podbiera od drugiego. Ta ryba jest ogólnie bardzo, bardzo smaczna i wędkarze biorą tę rybę do zjedzenia. Tutaj zmieniło się prawo, bo po złowieniu tego osobnika, tego sumika karłowatego, należy go niezwłocznie uśmiercić. Tak więc wędkarze, jak go złowią na zawodach, muszą go zabić, tak żeby nie było potem żadnej możliwości, że jak ktoś weźmie te sumiki do domu do zjedzenia, że nagle po drodze stwierdzi, że może je wypuści. Nie? Tak więc obowiązkiem wędkarza jest zabicie tego sumika i po tych zawodach te wszystkie sumiki zostają rozebrane wśród wędkujących. Nigdy tak naprawdę nie było z tym problemu, bo nic nie zostaje. Wszystkie sztuki są rozbierane.
2: Możemy to tak opowiedzieć mniej więcej, do jakiej ryby w smaku sumik jest podobny? W ogóle da się z czymś go porównać?
3: Do węgorza. Tutaj tak jak wędkarze po kolei tłumaczą, to smażony sumik smakuje identycznie jak węgorz.
2: A wiadomo w ogóle, skąd on się tutaj w Jeziorze Długim wziął?
3: Tutaj historia jest troszeczkę może teoria spiskowa, tak naprawdę nikt tego do końca nie wie, ale wszystko najprawdopodobniej zaczęło się w latach 70. od Jeziora Czarnego, bo to sumik karłowaty jest gatunkiem obcym. ktoś kiedyś musiał tego słomika sprowadzić i trzymać go w akwarium. No i tutaj teoria jest taka, jeżeli chodzi o Olsztyn, że ktoś z mieszkańców tutaj przy ulicy Bałtyckiej wypuścił słomika w latach 70. do Jeziora Czarnego. A słomik karłowaty w ogóle ma bardzo szybkie tempo wzrostu i dużą płodność. Z takiego jednego wylęgu jest mniej więcej 7 tysięcy małych słomików. I teraz wszystko zaczęło się od Jeziora Czarnego, gdzie słomik znalazł dobre warunki. On nie potrzebuje nie wiadomo jakich warunków do życia. Znalazł dobre warunki, a to, że Jezioro Czarne jest połączone tutaj rurą z Długim, to z Czarnego na Długie tutaj się też dostał. 7 tysięcy bodajże to jest taka płodność tych małego wylęgu. I tak co roku tyle tam sztuk przybywa.
2: To jeszcze będziecie mieli Państwo pewnie sporo do odłowienia. A teraz jeszcze na chwilę wracając do moczarki. No właśnie, jak sobie Państwo z nią radzicie i czy jest jakiś pomysł albo sposób na to, żeby się jej pozbyć raz na zawsze?
3: No, raczej takiego sposobu nie ma, żeby się pozbyć raz na zawsze. Tutaj Kortowo walczy i tutaj w ramach tego projektu obywatelskiego przeprowadza akcję oczyszczania. Te akcje na pewno będą pozytywne na jakiś czas, ale najprawdopodobniej będą do powtórzenia. Jest tutaj testowane te maty, które są rozkładane na dnie. Najprawdopodobniej przyniesie to efekt pozytywny na jakiś czas, ale pewnie prędzej czy później znowu trzeba będzie to powtórzyć. Myślę, że jest zbyt dużo tutaj tych biogenów osadów, które przyczyniają się do rozwoju tej moczarki. Tu też jest dużo czynników, skąd ta moczarka tak naprawdę się wzięła, dlaczego się rozwija. Na pewno duży wpływ ma brak cienia, bo tutaj mamy otwarty przestrzeń. Jakby było więcej drzew, to więcej zacienienia, to wtedy ta moczarka by się tak nie rozwijała. Ale są prowadzone prace tutaj jako wędkarze, no, trzymamy kciuki, żeby to chociaż ograniczyć. Wiadomo, że dla nas gdzieś tam jakieś utrudnienia w wędkowaniu się pojawią, bo ta cała zatoka tak naprawdę powinna być już wyłączona z wędkowania, żeby tych mat nie powyciągać. No ale to myślę, że dla wędkarzy nie będzie żadnym problemem. Mamy dalej całą linię dostępną Jeziora Długiego. Tu jako związek też wprowadziliśmy pewne obostrzenia, tutaj żeby właśnie uchronić to jezioro, tu wprowadziliśmy zakaz nędzenia. Tak więc tutaj nasza straż, jak chodzi i kontroluje wędkarzy, to sprawdza, czy nie mają przypadkiem zanęty, żeby tych zanęt tutaj nie używać. Też jest ograniczona presja wędkarska. Tutaj w ogóle tak naprawdę dużo wędkarzy nie wędkuje na tym jeziorze. To są osoby głównie starsze, które dojeżdżają autobusem. Dobra lokalizacja w centrum miasta, dojeżdżają sobie, idą połowić rybki. A na tym Długim są ryby.
2: Jarosław Pliszka, dyrektor Biura Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie, był naszym gościem i to on opowiadał nam o tym, z jakimi problemami między innymi mierzy się Jezioro Długie w Olsztynie. I tak sobie myślę, że trzy spotkania na tak krótki czas chyba nam wystarczą, więc teraz zaproszę Was na krótką przerwę, ale oczywiście wciąż będę Was zachęcała do tego, żebyście zostali z naszą anteną. Aga Wiśniewska, kłaniam się.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
2: Puk, puk, puk. Dzień dobry, dzień dobry. Aga Wiśniewska z tej strony. A skoro pojawiłam się na antenie, to znaczy, że czas na kolejny odcinek naszego programu. Tym razem zaproszę Was na spotkanie z dwoma panami. I zacznę od zapowiedzi tego drugiego, którego mieliście już prawdopodobnie okazję usłyszeć na naszej antenie, ponieważ takich tematów związanych z jeziorami i z rybami no trochę poruszamy. A to dlatego, że oczywiście z naszym regionem obie te rzeczy bardzo silnie się wiążą. Tym razem skupimy się na opowieści o Jeziorze Długim. To jest taki akwen bardzo przyjemny, bardzo spacerowy. Jest piękna trasa zrobiona dookoła tego jeziora. Można ją przemierzać pieszo, rowerem, rolkami, fragmentami też, jeśli się bardzo uprzemy. I można zrobić pełne kółko, można zrobić tylko część tego kółka i skorzystać z kładki, która łączy dwa brzegi Jeziora Długiego. Można też po prostu sobie odpocząć na ławkach i leżakach, które są rozstawione w różnych miejscach właśnie na brzegu tego jeziora. Ale zachwycając się tym, co jest widoczne i właśnie jakoś tak bardziej w zasięgu naszej ręki, kiedy możemy z tego bardziej korzystać na lądzie, prawdopodobnie dużo rzadziej zastanawiamy się nad tym, co się kryje pod taflą wody Jeziora Długiego, a kryje się tam naprawdę mnóstwo. I właśnie o tym między innymi będzie nam opowiadał nasz gość Jarosław Pliszka, dyrektor Biura Okręgu PZW w Olsztynie, ale zanim do tej rozmowy przejdziemy, to chciałabym Was zabrać na jeszcze taką sentymentalną podróż po jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów Olsztyna. Chodzi o halę Urania. Otóż dotarłam do człowieka, który był obecny podczas budowania tej hali. Zna historię tego budynku od podszewki, tego starego budynku oczywiście, bo warto tutaj wspomnieć, że hala Urania właściwie zyskała zupełnie nową szatę. Tam niewiele z tego obiektu sprzed kilkudziesięciu lat zostało, ale właśnie udało mi się porozmawiać z człowiekiem, który ten stary obiekt jeszcze pamięta i był z nim związany w zasadzie do jego zburzenia. Zatem na taką historyczną wycieczkę was teraz radiową zabieram, a naszym przewodnikiem będzie
4: Andrzej Więckowski.
2: Panie Andrzeju, chciałabym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali sobie o Uranii i opowiedzieli trochę historię tego obiektu, który no teraz właściwie już nam się kojarzy tylko z tym nowym, kolorowym, odświeżonym placem i budynkiem, ale no właśnie, poza tym, że miejsce jest to samo, to bardzo dużo się tam zmieniło. Pan jest osobą, która pamięta, kiedy ta pierwsza hala Urania powstawała. To jak to było i w ogóle jakie znaczenie dla Olsztyna wtedy miało to, że taka hala tutaj powstaje?
4: No zgadza się, z tym, że ja wtedy byłem młodym człowiekiem, ja inaczej na to patrzyłem. Ja wtedy miałem 21 lat. Ta hala powstawała, bo Olsztyn dostał organizację dużynek, no i te hale, bo ta hala w ogóle zaczęto ją budować w 69, 70 roku. Później wstrzymano, 78. No i dlatego trzeba było coś zrobić, albo ją dokończyć, albo coś innego. No i postanowiono, właściwie to w ciągu półtorej roku ją zrobiono, pobudowano. Bo tam szkielet stał, owszem, zarys był, ale nic poza tym. Dlatego tam roboty bardzo ostro szły tam i równolegle na stadionie 100 milut. No i w 78, jak byłaby pogoda, byłyby dożynki na stadionie. A jeśli nie pogoda, no to na hali. No i były takie dwie opcje. Wtedy pamiętam jeszcze przeddzień dożynek, a dożynki były dokładnie 10 września 78 roku. W przeddzień tam pracowaliśmy gdzieś do pierwszej w nocy, wszystko przygotowywaliśmy. Pojechaliśmy do domu tylko właściwie się przebrać i na piąto rano już z powrotem. Traf chciał, że akurat padało, aura była bardzo kiepska. No i do samego końca, właściwie tam do wpół do dziewiątej rana nie było wiadomo, gdzie te dożynki będą, czy będą na stadionie, czy na Uranii. Właściwie to na hali, bo nazwa Urania to dopiero później, tam po kilku latach był ogłoszony konkurs i ta nazwa została nadana. No i że ten deszcz w końcu przestał padać, zadecydowano, że dożynki będą całe te uroczystości na stadionie. No wiadomo, stadion o wiele większy. Inaczej te dożynki przebiegały niż w hali, która na tamte czasy była dość duża, no dość bardzo duża na Olsztyn, ponad 2000 ludzi. No ale wiadomo, dużo programów by tam się nie odbyło, ponieważ no, jest to ograniczone. Ale to nie znaczy, że tam nic nie było, bo tam owszem były różne występy, zespoły, nie zespoły. Wokół, tam gdzie teraz jest Malwa, albo gdzie poczta, telekomunikacja dokładnie poczty, później był bank, to tam był plac, tam była gastronomia, ludzie się bawili, także no tam było, tam gdzie była Malwa, to właściwie był budynek i tam sama gastronomia była. Teraz zagospodarowano, zmieniono, wszystko się pozmieniało. Ale na tamte czasy hala była nowoczesna, no, a na Olsztyn bardzo, bardzo no, dobrze służyła.
2: To czym pan się dokładnie zajmował, kiedy ona powstawała?
4: Znaczy ja pracowałem od początku, czyli od 77 roku w radiowęźle olsztyńskim. A radiowęzeł olsztyński kładł instalację pod nagłośnienie w tej hali Urania. I myśmy tam właśnie instalowali głośniki na holach, wzmacniacze, wszystko, żeby nagłaśniać, żeby działała ta hala pod względem nagłośnienia. No i w trakcie tej budowy ówczesny kierownik tej nowej hali, pan Janusz Maciejewski, zaproponował mi, czy nie chciałbym tam pracować. No dla mnie młodego była to szansa, bo taka nowoczesna hala, nawet się obawiałem, ale kierownik mnie przekonał, tak, i mówi, na pewno sobie dasz radę. No i zacząłem pracować jako nagłośnieniowiec, czyli nagłośnienie różnych imprez sportowych, no estradowych, może nie mniej, ponieważ nie było tam takiego sprzętu, żeby nagłaśniać duże zespoły, a w tamtym czasie mnóstwo zespołów, lawina, właściwie nie ma takiego zespołu, który by nie występował w Urani. I to się odbywało właściwie, wiadomo, kiedy ludzie odpoczywają w weekendy, więc w weekendy się odbywały te wszystkie koncerty, także ja nie bardzo miałem jakiś czas wolny nawet. jakiś weekend, to święto było dosłownie.
2: No bo spędzał pan to w pracy, ale dzięki temu pewnie wielu artystów miał pan okazję zobaczyć na żywo i posłuchać.
4: Tak, właściwie to teraz jak żona do mnie mówi, chodź idziemy na jakiegoś artysty, no nie wiem, Maryla Rodowicz, nie wiem, Budka Suflera, jakikolwiek zespół, no to ja oczywiście kilka razy ich widziałem i pracowałem przy tych koncertach. No oczywiście idę, bo lubię te zespoły, ale no większość, no właściwie trudno by wymienić, na których nie byłem.
2: Andrzej Więckowski, człowiek, który był związany ze Starą Halą Urania przez w zasadzie cały okres jej funkcjonowania. Był naszym gościem i właśnie o tym obiekcie nam opowiadał. A teraz, zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, zaproszę was na spotkanie z Jarosławem Pliszką, dyrektorem Biura Okręgu PZW w Olsztynie, który będzie nam opowiadał o Jeziorze Długi. I podpowie on nam między innymi, o jakiej porze dnia warto się nad to jezioro wybrać i co wtedy można tam zobaczyć.
3: Tak naprawdę taką rybą, która robi takie show, zwłaszcza w porze popołudniowej przed zachodem słońca, to jest boleń, który w momencie, gdy się zbliża zachód słońca, gania drobnicę, to wyskakuje z wody i robi dużo hałasu. Takie fajne bolenie tutaj są powyżej 50 cm, 60 cm, które na pewno są no, takim fajnym zjawiskiem, zwłaszcza na kładce, tam na moście długim można takie ryby zaobserwować. No poza tym mamy tutaj jeszcze suma europejskiego. Tutaj pływają sztuki w granicach 1,50 m, nawet do 2 m, duże sztuki. Tutaj mamy kilku wędkarzy, którzy łowią te sumy. W zeszłym roku taki pan wędkarz z Olsztyna złowił tak naprawdę 6 sztuk i największy miał 1,60 m. No akurat sum to jest drapieżnik, który zjada inne ryby, ale poza sumem występuje szczupak, okoń, trochę jeszcze leszcza jest, węgorz, tutaj wpuszczaliśmy na węgorza podczas zarybienia, karasia, karaś pospolity, ten złoty nasz rodzimy. Ogólnie jest dużo ryby, tylko jedyny minus, który jest na Jeziorze Długim, to, że ta ryba trzyma się bardziej środka, z tego względu, że tu wokół jeziora jest deptak, no i niestety ryba też lubi troszeczkę spokoju, dlatego jeżeli wędkarze wędkują przy samej linii brzegowej, no to jest ciężko cokolwiek złowić, no bo ta ryba jest oddalona bardziej na głębszą wodę ze względu na ruch tutaj rowerów i ruch pieszych.
2: Można po Długim pływać łódką?
3: Nie. Ogólnie wprowadziliśmy zakaz wędkowania ze środków pływających, to tylko z tego względu, żeby nie naruszać tych osadów dennych, które są właśnie na dnie Jeziora Długiego. No wiadomo, że jak łódką się pływa, to trzeba się gdzieś tam zakotwiczyć i ta kotwica gdzieś tam potem te dno będzie zruszać, tak więc tutaj jest całkowity zakaz połowu ze środków pływających. Rekreacyjnie, jak ktoś pływa kajakiem czy łódką, no to tu już my na to wpływu nie mamy, no to wiadomo, że rekreacyjnie można sobie tam popływać, ale jeżeli chodzi o wędkowanie z łodzi, no to tutaj jako związek wprowadziliśmy już, no nie chcę skłamać, ale pewnie dobre 20 lat temu taki zakaz.
2: I wspomniał pan też o tym, że wędkarstwo cieszy się coraz większą popularnością. Z czego to może wynikać, że ludzie, i podejrzewam też, że pewnie coraz młodsi sięgają po wędki.
3: Tak, jest coraz więcej młodych. Żeby kartę wędkarską wyrobić, trzeba mieć ukończone 14 lat. I my tutaj na przełomie tak 5-6 lat do tyłu widzimy, że co roku tych nastolatków przychodzi coraz więcej na egzamin, wyrabiając sobie karty wędkarskie. Ostatnio nawet była tutaj u nas dziewczyna, która ledwo co skończyła 14 lat. Zadałem jej wprost pytanie, po co jej ta karta, i ona o dziwo sama powiedziała, że chce iść na ryby, żeby odpocząć od telefonu i komputera. I takich młodych osób jest coraz więcej i właśnie takie jest tłumaczenie, że ta młodzież już ma dosyć tych komputerów, telefonów i oni wolą sobie iść na ryby i chcą na legalu, czyli chcą wyrobić tą kartę, chcą wykupić zezwolenie i chcą legalnie wędkować na świeżym powietrzu, iść odpocząć, połowić rybki. Tak. Jeśli chodzi o liczby, to ja podam przykład. Aktualnie mamy osób do 16 roku życia 880, w całym okręgu 880, a jeszcze 3 lata temu było 420. Tak naprawdę dwa razy tyle, w ciągu 3 lat przybyło tych nastolatków, którzy wykupili zezwolenia, wyrobili sobie karty wędkarskie i to na pewno, no to jest dla nas budujące i nas to cieszy, że jednak to wędkarstwo wśród młodego pokolenia się zaczyna rozwijać.
2: Właśnie, które sposoby są legalne, a które nielegalne? Bo ja to tylko hasłowo kojarzę, jakieś takie rzeczy, czy jak żywiec, i teraz nie wiem, czy to chodzi tylko o te małe rybki, które się ruszają, czy to pod to też podlegają robaki, tak jak pan mówił o tym nęceniu, to też co to oznacza?
3: Żywiec, to tak, używanie żywca to jest żywiec, to jest ułowienie ryb na małą rybkę. I to ta mała rybka to jest ta prawdziwa ryba, to nie jest sztuczna ryba. I tu trzeba pamiętać o dwóch podstawowych zasadach. Pierwsza rzecz, na żywca nie może być użyta ryba, która jest aktualnie w okresie ochronnym i która nie ma wymiaru ochronnego. Czyli przykład krasnopióra, wzdręga, ma ustawowo wymiar do 15 cm. Nie ma co prawda okresu ochronnego, ale 15 cm ma wymiar ochrony, czyli wędkarz nie ma prawa użyć krasnopiórki, wzdręgi mniejszej niż 15 cm na żywca, czyli gatunki ryb, które znajdują się aktualnie w okresie ochronnym albo nie mają tego wymiaru, nie mogą być użyte na żywca. I druga grupa ryb, która nie może być użyta na żywca, są to gatunki obce i inwazyjne, czyli taki sumik karłowaty nie może być użyty na żywca, czy karaś srebrzysty. I trzecia, że jest zasada, nie można używać żywca z innej wody. Jeżeli przykładowo idę na ryby na Jezioro Długie, to na Jeziorze Długim muszę sobie złowić uklejkę. Uklejka nie ma wymiaru, nie ma okresu. I wtedy mogę na uklejkę mogę wtedy uklejkę wziąć jako żywca, ale nie mogę tej uklejki sobie złowić na innej wodzie. Nie można przynosić żywca z innej wody. I tutaj też wędkarze pytają się, dlaczego nie można. No tutaj jest powód jeden oczywisty, że ta ryba przyniesiona z innej wody może przynieść ze sobą także choroby, bakterie. To, że ona przykładowo na jeziorze X nie miała żadnych objawów, nie oznacza, że w momencie, gdy zostanie tutaj użyta jako żywiec na innym jeziorze, że automatycznie może zarazić inne ryby. Tak więc nie używamy żywca z innych wód i nie używamy ryb, które są chronione i ryb, które są gatunkami obcymi i inwazyjnymi.
2: Na robaka możemy.
3: Na robaka można. Tutaj, jeżeli chodzi o robactwo, to tak naprawdę jest szeroki wachlarz. Od pinek małych, koralowe małe pinki, są białe, różowe, czerwone, żółte, po dzikuny też mamy białe, po normalne, klasyczne, czerwone robaki, żdżubnice, naturalny pokarm, tak więc tutaj nie ma żadnych ograniczeń. To z tymi zanętami wędkarskimi powinniśmy troszeczkę bardziej nie sypać za dużo, tylko tak też z głową.
2: A co może być taką zanętą?
3: Są gotowe. Gotowe są zanęty, to takie już do przygotowania tak naprawdę, do rozmoczenia i od razu do zanęcenia.
2: Spinningowanie albo coś takiego, to tutaj też są jakieś zasady, które powinniśmy znać?
3: Chodzi o bezpieczeństwo, czyli jeżeli jest wędkowanie z łodzi, żeby te 50 metrów łódka od łódki zachować, żeby tam jeden na drugiego nie zarzucał, no bo tutaj też chodzi o własne zdrowie, bezpieczeństwo nad wodą.
2: Wizytą w Olsztyńskim Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego i spotkaniem z Jarosławem Pliszką skończyliśmy tę część naszego spotkania. Mam nadzieję, że miło upłynął Wam czas. Jeżeli coś Was bardziej zainteresowało, to chciałabym Was też uspokoić, że my do tych tematów będziemy jeszcze na naszej antenie wracali. Oczywiście jest też kilka innych rzeczy, o których chciałabym Wam opowiedzieć, więc zachęcam Was do tego, żebyście po prostu słuchali nas na bieżąco. Aga Wiśniewska, bardzo Wam dziękuję za kolejne kilkanaście minut razem i mówię do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
2: Dzień dobry, Aga Wiśniewska z tej strony. Zapraszam Was na kolejny odcinek naszego magazynu, w którym tym razem wybierzemy się na dwa spotkania. I już za chwilę zabiorę Was w radiową podróż tak do granic Olsztyna. To jest chyba dobre określenie, bo to jeszcze Olsztyn, ale właściwie już wcale miasta nie przypomina. Gdzieś w lasach okalających nasze wspaniałe miasto znajduje się przepiękny dom, otoczony oczywiście olbrzymem zieleni i rzecz jasna zwierzętami. To tam właśnie znajduje się i powstaje tak naprawdę, rozbudowuje się ośrodek rehabilitacji Wiewiórki Pospolitej. O tym miejscu właśnie i o tym, jak to się stało, że w ogóle taka potrzeba zaistniała. Jak wygląda przyjaźń z wiewiórkami. O tym będzie nam opowiadała kobieta, która się właśnie tymi małymi gryzoniami zajmuje. Jak się okazuje, to jest to miejsce bardzo potrzebne, bo takich wiewiórek, które potrzebują pomocy z okolic Olsztyna, wcale nie jest tak mało. Zapraszam Was na spotkanie z...
5: Dzień dobry, miło mi Monika Zakrzewska. Jestem w trakcie zakładania ośrodka rehabilitacji dla Wiewiórki Pospolitej.
2: Dlaczego wiewiórki?
5: Dlaczego wiewiórki? No, historia jest taka, że najpierw były ptaki. Jestem w ptasiej straży, jestem czynnym wolontariuszem w Fundacji Albatros, gdzie po prostu, póki nie było ekopatrolu, to zajmowaliśmy się tym, że podejmowaliśmy różne próby jakby ratowania ptaków, które potrzebowały pomocy i między innymi stąd historia wiewiórek. Ktoś kiedyś przyszedł z wiewiórką do Fundacji Albatros i ja po prostu wybłagałam Ewę, że ja się nią zajmę, będę próbować ją ratować i żeby dała szansę. udało się przy jednej, udało się przy drugiej i tak jakoś poszło, że stwierdziłam, że to jest coś, co mi da ogromną satysfakcję w życiu i daje mi dużą przyjemność.
2: Właśnie jakie są wiewiórki?
5: Wiewiórki są jak koty, tak uważam po tych kilku latach, kiedy wiewiórkami się zajmuję, czyli każda właściwie wiewiórka ma inny charakter i troszeczkę inaczej się zachowuje, troszeczkę inne rzeczy lubi, ale generalnie są to zwierzęta, które bardzo mocno mnie fascynują, chyba przez temperament, który jest podobny do mojego.
2: To jaki mają temperament?
5: No jaki mają temperament? Wiewiórki są bardzo takie żywiołowe. Jak już widzimy wiewiórkę, to jest jej dużo, ona się porusza, ona skacze, ona jest zainteresowana, jest ciekawska. Mam wrażenie, że się uczy bardzo szybko różnych rzeczy. Nie wiem, no a poza tym wygląda tak zjawiskowo, że można się godzinami na nią patrzeć i sprawia to po prostu ogromną przyjemność.
2: No właśnie, czym się charakteryzuje w ogóle wiewiórka pospolita?
5: Czym się charakteryzuje wiewiórka pospolita? No jest to gatunek, który jest gatunkiem chronionym i zamieszkuje u nas nie tylko lasy, ale również jakieś parki, obrzeża miast albo takie miejsca, gdzie po prostu są starodrzewy. Czym się charakteryzuje? No jest to gryzoń. To jest ważna informacja, że wiewiórki są gryzoniami. Jedzą bardzo różne rzeczy, od takich najprostszych typu, nie wiem, liście, pąki, owoce, warzywa, orzechy oczywiście, zboża. To potrafią też zjeść ponoć. Ja tego nie widziałam. Jajka jakichś ptaków, czasami pisklęta. Mówi się też, że czasami czyszczą las z jakiejś drobnej padliny.
2: Ale nie są raczej szkodnikami.
5: Nie, myślę, że wiewiórka ma dosyć duże znaczenie dla ekosystemu takiego jak roznoszenie nasion, bo jednak mówi się, że po prostu wiewiórka zapomina, gdzie zakopała swoje zapasy, więc dzięki temu nam prowadzi do tego, że lasy się rozrastają. Ile w tym jest prawdy, tak naprawdę ciężko stwierdzić, ale na pewno coś w tym jest, bo widziałam jednego razu, jak dzika wiewiórka, nie taka ze środka, tylko po prostu taka, która przyszła z lasu, zakopuje w moim własnym ogrodzie orzechy i jak sprawdziłam, w ciągu doby zakopała 3 kilo orzecha laskowego, więc robi to dosyć skutecznie, jeżeli ma skąd te orzechy pobierać.
2: No właśnie, czy to są zwierzaki, które zapadają w sen zimowy trochę tak jak jeże?
5: Nie. Wiewiórka nie zapada w sen zimowy, natomiast zdecydowanie jakby zmniejsza swoją aktywność, czyli stara się właściwie bilans energetyczny mieć taki, że rano się budzi o świcie, jak jest ciepło, no to dosyć wcześnie zaczyna żerowanie, poszukiwanie swoich zapasów jedzenia, a później odpoczywa i śpi. Właściwie takie odniosłam wrażenie, że zimą głównie pojawia się w godzinach porannych. Czasami wieczorem przyjdzie się gdzieś czegoś napić, ale tego pożywienia jakby nie szuka przez całą dobę. W okresie takim letnim jednak wiewiórkę widzimy właściwie do późnego wieczora, tam do godziny 16-18. Ona gdzieś się pojawia, przychodzi, je, bawi się, nie wiem, zaczepia inne wiewiórki. No jest widziana.
2: Znaczy, to tak jak pani powiedziała, że one są podobne trochę do kotów, czy właśnie da się tak oswoić chociaż odrobinę wiewiórkę? Czy ona mogłaby być pupilem domowym?
5: Powiem tak, nie boję nam tego powiedzieć, ale to jest jak z krukami i krukowatymi. Niestety da się oswoić wiewiórkę, ale można jej zrobić ogromną krzywdę. I tu ukłon do osób, które mnie uczą i cały czas mnie strofują i cały czas dzisiaj miałam rozmowę z moją panią weterynarz, która obsługuje mi wiewiórki, która za każdym razem mocno na mnie krzyczy, jak ja się ucieszę, że wiewiórka, która została wypuszczona z ośrodka, przychodzi się przywitać. Dzisiaj po prostu ją zastałam w domu, więc były od rana otwarte okna i weszła do domu. Nie powinno się takich rzeczy robić i tu słusznie moja ukochana Martynka mi tłumaczy, że po prostu taka wiewiórka, która wejdzie wtedy na obcą osobę, może spowodować to, że ta osoba zareaguje tak, jakby to zwierzę było agresywne, jakby ono nie będzie rozumiało tej sytuacji, więc oswajanie dzikich zwierząt zawsze powoduje u nich pewien rodzaj zaburzeń psychicznych, czyli one nie wiedzą, co jest właściwe dla ich gatunku i co powoduje, że ich gatunek jest bezpieczny, czyli ucząc tego, że wiewiórka do nas podchodzi, musimy mieć też świadomość jakiejś odpowiedzialności za tą wiewiórkę, jakie to jest miejsce i czy to nie narobi jej więcej szkody niż pożytku, bo jednak jeżeli mieszkamy w mieście, mamy ruchliwą ulicę, przez którą wiewiórka musi przejść, żeby na przykład wziąć z karmnika od nas pożywienie, to narażamy ją po prostu na zwykłe potrącenie samochodem. Jeżeli ją karmimy i karmimy ją regularnie, nie tylko w okresie, kiedy rzeczywiście tego pokarmu jej brakuje, to ją rozleniwiamy i ona tego pokarmu nie będzie szukać sobie w przyrodzie, w naturze, tylko będzie szukać przy człowieku. a nie każdy człowiek będzie reagował w ten sposób, jeżeli dzikie zwierzę do niego podejdzie, że to jest coś fajnego, coś atrakcyjnego. Jakby naturalnym odruchem jest też, że się boimy dzikich zwierząt i to jest zdrowy odruch, bo dzikie zwierzęta są dzikie, jak sama nazwa mówi. Więc tu trzeba mieć jakąś taką świadomość i samodyscyplinę. Ja z tą samodyscypliną czasami mam duży problem, ale mam dużą świadomość też miejsca, w którym mieszkam, że jest to od ludzi, jest to ślepa uliczka, jest to środek lasu, więc zakładam, że robię mniejsze zło, albo tak jak Martynka mi to tłumaczy, tak to sobie tłumaczysz, jest to takie same zło, jak ktoś, kto tą wiewiórkę karmi w mieście.
2: O wiewiórkach i o środku rehabilitacji Wiewiórki Pospolitej, który powstaje w Olsztynie, opowiadała nam założycielka właśnie tego miejsca, Monika Zakrzewska. A teraz zaproszę Was na spotkanie z Andrzejem Więckowskim, który opowiada nam historię Hali Urania, ale tej Hali Urania, która już właściwie głównie funkcjonuje chyba tylko we wspomnieniach nieco starszych mieszkańców Olsztyna, bo ta Hala Urania, którą teraz oglądacie, ma przecież zaledwie kilka lat. W tym samym miejscu i w bardzo podobnej bryle stał obiekt, który powstał pod koniec lat 70. i był ośrodkiem kultury w Olsztynie w zasadzie. To tam odbywały się liczne wydarzenia kulturalne właśnie, koncerty, spektakle, oczywiście też sportowe, takie jak różnego rodzaju mecze czy turnieje tańca. Ale jak się okazuje, było tam też kino. I między innymi o tym właśnie będzie opowiadał nam teraz nasz gość.
6: Czy Hala Urania skrywała, ta poprzednia wersja, skrywała jakieś tajemnice albo miała swoje legendy?
4: No trudno powiedzieć, że legendy, bo był w Hali Urania oczywiście oprócz tych zajęć sportowych, estradowych, targi, nie targi, bo tam różne się imprezy odbywały. W piwnicach hali była sauna na przykład, były różne tam gabinety odnowy. No i wiadomo, że tam trzeba było coś w piwnicy, jak to w piwnicy posadzkie trzeba było zrobić. No a że hala po jakimś tam, no nie wiem, okresie 10 lat, starsi mieszkańcy Olsztyna pamiętają, hala była cała oszklona, łącznie z dołem. Później została marmury położone, ten parterowa część, ponieważ to szkło, pomimo że szyba była gruba, 5-6 mm, raz, że często przy koncertach różnego rodzaju szyby były wybijane, bo był tak napór chętnych, żeby wejść na imprezę. No i były straty ciepła. No to wyłożono to marmurem. No i pozostałości tego marmuru zostały wykorzystane do położenia posadzki właśnie w tych piwnicach. A że tego marmuru troszkę zabrakło, to od kamieniarza przywieziono skrawki różnych płytek kamiennych, no tak, żeby tam dokończyć to. No i nie wiem, ktoś tam idąc na solarium czy na saunę taką wersję puścił, że tam są płyty nagrobne. Że tam jest, są napisy różne, że to hala powstała na terenie cmentarza. Do tego nawet doszło. I to było głośne na cały kraj za sprawą Superekspresu, który szukał różnych sensacji. Jest to oczywiście nieprawda. Hala powstała na normalnym terenie, jak jeszcze starsi mieszkańcy pamiętają, tam były łąki, pola, było to już daleko za Olsztynem, ale no taka legenda powstała, że powstała na cmentarzysku.
6: Tak jak pan wspomina o tym, że tam były sauny, że było jakieś solarium, i mówił pan też o tym, że to był bardzo nowoczesny jak na tamte czasy budynek. Czy on się cieszył właśnie zainteresowaniem też tak po prostu na co dzień, poza tymi momentami, kiedy odbywały się albo koncerty, albo mecze?
4: No tak, oczywiście. No tam, tak jak jeszcze nie powiedziałem, tam również było kino. I to bardzo olbrzymie kino z ekranem tym panoramicznym, bardzo dużym. No z tym, że nie było to może tak często używane, ponieważ kiedyś jak tam filmy nie były ogólnie dostępne, czyli nie każdy mógł sobie ściągnąć film i wyświetlać go. O, tak jak były do organizacji imprez powołane estrady, różnego tego typu instytucje, tak samo do wyświetlania kin, w gestii to leżało rozpowszechniania filmów, czyli kin. Także kina nie były chętne, żeby był wyświetlany jakiś film w Urani, bo w Urani wejdzie 2000 ludzi, no, odjąć małą trybunę, 1500, a na przykład w Polonii wchodziło 400 osób, czyli tak jakby 4 seanse można było wyświetlić w Polonii, a w Urani jeden. Ale odbył się taki seans, no, najgłośniejszy, trwało to miesiąc, czyli bardzo, dokładnie 60 seansów było, przeminęło z wiatrem. No był to bardzo, bardzo to boom na to był. Właściwie ludzie przywożeni byli z całego województwa, autokary. No a że film był dość długi, bo prawie 4 godziny, no to seans się zaczynał o 16, a kończył się pod drugi seans koło 24. I tak przez miesiąc.
6: Był pan też wśród tych osób, które poszły na film?
4: Ach, tak. Nawet obsługiwaliśmy ten, no, puszczając ludzi, informując, gdzie siedzenia jakieś, no bo urania była duża, no to ludzie jednak potrzebowali tej pomocy, wskazań, no i była dość wysoka. Niektórzy 24 rząd, czyli na samej górze, no to było im za wysoko, bali się tam wejść, no to im się udostępniało gdzieś niżej miejsca. I powiem szczerze, że pomimo tych 60 seansów, ten film obejrzałem na pewno cały, ale nie od początku do końca. Czyli to trwało kawałkami, fragmentami. Kino to było nowoczesne na tamte czasy. Był to największy format już jaki był w produkcji. No i oczywiście tam były różne głośniki efektów na suficie pomontowane. Głośniki były za ekranem, a ekran był potężny, bo liczył gdzieś 20 metrów szeroki, 15 wysoki. No to jak pociąg jechał z jednej strony, przejechał przez drugie, no to tak samo i dźwięk za nim pojechał. Nie? Także były różne efekty. Deszcz padał na przykład, był wyświetlany również potop i ta walka Włodyjowskiego z Kmicicem w czasie tych strug deszczu. No i jak ten deszcz padał, no to ludzie się nawet rozglądali, że im tam z góry coś leci. Nie? Czyli teraz na pewno w 3D czy w 5D to by nawet tam jakiś zraszacz odpalił i by woda leciała na widzów. Ale było to nowoczesne kino. No i ekran wysuwał się spod małej trybuny. Był schowany w podziemiach małej trybuny, także nikt nie wiedział, gdzie ten ekran jest. Odkrywało się podłogę z pierwszego rzędu. Ekran wysuwały się dwa słupy, rozkładały i po tych słupach prowadnice wciągały ekran do samej góry.
2: O niezwykłym kinie, które mieściło się w dawnej hali Urania w Olsztynie, opowiadał nam Andrzej Więckowski, człowiek, który z tym obiektem był związany od samego jego początku aż do jego końca. Bo przypominam, mówimy o dawnej hali Urania, która została rozebrana i nadbudowana nowym obiektem. I te dwa spotkania to wszystko, co dla Was dziś przygotowałam w naszym magazynie. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za kolejne spotkanie. Kłaniam się nisko i zapraszam oczywiście o stałej porze na naszą antenę. Aga Wiśniewska. Pa, pa.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.

0: to promocja. Masz już dosyć słuchania nudnej, smętnej muzyki i sucharów drewnianych prowadzących w innych stacjach? Chcesz poczuć, że jest weekend i zapomnieć o poniedziałku? Przedstawiamy weekendowe melo, podkręcone tempo i najlepszą muzę. W niedzielę o 15 dostaniesz to, czego naprawdę pragniesz. Ale to jeszcze nie wszystko. W tej specjalnej radiowej ofercie będzie też Konrad Traczyk. Nie zwlekaj, włącz weekendowe melo i poczuj, co znaczy prawdziwy weekend.
1: Nie masz żadnych szkodliwych substancji.
2: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: 5 FM. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Jest 10. Dziś imieniny u... Inni gadają, a my odpalamy najgłośniejszą imprezę w Polsce. After w Meloradio. Let's go!
1: Siemano, siemano, nie ma spania, lecimy z pierwszym afterem w Meloradiu. Gorące numery w tempie, które lubicie, żeby dobre melo nie skończyło się wraz ze wschodem niedzielnego słońca. Mam tu całą, caluteńką szufladę ze skietami z naszej limitowanej edycji, skietami, o które pytają wszyscy, skietami, które wystąpiły na Tomorrowland, skakały na Sunrise Festival, które wydeptały parkiet na koncertach Korolowej Armina. Oj, gdzie one nie były z wami, słuchacze, i z naszymi gwiazdami. Jeżeli chcecie takie, to wyślijcie głosówkę i opowiedzcie, jak wyglądało wasze wczorajsze dobre melo. Gdzie byliście? Co robiliście? Z kim? No i czy udało się bez przypałów? Opcje wysłania głosówki jak zawsze znajdziecie na meloradio.pl. Wystarczy sobie to wbić na waszych smartfonach. W afterze to wy będziecie decydować, jaki numer zagramy w mocnym finale, ale o tym za chwilę. Teraz odpalamy pierwszy after w Meloradiu, bo kto powiedział, że w niedzielę o 10 nie może być imprezowo. After,
0: after w Meloradio. 3, 2, 1, let's go!
1: Think About Us, Sony Fodera, D.O.D., Poppy Bascom. Ale najważniejszy jest gość, który to zremiksował, czyli Lucas Estrada. W afterze usłyszycie wasze ulubione imprezowe numery. Nierzadko w mega remiksach. Opoka, siema.

0: love is gonna save us.
1: Melo, mocny finał. Ty decydujesz. My gramy, my gramy.
2: Dokładnie tak jest, wy decydujecie, my gramy, czekamy na wasze głosy w naszych storkach na Instagramie, bo głosujecie, czy dzisiaj nasz pierwszy after zakończymy numerem Show Me Love.

Czy może jednak Take Me Away? Wbijajcie na naszego Instagrama i dajcie znać, który numer podoba wam się bardziej. A teraz lecimy dalej z najgorętszymi numerami w Polsce. Four to the Floor, Offenbach i Sir Sailor w Melo Radio.

Underneath the Blue, Mossyman i Joel Creel. Takich numerów możecie spodziewać się w afterze co tydzień. Będziemy was zaskakiwać mocnym klubowym brzmieniem, żeby niedziela brzmiała jak sobota, bo o to w tym wszystkim chodzi. A teraz zapowiedziane nieco wcześniej w Four to the Floor. No cóż, komputery czasami tak robią, że wciskasz enter, a on leci gdzieś w kosmos. Offenbach i Star Sailor dla was. Dajcie znać, jak wczoraj się bawiliście, bo za najlepsze głosówki dzisiaj oddaję nasze skiety z limitowanej edycji. Oczywiście głosówki wy wysyłacie, wbijając meloradio.pl na waszych smartfonach.

Mega sztos ten Offenbach. Panowie zrobili moc, napisali do nas słuchacze. A może Skutera Weekend byście puścili? Kto wie, to od was zależy, czym będziemy kończyć każdy after. Dzisiaj macie dwie opcje do wyboru. Take Me Away albo Show Me Love. Sprawdźcie to na naszym Instagramie. No i głosujcie w naszych storkach. A teraz prawdziwy muzyczny ogień. Shimza i Fire, a więc trochę Afrohausów w afterze, w Meloradiu.

0: Art Bat i David Guetta wzięli te swoje klucze, śrubokręty i taki remix ukręcili. Somebody that I used to know. No nie ma co ukrywać, że dużo lepsze niż w oryginale, panie Gotye, choć pana głos naprawdę brzmi wspaniale. Podglądam, kto prowadzi, jeżeli chodzi o mocny finał. No i Show Me Love na razie na przedzie. Halo, halo, gdzie jest ekipa Take Me Away, Four Strings? Czekamy na wasze głosy, wbijajcie na nasze storki, bo tam cała walka się toczy, a do mocnego finału coraz bliżej.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Przed Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Najlepsze Melo jest tylko u nas.
3: Bo nie warto stać w miejscu.
4: Bo liczy się dobra energia.
3: Bo ciągle dodają coś nowego.
0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
11: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
10: No, ci panowie z Media Expert.
11: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
12: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM. After w Meloradiu. Przedłuż sobie sobotę.
15: No dobra, dobra, cały czas czekam na wasze głosówki. Dajcie znać, jak minęło wam wczorajsze dobre melo. Gdzie byliście, co robiliście i z kim. I czy udało się szczęśliwie zasnąć. A może jeszcze się nie położyliście. Czekam na wasze głosówki. W zamian już wkrótce oddam nasze melo skiety. Wysyłajcie je wbijając meloradio.pl na swoich smartfonach. A to już I Like It, Alesso i Nate Smith w Afterze w Melo.

0: Jeżeli odlecieliście w kosmos z afterem Meloradia, no to właśnie o to chodziło. Call Me a Spaceman, Hardwell i Mitch Crown. Kto by pomyślał, że ten numer o 10.40 w niedzielę może brzmieć tak znakomicie. No dobra, jak się bawiliście wczoraj? Niektórzy na imprezkach, inni na imieninach, zajadali się pizzą. A więc i taki głos, proszę.
1: Siemano, ten after to totalny sztos. Ja wczoraj nigdy nie imprezowałem, bo jestem trochę przeziębiony, ale jak słucham dzisiejszej muzy w Meloradiu, to po prostu człowiek od razu robi się zdrowszy na ciele i na duszy. Pozdro.
0: Dzięki za ten głos, tak, dzisiaj nagradzam podlizywanie. To bardzo ważne, więc do ciebie, mordo, lecą dzisiaj nasze skarpety na lewą i prawą nóżkę, żebyś się więcej nie przeziębiał. Bo po co? Jesień może być piękna. Piękne mogą być też kolejne numery, które dla was jeszcze mamy. Przypomnę tylko, że cały czas głosujecie na mocny finał. Dwa numery walczą o to, żeby pojawić się na koniec dzisiejszego afteru w Meloradiu. Show Me Love, Laidback Louis, Steve Angelo oraz Four Strings z numerem Take Me Away. Głosujecie w naszych storkach na Instagramie. Wbijajcie, wbijajcie, bo rywalizacja jest zacięta. Teraz sięgamy po, no, asa z rękawa samego Tiesto. To najnowsza propozycja od niego. Hard to be around. Ten numer pojawił się dopiero przed momentem, w piątek. Dajcie znać, jak wam się podoba i zróbcie głośno, bo to jest mocny, genialny.

0: Marlon Hofstad, Substar, I Like, Melo.
1: Melo. Mocny finał. Ty decydujesz. My gramy, gramy, gramy.
0: Bo to wasz głos jest najważniejszy, to wy decydujecie, którym numerem będziemy kończyć co tydzień w niedzielę after w Melo Radio. Dwóch jegomościów rywalizowało o wasze głosy, dwa wspaniałe numery. Pierwszy z nich to było oczywiście Show Me Love.

0: Za ten numer odpowiada Lightback Logi Steve Angelo. Druga propozycja. Jakże romantycznie brzmiące. Take Me Away od Four Strings. No muszę powiedzieć, że rywalizacja była bardzo zacięta. Do samego końca nie było wiadomo, kto wygra. Chociaż od początku delikatnie taki mały kroczek przed tym drugim numerem postawił numer...
1: Mocny finał. Tak jak lubisz.
0: Show Me Love. Tak, zdecydowaliście. Tak kończymy pierwszy after w Melu Radio. Lightback Logi, Steve Angelo. Róbcie głośniej.

0: Show Me Love, Laidback Look, Steve Angelo. To właśnie tym numerem kończymy pierwszy after w Melo Radio. No dobra, to teraz dajcie znać, jak wam się podobało, jak się bawiliście. Czekam na wasze głosówki, wiadomości oczywiście na naszym WhatsAppie. Z afterem wracamy za tydzień, ale w Melo impreza nigdy się nie kończy.
1: A już o 11 zagramy
0: Fly High, Tobi Romeo.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej
6: masz. O reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
8: No siemanko, to wjeżdżamy w weekendowe Melo Fly High. Tobie Romeo, to jest pierwszy numer po 11 w Melo Radio. Opoka, siema.

On Tonight, Silva Bampa w Melo Radio, to weekend of Melo. Dajcie znać, jak mija wam to przedpołudnie. Jeśli macie ochotę, ślicie głosówki na naszego WhatsAppa. Melo Radio.pl wbijacie na smartfonach i tam wszystko się dzieje. A jak już sobie na meloradio.pl wejdziecie, to chyba żal nie skorzystać z opcji, by przyłączyć się do zabawy Szybka Kasa od Melo Radio, bo jutro ruszamy z kolejną rundą i kolejne stóweczki będą leciały prościutko na wasze konta. Wbijajcie meloradio.pl, warto tam zajrzeć w weekend. Young Leosia, Jonatan z Nocą Aniołów teraz.

0: Happy Nancy So Sad, takie numery mamy dla was w Melo Radio, w weekendowym Melo, niedziela, a brzmi jak środek weekendu, co? No i tak właśnie chcemy, żeby było, żebyście troszkę oderwali się dzisiaj od ziemi i pomyśleli o czymś przyjemnym. Alone, Alan Walker za kilka minut.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

To promocja. Masz już dosyć słuchania nudnej, smętnej muzyki i sucharów drewnianych prowadzących w innych stacjach? Chcesz poczuć, że jest weekend i zapomnieć o poniedziałku? Przedstawiamy weekendowe melo.

0: Twój, co znaczy prawdziwy weekend.
1: Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: Radio. Podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama. Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn.

spokój. Natalia Nykiel, u nas spokoju nie ma. U nas jest głośno, imprezowo przez cały czas. Player meloradio.pl, tam możecie sobie zagłosować na 30 Meloradia i do tego bardzo gorąco zachęcam, bo to ważne, żebyście mieli wpływ na to, co i jak gramy w Meloradiu. Jesteście dla nas najważniejsi. W piątki o 18 oczywiście Pychu prezentuje wam to, jak głosowaliście w 30 na antenie, ale warto również zerknąć do propozycji. Bardzo fajne numery tam są. No i czekają na swoje miejsce w notowaniu. A teraz czas na Eli Oaks. Reasons w weekendowym Melo.

0: Starlight, Rangel w Melo Radio, prawie 12:00, a my już za chwilkę przejmujemy wasze miejsca tam, gdzie jesteście. Niektórzy w pracy, pozdrawiamy bardzo serdecznie, inni na spacerach i wszędzie tam, gdzie będziecie, pojawił się ten oto gorący numer.
1: A już o 12:00 zagramy
0: Run, Run, River, David Guetta i A-Lock.

0: reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
3: Kogo?
2: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
3: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
2: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
3: Tak, jest posterunkowy Cezary.
2: No, więcej na szkłomazgo.pl.
3: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
2: I Cezary Pazura.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Dzień dobry, cześć. Samo południe na zegarkach. U nas Run, Run, River, David Guetta, A-Lock. No to co, rozkręcamy się powolutku, rozkręcamy się w niedzielę. Opoka, cześć.

Thomas Gray, Heaven w Melo Radio, to Weekend of Melo. Niby za oknami taka jesień, nie najgorsza, prawda? Ta typowa polska złota, bo w ostatnich dniach sporo słońca było i temperatury takie całkiem przyjemne, te drzewka takie żółkniejące. No, ale jednak wieczorami robi się już chłodno. Jak człowiek pomyśli sobie, żeby rozpalić grilla, to dwa razy się zastanowi, czy aby na pewno ciepła starczy nie tylko dla kiełbasa, ale również dla niego. Dajcie znać, jak spędzacie weekendowe wieczory jesienią. Jakie macie najlepsze patenty na to, by jesienny wieczór, który zapada wcześniej, był po prostu miły. Duke Dumont i I Got You. Teraz czekam na wasze głosówki wiadomości.

0: Modelki włodarskie, każdy twój ruch, no każdy ich ruch jest wyjątkowy. Cudownie śpiewają, wspaniale tańczą, świetnie wyglądają. Miło dziewczyn posłuchać. A za chwilę posłuchacie Dua Lipy, Shauna Paula. Ich numer ma tytuł No Lie.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melon.

0: 18. Pychu, zapraszam.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
2: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Reklama. Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
5: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte De Witte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies.

To Felixian, Rain in Ibiza. Czy to możliwe, że tam w ogóle pada? Zadacie pytanie. No kto był ten, wie, że się zdarza. A to nawet były takie zdjęcia w internecie, jak to solidnie Ibizę zalewało w niektórych miejscach. Ale tam deszcz chyba nikomu nie przeszkadza. Najważniejsza jest dobra muzyka, dobry nastrój, dobry klimat, a tego z pewnością tam nie brakuje. Kto był, niech da znać, jak mu się podobało. Może jakieś wskazówki dla tych, którzy jeszcze nie byli, a chcieliby się wybrać, tylko nie wiedzą, jak zrobić pierwszy krok. Czekam na wasze głosówki, wiadomości na WhatsAppie. Teraz Axwell i Bon z numerem Whatever Turns You On. Świetny klasyk.

0: I know Corrida. Czy jest wśród was ktoś, kto słyszy to pierwszy raz? No nie chce mi się wierzyć. United Nations, Laura Moore śpiewała w tym numerze, a za chwilkę śpiewać będą kolejni, grać będą kolejni, bo kolejna godzina weekendowego Melo przed nami. My już jesteśmy gotowi. A wy?
1: A już o 13 zagramy
0: Self-Aware Lumix.

0: Zwlekaj, włącz weekendowe Melo i poczuj, co znaczy prawdziwy weekend.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: podnecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkob.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Cześć, Self-Aware to jest pierwszy numer, który gramy dla was. Gramy z naciskiem na gramy, inni gadają, my gramy. Bo tak lubimy najbardziej. Lumix przejmuje antenę. Opoka, cześć.

Neptunika, what if? Co jeśli trafiłoby na wasze konto kilkaset złotych? Ot tak, po prostu. I moglibyście wydać na co chcecie. No właśnie, to pytanie, na co byście te pieniądze wydali? Czy macie jakieś potrzeby, czy czekacie na taki prezent z nieba, który pozwoli po prostu pójść do sklepu, spojrzeć w lewo, w prawo i wziąć to, co wam się spodoba? Czekamy na was, bo szybka kasa właśnie od tego jest, żebyście mogli spełniać swoje zachcianki albo potrzeby, no zależy, kto jak na to patrzy. Meloradio.pl, tam dajecie nam swoje zgłoszenia, a my od jutra w kolejnej rundzie zabawy dzwonimy do was i rozsyłamy pieniądze. King of the Jungle, teraz w weekendowym Melo.

0: Joel Corey, Hannah Bolan, Don't Go Breaking My Heart. Ciekawe, kto dzisiaj po raz pierwszy w życiu się zakochał. Czy nasi słuchacze są tam gdzieś, którzy dzisiaj pierwszy raz się zakochali? A może wy, nieco bardziej doświadczeni, pamiętacie swoją pierwszą miłość? Podzielcie się z nami wspomnieniami. Czekam na WhatsAppie.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Mamy XXI wiek. Technologie, AI. A zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Po reklamie.
8: As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Sofia Loren, DJ Remo Tymak w Melo Radio. To jest weekendowe Melo. Chcemy, żebyście w nadchodzącym tygodniu obudzili się razem z nami. Raz, drugi, trzeci, piąty, ile się da. Waldek Darłek zaprasza was na pobudkę z samego rana. Ma dla was oczywiście prezenty. Wszystko z naszej limitowanej edycji Melo Merchu. Będzie miał konkursy, będzie miał zabawy. Mamy nadzieję, że to będzie miła pobudka. Skoro o wstawaniu mowa, czytałem o aplikacji, która, uwaga, uwaga, uruchamia alarm, a wyłączyć można go dopiero wtedy, kiedy rozwiąże się jakieś zadanie matematyczne, logiczne, różne. Wszystko po to, by postawić was na równe nogi tak szybko, jak to tylko możliwe. Co sądzicie? Macie? Testowaliście? No to dajcie znać, czy się sprawdza. Alan Walker.

0: This is Love, Will.i.am, Ewa Simons. Can you feel the love? W piosence słyszeliśmy. Póki co, szczerze mówiąc, jedyne co ja czuję to chłód. Nie wiem, czy to kwestia klimatyzacji, czy tego, że za oknami już zrobiło się naprawdę jesiennie. No dobrze, ale o 14 potężnie was rozgrzejemy.
1: A już o 14 zagramy.
0: Bo wtedy chcę więcej. Fuka i Liwka Enklawa.

0: Reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo,
2: ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
5: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
6: Kogo?
5: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
6: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
5: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
6: Tak, jest posterunkowy, Cezary.
5: No, więcej na szkłomazgo.pl.
6: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
5: I Cezary Pazura.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
0: O reklamie. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Z weekendem tak jest, że człowiek ciągle chce więcej. Fuka i Liwka Enklawa wjeżdżają do was. Opoka, cześć.
8: Na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Take It Slow, Robin Schulz i Watermat w Melo Radio. Tu weekend of Mela. Skoro weekend, to zaglądamy nad morskie oko w okolicach wodogrzmotów Mickiewicza. Wczoraj po południu spłoszyły się dwa konie, Rico i Rubin, i ruszyły pędem przed siebie, niemalże taranując turystów. Ponoć powodem tego lęku było, uwaga, głośne trzaśnięcie drzwi od toalety. Uprasza się więc, by do toalety nad morskim okiem nie wpadać galopem. Avicii, Alo Black i SOS już teraz Melo.

0: Ewidentnie to jest numer, z którego Lost Frequencies jest dumny. Wystarczy spojrzeć do jego sociali. Paraiso, Mary Froese razem z nim w tym wspaniałym, czarującym numerze po 14 w Meloradiu. A za chwilę Years and Years.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie.
7: Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
16: masz. Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
17: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
18: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Twoje półki uginają się od książek? Sprzedaj je w Tezeusu. Dojedziemy bezpłatnie i wycenimy księgozbiór. Płacimy od ręki. Skup książek. Tezeusz. Telefon 538 132 088. Więcej na skupteseusz.pl.
20: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl / smart / loteria.
21: Po reklamie.

Taki mały jak ja, Kukę 2115, Francis w Melo Radio, tu weekendowa Melo. Dzisiaj spoglądam do kalendarza, tam Światowy Dzień Zwierząt. Pamiętajcie o swoich pupilach, może coś dobrego na przekąskę dzisiaj warto im dać. Zdrowego rzecz jasna, karmimy tak jak trzeba zwierzaki i nie dokarmiamy chlebem ptaków, na co zwracają uwagę przyrodnicy, bo to nie jest dla nich dobre. Dzisiejszy dzień jest świetną okazją, żeby to przypomnieć. Fly high, jak te ptaki właśnie, Tobi Romeo przed wami.

0: All Around the World, Rehab w Melo Radio, w weekendowym Melo. Konrad już w studiu, siema.
1: Siemanko.
0: Jedno pytanie mam do ciebie.
1: Aż się boję.
0: No byłeś dzisiaj na afterku u nas?
1: Oczywiście, że tak. Zagłosowałem.
0: Na który numer zdrać?
1: Pierwszy.
0: Show Me Love, okej. Okay. No i ten numer właśnie dzisiaj wygrał. Dzięki w ogóle za dzisiaj. Bawcie się dobrze z Konradem po 15. Przypomnę tylko nieśmiało, że after wróci. Oczywiście za tydzień w niedzielę to już będzie taki stały punkt programu. Mam nadzieję, że będziecie razem z nami. Opoka strzała.
2: A już o 15 zagramy.
1: Reasons.

0: kaset Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

Reklama. Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na

0: Grosza możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Wczorajsze dobre melo odespane, pospacerowane, śniadanie zjedzone, no to można grać. Eli Auks i Lawinia na początek 15, za chwilę też Duke Dumont, a ja nazywam się Konrad Straczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

brzmi dobrze i w głośniku w furce i w apce Meloradia. All of my love w Melo na 13 minut po 15. Wybrali najgrubszego niedźwiedzia. Ostatnio jak co roku na Alasce internauci wybierali najbardziej utuczonego niedźwiedzia przed zapadnięciem sen zimowy. No i w tym roku wygrał backpack, czyli plecak. Bo jak patrzę na fotki, to faktycznie nieźle utuczony, ale czy wygrał sprawiedliwie, to nie wiem. Bo Holly, czyli jego matka, wygrywała w poprzednich latach. Widzicie? Już nawet w konkursie na najgrubszego niedźwiedzia mamy Nepo Baby.

0: które dostali całkowicie za darmo, bez wychodzenia do pracy, 200 na wyciągnięcie ręki. No, za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby je dostać. Zagra nam też Infinity, to już za moment. Zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

No, przy tym numerze zdecydowanie można pokręcić wiaderkami On Tonight w Melo 25 minut po 15. Tak, podkręcamy tempo. Co byście powiedzieli, gdybyście jutro

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
6: Kogo?
5: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
6: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
5: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
6: Tak, jest posterunkowy Cezary.
5: No, więcej na szkłomazgon.pl.
6: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
5: I Cezary Pazura.
7: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
8: Już czuję ten dreszczyk. I wygrano. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
9: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
8: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
9: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
8: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
10: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

David Guetta i Commander. Ależ to jest dobry numer. Tak podkręcamy tempo w Melon na 19 minut przed 16. Co byście powiedzieli na 200 jutro do wydania? Na to tylko macie ochotę? No chyba każdy by chciał. No to co, wbijajcie już teraz na meloradio.pl, bo już jutro takie siano możecie u nas zgarnąć. Wystarczy, że napiszecie, na co go potrzebujecie. My jesteśmy otwarci na wasze kreatywne pomysły, więc piszcie już teraz meloradio.pl, a jutro cieszcie się z wygranej. Za to teraz pocieszymy się z tego świetnego kawałka Axwell Lebon i Whatever Turns You On. Za chwilę też Wiktoria Kida i Księga Żywiołów. To wszystko jeszcze przed 16. Podkręcamy tempo w Melo.

0: No mam nadzieję, że wy też w furtce sobie porobiliście takie tam dam dararam. No bo przy niedzieli to przecież można pośpiewać. Jack Jones i na Rolsen jeszcze przed 16:00. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu i w apce, i w furtce, gdziekolwiek jesteście.
1: A już o 16:00 zagramy
0: Alabama Ten. Oj, też będzie można pośpiewać i najlepiej mocno rozkręcić głośniki. Punktualnie o 16:00 zagra nam Moonlight i Fordo, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melo.

0: Sprawdzamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Mam ochotę na safari.
6: Na safari to trochę daleko.
5: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
6: A ile można upolować?
5: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
6: No to w drogę.
7: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Moonlight i Fordo to tak, żeby dobrze zacząć 16. Będzie też Minelli, Fastboy, Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. To wszystko dla was przygotowane przeze mnie plejce.

Liwka i poza tobą nic, tak podkręcamy tempo 14 minut po 16 w Melo. A pewien prezes jednego z banków we Włoszech, słuchajcie, dał się nieźle okantować, bo uwaga, przelał oszustom 95 milionów euro. To wszystko po tym, jak dostał wiadomość na WhatsAppie, na później też kilka nagrań przez telefon, które były zrobione AI. Wszystko poszło do Chin, 95 milionów euro. No podejrzewam, jakie słowa tam mogły paść, no chyba, że może na przykład po prostu to.

0: Sexy i Magic, no idealne połączenie na weekend. Tak, podkręcamy tempo w Melo na 28 minut po 16, a za chwilę o mocno nietypowych umiejętnościach pewnego zwierzaka. Zagra nam też Wise i Tom Gregory. Koniecznie zostańcie z Melo, to wszystko jeszcze przed 17.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
4: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
2: O reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 90,5 FM.

Smola z tej Trips i Dużo Oczy w Melo na 18 minut do 17. A internety, słuchajcie, rozgrzała ona, Weronika, czyli krowa, która żyje w Austrii, która się, uwaga, nauczyła podnosić z ziemi gałęzie i używać ich do drapania trudno dostępnych części ciała. Nawet naukowcy ją, słuchajcie, sprawdzili, potwierdzili, że ona to wszystko robi świadomie, no ale widzicie, aż się naukowcy taką krową podniecili. A jak człowiek leżąc na łóżku jest w stanie kapciem zgasić światło na przykład, albo sięgnąć bez wstawania po coś 3 metry dalej, no to nikt się nie zainteresuje, tak? Tiesto i Hard to be Around. Podkręcamy tempo w Melo.

0: Heaven jeszcze przed 17 w Meloradiu, my podkręcamy tempo, jest niedziela, jest przed 17, a widzicie, z nami można się poczuć jak na dobrym melo podczas nocy. Chociaż podejrzewam, że niektórzy wciąż mogą być jeszcze w takim stanie.
1: A już o 17 zagramy
0: Fate. Alan Walker i Ewa Max punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy, będzie też Podejmij Wyzwanie.

0: to promocja.
1: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
2: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
1: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
2: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
2: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
2: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
0: O reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
13: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
14: 321-321-777. Kto chce podjąć wyzwanie, niech dzwoni już teraz. 321-321-777. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Przyjmij wyzwanie.
1: Everlasting na Antenie Melo Radio, tak podkręcamy tempo na kwadrans po 17, a teraz będziemy podejmowali wyzwania, dokładniej, no to wyzwanie będzie podejmował Piotrek. Siemanko Piotrek.
2: Siemano, cześć, cześć.
1: Czy ty jesteś gotowy, żeby to wyzwanie podjąć?
2: Tak.
1: No, takie odpowiedzi lubię najbardziej. Powiedz mi, jak u ciebie jest ze słuchem? Dobrze wszystko słyszysz?
2: No, spoko, lubię słuchać.
1: To za chwilę sprawdzimy, na ile ty sobie z tym poradzisz. Słuchaj, dzisiaj jest Światowy Dzień Zwierząt, więc ja dla ciebie przygotowałem 3 dźwięki zwierzaków, no i chciałbym, żebyś je rozpoznał. Dlatego pytałem, czy dobrze słyszysz. No to co, gotowy?
2: Dobra, gotowy.
1: No to pierwszy przed nami.
2: Standardowo kot.
1: No oczywiście, że tak. No to pierwsze za nami, teraz drugi.
2: To jest ta słynna krowa, co się sama drapie?
1: No oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. No i ostatnie, no tu będzie troszkę trudniej, ale mam nadzieję, że też radę.
2: Polski bocian.
1: Oczywiście, że tak, stary. No ty to chyba często chodzisz do lasu i ze zwierzakami obcujesz. Bo tego bociana to tak można trochę pomylić z odpalającym samochodem na przykład, no ale tak. Wszystko się zgadza, w takim razie skiety od Melo wędrują do ciebie, no i możesz jakiś taki zwierzęcy okrzyk radości wydać na przykład.
2: Nie wiem, jaki to zwierzak, ale...
1: Uznajmy, że fajny. Jakiś fajny, tak jest.

0: Back to Yours Melo, 27 minut po 17, a za chwilę o tym, co tak naprawdę miała robić Bianca Heiser. No, temat cały czas gorący, tak jak i gorąca Doda, która też nam zagra. Koniecznie zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Najlepsze Melo jest tylko u nas.
1: Bo nie warto stać w miejscu.
2: Bo liczy się dobra energia.
1: Bo ciągle dodają coś nowego.
0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Cześć, tu Baza! Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
11: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
12: I spotkanie z nami na

0: eventim.pl.
1: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro. Po reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM.

Dimitri Vegas i Sound of Legend w Melo. A Bianca Heiser znowu rozgrzała internet. Ona mówiła, że w przeszłości była producentką podcastów. No i teraz Michał Marszal powiedział w internetach, co ona tam miała robić. No i powiedział tak: głównie witała gości, żegnała. To też jak trzeba było ustawić światło, bo gość tam miał iść nagrywać, to Bianca siadała i robiła za manekina, żeby oświetleniowiec dograł światło tak, jak należy. No ale nie ma co się śmiać. Na takim manekinie to nie jeden by światło ustawił. Albo co innego.

0: Don't Say Goodbye, to Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 18:00. Po 18:00 też oczywiście za dwa moto, żebyście się trochę rozgrzali, no bo tak już da się lekko w powietrzu jesień wyczuć. No i w zdrowiu też.
1: A już o 18:00 zagramy
0: Karnawał.
2: Jak już nie słuchać was.
0: A przynajmniej Sandra mi napisała na WhatsAppie Melo, że jakieś przeziębienie ją złapało. Dla wszystkich zagramy Karnawał punktualnie o 18:00, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc koniecznie bądźcie z Melo.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
14: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
15: Nada się i do odrabiania lekcji, i do niedzielnego sprzątania. Karnawał otwiera nam 18 w Melo, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać

Fly High, Tito i Romeo, to Melo Radio, to 14 minut po 18. Te polskie dania zostały najgorzej ocenione w światowym rankingu. Taki opublikowano z właśnie najgorszym polskim jedzeniem. Na pierwszym miejscu jest rzymlok, na drugim czernina, a na trzecim kiełbasa parówkowa. No ale w pierwszej 15 też na przykład kutia, kluski z makiem, czy chociażby zupa truskawkowa. No ale nie ma co się obrażać, no każdy ma prawo do swojej oceny, a że nie każdy ma gust, inna sprawa.

0: One lubią każdy ruch, a my bardzo lubimy je. Modelki i każdy twój ruch razem z Włodarskim. 26 minut po 18 w Melo. U nas za chwilę Prayer in C. Będzie również Offenbach. Warto zostać z nami.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: To promocja.
1: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
2: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
1: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
2: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
2: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
2: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
8: Kogo?
7: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
8: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
7: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
8: Tak, jest posterunkowy Cezary.
7: No, więcej na szkłomazgo.pl.
8: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
7: I Cezary Pazura.
9: Mam ochotę na safari.
10: Na safari to trochę daleko.
9: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
10: A ile można upolować?
9: 10 głównych wygranych po 200 000 złotych.
10: No to w drogę.
11: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 000 złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn na 90,5 FM.

Lonely Days, Rimady, Emmanuel w Melo. Ledwo jedne za nami, ale niektórym już się marzy o tym, żeby sobie trochę podpoczywać. A gdzie najlepiej podpoczywać i gdzie najlepiej się wyspać? No, przeglądam internety i okazuje się, że tak, na pierwszym miejscu jest Reykjavik, na drugim Sztokholm, a na trzecim Göteborg. Jeśli chodzi o najlepsze miejsca do spanka, tam jest cicho, przyjemnie i tak dalej, i tak dalej. No i tak sobie zobaczyłem, ile chleb w Reykjaviku kosztuje. No, od 16 do 21 zł. Natomiast jeśli chodzi o noc, to od 500 do 1200. No to ja się nie dziwię, że tam się przyjemnie śpi. Co tam robić innego przy tych cenach? To Kashmir i Bonfire w Melo.

0: Ależ to jest dobry kawałek Dancehall Track, Robert M. i Nico. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 19 w Melo. A po 19 powiem wam m.in. co zrobić, żeby zgarnąć przy poniedziałku 200.
1: A już o 19 zagramy
0: Whatever Turns You On. Axwell i Bond punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy.
1: Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 90.5 FM. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba!
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Kiciu! Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
14: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
15: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
14: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
15: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
14: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
16: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
17: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
18: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
19: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl /firmy.
20: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
21: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
1: Po reklamie.

0: Radio Olsztyn. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Inni jeszcze gadają, a u nas już granie. To jest właśnie Melo Radio. Actually Bon na dobre wejście w 19:00. Za chwilę United Nations. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Take It Slow w Melo, tak podkręcamy tempo, 15 minut po 19. Co byście powiedzieli na dodatkowe 200 zł, na jakieś tam drobne wydatki, na waciki się mówi, no albo po prostu na jakieś przyjemności jesienne? No to jutro będzie taka szansa, wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl. No i jutro możemy doładować wasze budżety o dodatkowe 200 zł. Piszcie, na co takiej kasy potrzebujecie, na meloradio.pl już teraz. Już teraz też Avicii i Wake Me Up. Tak podkręcamy tempo, u nas za chwilę All of My Love, będzie również Fire Fire.

0: No palce same chodzą na kierownicy. Wasted w Melo, tak podkręcamy tempo. To już 26 minut po 19. Co byście powiedzieli na to, żeby AI ustalało ceny? No, są już takie miejsca na świecie, gdzie to się dzieje. O tym za chwilę też Junotas u nas. Bądźcie z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

Cleo w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo, jeszcze 19 minut do 20, a tymczasem przeglądam internety, no i okazuje się, że słuchajcie, za granicą w restauracjach w USA, w tych takich lokalach ze złotymi łukami, zdecydowali się wprowadzić nowe rozwiązanie, a mianowicie ustalanie cen na podstawie AI. No i tak na przykład w jednych miejscach za hamburgera się płaci mniej, w innych więcej, no niektórzy się burzą, dobrze, że cen paliw nam tak jeszcze nie ustalają. Dopiero by portfele płakały. Let Me Forget You to już teraz przed nami. Za chwilę u nas Florida. Tak podkręcamy tempo. To Melo Radio i weekendowe Melo.

Aleksandra Stany i Mistrz Saxo Beat. Tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 20, a po 20 u nas też oczywiście mnóstwo dobrej muzy, więc koniecznie zostańcie, a ja wracam w sobotę po 15. Dobrego tygodnia, trzymajcie się, hej!

0: szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę. Idę w Melo.
0: Wakacje minęły, ale my energii mamy jeszcze więcej.
2: Od poniedziałku do czwartku podbijamy wieczorami antenę razem.
0: Liczę na was. Odjeżdżamy punktualnie o 18. Pychu, zapraszam.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
5: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
6: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com. Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
7: Aga Wiśniewska, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna. A ponieważ pogoda sprzyja temu, żeby spędzać czas na świeżym powietrzu, a w Olsztynie nie brakuje ani lasów, ani jezior, to już za chwilę na naszej antenie opowiemy o fantastycznej aplikacji, która już od jakiegoś czasu funkcjonuje, ale wciąż się rozwija. I właśnie o tym, jak się rozwinęła w ostatnich miesiącach, będą opowiadali nasi goście. A czemu ta aplikacja służy? Przede wszystkim bezpieczeństwu na warmińsko-mazurskich jeziorach. Oczywiście także tych w Olsztynie. Choć przede wszystkim skupia się ta aplikacja jednak na jeziorach należących do szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Ale, to wszystko przecież powstało właśnie w Olsztynie. To tutejsi naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i tutejsza firma technologiczna nawiązała współpracę i właśnie wspólnymi siłami stworzyła coś takiego jak Żegluj, o którym opowiedzą nam
8: Dariusz Popielarczyk. No, funkcja na uniwersytecie to jestem dziekanem Wydziału Geoinżynierii, a jeżeli chodzi o funkcję aplikacji Żegluj, no, to jestem współtwórcą i też jakby dostawcą danych batymetrycznych dla tej aplikacji.
9: Tomasz Templin, adiunkt na uniwersytecie, współtwórca aplikacji, zajmuje się przetwarzaniem danych, tworzeniem produktów w oparciu o te dane, tworzeniem map, tworzeniem architekturą systemu.
7: To panowie, na początek pytanie, jeszcze zanim dojdziemy konkretnie do aplikacji Żegluj, czy panowie żeglujecie?
8: Tak, oczywiście żeglujemy i właśnie stąd się wziął pomysł na aplikację, a chciałbym przypomnieć, że pomysł się urodził 10 lat temu w maju, 3 maja. Spotkaliśmy się w trójkę, pan Marcin Gryszko, Dariusz Popielarczyk i Tomasz Templin. Każdy z nas ma dużo do czynienia z wodą, tak zawodowo, jak i turystycznie. Żeglujemy. No, może Tomasz tak nie żegluje często, ale Tomasz bardzo często żegluje wirtualnie. Natomiast ja żegluję, zajmuję się batymetrią i hydrografią od ponad 2 dekad. Marcin Gryszko, współtwórca z firmy Infeo, także żegluje, jest pasjonatem żeglarstwa. No a Tomek też tutaj jakby jest ściśle związany właśnie z obróbką danych, z batymetrią. No i z przetwarzaniem tych danych, które pozyskamy w ten wirtualny świat.
7: No właśnie, bo to jest bardzo istotne. Chciałabym, żebyśmy zaczęli trochę od początku, bo właśnie już tutaj wcześniej, jak sobie rozmawialiśmy, pan wspomniał o tym, że ten projekt jest kontynuowany. Już 10 lat się tym zajmujecie. Aplikacja Żegluj w takim razie, jak się zmieniła? Co zostało w niej dołożone, co jest nowością?
9: Generalnie aplikacja na początku była zwykłą taką aplikacją nawigacyjną, która pozwalała zobaczyć swoją pozycję na mapie. W tej chwili stała się już takim produktem, który obejmuje wszystkie zagadnienia związane z taką aktywnością nad wodą, od planowania swojego pobytu, czyli na przykład pokazuje najciekawsze wydarzenia, proponuje trasy, które są najbardziej atrakcyjne do odbycia. Także daje informację pogodową, bardzo zaawansowany moduł pogodowy, który pozwala również nie tylko zaplanować tą trasę, ale również uwzględnić aspekty bezpieczeństwa w taki sposób, żeby zobaczyć, jaki będzie wiatr, czy woda będzie bezpieczna i czy można planować na tym akwenie akurat jakąś swoją aktywność. W tej chwili również mamy moduły bardzo zaawansowane, które wspierają bezpieczeństwo, to znaczy dają możliwość użytkownikowi takiego bezpiecznego poruszania się, dlatego że aplikacja przewiduje ruchy użytkownika, informuje go o tym, że jego kurs jest potencjalnie niebezpieczny, to znaczy, że może wpłynąć na jakiś obszar niebezpieczny, mieliznę czy na jakiś kamień, czyli aktywnie to pokazuje wizualnie na mapie, zaznaczając czerwonym kolorem, ale również zaczyna piszczeć, to znaczy dźwiękowo również jest ten użytkownik informowany, że powinien podjąć jakieś działanie, bo jeżeli tego nie zmieni swojego kursu, to może się to skończyć jakimś wypadkiem. Aplikacja daje też możliwość takiego poruszania się po szlakach, czyli ma pełne oznakowanie, ma informacje nie tylko oficjalne, takie jeśli chodzi o szlaki, ale również możemy zobaczyć sugestie, możemy zobaczyć także oznakowanie, które jest wprowadzane przez innych użytkowników. Znaczy każdy użytkownik może tak naprawdę podzielić się jakimś wkładem, dodać informacje i poinformować nas, gdzie potencjalnie są te miejsca niebezpieczne, a my to jesteśmy w stanie nanieść na mapę i te miejsca dodatkowo również dzięki współpracy z MOPR-em są weryfikowane, to znaczy MOPR też analizuje te miejsca niebezpieczne i czasami wprowadzamy te miejsca, oni je oznaczają, bo faktycznie są sprawdzone, że zdarza się tak, że nawet oni nie wiedzą o tym, gdzie są te miejsca, natomiast są też weryfikowane, to znaczy daje to nam pewność bezpiecznego poruszania się po wodzie. Mamy również nowoczesne technologie, które powstały w wyniku realizacji projektu z Europejskiej Agencji Kosmicznej, czyli wprowadzamy rzeczywistość rozszerzoną, czyli taki mechanizm, dzięki któremu ktoś, kto nie zawsze łatwo jest poruszać się po mapie, tak, czyli na podstawie mapy wyznaczać swoją pozycję, może w sposób bardziej naturalny, to znaczy może wykorzystać kamerę zewnętrzną urządzenia i takie urządzenie pośredniczące, wtedy obserwujemy dokładnie to samo, co widzimy normalnie, ale dokładamy treści wirtualne, czyli dokładamy takie treści, które pozwalają zobaczyć, gdzie fizycznie, na przykład na wodzie znajduje się szlak, którędy powinienem płynąć, tak? Gdzie znajdują się miejsca niebezpieczne, informuje nas, tam pokazuje też kierunki, w którą stronę powinniśmy popłynąć, żeby dotrzeć do celu, bo aplikacja również ma zaawansowany moduł, który pozwala wyznaczyć trasę. To znaczy jest to taka dosyć unikalna funkcja, dlatego że ona jest dostosowana do specyfiki naszych zbiorników śródlądowych, ponieważ pozwala wyznaczyć trasę nie na jednym akwenie, ale pomiędzy akwenami, czyli uwzględnia kanały, możemy sobie zaplanować przepłynięcie pomiędzy wieloma zbiornikami. Wiemy, że mamy szlak i możemy się poruszać pomiędzy różnymi jeziorami z wykorzystaniem kanałów, więc aplikacja uwzględnia ten aspekt i nawet ktoś, kto nie ma doświadczenia, może czuć się bezpiecznie, może czuć wsparcie, bo ma wyznaczoną trasę i wie, którędy płynąć, żeby dotrzeć do celu. Oczywiście aplikacja to jest też taka rola społeczna, to znaczy każdy widzi u innych użytkowników. My wspieramy taką aktywność związaną z tym, że użytkownicy mogą się między sobą komunikować, widzą, gdzie przepływa użytkownik inny żegluj. Czasami widzimy, że się pozdrawiają, widzimy, że wymieniają jakieś opinie, zdania, tak, na różny temat. Czasami nawet się potrafią umawiać, tak, w różnych miejscach. Więc aplikacja jest takim bardzo w tej chwili rozbudowanym narzędziem. Bardzo coś, czego jesteśmy bardzo dumni, to jest możliwość wysłania SMS, SOS, tak, sygnału takiego, że ktoś potrzebuje pomocy. Dzięki temu, że współpracujemy z MOPR, MOPR od razu na swoim systemie widzi, że taka osoba zgłaszająca informację zaczyna mu migać na ekranie i wie, jak bardzo szybko zaplanować, kto jest najbliżej z tych ekip ratunkowych i ma bardzo prostą trasę do pokonania. To znaczy widzi od razu, którędy powinien popłynąć, jaki mniej więcej to będzie czas, ile mu zajmie dotarcie. To jest bardzo taka fajna funkcja, dlatego że z punktu widzenia tych ekip ratunkowych bardzo takim kluczowym elementem jest czas wyznaczenia pozycji użytkownika. Czasami użytkownicy nie są w stanie szybko zdefiniować czy opisać miejsca, w którym są, nie są w stanie wyznaczyć lokalizacji. W związku z tym to opóźnia tą akcję ratunkową i wpływa na bezpieczeństwo tych osób. Więc takie szybkie, tak naprawdę, zapewnienie takiego szybkiej informacji, gdzie użytkownik jest i kto jest najbliżej, która z ekip ratunkowych może najszybciej dotrzeć do tej osoby jest kluczowe. Więc aplikacja tak reaguje na potrzeby rynku. My tu też oczywiście staramy się mieć kontakt z użytkownikami, wprowadzamy nowe funkcjonalności i wprowadzamy też nowe technologie, wprowadzamy najnowsze rozwiązania, jeśli chodzi o wizualizację, o możliwość prezentacji danych zarówno na mapie, jak i z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej, tak? I staramy się być na bieżąco. Znaczy z każdym rokiem aplikacja zyskuje nowe funkcjonalności. O tak.
7: Tak jak pan wspomniał o tym wzywaniu pomocy, czy inny użytkownik tej aplikacji może wezwać pomoc dla kogoś, u kogo widzi, że coś się dzieje.
9: Oczywiście, że tak. To znaczy jest tam numer, komu, te, numer taki ratunkowy, który używa MOP i po wydzwonieniu tak, można podać nazwę użytkownika i w oparciu o tą nazwę użytkownika jesteśmy w stanie bardzo szybko znaleźć. Tak? To nawet jeżeli nie jest to użytkownik, który wzywa pomocy, to jest w stanie wskazać miejsce, w którym znajduje się osoba, która tej pomocy potrzebuje.
7: Jeszcze o to chciałam podpytać, czy tworząc jakby te udoskonalenia aplikacji, myśleliście Państwo też o tym, że właśnie na tych warmińsko-mazurskich akwenach coraz częściej pojawiają się osoby, które nie mają patentów i trochę nie wiedzą, jak się tak naprawdę po tych akwenach poruszać.
8: No właśnie tutaj mamy, kolega opowiedział o wielu funkcjonalnościach aplikacji. Może to brzmi dosyć skomplikowanie, ale tak naprawdę od samego początku powstania w aplikacji, znaczy od wypuszczenia w 2018 roku, podstawowym zadaniem tej aplikacji było zapewnienie bezpieczeństwa osobom, które może właśnie nie do końca są doświadczone w żeglowaniu po wodach, nawet tych śródlądowych. Aplikacja w swoich podstawowych funkcjach daje nam możliwość obejrzenia naszej pozycji na mapie. Są tam dodatkowe informacje, czyli oznakowanie szlaku żeglugowego w postaci boi, czyli płynąc łodzią mijamy czerwoną boję, ale widzimy ją też na ekranie naszej aplikacji. Czyli odnajdujemy się po prostu też w terenie. A drugim elementem ważnym to są miejsca niebezpieczne, które są oznakowane tak zwanymi znakami kardynalnymi. I często żeglarze nie wiedzą, który znak co oznacza i w którym miejscu on tak naprawdę powinien być. W którym miejscu powinien minąć tą boję. Aplikacja pozwala nam właśnie zorientować się w tej sytuacji. I nawet jeżeli nie mamy tej świadomości, która boja co oznacza, to w ostateczności aplikacja powie nam sama, że wpływasz w miejsce niebezpieczne, uważaj, tak? I musisz to miejsce ominąć. To miejsce będzie zaznaczone dodatkowo na czerwono w aplikacji. Także wychodzimy właśnie naprzeciw tym osobom też niedoświadczonym lub doświadczonym pływających w bardzo trudnych warunkach pogodowych. Albo na przykład może się komuś zdarzyć, że jeszcze po zmroku nie zdążył dopłynąć do portu. I wtedy też aplikacja bardzo mu pomoże właśnie w osiągnięciu tego celu, chociażby orientując się na mapie, gdzie jestem. A po drugie możemy też wykorzystać moduł do wyznaczenia trasy do punktu docelowego. Także od samego początku ta aplikacja bardzo się rozwinęła, jeżeli chodzi o swoje funkcjonalności. Zaczęliśmy współpracę z MOPR-em, która jest bardzo owocna. My się uczymy od ratowników na wodzie, ale z drugiej strony przygotowujemy takie funkcjonalności aplikacji, które wspierają ich działania. Druga sprawa to właśnie moduł pogodowy, który także wspiera żeglarzy w przewidywaniu możliwości przepłynięcia na danym zbiorniku wodnym dla planowania trasy. Ale najważniejsze tak naprawdę od początku funkcjonowania tej aplikacji jest zapewnienie bezpieczeństwa żeglarzy. I taki był cel pierwotny i on jest cały czas jakby na pierwszym miejscu.
7: Tutaj padło już też takie hasło i chciałbym, żebyście panowie opowiedzieli nam trochę, jak to się stało, że właśnie Europejska Agencja Kosmiczna się w ten projekt zaangażowała, jak ten kosmos się ma do tych naszych warmińsko-mazurskich jezior.
8: No nie da się używać aplikacji nawigacyjnej bez wsparcia współczesnych technologii satelitarnych, GNSS i szukając wsparcia, aby rozwijać naszą aplikację, złożyliśmy wnioski, uzyskaliśmy projekt Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ten ostatni projekt jest to tak zwany demonstrator, czyli pozwolił on nam na finansowanie rozwoju tej aplikacji, wprowadzenie nowych funkcjonalności, o których tutaj kolega Tomasz wspominał, no i zapewnienie właśnie dania nowych opcji dla żeglarza i dla służb ratowniczych.
7: A jak panów badania, takie, które prowadzicie tutaj na co dzień na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, właśnie udało się wykorzystać przy tej aplikacji? Jak istotne to jest, że wy to wszystko badacie od lat?
9: Od lat zajmujemy się przetwarzaniem danych geoprzestrzennych, integracją z danych pochodzących z różnych sensorów pomiarowych, tworzeniem w oparciu o te dane różnych produktów, nie tylko map, ale także aplikacji webowych, aplikacji mobilnych, także różnych wizualizacji fotorealistycznych. Coraz częściej tworzymy cyfrowe bliźniaki. To jest taki fajny termin, który opisuje produkt, który powstaje jako taki cyfrowy bliźniak rzeczywistości. Jesteśmy na etapie, w którym sensory pozwalają nam zbudować taką bardzo dokładną geometryczną replikę tego otaczającego nas świata. To mogą być obiekty, zjawiska, ale całe systemy również jesteśmy w stanie odtworzyć i dzięki temu możemy, wykorzystując tą cyfrową replikę, możemy budować rozwiązania, które dają nam nowe możliwości, które do tej pory nie były dostępne. I my tutaj jako naukowcy staramy się wypracowywać rozwiązania. Oczywiście sensem nauki jest to, żeby ona miała możliwość aplikowania w różnych zastosowaniach. Cieszymy się, że nasze rozwiązania dają możliwość też poprawy tego bezpieczeństwa, bo to jest kluczowe. surowe na wodzie i daje to też taką możliwość wykorzystania naszej wiedzy, naszych rozwiązań w takich bardzo konkretnych rozwiązaniach. I oczywiście naszym celem tutaj również jako naukowców jest wspieranie firm, ale także współudział, bo nasze projekty w tej chwili, granty, które składamy i projekty, które staramy się realizować, muszą się opierać na komercjalizacji. Musimy znaleźć firmę, która znajdzie jakieś zastosowanie w tych naszych rozwiązaniach, będzie widziała w nich jakiś sens komercyjny i dzięki temu oczywiście nasze rozwiązania są wdrażane w takie życie codzienne. I tutaj oczywiście realizując ten projekt z Europejskiej Agencji Kosmicznej mieliśmy konsorcjum Uniwersytetu i firmy Infeo, dzięki czemu mogliśmy zrealizować nowe funkcjonalności, zbadać dokładność w trudnych warunkach obserwacyjnych, wprowadzić tak naprawdę rozwiązania, które bazują na najnowszych rozwiązaniach czy produktach, które pochodzą z najnowszych sensorów pomiarowych. No i oczywiście to przełożyło się na tą użyteczność, na funkcjonalność i na przyjazność aplikacji dla użytkowników końcowych.
7: Dariusz Popielarczyk i Tomasz Templin byli naszymi gośćmi i opowiadali nam o aplikacji Żegluj. A teraz zapraszam Was na krótką przerwę, po której oczywiście wrócimy do magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna. Tam jeszcze troszeczkę sobie o aplikacji Żegluj pogadamy, ale to nie będzie jedyny temat, który się w kolejnym kwadransie naszego spotkania pojawi. Zatem do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
7: Aga Wiśniewska, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Melo Radia z Olsztyna. A ponieważ pogoda sprzyja temu, żeby spędzać czas na świeżym powietrzu, a w Olsztynie nie brakuje ani lasów, ani jezior, to już za chwilę na naszej antenie opowiemy o fantastycznej aplikacji, która już od jakiegoś czasu funkcjonuje, ale wciąż się rozwija. I właśnie o tym, jak się rozwinęła w ostatnich miesiącach, będą opowiadali nasi goście. A czemu ta aplikacja służy? Przede wszystkim bezpieczeństwu na warmińsko-mazurskich jeziorach. Oczywiście także tych w Olsztynie. Choć przede wszystkim skupia się ta aplikacja jednak na jeziorach należących do szlaku wielkich jezior mazurskich. Ale, to wszystko przecież powstało właśnie w Olsztynie. To tutejsi naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i tutejsza firma technologiczna nawiązała współpracę i właśnie wspólnymi siłami stworzyła coś takiego jak Żegluj, o którym opowiedzą nam
8: Dariusz Popielarczyk. No, funkcja na uniwersytecie to jestem dziekanem Wydziału Geoinżynierii, a jeżeli chodzi o funkcję aplikacji Żegluj, no to jestem współtwórcą i też jakby dostawcą danych batymetrycznych dla tej aplikacji.
9: Tomasz Templin, adiunkt na uniwersytecie, współtwórca aplikacji, zajmuje się przetwarzaniem danych, tworzeniem produktów w oparciu o te dane, tworzeniem map, tworzeniem architekturą systemu.
7: To panowie, na początek pytanie, jeszcze zanim dojdziemy konkretnie do aplikacji Żegluj, czy panowie żeglujecie?
8: Tak, oczywiście żeglujemy i właśnie stąd się wziął pomysł na aplikację, a chciałbym przypomnieć, że pomysł się urodził 10 lat temu w maju, 3 maja. Spotkaliśmy się w trójkę, pan Marcin Gryszko, Dariusz Popielarczyk i Tomasz Templin. Każdy z nas ma dużo do czynienia z wodą, tak zawodowo, jak i turystycznie. Żeglujemy, no może Tomasz tak nie żegluje często, ale Tomasz bardzo często żegluje wirtualnie. Natomiast ja żegluję, zajmuję się batymetrią i hydrografią od ponad 2 dekad. Marcin Gryszko, współtwórca z firmy Infeo, także żegluje, jest pasjonatem żeglarstwa. No a Tomek też tutaj jakby jest ściśle związany właśnie z obróbką danych, z batymetrią. No i z przetwarzaniem tych danych, które pozyskamy w ten wirtualny świat.
7: No właśnie, bo to jest bardzo istotne. Chciałbym, żebyśmy zaczęli trochę od początku, bo właśnie już tutaj wcześniej, jak sobie rozmawialiśmy, pan wspomniał o tym, że ten projekt jest kontynuowany. Już 10 lat się tym zajmujecie. Aplikacja Żegluj w takim razie jak się zmieniła? Co zostało w niej dołożone, co jest nowością?
9: Generalnie aplikacja na początku była zwykłą taką aplikacją nawigacyjną, która pozwalała zobaczyć swoją pozycję na mapie. W tej chwili stała się już takim produktem, który obejmuje wszystkie zagadnienia związane z taką aktywnością nad wodą, od planowania swojego pobytu, czyli na przykład pokazuje najciekawsze wydarzenia, proponuje trasy, które są najbardziej atrakcyjne do odbycia, także daje informację pogodową, bardzo zaawansowany moduł pogodowy, który pozwala również nie tylko zaplanować tą trasę, ale również uwzględnić aspekty bezpieczeństwa w taki sposób, żeby zobaczyć, jaki będzie wiatr, czy woda będzie bezpieczna i czy można planować na tym akwenie akurat jakąś swoją aktywność. W tej chwili również mamy moduły bardzo zaawansowane, które wspierają bezpieczeństwo, to znaczy dają możliwość użytkownikowi takiego bezpiecznego poruszania się, dlatego że aplikacja przewiduje ruchy użytkownika, informuje go o tym, że jego kurs jest potencjalnie niebezpieczny, to znaczy, że może wpłynąć na jakiś obszar niebezpieczny, mieliznę czy na jakiś kamień, czyli aktywnie to pokazuje wizualnie na mapie, zaznaczając czerwonym kolorem, ale również zaczyna piszczeć, to znaczy dźwiękowo również jest ten użytkownik informowany, że powinien podjąć jakieś działanie, bo jeżeli tego nie zmieni swojego kursu, to może się to skończyć jakimś wypadkiem. Aplikacja daje też możliwość takiego poruszania się po szlakach, czyli ma pełne oznakowanie, ma informacje nie tylko oficjalne, takie jeśli chodzi o szlaki, ale również możemy mu zobaczyć sugestie, możemy zobaczyć także oznakowanie, które jest wprowadzane przez innych użytkowników. Znaczy każdy użytkownik może tak naprawdę podzielić się jakimś wkładem, dodać informacje i poinformować nas, gdzie potencjalnie są te miejsca niebezpieczne, a my to jesteśmy w stanie nanieść na mapę. I te miejsca dodatkowo również dzięki współpracy z MOPR-em są weryfikowane. To znaczy MOPR też analizuje te miejsca niebezpieczne i czasami wprowadzamy te miejsca, oni je oznaczają, bo faktycznie są sprawdzone, że zdarza się tak, że nawet oni nie wiedzą o tym, gdzie są te miejsca. Natomiast są też weryfikowane, to znaczy daje to nam pewność bezpiecznego poruszania się po wodzie. Mamy również nowoczesne technologie, które powstały w wyniku realizacji projektu z Europejskiej Agencji Kosmicznej, czyli wprowadzamy rzeczywistość rozszerzoną, czyli taki mechanizm, dzięki któremu ktoś, kto nie zawsze łatwo jest poruszać się po mapie, tak? Czyli na podstawie mapy wyznaczać swoją pozycję, może w sposób bardziej naturalny, to znaczy może wykorzystać kamerę zewnętrzną urządzenia i takie urządzenie pośredniczące, wtedy obserwujemy dokładnie to samo, co widzimy normalnie, ale dokładamy treści wirtualne, czyli dokładamy takie treści, które pozwalają zobaczyć, gdzie fizycznie, na przykład na wodzie znajduje się szlak, którędy powinienem płynąć, tak? Gdzie znajdują się miejsca niebezpieczne, informuje nas, tam pokazuje też kierunki, w którą stronę powinniśmy popłynąć, żeby dotrzeć do celu, bo aplikacja również ma zaawansowany moduł, który pozwala wyznaczyć trasę, to znaczy jest to taka dosyć unikalna funkcja, dlatego że ona jest dostosowana do specyfiki naszych zbiorników śródlądowych, ponieważ pozwala wyznaczyć trasę nie na jednym akwenie, ale pomiędzy akwenami, czyli uwzględnia kanały, możemy sobie zaplanować przepłynięcie pomiędzy wieloma zbiornikami. Wiemy, że mamy szlak i możemy się poruszać pomiędzy różnymi jeziorami z wykorzystaniem kanałów, więc aplikacja uwzględnia ten aspekt i nawet ktoś, kto nie ma doświadczenia, może czuć się bezpiecznie, może czuć wsparcie, bo ma wyznaczoną trasę i wie, którędy płynąć, żeby dotrzeć do celu. Oczywiście aplikacja to jest też taka rola społeczna, to znaczy każdy widzi u innych użytkowników. My wspieramy taką aktywność związaną z tym, że użytkownicy mogą się między sobą komunikować, widzą, gdzie przepływa użytkownik inny żegluj. Czasami widzimy, że się pozdrawiają, widzimy, że wymieniają jakieś opinie, zdania, tak, na różny temat. Czasami nawet się potrafią umawiać, tak, w różnych miejscach. Więc aplikacja jest takim bardzo w tej chwili rozbudowanym narzędziem. Coś, czego jesteśmy bardzo dumni, to jest możliwość wysłania SMS, SOS, tak, sygnału takiego, że ktoś potrzebuje pomocy. Dzięki temu, że współpracujemy z MOPR, MOPR od razu na swoim systemie widzi, że taka osoba zgłaszająca informacje zaczyna mu migać na ekranie i wie, jak bardzo szybko zaplanować, kto jest najbliżej z tych ekip ratunkowych i ma bardzo prostą trasę do pokonania. To znaczy widzi od razu, którędy powinien popłynąć, jaki mniej więcej to będzie czas, ile bym zajmie dotarcie. To jest bardzo taka fajna funkcja, dlatego że z punktu widzenia tych ekip ratunkowych bardzo takim kluczowym elementem jest czas wyznaczenia pozycji użytkownika. Czasami użytkownicy nie są w stanie szybko zdefiniować czy opisać miejsca, w którym są, nie są w stanie wyznaczyć lokalizacji. W związku z tym to opóźnia tą akcję ratunkową i wpływa na bezpieczeństwo tych osób. Więc takie szybkie, tak naprawdę, zapewnienie takiego szybkiej informacji, gdzie użytkownik jest i kto jest najbliżej, która z ekip ratunkowych może najszybciej dotrzeć do tej osoby jest kluczowe. Więc aplikacja tak reaguje na potrzeby rynku. My tu też oczywiście staramy się mieć kontakt z użytkownikami, wprowadzamy nowe funkcjonalności I wprowadzamy też nowe technologie, wprowadzamy najnowsze rozwiązania, jeśli chodzi o wizualizację, o możliwość prezentacji danych zarówno na mapie, jak i z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej, tak? I staramy się być na bieżąco. Znaczy, z każdym rokiem aplikacja zyskuje nowe funkcjonalności. O tak.
7: Tak jak pan wspomniał o tym wzywaniu pomocy, czy inny użytkownik tej aplikacji może wezwać pomoc dla kogoś, u kogo widzi, że coś się dzieje?
9: Oczywiście, że tak. To znaczy, jest tam numer komu, numer taki ratunkowy, który używa MOPR i po wydzwonieniu, tak, można podać nazwę użytkownika i w oparciu o tą nazwę użytkownika jesteśmy w stanie bardzo szybko znaleźć. Tak. To nawet jeżeli nie jest to użytkownik, który wzywa pomocy, to jest w stanie wskazać miejsce, w którym znajduje się osoba, która tej pomocy potrzebuje.
7: Jeszcze o to chciałam podpytać, czy tworząc jakby te udoskonalenia aplikacji, myśleliście państwo też o tym, że właśnie na tych warmińsko-mazurskich akwenach coraz częściej pojawiają się osoby, które nie mają patentów i trochę nie wiedzą, jak się tak naprawdę po tych akwenach poruszać.
8: No właśnie tutaj mamy, kolega opowiedział o wielu funkcjonalnościach aplikacji. Może to brzmi dosyć skomplikowanie, ale tak naprawdę od samego początku powstania w aplikacji, znaczy od wypuszczenia w 2018 roku, podstawowym zadaniem tej aplikacji było zapewnienie bezpieczeństwa osobom, które może właśnie nie do końca są doświadczone w żeglowaniu po wodach, nawet tych śródlądowych. Aplikacja w swoich podstawowych funkcjach daje nam możliwość obejrzenia naszej pozycji na mapie. Są tam dodatkowe informacje, czyli oznakowanie szlaku żeglugowego w postaci boi, czyli płynąc łodzią mijamy czerwoną boję, ale widzimy ją też na ekranie naszej aplikacji. Czyli odnajdujemy się po prostu też w terenie. A drugim elementem ważnym to są miejsca niebezpieczne, które są oznakowane tak zwanymi znakami kardynalnymi. I często żeglarze nie wiedzą, który znak co oznacza i w którym miejscu on tak naprawdę powinien być. W którym miejscu

0: wpłynąć do portu. I wtedy też aplikacja bardzo mu pomoże właśnie w osiągnięciu tego celu, chociażby orientując się na mapie, gdzie jestem, a po drugie możemy też wykorzystać moduł do wyznaczenia trasy do punktu docelowego. Także od samego początku ta aplikacja bardzo się rozwinęła, jeżeli chodzi o swoje funkcjonalności. Zaczęliśmy współpracę z MOPR-em, która jest bardzo owocna. My się uczymy od ratowników na wodzie, ale z drugiej strony przygotowujemy takie funkcjonalności aplikacji, które wspierają ich działania. Druga sprawa to właśnie moduł pogodowy, który także wspiera żeglarzy w przewidywaniu możliwości przepłynięcia na danym zbiorniku wodnym dla planowania trasy. Ale najważniejsze tak naprawdę od początku funkcjonowania tej aplikacji jest zapewnienie bezpieczeństwa żeglarzy. I taki był cel pierwotny i on jest cały czas jakby na pierwszym miejscu.
1: Tutaj padło już też takie hasło i chciałbym, żebyście panowie opowiedzieli nam trochę, jak to się stało, że właśnie Europejska Agencja Kosmiczna się w ten projekt zaangażowała, jak ten kosmos się ma do tych naszych warmińsko-mazurskich jezior.
0: No nie da się używać aplikacji nawigacyjnej bez wsparcia współczesnych technologii satelitarnych, GNSS. I szukając wsparcia, aby rozwijać naszą aplikację, złożyliśmy wnioski, uzyskaliśmy projekt Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ten ostatni projekt jest to tak zwany demonstrator, czyli pozwolił on nam na finansowanie rozwoju tej aplikacji, wprowadzenie nowych funkcjonalności, o których tutaj kolega Tomasz wspominał, no i zapewnienie właśnie dania nowych opcji dla żeglarza i dla służb ratowniczych.
1: A jak panów badania, takie, które prowadzicie tutaj na co dzień na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, właśnie udało się wykorzystać przy tej aplikacji? Jak istotne to jest, że wy to wszystko badacie od lat?
2: Od lat zajmujemy się przetwarzaniem danych geoprzestrzennych, integracją z danych pochodzących z różnych sensorów pomiarowych, tworzeniem w oparciu o te dane różnych produktów, nie tylko map, ale także aplikacji webowych, aplikacji mobilnych, także różnych wizualizacji fotorealistycznych. Coraz częściej tworzymy cyfrowe bliźniaki. To jest taki fajny termin, który opisuje produkt, który powstaje jako taki cyfrowy bliźniak rzeczywistości. Jesteśmy na etapie, w którym sensory pozwalają nam zbudować taką bardzo dokładną geometryczną replikę tego otaczającego nas świata. To mogą być obiekty, zjawiska, ale całe systemy również jesteśmy w stanie odtworzyć i dzięki temu możemy, wykorzystując tą cyfrową replikę, możemy budować rozwiązania, które dają nam nowe możliwości, które do tej pory nie były dostępne. I my tutaj jako naukowcy staramy się wypracowywać rozwiązania. Oczywiście sensem nauki jest to, żeby ona miała możliwość aplikowania w różnych zastosowaniach. Cieszymy się, że nasze rozwiązania dają możliwość też poprawy tego bezpieczeństwa, bo to jest kluczowe na wodzie i daje to też taką możliwość wykorzystania naszej wiedzy, naszych rozwiązań w takich bardzo konkretnych rozwiązaniach. I oczywiście naszym celem tutaj również jako naukowców jest wspieranie firm, ale także współudział, bo nasze projekty w tej chwili, granty, które składamy i projekty, które staramy się realizować, muszą się opierać na komercjalizacji. Musimy znaleźć firmę, która znajdzie jakieś zastosowanie tych naszych rozwiązań, będzie widziało w nich jakiś sens komercyjny i dzięki temu oczywiście nasze rozwiązania są wdrażane w takie życie codzienne. I tutaj oczywiście realizując ten projekt z Europejskiej Agencji Kosmicznej mieliśmy konsorcjum Uniwersytetu i firmy Infeo, dzięki czemu mogliśmy zrealizować nowe funkcjonalności, zbadać dokładność w trudnych warunkach obserwacyjnych, wprowadzić tak naprawdę rozwiązania, które bazują na najnowszych rozwiązaniach czy produktach, które pochodzą z najnowszych sensorów pomiarowych. No i oczywiście to przełożyło się na tą użyteczność, na funkcjonalność i na przyjazność aplikacji dla użytkowników końcowych.
3: Dariusz Popielarczyk i Tomasz Templin byli naszymi gośćmi i opowiadali nam o aplikacji Żegluj. A teraz zapraszam Was na krótką przerwę, po której oczywiście wrócimy do magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Tam jeszcze troszeczkę sobie o aplikacji Żegluj pogadamy, ale to nie będzie jedyny temat, który się w kolejnym kwadransie naszego spotkania pojawi. Zatem do usłyszenia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
3: Nie raz i nie dwa już opowiadaliśmy na naszej antenie o ośrodku rehabilitacji w Bukwałcie, przy którym też działa Fundacja Albatros, a tym wszystkim zajmuje się Ewa Rumińska. Ale okazuje się, że nie tylko ptaki mają w okolicach Olsztyna doskonałą opiekę. No i właśnie, niedaleko granicy miasta, w kierunku Gutkowa, jak się tam trochę zjedzie takimi polnymi drogami, a potem leśnymi, jak się przez ten las dojedzie do takiego momentu, w którym się zjeżdża w taką ślepą uliczkę, to właśnie na jej końcu znajduje się jeszcze inne wspaniałe miejsce. Otóż ośrodek rehabilitacji

0: Wiewiórki Pospolitej. I tymi wiewiórkami zajmuje się Monika Zakrzewska, która postanowiła kilka lat temu taki ośrodek stworzyć. Oczywiście procedury cały czas trwają, ale zwierzaki mogą już liczyć na wsparcie pani Moniki. I o tym, jak takimi wiewiórkami się trzeba opiekować, żeby im jeszcze bardziej nie zaszkodzić, będzie na nasza gościni właśnie teraz na naszej antenie opowiadała. Ja jestem Aga Wiśniewska i bardzo gorąco Was zapraszam do tego, żebyście wsłuchali się w nowy odcinek naszego magazynu. Zwłaszcza, że temat jest naprawdę uroczy.
1: To ilu ma Pani takich małych podopiecznych w swoim ośrodku i z czym najczęściej te wiewiórki tutaj trafiają? Z jakimi problemami?
2: Mam podopiecznych trójkę. Mam jedną wiewiórkę, która miała uraz neurologiczny i jeszcze jakby widać ten stan neurologiczny, on się zdecydowanie poprawił i ona ma wszystkie inne funkcje jakby zdrowej wiewiórki. Natomiast jeszcze ma przekrzywioną głowę i ma podawane jakieś tam witaminy, leki, co jakiś czas są wprowadzane. No monitorujemy jakby postępy. Mam też dwie zupełnie zdrowe, młode wiewiórki, które są odchowywane. Tych wiewiórek było już kilkanaście. Niestety większość wiewiórek, które na przykład są po potrąceniach, są pogryzione przez, nie wiem, kota, czasami przeżywa tylko jedną dobę albo nawet tej jednej doby nie przeżywa i jest to ta trudna strona tego, co robię, bo bardzo mi się nie podoba bilans w tej chwili w związku z tym, że prowadzę jakby książkę przyjęć tego, jakie leki są podawane, jaka terapia została zastosowana, to mam świadomość tego, ile wiewiórek przychodzi do ośrodka, ile wychodzi stąd na wolność. I to jest 50-50, nie jest to przyjemny wynik.
1: No właśnie, jak one są już w tym ośrodku, mówi Pani, że one się dosyć łatwo przyzwyczajają do człowieka. Czy trzeba też jakąś specjalną procedurę włączyć, żeby je potem od tego człowieka odzwyczaić, żeby one tutaj po prostu do Pani, do ośrodka nie wracały właśnie choćby po jedzenie?
2: To znaczy jest tak, że generalnie staram się robić to w taki sposób, że w momencie, kiedy już widzę, że one mają wszystkie odruchy właściwe dla wiewiórki, czyli już potrafią sobie rozłupywać orzechy i zaczynają zbierać zapasy, czyli zaczynają nadmiar pożywienia, które jest w wolierze gdzieś chować, to przechodzą do innej woliery. I tam wtedy staram się po prostu ten pokarm im wykładać tak, żeby nie miały już ze mną kontaktu, żebym ja do nich już nie gadała, nie wiem, nie wchodziła z butelką z mlekiem i trochę ich nie rozpieszczała, tylko wręcz podrzucam jedzenie wtedy, kiedy one śpią. Kiedy one mnie nie widzą, też niekoniecznie podrzucam już to jedzenie do miseczki, tylko zaczynam je rozrzucać w wolierze, widząc, co one z tym jedzeniem robią. I później taką wolierę po około 2 tygodniach po prostu otwieram i one mają wtedy możliwość wyjść na wolność i mają możliwość jeszcze w kryzysowej sytuacji skorzystać, że tak powiem, dalej z mojej pomocy. Takim moim założeniem i troszeczkę innowacyjnym jest to, że to jest ośrodek dla jednego gatunku. Bo zazwyczaj są to ośrodki rehabilitacji dzikich zwierząt, które przyjmują różne gatunki. Ja na razie skupiam się na wiewiórkach ze względu na to, że jestem sama i sama to muszę ogarniać, ale też pomyślałam o tym, że ta populacja wiewiórki tutaj jest dosyć pokaźna i ma te wiewiórki, które są w ośrodku w wolierze, mają bardzo bliski kontakt z naturalnym gatunkiem. Czyli te wiewiórki dzikie z lasu przychodzą, one ze sobą rozmawiają, mają jakiś kontakt. Później widzę, że te wiewiórki wypuszczane też mają kontakt, bawią się, nie wiem, zawiązują pary z wiewiórkami, które są na wolności, nie mają żadnego kontaktu z człowiekiem i myślę, że to jest taki atrybut tego miejsca, w którym ten ośrodek powstaje.
1: No właśnie, czy tutaj w ogóle w okolicach Olsztyna jest sporo wiewiórek?
2: Powiem tak, tu jak moi sąsiedzi mówią, odkąd się zajmuję wiewiórkami i tych wiewiórek trochę już wypuściłam tutaj na wolność, zrehabilitowanych przez te kilka lat, to ta populacja się ładnie zwiększyła. Myślę, że jest sporo tych wiewiórek, bo one jednak trafiają z okolic Olsztyna do mnie i skoro ich w roku trafia, nie wiem, 10, 15, 20 i tendencja jest wzrostowa, to znaczy uznałam, że jest potrzeba w ogóle otworzenia takiego ośrodka. Myślę, że to, że mam cudowne zaplecze cudownych ludzi, właśnie Ewę Rumińską z Albatrosa, która gdzieś tam pokazywała mi, ściągnęła też Magdę z Poznania, która ma fundację Nasze Jeże i zajmuje się jeżami, wiewiórkami, która też mi opowiadała, uczyła mnie i innych wolontariuszy, jak się zachowywać w przypadku tych gatunków. Martynka, która prowadzi lecznicę weterynaryjną u przyjaciół w Jonkowie, która specjalizuje się w małych ssakach i również też w dzikich zwierzętach. No to są osoby, które pozwalają w ogóle myśleć, że coś takiego ma rację bytu i sens.
1: Czy wiewiórki łączą się w pary na zawsze?
2: To nie wiem, czy teraz powiedzieć prawdę, bo one są takie ładne. One są takie ładne, magiczne i w ogóle czasami jak trafiają takie piękne filmiki w internecie, jak to pan wiewiórek tej pani wiewiórkowej przynosi orzeszki i tam zajmuje się małymi wiewióreczkami, to tak patrzę i tak mówię, nie wiem, czy prostować, czy nie prostować, czy lepiej żyć w tej bańce, którą ja też jeszcze kilka lat temu miałam i bardzo uwielbiałam. Otóż nie, wiewiórki nie łączą się w parę na całe życie. Wiewiórki mają okres godowy i samce mają dużo większe terytorium, po którym się poruszają i szukają samic. Tego nie wiem na pewno, ale teoria jest taka i kilka filmów, które obejrzałam i jakieś informacji, których doczytałam, że samce mają piękny okres godowy i wtedy rzeczywiście się bawią z tymi samicami, tam je dopieszczają, natomiast w momencie, kiedy już pojawią się młode, samiec jakby oddala się, ta samica z tymi młodymi zostaje, a on ma swoje życie. Przychodzą dwie wiewiórki z lasu, które są w stanie wskazującym, że albo mają młode, albo są kotne, więc mam nadzieję, że własne doświadczenie pozwoli mi podpatrzeć, jak to wygląda, czy ten samiec się kręci przy tej samicy, jak są młode, czy raczej to jest po prostu samica, która te młode uczy samodzielności, dojrzewania i tego, jak powinny się zachowywać na przyszłość.
1: O ośrodku rehabilitacji Wiewiórki Pospolitej, który działa w Olsztynie, opowiadała nam Monika Zakrzewska, kobieta, która postanowiła po prostu taki ośrodek założyć i tymi małymi, słodkimi wiewiórkami, które nie łączą się na całe życie w pary, zaopiekować. A teraz chciałabym Was zabrać z tych olsztyńskich lasów bardziej nad Olsztyńskie Jezioro. No i właśnie wakacje są takim momentem, choć oczywiście nie tylko one, kiedy możemy z tych naturalnych atrakcji dostępnych w Olsztynie skorzystać. No i myślę oczywiście tutaj właśnie o jeziorach, po których można żeglować. O tym, jak się za to zabrać, dla kogo to jest, jakie cechy powinien mieć człowiek, który za żeglowanie chce się wziąć. O tym wszystkim będzie nam opowiadał nasz gość.
3: Dawid Trynkiewicz, członek zarządu Stowarzyszenia Olsztyn Żeglowie.
1: I będziemy właśnie o żeglowaniu rozmawiali. Na początek chciałabym, żebyśmy powiedzieli trochę naszym słuchaczom, czy olsztyńskie jeziora są w ogóle wdzięczne. Mamy ich kilka przynajmniej. Czy są wdzięcznymi akwenami do tego, żeby po nich żeglować?
3: To jest fantastyczny akwen, jeżeli chcemy zrobić sobie jednodniowe, może nawet dwudniowe żeglowanie. Nie jest to duże jezioro, ale ta miejskość i ta bliskość powoduje, że jest bardzo dostępne dla żeglarzy, dla motorowodniaków. Mamy 4 baseny różne i jeżeli ktoś chce być w tym takim miejskim zgiełku, dobrze skomunikowanym, z dobrym zapleczem sanitarnym i restauracyjnym, to może sobie pływać po tym największym basenie olsztyńskim, bądź jeżeli ktoś sobie ceni bardziej spokój, naturę, może sobie wypłynąć na inny basen, tak zwany Pacyfik, bądź w obszar łódkowski. Co bardzo rekomenduję.
1: Ty, czym jest Pacyfik? Bo brzmi tak interesująco.
3: Pacyfik to jest taki akwen, który jest od strony ulicy Bałtyckiej, przez te żeglarze nazywanych i tam jest dosyć, można powiedzieć, taki nature, klimat. Mamy tylko jeden większy port przy hotelu Ukiel, a tak poza tym jest dużo małych zatoczek, takich obszarów szuwarowych, gdzie można sobie zakotwiczyć i spędzić sobie piękny dzień.
1: A jak się do takiego żeglowania w ogóle przygotować?
3: Oczywiście oprócz tych umiejętności, bo one są najważniejsze, w polskim prawie jest taka możliwość żeglować bez uprawnień łódką poniżej 7,5 metra, jeżeli chodzi o żaglową, ale jest na pewno trudniej ją, taką łódkę, jeżeli się nie ma własnej, wypożyczyć, więc oprócz tych umiejętności na pewno trzeba sprawdzać prognozy pogody, obserwować tę pogodę, nie tylko bazować na prognozie, zabrać odpowiednią załogę, z którą będziemy się dobrze bawić i żeglować.
1: No i chyba też warto mieć patent.
3: Jak najbardziej. Natomiast w dzisiejszych realiach, jeżeli komuś spodoba się żeglarstwo, można takie uprawnienia zdobyć w ciągu 2 tygodni intensywnego kursu, jeżeli chodzi o wody śródlądowe.
1: A dla kogo żeglowanie w ogóle jest? Jakie powinno się mieć cechy, żeby w ogóle myśleć o patencie i właśnie zaczynać może nawet i od takiego naszego olsztyńskiego jeziora Ukiel, ale może właśnie z apetytem też na więcej?
3: Na pewno odpowiedzialność, no bo bierzemy odpowiedzialność za siebie, za załogę i to, jak kiedyś mój trener powtarza, taka umiejętność przewidywania. przewidywania tego, co się wydarzy na wodzie, przewidywania też trochę tego, co się dzieje na niebie, więc wydaje mi się, że to są takie dwie bardzo ważne cechy, no bo tu jednak tutaj walczymy czasem z żywiołem, jakim jest woda i wiatr.
1: Czy jezioro Ukiel pod tym względem bezpieczeństwa jest właśnie bezpieczne, czy tam są jakieś takie miejsca, na które powinniście uważać?
3: Są pewne mielizny, chociażby tutaj na przesmyku z tego szyńskiego akwenu na bardziej północną część, ale uważam, że jest dużo patroli naszego olsztyńskiego WOPR-u. Mamy też dwie wieże sygnalizacyjne, jeżeli się załamuje pogoda, więc tutaj jest takie dodatkowe ułatwienie dla żeglarzy i taki aspekt poczucia, budowania poczucia bezpieczeństwa. Na pewno jak każde jezioro, a szczególnie małe jezioro z dużą zabudową, jak tutaj mamy, no to te warunki bardzo są często zmienne. Wiatr się zmienia się jego kierunek, zmienia się jego nasilenie, ale to też powoduje, że to są świetne warunki do podnoszenia swoich umiejętności.
1: Wspomniałeś też o załodze. No właśnie, jak zadania dzielą się na takiej łodzi?
3: Zwykle żeglarze się dzieli na takie trzy grupy. No, na tych, co zżeglują, sterują tą łódkę, na czynną załogę i bierną załogę. Ta czynna załoga, no fajnie jak jest, jak pomaga temu sternikowi trymować żagle, operować tą łódką, cumować, a bierna to przede wszystkim ta, która lubi popijać chłodne napoje i opalać się na słońcu, jeżeli takie mamy.
1: Jak ważną rolę pełni kapitan? I tutaj chciałbym przytoczyć jedną taką sytuację. Ja to odebrałam na początku trochę jako żart, który, jak się okazało, tym żartem wcale nie był, bo znajomy, który właśnie na łódce był i była jakaś taka sytuacja, że ta łódka się zaczęła przechylać, bo coś tam się właśnie wydarzyło z wiatrem. Ja jako osoba totalnie zielona, jeśli chodzi o żeglowanie, nie miałam pojęcia, co się dzieje. No i on tam wydał jakieś polecenia, co potem skwitował tym, że na łódce zawsze się słucha kapitana.
3: No tak jest, bezwzględnie wykonujemy polecenia. Polecenia skipera, bo kierownika jednostki. Dlaczego? No bo bardzo często to jest przede wszystkim aspekt bezpieczeństwa i takie ruchy załogi w zależności od wielkości łódki też bardzo mają znaczenie na jej przechylenie, więc tym bardziej tak, wszystkie komendy skipera, kapitana wykonuje się niezwłocznie, nie zadając przede wszystkim pytań, tylko wykonując, bo czasem ten czas jest bardzo ważny.
1: No właśnie, a ten czas liczy się bardziej na zawodach, czy podczas takiego rekreacyjnego żeglowania?
3: No zdecydowanie podczas zawodów, bo tam też dla nas jest bardzo ważna ta optymalna prędkość, a podczas rekreacyjnego kto jak lubi. Ja czasem żegluję rekreacyjnie, ale lubię tak streamować żagle, żeby też żeglować szybko i efektywnie.
1: Co fajnego w ogóle jest w żeglowaniu? Dlaczego się to robi?
3: Mógłbym wymieniać pewnie argumenty do wieczora, ale przede wszystkim mi dodaje takie poczucie wolności, niezależności i to, że uwielbiam walczyć właśnie z siłami natury.
1: Czy na tym olsztyńskim jeziorze rzeczywiście można się trochę przygotować do takiego bardziej otwartego pływania? Czy to jest jezioro takie typowo rekreacyjne?
3: Ja uważam, że wszyscy żeglarze śródlądowi na pewno mają to taką zaletę, że mają dużo większą ilość, robią zwrotów, manewrów na wodzie, manewrów w porcie i od takiego osoby, która szkoli się na morzu, zaczyna swoją przygodę przede wszystkim z morzem, zatoką, nabywają zupełnie inne umiejętności, które są bardzo wartościowe, jak czytanie wiatru, tak, i ta w ogóle ilość manewrów wykonanych zwykle jest większa niż na morzu.
0: Dawid Rynkiewicz ze Stowarzyszenia Olsztyn Żegluje opowiadał nam o tym, jak powinno się zacząć przygodę z żeglowaniem, a też o tym, jak się po jednym z największych olsztyńskich jezior, czyli po jeziorze Ukiel, żegluje. Jeśli się zastanawiacie nad tym, czy tego właśnie nie spróbować, no to myślę, że pan Dawid was przekonał, że warto. Zwłaszcza jeżeli jesteście poszukiwaczami wolności, to jest chyba takie miejsce, gdzie rzeczywiście można ją poczuć. I tym sposobem dobrnęliśmy do końca naszego kolejnego spotkania, za które bardzo serdecznie wam dziękuję. Aga Wiśniewska, mówię wam też do usłyszenia. Mam nadzieję.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
0: Cześć. Jeśli ciekawi was na przykład, jaki był system chłodzenia starej hali Urania w związku z tym, że znajdowało się tam kino i to chłodzenie po prostu było potrzebne, bo przewracające, przewijające się taśmy generowały ogromne ciepło, to zostańcie teraz z naszą anteną. Nazywam się Aga Wiśniewska i zapraszam was na program, w którym będziemy rozmawiali sobie właśnie o sekretach dawnej hali Urania, na bazie której powstała ta, którą możemy teraz podziwiać w Olsztynie. Ale oprócz tego będziemy też sobie rozmawiali nieco o żeglowaniu i o tym, jak od kursanta żeglarstwa można zostać
1: kapitanem. To wszystko już za chwilę w naszym magazynie. No i właśnie, skoro o tym żeglowaniu już wspomniałam, to może od tego tematu też byśmy zaczęli. Zapraszam Was na rozmowę z Dawidem Rynkowskim, człowiekiem, który jest związany z taką naprawdę bardzo prężnie działającą grupą w Olsztynie pod nazwą Olsztyn Żegluje.
5: Przyszło do głowy, żebyśmy trochę porozmawiali o tych patentach. No właśnie, i powiedziałeś, że możemy taki patent zrobić nawet w 2 tygodnie przy intensywnym kursie. Jaka jest w ogóle ta ścieżka? No bo czy tam też są jakieś stopnie. Jak już dostaniemy taki patent, to czy możemy tę swoją wiedzę dalej poszerzać, właśnie piąć się gdzieś tam w tej hierarchii?
3: Oczywiście, zaczynamy od żeglarza jachtowego, który można pływać na wodach śródlądowych na oporze dziennej 2 mile od brzegu na morzu. Później możemy zdobyć wyższy stopień, to jest jachtowy sternik morski, ale to już wymaga 200 godzin stażu na odbytych co najmniej 2 rejsach, no i oczywiście egzaminu państwowego na koniec. Wtedy można już pływać na wszystkich morzach i oceanach, jak ten po długości 18 metrów. Następnie jest kapitan jachtowy, gdzie już trzeba mieć tego stażu znacznie więcej, tam 2200 godzin, na rejsach również samotnych 100 godzin, również wody pływowe do tego dochodzą, więc tych wymagań już jest naprawdę dużo, ale już można przy takich uprawnieniach pływać jachtem żaglowym, czy też motorowodnym powyżej 18 metrów.
1: Na jakim etapie jesteś?
3: Zbieram staż kapitański.
1: A masz jakieś takie marzenie gdzieś, gdzie chciałbyś popłynąć, albo po prostu może, nie wiem, spędzić po prostu jakąś ilość godzin na wodzie w samotności?
3: Chyba największą ambicją i sprawdzenie swojego charakteru to jest przypłynięcie przyląd Cahorn dla każdego żeglarza.
1: A dlaczego akurat ten punkt?
3: No jest to taki, jakby wydaje mi się, no jest to bardzo wymagające. Spotykałem się tam 2 różne fronty, jest to trudna żegluga, wymagająca żegluga i to już chyba takie naprawdę jedno z największych spełnień ambicji. Pewnie każdy ma inne, nie wiem, płynięcie świata dookoła, przepłynięcie Atlantyku, ale wydaje mi się, że to jest jedna z trudniejszych rzeczy dla próby umiejętności dla każdego żeglarza, ale też własnych zdolności, jeżeli chodzi o nasz organizm, ale takich mniejsze cele, mniejsze, które mam sobie postanowione w najbliższym czasie, to są na pewno Lofoty, Morze Północne, Norwegia.
1: Czy jest jakaś granica wieku, kiedy można zacząć uczyć się żeglowania? Albo do kiedy można to robić?
3: Moja córka była już na łódce żeglowej, kiedy miała 12 miesięcy, ale takim wiekiem, w którym się przyjętym rozpoczyna żeglowanie w szkółkach, na koloniach, to jest 7 lat.
1: O żeglarskich marzeniach i o tym, jakie są stopnie do pokonania, żeby móc w taki samotny rejs po oceanach i morzach wypłynąć, opowiadał nam Dawid Rynkowski z Olsztyn Żegluje. A już teraz zapraszam Was na spotkanie z Andrzejem Więckowskim, człowiekiem, który zna halę Urania, tę dawną, na bazie której powstała nowa hala. No więc tę starą zna w zasadzie od podszewki. Był z nią związany przez cały okres jej funkcjonowania i zna jej najskrytsze sekrety, którymi się z nami podzieli. Zapraszam Was do posłuchania historii, między innymi o systemie wentylacji kina, które się w hali Urania znajdowało.
5: Pan ten budynek zna chyba naprawdę od podszewki, jak to się mówi, ale w zasadzie to tutaj pewnie od tych najniższych piwnic aż po sam czubek kopuły.
6: Zgadza się, bo w końcówce to było nawet dostępne, bo jak już wiadomo było, że hala będzie remontowana, no to halę udostępniano takim grupom do zwiedzania i ja między innymi chodziłem, oprowadzałem po tych miejscach, gdzie ogólnie nie były dostępne. Później hala udostępniła to, żeby właśnie ludzie zobaczyli, jak to jest tamte zaplecze, które jest niedostępne, czyli na suficie 20 metrów nad parkietem. Można było pochodzić po tym podwieszanym stropie, zobaczyć. Nie każdy tam wchodził, bo mówi, że to jest trochę wysoko. Nawet jak strażacy mieli ćwiczenia i niektórzy przychodzili, no, żeby zapoznać się z obiektem, no to też mówią, ja widzę, dziękuję, dla mnie wystarczy. Już nie. No i głównie podziemia. Podziemia były tak olbrzymie, że tam samochód ciężarowy mógłby jeździć. Były to kanały nawiewne, wentylacyjne. No i tam również ludzie chodzili i podziwiali. Nikt nie przypuszczał, że w ziemi tak dużo rzeczy się kryje.
5: No bo ale Urania stoi właściwie na takiej delikatnej górce.
6: To... Zgadza się. Ona jest na takim wzniesieniu, ale tam jeszcze w głąb, no... 15-20 metrów pod ziemią były różne pomieszczenia, głównie wentylacyjne. Takie potężne, 6 wentylatorów stały, to no, ja nie wiem, jak 2 silniki od samolotów odrzutowych. No bardzo, bardzo, bardzo duże. A właśnie, te aparaty, które stały tam, również trzy aparaty Perkony, właśnie, które były przystosowane do różnych rodzajów tych taśm, były chłodzone, ponieważ aparaty są różnie chłodzone. Tam był duży łuk, który dawał światło, rzucał światło na ekran i trzeba było to chłodzić. Było to chłodzone wodą, czyli przepływ wody musiał być bardzo szybki, żeby ochłodzić te aparaty. Jak się były do tego specjalne pompy, które podbijały ciśnienie, ale te pompy również podbijały ciśnienie w instalacji ogólnej hali. Także jeśli był wyświetlany film, to spłuczki w łazienkach same się spłukiwały, ponieważ było tak duże ciśnienie. No również właśnie te kanały, które wentylacyjne były do wentylacji hali, one na początku działały. Później zaprzestano włączania tych kanałów, ponieważ one wymagały ciągłego utrzymania w czystości, bo wiadomo, jeśli byśmy włączyli te potężne silniki i na hale wdmuchowane byłoby powietrze, to no siwy dym by nastał. Kiedyś tak zostało zrobione, to później musieliśmy całą halę sprzątać, ponieważ wszystkie kurz, nieczystości z kanału zostały wyrzucone przez ten, czyli ta wentylacja by musiała być cały czas używana, a nie ma w zimie nie ma takiej potrzeby. A dwa, że no już to tak nie działało, nie było zawsze, zresztą jak Polska ma klimat, no to wiadomo, że nie zawsze ta klimatyzacja jest potrzebna. No i tam były również, żeby to powietrze było takie wilgotne, świeże, no to również była pompa, która powodowała przepływ wody i był specjalny taki wodospad zrobiony, fontanna z boku hali. Niektórzy może tego kojarzą, może nie. Ona właściwie nigdy nie tryskała w górę, bo to nie była taka fontanna, tylko zbiornik na wodę. Właśnie z tego tarasu spływała woda i ta woda, która spadała z góry, rozpryskiwała się i tam była czerpnia powietrza. No i to powietrze było nawilżane, no i miało ono być wpychane do uranii. No i oczywiście były trzy kanały nadmuchy i trzy wyciągowe. To te wyciągowe, owszem, można było włączać, no bo one nic nie groziły, ale nadmuchy już później nie były włączane.
0: Tak jak pana słucham, to sobie myślę, że to była jakaś w ogóle kosmiczna technologia, to co było w tej hali.
6: Na tamte czasy tak, co nie? Teraz by ktoś powiedział, że no to jakieś tam utopijne tam te pomysły technologiczne, ale na tamte czasy tak. Potężne te kanały, które tam wdmuchiwały te powietrze, a nawet system ogrzewania był przemyślany, że była duża, bardzo duża nagrzewnica, ona była gorąca, jak się włączyło wentylator, powietrze przepływało przez to nagrzewnicę, no i miało być wdmuchiwane na halę ciepłe powietrze. No i owszem, ktoś to tak obliczył, no jak pierwszy rozruch był, pierwsza zima, no wrzesień, wiadomo, jeszcze nie było zimno, ale już przyszedł listopad, grudzień, no i hala była ogrzewana, oczywiście tam były dużo grzejników, no ale te dmuchawy miała właśnie wdmuchnąć to ciepło powietrze. No jak włączono jeden wentylator, ten duży, no to po 5 minutach okazało, że on już dmucha zimnym powietrzem, bo ta nagrzewnica nie nadążyła się nagrzewać. No i z tego zrezygnowano. Także ktoś pomyślał, ale za duże wydajności były tego nadmuchu. Nagrzewnica nie dała rady ogrzać hali. Później były tam różne kombinacje. Ci, co chodzili na halę, to widzieli tam różne nagrzewnice były dostawiane, piece, jak w niektórych tam relacjach siatkarskich szczególnie. Ludzie, komentatorzy przytaczają, no witamy z uranii, no już teraz mamy ciepło, a jak wspominają to starą uranię, no to lodowata hala. No, że tam sportowcy, że tam temperatury, no może tam ciepło, za gorąco nie było, ale troszkę też przesadzali w niektórych sprawach. Także nieraz przychodziłem do domu po meczu i żona mówi, co na uranii znowu zimno. Ja mówię, a skąd wiesz, przecież nie byłaś na meczu. No komentatorzy mówili, że witamy z lodowatej uranii, co nie? Ja mówię, no dzisiaj było 21 stopni na przykład, to nie było źle. Przecież mecze siatkarskie mogą się odbywać przy temperaturze 18-16 stopni, tak według regulaminu. A tu 21 to nie jest źle. A komentatorzy mówili, ja mówię, raz, że komentatorzy komentowali z Warszawy, to oni nawet na tej Uranii nie byli. A jak zwykle łatkie Urania zawsze miała to łatkie, że było zimno.
0: Jak to mówią, lepszy chłodek niż smrodek.
6: No tak, tak, tak. No tam były różne zarzuty, szczególnie później, jak chciano, żeby to Uranie remontowano, właściwie zburzono i nowo postawiono, no to były znowu wytykane, że ona przecieka. Porównywali ją do durszlaka, że tam no, leci jak przez durszlak. Nieprawda. Owszem, ja nie mówię, że tam nie było jakichś tam problemów. Nieraz jak były burze ten, no bo raz, że ta blacha była, no już hala stała tam 30 lat, powiedzmy, czy 35, no i wiadomo, że no, wszystko się zużywa. Tym bardziej, że to była blacha aluminiowa i w lato ta blacha się nagrzewała, w nocy znowu się chłodziła, no i różne czynniki atmosferyczne. Mało tego, łączenia tych blach były olkitem smarowane, czyli te wszystkie łączenia były olkitowane, a przylatywały ptaki, te rybitwy, nie rybitwy, różne tam, te duże ptaki i wydziobywały ten olkit. Później myśmy wchodzili na to kupułę. No i już oczywiście w dzisiejszych czasach jest różne silikony, nie silikony, no i już było z tym lepiej. Ale nie wszędzie się można było dostać. Dlatego w końcowej wersji Urani dach został pokryty papą. No była taka trochę profanacja tego dachu, no bo na blachę kłaść papę to nie, troszkę nie tak. No ale wiadomo było, że wymiana tej kopuły, nowej blachy, no byłyby to koszty bardzo ogromne, no a już wtedy już myślano o remoncie takim generalnym.
0: To zanim jeszcze do zakończenia tej historii Urani z lat 70. dojdziemy, to chciałabym, żeby pan wspomniał, jeżeli pan pamięta, właśnie jak do tego doszło, że ona w ogóle tą nazwę Urani dostała. No bo to się nie kojarzy ani z jeziorami, ani z lasami, bardziej kosmicznie.
6: Zgadza się. Tylko już nie pamiętam. Był taki redaktor dziennika Po Jeziorze, chyba wtedy jeszcze ukazywała się taka gazeta i właśnie ogłoszono konkurs na nazwę tej hali. No hala, no i no był to może, no nie wiem, który rok, z 5 lat po istnieniu Urani, trudno mi powiedzieć, już tak nie pamiętam, 80 lata, tak. No i był ogłoszony konkurs na nazwę hali w gazecie. No i tam były różne propozycje, tam pod kopułą, no bo ona jest w kształcie kopuły, a tam różne nazwy. No i wygrała ta nazwa Urania. Katowicki Spodek już był, no to już Spodek nie wypadało, no ale coś kosmicznego zaistniało w tej nazwie, no i to się przyjęło. I teraz nawet jak słyszę, że chcą zmienić tą nazwę, no bo były takie propozycje, że może to nowo hale, nazwę zmienimy ten. No myślę, że to jest byłby nie wypał, bo Urania już z Olsztynem zawsze się będzie kojarzyć z to halo i nie zmieniajmy tej nazwy.
0: Sekrety dawnej hali Urania zdradzał nam Andrzej Więckowski. Człowiek związany z tym obiektem od jego powstania aż do zerwania ostatniej klepki z dawnej hali. A ja tymi słowy bardzo serdecznie wam dziękuję za kolejne spotkanie i mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie już niebawem. Zachęcam, Aga Wiśniewska.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.

0: Garnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompetatyń, który rosnął się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Twoje półki uginają się od książek? Sprzedaj je w Tezeuszu. Dojedziemy bezpłatnie i wycenimy księgozbiór. Płacimy od ręki. Skup książek. Tezeusz. Telefon 538 132 088. Więcej na skup Tezeusz.pl.
2: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet milion złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
0: O reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Dzień dobry. Ci, którzy nie wiedzą, to zaraz się dowiedzą, a ci, którzy już wiedzą, to się w tym przekonaniu utwierdzą za moment. Aga Wiśniewska z tej strony, zapraszam Was na odcinek naszego cudownego programu, w którym opowiadamy sobie najróżniejsze historie. A właśnie ta rzecz, o której będziecie się dowiadywali i o której będziecie się przekonywali, to jest to, że ja lubię sobie czasami machnąć jakąś taką anegdotkę pod tytułem: a wiecie, ostatnio przyszła mi do głowy piosenka i ona ostatecznie w jakiś sposób nawiązuje do tego tematu, który się na naszej antenie w końcu pojawi. I dzisiaj takim nawiązaniem muzycznym, piosenkowym będzie utwór pod tytułem Rower Lecha Janerki. I tam, że właśnie w tekście jest taki fragment, który mnie troszeczkę zainspirował do tego, żeby w ogóle taki temat zrealizować, ale oczywiście tych powodów było jeszcze przynajmniej kilka innych. Chodzi o fragment, w którym jest mowa o tym, że ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl i depniemy sobie ode wsi do de wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. I to właśnie sprawiło, że wybrałam się do człowieka, któremu chyba podobne idee przyświecają, chociaż z tą modą to absolutnie nie jest to wymagane. I on zaraz będzie nam o tym na naszej antenie opowiadał. Wybrałam się do człowieka, który założył rowelownię. To jest taka grupa oddolna, społeczna miłośników rowerów właśnie. I tak sobie jeżdżą po tej naszej Warmii, po tych naszych Mazurach, zwiedzając je właśnie z pozycji rowerowego siodełka. Czy można do nich dołączyć, jakim rowerem powinno się jeździć, jak powinno się ubierać, a co jak się zerwie łańcuch, o tym wszystkim będzie nam opowiadał nasz gość, któremu już teraz będę oddawała głos.
2: Dzień dobry, Kamil Brzozowski, Rowelownia, Olsztyn.
1: No właśnie, panie Kamilu, jak to się zaczęło?
2: Jak to się zaczęło? Zaczęło się od tego, że pojechałem na ustaweczkę tak zwaną rowerową, zorganizowaną przez już nieistniejącą ekipę She and Bike. Pojechałem tam gościnnie, zapytałem się w ogóle, czy mężczyźni mogą przyjeżdżać, no bo już sama nazwa mówiła trochę co innego. Tak, przyjeżdżaj. No i przyjechałem, okazało się, że tam dużo osób jeździ na te rowery i to były takie regularne, cykliczne spotkania. Raz w tygodniu mniej więcej. No i podłapałem. Mimo, że zawsze jeździłem rowerem, ale przeważnie sam albo z jakąś konkretną ekipą. A tutaj po prostu przyjeżdżają ludzie z miasta, z Olsztyna i regularnie jeżdżą. Więc się do nich dokleiłem. W międzyczasie wyszło, że jestem techniczny bardzo rowerowo, że coś tam naprawiam te rowery, że potrafię, nie wiem, w najgorszym lesie ogarnąć, czy to pęknięty łańcuch, i miałem taką funkcję takiego technicznego. Zbierałem wszystko, co z tych rowerów wypadało, odpadało. No i tak jeździłem i się okazało, że gdzieś też lubię i potrafię i chcę organizować takie ustawki rowerowe regularne w różnej tam tematyce, trochę górskiej, trochę takiej zróżnicowanej, miasto, wieś i tak dalej. No i zacząłem też sam organizować. Wtedy powstała już jakby oficjalnie Rowelownia jako twór, który dziś tak się nazywa. A czym się zajmuje dzisiaj rowerownia? Przede wszystkim organizowaniem rowerowych wydarzeń w Olsztynie. To są m.in. nocne przejażdżki rowerowe, zakończenia, rozpoczęcia wakacji rowerowe. To są retro ustawki, z których tu w Olsztynie jakby myślę, że już gdzieś tam słynę, bo nikt tego nie robi wcześniej. Zbieram właśnie, tak jak tu widać, stoi rower Wigry, stoi duet. To zbieram takich ludzi, którzy mają takie starocie z duszą i chcą sobie nimi czasami po prostu pojeździć. No to organizuję jakieś tematyczne przejazdy przez Olsztyn, kamienicami starymi, częściami miasta, bo jakieś takie inne tematyczne. No i tak to wygląda generalnie.
1: Czy każdy może do tego dołączyć? Jakby, czy trzeba mieć też wcześniejsze doświadczenie, mieć jakąś kondycję wyrobioną, żeby sobie z takimi waszymi trasami poradzić?
2: Powiem tak, jak zaczynaliśmy, to zaczynaliśmy od bardzo niskiego pułapu, jakby niskiego poziomu. To były 15 km, tempo takie średnio 10 na godzinę. No to faktycznie, tam mógł przyjeżdżać każdy, kto chciał w ogóle rozpocząć taką przygodę rowerową w grupie, bo jeżdżenie w grupie bardzo dużo uczy. Natomiast my już troszkę jesteśmy mocniejsi, trochę szybsi. To jest taka ustawki są dla średnio zaawansowanych. Już jakby, no niekoniecznie dla dzieci, które gdzieś tam zaczynają, początkują, tylko już takie dystanse 20 km, 25, gdzieś, gdzie troszkę już trzeba tym rowerzystą być, ale to nie jest jeszcze jakiś taki poziom, to jest, broń Boże, nie ściganie, nie jakaś prędkość, nie. To jest po prostu rekreacja, turystyka rowerowa z odrobiną trochę dobrego towarzystwa, jakichś postojów, na jakieś lody, na jakieś ciastko, na jakąś orężadę, na jakąś marchewkę. Po prostu przyjemność, a nie sport, nie zdobywanie kilometrów, nie zdobywanie jakichś rekordów, nie. To nie to.
1: Jak dużo jest takich osób, które rzeczywiście w Olsztynie chcą jeździć?
2: Ja myślę, że bardzo dużo. Trochę się jeszcze niektórzy może krępują, może wstydzą, ale ludzie, którzy do nas przyjeżdżają na ustawki, są zadowoleni. Są zadowoleni, że o Jezu, jaka fajna ekipa, że nie ma tu tak zwanej spinki, że nikt tu nie patrzy, czym, jakiej marki rowerem jeździsz, jak się ubierasz, bo to dla nas to jest w ogóle nieważne. Ważne jest, żeby ten rower był w miarę sprawny i żeby no, też ta noga była w miarę sprawna, tak? Ale generalnie nie ma tutaj takiego jakby selekcjonowania, gorsi, lepsi, szybsi, mocniejsi, ładniejsi, nie. No jest po prostu czysty fan, no bo rower daje radochę wszystkim, bez względu, czy to jest rower szosowy, czy to jest górski, czy miejski, no to daje radość.
1: Powiedział pan o tym, że ten rower powinien być w miarę sprawny, to znaczy, że właśnie co powinien ten rower mieć?
2: Przede wszystkim dwa koła, minimum dwa, odpowiednie ciśnienie w oponach, odpowiednie hamulce, w miarę sprawnie działające przerzutki, ale to też czasami na ustawkach poprawiamy na bieżąco i tyle.
1: Jeżeli chodzi o te właśnie rowery retro, dużo jest takich osób w Olsztynie, które mają jeszcze takie rowery?
2: Okazuje się, że ich jest bardzo dużo i coraz więcej. Na początku, ja pamiętam, pierwsza ustawka rowerowa takich retro było z 12, z 15 osób, już nawet nie pamiętam, ale ku mojemu zdziwieniu przyjechało bardzo dużo osób. Okazuje się, że za każdym tym rowerem, i to jest najwspanialsze, jakaś jest historia, to mojej babci, mojego dziadka, wujka, gdzieś ten, albo ten rower stał 20 lat, albo z komunii jeszcze, albo coś. No i to jest piękne, bo za każdym takim rowerem jest to jakaś historia, fajnie się go słucha przy kawce, gdzieś na postoju. No i też ludzie mają sentyment często do tych rowerów, jest to ich taka perełka, najlepiej, żeby stała gdzieś w salonie, ale fajnie takie rowery też chcą jeździć, że tak powiem, mają duszę i też chcą jeździć.
1: Ale takimi rowerami to chyba raczej takie krótsze trasy i bardziej po mieście?
2: Tak, bardziej po mieście, traski do 10 km, tutaj nie forsujemy. Nie przeginamy, że tak powiem.
1: Kamil Brzozowski z Rowelowni opowiadał nam o tym, jak to się stało, że w ogóle Rowelownia założona została i jak można do nich dołączyć i na czym właściwie te spotkania polegają. A teraz będę Was zapraszała na spotkanie z kobietą, która też kilka lat temu postanowiła założyć fundację, która ma docelowo pomagać dzieciakom jakby z dwóch grup. Po pierwsze są to mali pacjenci onkologiczni, a po drugie są to dzieciaki z domów dziecka. I przyświeca im wszystkim jeden cel, żeby walczyć. Przede wszystkim o siebie. I w tej walce o siebie pomagają im dorośli, których nasza gościni do współpracy zaprosiła. O działaniach Fundacji Komandosi Życia będzie nam opowiadała
3: Ewa Huziakiewicz, prezes Fundacji Komandosi Życia.
1: O Fundacji Komandosi Życia właśnie dziś będę chciała z Tobą porozmawiać, bo to jest taka organizacja, która działa już od kilku lat bardzo prężnie. Głównie na terenie Olsztyna, jego najbliższych okolic, ale tak właściwie szerzej też, bo i na Warmii i Mazurach, ale rozpływacie się też z tą swoją dobrocią tak naprawdę na Polskę. No właśnie, ale od czego to wszystko się zaczęło?
3: Zaczęło się od tego, że wiele lat temu rzeczywiście zakiełkował w moim sercu pomysł, że oprócz pracy zawodowej, którą na co dzień wykonuję, fajnie byłoby zrobić coś jeszcze dla dzieciaków, które na co dzień mieszkają w domach dla dzieci. Fundacja też stworzyła oczywiście wiele takich możliwości, dzięki którym dzieciaki mogą się rozwijać. I tak naprawdę założenie jej było takim krokiem ku realizacji wszystkich pomysłów szalonych, nietuzinkowych. Im bardziej coś jest niemożliwe, tym bardziej my pierwsi stajemy w szeregu i mówimy da się. Więc jakby to była długa droga, ale to była konkretna wizja, jak miałoby to wyglądać, kto miałby nas wspierać, z kim chcielibyśmy współpracować i pod tym kątem jestem absolutnie bezkompromisowa, bo zapraszam do działań z fundacją osoby, które naprawdę coś sobą reprezentują, które są bardzo wartościowe, które mają wysokie morale, które rzeczywiście w spotkaniu z naszymi dzieciakami mogą poza swoją obecnością i czasem dać im naprawdę taką wskazówkę, inspirację, być takim człowiekiem, nad którym warto się naprawdę pochylić i pomyśleć, że może byłby to całkiem niezły i fajny mentor na drodze własnego rozwoju. Na pewno tutaj fundacja opiera się troszeczkę też na takim mentalu sił specjalnych. Naszym ambasadorem honorowym jest były oficer jednostki wojskowej Grom. I troszeczkę tego, tak jak mówię, tej atmosfery sił specjalnych i tego mentalu całego i tego właśnie operatora próbujemy dzieciakom przemycić w tych wszystkich działaniach. A wiadomo, że komandosi są stworzeni do zadań specjalnych i takie też stawiamy przed naszymi podopiecznymi.
1: Czy możemy tutaj jeszcze wspomnieć właśnie, kto Was wspiera?
3: No tak jak mówiłam, na pewno tutaj operatorzy, czy w ogóle osoby związane z siłami specjalnymi, czy też innymi służbami, czy to straż, czy to policja, no jakby przede wszystkim też przewodnicy psów, mając na myśli naszą grupę czworonożnych komandosów, którzy też reprezentują różne służby, więc ten mundur jest bardzo gdzieś tam przewijającą się takim elementem w naszych działaniach, ale też sportowcy, którzy reprezentują sporty walki, bo nasze dzieciaki pod skrzydłami, czy to Dariusza Michalczewskiego, czy naszej Janny Jędrzejczyk, mogą już od dłuższego czasu fajnie realizować się, jeżeli chodzi o sporty walki i czynnie uczęszczają na treningi, czy to boksu, czy MMA. Mamy też obozy sportowe, gdzie właśnie z naszymi mistrzami dzieciaki mogą tak naprawdę rozwijać swoje pasje i skrzydła.
1: Jak ważne jest to dla nich, żeby właśnie z tymi konkretnymi osobami współpracować i czerpać od nich wiedzę?
3: Myślę, że jest to niezwykle ważne, ponieważ w dzisiejszym świecie, który troszeczkę cierpi na brak autorytetów i takiego wzorca wśród młodych ludzi, widzimy to też po nich, że to jest klasa sama w sobie, to jest wartość sama w sobie i takie spotkania zdecydowanie zostają w pamięci naszych dzieciaków. My też pamiętamy sytuację, kiedy jeden z naszych podopiecznych zdradził nam, że chciałby wstąpić w przyszłości do jednostki wojskowej. Grom chodzi do szkoły mundurowej, świetnie się uczy, świetnie rozwija pod kątem sportowym i zorganizowaliśmy mu takie spotkanie właśnie z naszym ambasadorem honorowym i widzieliśmy, jak wiele wzruszenia go to kosztowało i jaki był zaskoczony, że to się naprawdę dzieje. Więc jakby z pierwszej ręki mógł się o wszystko zapytać, dopytać. Oczywiście tutaj absolutna wszelka pomoc, tak, w tej całej drodze. To towarzyszenie naszym dzieciom tych osób jest naprawdę bardzo ważne i też na przykład mamy piękne wspomnienia z Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, tak, że w górach oprócz tego, że nasze dzieci mogą widzieć tego w cudzysłowie sokoła, który tam oczywiście, jeżeli już leci, no to wiemy, że jest jakaś akcja ratunkowa, ale nasze dzieciaki podczas rozmów z ratownikami również poruszają niesamowite historie i usłyszały od ratowników, że to oni są dla nich takim wzorem, że to właśnie ci komandosi życia dla tych właśnie komandosów Tatr są też jakimś wzorem do naśladowania i ta wymiana wzajemna jest absolutnie wspaniała.
1: Wspomniałaś o tym, że prowadzicie różne akcje, to chciałabym, żebyśmy się trochę pochwalili. W jakie kierunki uderzacie? Co tym dzieciakom organizujecie, żeby one mogły się rozwijać i no właśnie też nabierać takiej pewności siebie?
3: No przede wszystkim są to działania artystyczne, chociażby taki musical. Ja muszę powiedzieć, że jest to ogromne przedsięwzięcie. Ja wiem, że jakby publiczność zobaczy finał, ale to, ile osób było zaangażowanych w to wszystko, to jest po prostu niesamowita liczba, imponująca wręcz. I to, że dzieciaki w tym wszystkim obcują, tak? Sam moment w ogóle wejścia orkiestry, sam moment w ogóle budowania scenografii, sam moment obcowania też z tym całym zapleczem też, którego nie będzie widać, a które wykonało taką robotę, no to też jest dla naszych dzieciaków rozwijające, tak? Na pewno też zajęcia sportowe, tak? I też jakby no tutaj uderzyliśmy w wysokie C. Jeżeli już idziemy w to, no to też z osobami, wśród osób, które naprawdę mogą dzieciaki nauczyć no porządnej roboty, więc generalnie one też się rozwijają się sportowo, artystycznie, ale też pracujemy jeszcze bardziej, jeszcze mocniej, jeszcze bardziej profesjonalnie nad naszą grupą czworonożnych komandosów, czyli wprowadzamy tak naprawdę bardzo nietuzinkową formę tego wsparcia i pomocy, bo mówimy o psach służbowych, o psach, które na co dzień służą w policji, wojsku, straży, które z tym swoim przewodnikiem też, czy to na oddziałach onkologii dziecięcej i hematologii, czy domach dla dzieci, no wnoszą oprócz tego waloru edukacji, no też ogrom miłości. No i teraz zaczynamy też współpracę z domami małego dziecka, czyli z tymi maluszkami i seniorami. W ostatnim czasie też w ogóle absolutnie fantastyczna wymiana międzypokoleniowa między naszymi dzieciakami a seniorami, absolutnie coś fantastycznego. Seniorzy czują się potrzebni, przychodzą, nie wiem, gotują, pieką, smażą. Nasze dzieciaki, wiadomo, są szczęśliwe, bo pyszne jedzenie, ale też są zaangażowane w te przygotowania, czyli taka w cudzysłowie babcia, dziadek obok. To jest po prostu coś niesamowitego i też towarzyszą temu naprawdę ogromne wzruszenia. A teraz właśnie chcemy się też mocno skupić na domach małego dziecka, czyli tych takich maluszkach, bo też mamy na to absolutnie świetny pomysł.
1: Ewa Chudziakiewicz, prezeska Fundacji Komandosi Życia, była naszą gościnią i opowiadała nam o tym, czym fundacja się zajmuje, jak funkcjonuje, komu pomaga i w jaki sposób, no i właściwie jaką rolę w tym wszystkim ci komandosi odgrywają. Bardzo mocno trzymam za nich kciuki, bo naprawdę robią fantastyczne rzeczy. Już mają na swoim koncie przynajmniej 2 musicale, ale też mnóstwo wypraw, czy to po górach, czy to po lesie i nie tylko w naszym regionie. Trzymam bardzo mocno kciuki i podpowiadam Wam, że gdybyście chcieli ich wesprzeć, to oczywiście jest ku temu zawsze okazja. Wystarczy się po prostu do nich zgłosić, zapytać, co można zrobić. A czasami naprawdę nie trzeba robić wiele. Wystarczy się po prostu spotkać z tymi dzieciakami i na przykład podzielić się albo swoją historią, albo jakąś refleksją, albo swoim talentem, bo przecież też na pewno się gdzieś w zanadrzu taki znajdzie. Tymi słowy bardzo serdecznie Wam dziękuję za to spotkanie i zapraszam oczywiście na kolejne. Aga Wiśniewska, kłaniam się.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Wybić można komuś zęba, wybić można sobie bark, wybić można też sobie jakiś pomysł z głowy, wybijać można też na przykład monetę. A teraz wybiła godzina naszego kolejnego spotkania. Aga Wiśniewska, cześć, zapraszam Was na najbliższy kwadrans, w którym będziemy sobie opowiadali o dwóch rzeczach, a w zasadzie odwiedzimy dwie kobiety, które będą nam opowiadały o dwóch tematach, z którymi są życiowo związane. Już za chwilę na naszej antenie pojawi się pani, która będzie Was zachęcała do tego, żebyście wynieśli swoje marzenia ponad ziemię i sięgali chmur. Odwiedzimy warmińsko-mazurski aeroklub, który ma siedzibę na olsztyńskich Dajtkach. To jest ten teren, który macie po prawej stronie, wyjeżdżając z Olsztyna w stronę Ostródy, przy którym niedawno wybudowało się nowe miasteczko handlowe. To też ten przepiękny zielony teren, który mi osobiście przez wiele lat wcale się z lotniskiem nie kojarzył. Wręcz przeciwnie, myślałam, że to po prostu jakieś pastwisko, prawie że w centrum miasta, ale za to w jakich pięknych okolicznościach przyrody się to lotnisko znajduje. Niedaleko jest i kawałek lasu, i odrobina wody, bo przecież tuż obok jest jezioro Ukiel. I te wszystkie piękne kolory będzie można oglądać z góry, wybierając się i korzystając z oferty właśnie warmińsko-mazurskiego aeroklubu znajdującego się w Olsztynie na Dajtkach. A o tym dokładnie, czym się zajmują i dla kogo jest latanie, a też jak szeroki jest wybór tych pojazdów latających, z których można skorzystać, o tym wszystkim będzie nam opowiadała nasza gościni.
4: Anna Chęcka-Zyser, Aeroklub Warmińsko-Mazurski.
1: Zaczniemy króciutko, ale myślę, że warto wspomnieć o tym, że no właśnie już Państwo macie naprawdę długą historię, taką imponującą i jako aeroklub, ale też jako lotnisko tutaj na Dajtkach.
4: No tak, to już jest 80 lat Aeroklubu Warmińsko-Mazurskiego, a 100 lat naszego lotniska, więc tradycja to chyba bardzo dobre słowo. Poza tym myślę sobie, że jeżeli coś ma 80 lat, to musi być naprawdę bardzo dobre, skoro się utrzymuje, rośnie, kwitnie i rozwija.
1: I na tym się teraz właśnie skupimy. Chciałabym, żebyśmy porozmawiały sobie o tym, w jaki sposób Państwo się rozwinęliście, właśnie rozkwitliście. Tak sobie spoglądam jeszcze przez okno i tak sobie czasami myślę o tym, że dosłownie, bo przecież większa część lotniska to po prostu trawa zarośnie, to właśnie też gdzieś tam jakimiś kwiatami czasami. Ale oczywiście to jest wszystko zgodne z zasadami bezpieczeństwa, bo rozumiem, że to jest też taki grunt, na którym normalnie można lądować, ale pewnie nie wszystkim.
4: Można lądować dużą ilością samolotów, bo nam się tak lotnisko trochę kojarzy z tym, że lecimy, nie wiem, do Turcji, lecimy, nie wiem, w inne europejskie, czy Rzym, czy na przykład Francja. A lotnisko nasze to jest przede wszystkim szkoła lotnicza. I myślę sobie, że wielu Olsztynian nie zdaje sobie z tego sprawy, że my tak naprawdę szkolimy tych pilotów, którzy później przewożą nas właśnie w te destynacje, o których marzymy. Szkoła lotnicza z bardzo długą tradycją. Naprawdę szkoląca na najwyższym poziomie. Jedno z najpiękniejszych lotnisk w Polsce, z pięknymi warunkami. Z jednej strony las, z drugiej strony las, do tego jeszcze jeziora, widoki, możliwości, piękny pas asfaltowy, pas trawiasty. Więc tak naprawdę większość samolotów, czy ultralekkich, czy takich, jakimi my latamy, czy też szybowców, ma doskonałe warunki do tego, żeby jednak u nas i startować, i lądować, ale również przebywać, no bo sam Olsztyn sam w sobie jest przepiękny, więc bliskość tego lotniska do tego, żeby zostawić swój samolot, hangarować go, zostawić go właśnie na tej trawie, o której pani powiedziała, i ruszyć w podróż po Olsztynie, no to myślę, że chyba bliżej, ładniej i bardziej komfortowo nigdzie nie jest.
1: Teraz takim jeszcze przyszło do głowy, na takim jednym baku, no bo samoloty przecież też się tankuje z Olsztyna, jak daleko moglibyśmy dolecieć?
4: A to zależy. To jest moja ulubiona odpowiedź. To trochę tak jak w psychologii, w innych i w prawie. To zależy. To zależy, jakim samolotem latamy, ale tak naprawdę proszę zobaczyć, patrząc na naszych uczniów. Lecą do Gdańska i wracają, lecą do Warszawy, wracają, lecą do Wrocławia. W międzyczasie oczywiście potrafią się też zatankować, ale my, piloci, wiemy doskonale, planując naszą trasę, gdzie będziemy tankowali, gdzie się zatrzymamy, gdzie odpoczniemy i gdzie jest nasza destynacja.
1: Zanim jeszcze dojdziemy do tego właśnie, jak szeroką ofertę Państwo macie, to chciałbym podpytać o to, czy właśnie w każdym wieku i każdy może zostać pilotem. Czy jest jakaś granica, kiedy no po prostu warunki, pewnie głównie fizyczne, konkretnej osoby już na to nie pozwalają?
4: Ja myślę sobie, że każdy pomysł w głowie i każde marzenie jest warte sprawdzenia, bo marzenia nie mają wieku, nie mają metryki, prawda? Mają pewien czas i rzeczywiście w lotnictwie jest to zdrowie. Jest to waga, no bo wiadomo, że jeżeli ktoś jest naprawdę duży, no to nie są warunki do latania. Natomiast sam stan zdrowia warto sprawdzić, warto umówić się u nas na lot, taki zapoznawczy. usiąść za starami, zobaczyć, jak to jest na górze, jak to jest przez chwilę zapoznać się z tym samolotem, którym lecimy i wtedy zdecydować, zrobić badania i zobaczyć, czy te predyspozycje, które są, nadają się do tego, żeby to marzenie spełnić. Ale tak jak powiedziałam, marzenia nigdy nie mają wieku. Ja zaczęłam licencję mając lat 44.
1: Właśnie, jakie warunki takie zdrowotne trzeba spełnić, żeby móc zostać pilotem?
4: Słuch, badania krwi. Jest taki wywiad jeszcze psychologiczny, natomiast słuch musi być bardzo dobry, no i warunki oczywiście zdrowotne, tak? No bo pilot to zdrowy człowiek, jeszcze szczególnie właśnie taki trochę starszy, częściej musi być badany. No lotnictwo to równa się bezpieczeństwo. To tak nie ma, jak robimy prawo jazdy i tam nikt nie sprawdza, czy ten wzrok jest dobry, czy nasze warunki zdrowotne pozwalają nam do tego, żeby prowadzić ten samochód. W samolotach jest inaczej. Tu trzeba się badać, tu trzeba być zdrowym, tu trzeba dbać o siebie. I dlatego to lotnictwo jest tak bezpieczne.
1: No właśnie, to teraz przejdźmy do tego, jakiego lotnictwa możemy się tutaj w Olsztynie na lotnisku na Dajtkach nauczyć.
4: O, mamy samoloty ultralekkie, mamy szybowce, mamy motolotnie, no i mamy samoloty. Oczywiście latanie ma jedno, jakby równa się przyjemność, równa się satysfakcja, ale każdy wybiera swój. Ja kocham samoloty, ale kocham też i szybowce, ale najbardziej jako pasażerka najlepiej się czuję na motolotni, więc myślę, że warto jest spróbować wszystkiego, żeby wybrać coś swojego.
1: A jak spróbujemy wszystkiego i wszystko nam się spodoba na przykład? Czy jest jakaś taka ścieżka, od czego warto byłoby na przykład najpierw zacząć? Czy najpierw może od tych samolotów ultralekkich, dopiero potem szybowce? Może odwrotnie? Może najpierw motolotnia? Czy jest jakiś taki schemat?
4: Nie ma schematu. Bardzo często młodzi ludzie ze względu na wiek zaczynają klasę szybowcową i szkolą się na szybowcach. Później przechodzą i rzeczywiście przechodzą do klasy samolotowej i uczą się latać samolotami. Natomiast ja uważam, że trzeba sprawdzić, wybrać swoje i w tym się szkolić. Jeżeli mamy bardzo dużo czasu, jesteśmy bardzo młodzi, to rzeczywiście zacznijmy sobie szybowce, później tam motolotnie, ultralekkie, skończywszy właśnie na PPL-ce. Ale jeżeli chcemy po prostu nauczyć się latać, to wybierzmy to, co jest najbliższe naszemu sercu. Przejdźmy do aeroklubu, a my już to pokierujemy. Zapiszemy, skierujemy na badania, nauczymy, bo tych godzin teorii naprawdę trzeba trochę z nami prześledzić, a potem będziemy latali wspólnie.
1: Anna Chęcka-Zyser z Aeroklubu Warmińsko-Mazurskiego była naszą gościnią i opowiadała nam o tym, co znajduje się w ofercie naszego olsztyńskiego aeroklubu działającego na lotnisku na Dajtkach. Muszę wam przyznać też, że taka czuję się zachęcona i chyba zacznę rozważać podjęcie jakiegoś kursu. Zagrożeniem na drogach jestem coraz mniejszym, to może czas po prostu podbić niebo. A skoro już wspomniałam o tych drogowych podbojach, to teraz krótka anegdotka o tym, jak bardzo można się czasami pomylić. Otóż wybierając się po raz pierwszy na rozmowę z kobietą, która za chwilę pojawi się na naszej antenie, umówiłyśmy się na ulicy Sienkiewicza i tam jeszcze padały konkretne cyfry. Ferki, adresu, pod który powinnam się stawić. No i oczywiście wpisałam ten adres dokładnie, tak jak mi go moja rozmówczyni wskazała. No i cała zadowolona, stoję już pod budynkiem w Olsztynie na ulicy Sienkiewicza i dzwonię do niej, mówię, że nie za bardzo mogę znaleźć ten numer budynku, który ona mi wskazała, że go tutaj nigdzie nie widzę i czy mogłaby mi podpowiedzieć, jak się do niej dostać. No co ona mi odpowiada, że ojej, ale to miała być ulica Sienkiewicza tamtego numeru, tylko że nie w Olsztynie, a w Olsztynku. I wtedy właśnie się okazało, że nie zdążę dojechać na czas i musimy nasze spotkanie przełożyć. Nie zraziło to jednak jej do mnie. Umówiłyśmy kolejny termin i podczas tej rozmowy, która rzeczywiście już doszła do skutku, okazało się, że ta rozmowa, do której doszło, nie będzie naszą ostatnią, bo ta współpraca absolutnie jest kontynuowana. Zresztą wydaje mi się też, że z sukcesami. No i właśnie teraz o tych sukcesach, ale też i o trudnych momentach związanych z prowadzeniem działalności Fundacji Komandosi Życia będzie nam opowiadała prezeska tej organizacji właśnie, Ewa Chudziakiewicz. To nie padło na początku, że wy się właśnie poza dzieciakami z domów dziecka opiekujecie, to właśnie też tymi małymi pacjentami, między innymi z Olsztyna.
3: Tak, tak, staramy się przede wszystkim też towarzyszyć dzieciakom, które zmagają się na co dzień z chorobą, tylko też w taki sposób, że bardzo często te dzieciaczki próbujemy łączyć z tymi naszymi dzieciakami z domów dla dzieci. To jest właśnie cenne i to jest właśnie idea tej całej pomocy, że jedne walczą, może walczą, no jedne są tymi komandosami, bo muszą się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości, kiedy nie ma przy nich mamy, taty, rodziny z różnych przyczyn życiowych, trudnych i one muszą żyć po prostu jakby tutaj tutaj w zupełnie innej rzeczywistości i staramy i dokładamy wszelkich starań, żeby naprawdę to miało też jak najbardziej było zbliżone do rodziny, tak? Nigdy nie zastąpimy i mamy i taty, ale zawsze się śmieję, że taki wychowawca to jest taka mama i tata w jednym, bo na co dzień towarzyszy absolutnie w każdym momencie i każdym kroku takiego dziecka. Z drugiej strony dziecko, które zmaga się z chorobą, mimo tego, że otaczają go rodzice, bliscy, lekarze, pielęgniarki, tak naprawdę zostaje z tym wszystkim sam, bo sam musi doświadczyć tego bólu, tego strachu, tego lęku, tej odwagi. I kiedy oni łączą wzajemnie swoje siły i te moce, no to wtedy rzeczy dzieją się niezwykłe.
1: Ilu mniej więcej tak...

0: Gdańsk też to jest Bydgoszcz. Generalnie niebawem też wybieramy się do innych miast, więc to cały czas gdzieś tam rośnie w siłę i rośnie w moc.
1: Widzicie, jak te dzieci się pod waszą opieką zmieniają?
0: Myślę, że tak, dlatego że my mamy taką też możliwość bywać z nimi na różnego rodzaju wydarzeniach, wyjazdach, kiedy oni opuszczają na chwilę tą rzeczywistość jakby w domach dla dzieci i tu pozwalają sobie absolutnie odpalić wrotki w cudzysłowie takie jakby i widzimy tą ich całą spontaniczność i jakby też trochę z innej perspektywy to wszystko i kiedy wracają właśnie z powrotem do domów, no to widać, jakie emocje też nim goszczą i te wspomnienia, one się nie mogą gdzieś tam o tym wszystkim nagadać i oczywiście wiadomo, że my też mamy taką świadomość, że nie pomożemy wszystkim, że nie wszystkim się dzieciakom to będzie podobało i może będzie to ciekawe i są takie, które bardziej skorzystają, które mniej, ale też jakby wychodząc z założenia idei tego, komu pomagamy. To jedno ocalone życie dziecka warte jest tego wszystkiego.
1: Z czym jako fundacja musicie się mierzyć? Co jest dla was największym problemem?
0: No, chyba będę tu bardzo taką realistką w tym momencie, ale z tym, żeby przetrwać, bo żeby robić piękne rzeczy i żeby pomagać, też nie ukrywam, że są bardzo ważne środki. My i tak radzimy sobie w miarę możliwości i zawsze mamy tak wspaniałych ludzi obok siebie, że tu nie zawsze pieniądze są najważniejsze i mamy często obok siebie ludzi, którzy chcą nam pomagać tak po prostu i nie chcą nic w zamian, po prostu stawiają się w gotowości i mówią, robimy to. Tym się już nie przejmujcie, jakoś nie wiem, się dogadamy, jakoś to będzie i słuchajcie, naprawdę no ogromne serce, my mamy szczęście do ludzi po prostu i szczęście w ogóle bywać z ludźmi, którzy też są trochę takimi wariatami jak my i jakby w tych szalonych działaniach nam towarzyszą, ale rzeczywiście myślę, że to nie tylko nasza fundacja, ale wiele innych też, no zmagają się po prostu z taką rzeczywistością, z tym, żeby było na to, żeby móc po prostu też i pomagać w jakimś takim innym oczywiście zakresie, bo pomagać może każdy z nas, ale jeżeli już mówimy o organizowaniu różnych wycieczek, wyjazdów, byliśmy na przykład dzięki niesamowicie szalonemu Karolowi, który na co dzień służy w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu. Niesamowita historia. Przejechał rowerem z Zakopanego do Olsztyna 2 dni i dzięki temu zdobył środki, które w całości zostały przeznaczone na wyjazd naszych dzieciaków z Olsztyna i właśnie powiatu do bazy, gdzie nasze dzieciaki po prostu miały taki dzień Top Gun. Po prostu widziały na własne oczy F-16. F-16 startowało w ogóle na naszych oczach. Jak byliśmy w hangarze i byliśmy oprowadzani i w ogóle też przez jedną z członkiń ekipy Tiger Dance Team, no dość tak bardzo w takich wzruszających momentach ostatnio znany i no i to było niesamowite i nad nami po prostu krążyło F-16, no to po prostu było coś pięknego i dzieciaki chyba same nie wierzyły, że tam są, ale i my dorośli mieliśmy cudowną w ogóle w tym momencie możliwość doświadczania takich spełniania dziecięcych marzeń, nawet bym powiedziała.
1: Czyli można powiedzieć, że w tym szaleństwie jest metoda.
0: Zdecydowanie. My jesteśmy to przykładem.
2: Ewa Chudziakiewicz z Fundacji Komandosi Życia była naszą gościnią i opowiadała nam o tym, czym fundacja się zajmuje. Tymczasem żegnam się chwilowo, ale oczywiście wrócę do was niebawem. Do usłyszenia. W takim razie mówi wam Aga Wiśniewska.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
2: Cześć, Aga Wiśniewska, zapraszam was na kolejny odcinek naszego programu, w którym tym razem będziemy krążyli wokół pewnego koloru. I teraz będę was na ten kolor naprowadzała. Otóż w 1993 roku ukazał się film Krzysztofa Kieślowskiego, w którym gra prześliczna Juliette Binoche. Jest to historia dość smutna, zresztą jak większość filmów tego polskiego reżysera. I on wchodzi w skład trylogii, której tytuł brzmi Trzy kolory. A my dzisiaj będziemy się zajmowali niebieskim. Dlaczego? Dlatego, że goście, którzy za chwilę pojawią się na naszej antenie, będą opowiadali o takich sferach, które właśnie do tego koloru też nawiązują. Historie tutaj będą dużo radośniejsze z pewnością, a przy okazji może ktoś się zainspiruje i znajdzie nowe hobby. Ja osobiście mam je na swojej liście, tylko muszę się jeszcze tak trochę w sobie zebrać, żeby przysiąść i zacząć się tego uczyć. W każdym razie, jedną z opcji, o której już za chwilę nasza gościnie będzie nam opowiadała, jest latanie. I można to robić naprawdę na wszelakie sposoby, o których właśnie ona będzie nam opowiadała. A naszą gościnią jest Anna Hęcka-Zyser z warmińsko-mazurskiego aeroklubu w Olsztynie.
1: Nie, czy to jest trudna nauka latania?
4: To zależy. Każdy powie pewnie coś innego. Młodsze osoby mają jednak mimo wszystko większe predyspozycje do tego, żeby się uczyć, szybciej zapamiętać, tą motorykę wyrobić. Osoby starsze potrzebują trochę więcej czasu. Każdy

0: jest inne. Czy latanie jest trudne? Jeden powie, że super łatwe, a ja powiem, że trudne. I powiem, że tej nauki, tego zdobywania tej wiedzy, fizyki, matematyki i wszystkiego, co temu towarzyszy, warunków meteorologicznych, czytania ich, że to trudne. Nawigacja też, bo my uczymy się latać tak zwanym palcem po mapie i najpierw liczymy trasę, a później z tą mapą na kolanie podróżujemy.
1: A dlaczego ludzie w ogóle chcą latać? I to nie tylko właśnie jako pasażerowie, ale jako piloci.
0: Bo świat z góry jest piękny, bo to jest trochę jak z problemami. Ja zawsze mówię o tym, że kiedy się trochę odejdziemy od naszych kłopotów i problemów, one stają się mniejsze. Kiedy oddalamy się od miejsca, w którym startowaliśmy, też staje się ono mniejsze. I to na pewno daje bardzo dużo. Dzisiaj rozmawialiśmy z panem Bogdanem, że latanie to jest przyjemność, to jest terapia. To trochę jak wznosisz się, nie masz koło siebie niczego, masz piękne widoki, masz chmury, masz siebie, masz samolot, masz stery. Po prostu latasz.
1: Czy rzeczywiście to latanie tutaj u nas w Olsztynie cieszy się dużym zainteresowaniem? Bo wspomniała pani o tym, że, a może to było poza anteną, że teraz kręci się tutaj po terenie też między innymi klasa skoczków. Jak dużo jest w ogóle takich ludzi, których ciągnie w górę?
0: Myślę, że tych ludzi jest bardzo dużo, ale nie wszyscy wiedzą, że w Olsztynie są takie możliwości. No bo jesteśmy w centrum prawie że miasta, a tak naprawdę nikt nie wie. Każdy myśli sobie, że tu jest hangar, samolot, ale nie wie o tym, że tutaj można zrobić tyle rzeczy. No dzisiaj mamy skoczków. Mamy panie ponad 60 lat i młodych ludzi. I tyle samo entuzjazmu w nich jest. Gdybym miała nawet powiedzieć, kto bardziej się cieszy z tych skoków, to bym powiedziała, że te 60-latki, naprawdę. Natomiast zainteresowanie jest spore. Myślę, że ktoś, kto raz... Jest piękne, Leonardo da Vinci powiedział, że ktoś, kto raz doświadczył nieba, to już nie będzie chciał schodzić na ziemię. Więc kto raz spróbował, kto się raz zakochał, będzie robił wszystko, żeby jednak taką licencję mieć i żeby latać.
1: Jeszcze a propos właśnie skoczków, bo o tym w sumie nie wspomniałyśmy. Skupiłyśmy się na tym, że możemy tutaj się nauczyć latać samolotami różnego rodzaju, ale właśnie możemy też nauczyć się, a później pewnie też samodzielnie po prostu z tych samolotów wyskakiwać. Oczywiście w kontrolowany sposób.
0: Możemy wyskakiwać, możemy doświadczyć nieba, czy też w samolocie, wiemy, mamy owiewkę, prawda? Nie czujemy tego powietrza. W skakaniu, no czujemy je z każdej strony i natomiast tu mamy krótszy czas. Zbijamy się do góry, hop, i jesteśmy już na ziemi. A jednak patrząc na samoloty, tak pięknie jest po kolei wzbijać się poziom nad poziom nad poziom i patrzeć i rozkoszować się tym dłużej.
1: Czy te kursy spadochroniarskie też możemy tutaj jakby sobie zrobić po prostu?
0: Tak, oczywiście. Tak jak pani słyszy, no gdzieś ta paleta naszych możliwości jest ogromna. Uczymy już tak naprawdę przedszkolaki, bo zapraszamy bardzo często dzieci na zajęcia i mówimy, tak samo jak szkoły podstawowe, pokazujemy, jak zostać pilotem. Co trzeba umieć, co trzeba wiedzieć, zarażamy, dajemy wejść do naszego małego kokpitu, trochę się w nim rozgościć, popatrzeć, jak ci piloci na co dzień pracują. Więc staramy się to młode pokolenie zarażać pasją lotnictwa, ale tak naprawdę lotnisko jest otwarte dla każdego. Każdy może przyjść, każdy może zapukać tutaj do naszego aeroklubu i chcieć zobaczyć nawet, czym dysponujemy, a my z największą przyjemnością oprowadzimy. Zawsze. Także spadochrony, szybowce, motolotnia, samoloty. Jesteśmy tacy wszechstronni, tak.
1: Bo rozmawiamy sobie też o tym, że rzeczywiście możemy tutaj przyjść, zrobić takie licencje hobbystycznie, ale czy macie Państwo też takie osoby, które przychodzą tutaj jakby już trochę z nastawieniem, że to będzie ich przyszły zawód i czy oni mają w ogóle gdzie u nas w regionie potem znaleźć pracę jako piloci?
0: Ale oczywiście mamy pilotów, mamy nawet instruktorów naszych, którzy pracują w liniach. Mamy Kacpra, który pracuje w locie, mamy Grzegorza, który akurat lata w prywatnych liniach, mamy wielu naszych uczniów, którzy dzisiaj są instruktorami, jak i również praca ich zawodowa właśnie polega na lataniu, ale zawsze wracają i jak pytam i myślę, że jak pani by zapytała, każdy z nich by powiedział, że wraca do domu, bo to jest taka kolebka, w której nauczył się latać, w której doświadczył nieba, w której się zakochał i w której został. Więc oczywiście szkolimy pilotów. No jest to pierwsza licencja, która tak naprawdę otwiera drzwi do kolejnych i do kolejnych. Natomiast nasi uczniowie latają w liniach lotniczych. Pracują również w wojsku, jako piloci wojskowi. Ale tu, wszystko zaczyna się właśnie tu.
1: Na Dajtkach w Olsztynie.
0: Na Dajtkach w Olsztynie.
1: O tych wszelakich możliwościach warmińsko-mazurskiego aeroklubu w Olsztynie opowiadała nam Anna Chęcka z Zyser. A przed nami jeszcze jeden temat i tutaj może podzielę się taką refleksją ze swojego dzieciństwa, bo nie wiem, czy wy też tak miewacie, ale ja tak miewam, że niektóre piosenki po prostu strasznie mi obrzydły z jakiegoś tam powodu. Jedną z takich piosenek jest utwór Rudiego Schuberta pod tytułem Córka rybaka. Ja naprawdę rozumiem, że to było pierwsze skojarzenie kolegów wędkarzy mojego taty na mój widok, ale no doprowadziło to po prostu do tego, że nie jestem w stanie tego wysłuchać od początku do końca i nigdy nie będę, a mam też inną przypadłość, która nie pozwala mi nie kończyć piosenek tak, żebym się po prostu źle nie czuła. W każdym razie, już za chwilę na naszej antenie pojawi się człowiek, który będzie nam odpowiadał na najbardziej nurtujące pytania, a te dla mnie dotyczyły tego, kto jest królem olsztyńskich jezior i jakie powinien mieć wymiary, jeżeli chcemy go zabrać do domu i zjeść. Oraz co w ogóle trzeba zrobić, żeby móc pójść legalnie na ryby i po prostu sobie zarzucić wędeczkę w miłe olsztyńskie popołudnie chociażby. Zapraszam Was na rozmowę z naszym gościem.
2: Jarosław Liszka, dyrektor biura okręgu PZW w Olsztynie.
1: Chciałbym, żeby nam na początek Pan wyjaśnił w ogóle, czym się Państwo zajmujecie, co jest Waszymi zadaniami, za co jesteście odpowiedzialni.
2: Naszym głównym zadaniem, celem statutowym jest prowadzenie racjonalnej gospodarki rybacko-wędkarskiej. Z dużym naciskiem na gospodarkę wędkarską. Racjonalna gospodarka rybacka polega na przeprowadzaniu zarybień, kontroli wód, przeprowadzaniu akcji sprzątania brzegów jezior, działalności młodzieżowej oraz działalności sportowej.
1: Czym się różni to, co wy robicie, od Straży Rybackiej?
2: Przede wszystkim my jako związek duży nacisk kładziemy na akcję sprzątania brzegów jezior. Społeczna Straż Rybacka, która bezpośrednio jest tak pod naszym nadzorem, przeprowadzając różne akcje kontrolne, przeprowadza również akcje sprzątania brzegów.
1: A jeżeli chodzi, bo powiedział Pan o tym, że też jednym z Waszych zadań jest zarybianie, to no właśnie, czym najczęściej zarybiacie i w takim razie na co najbardziej wędkarze tutaj u nas w Olsztynie mogą liczyć?
2: Co roku przeprowadzamy akcję zarybieniową. Wynika to z umów, które mamy zawarte z Wodami Polskimi. Gatunki, które wpuszczamy do wód, to przede wszystkim szczupak, lin, karaś pospolity, węgorz, ryby reofilne takie jak brzana, boleń, klęń. Największą popularnością wśród wędkarzy cieszy się szczupak. Jest to król wód. Każdy wędkarz chce złowić szczupaka. Ogólnie co roku wpuszczamy mniej więcej 2 miliony sztuk wylęgu żerującego szczupaka. To są duże ilości. Też mamy prawie 3000 hektarów wód na terenie praktycznie całego województwa warmińsko-mazurskiego.
1: To teraz może podpowiedź dla tych, którzy chcieliby zacząć swoją przygodę z wędkarstwem. Co zrobić w takim razie, żeby tego króla naszych jezior złowić?
2: Żeby wędkować w ogóle zgodnie z prawem, należy mieć przede wszystkim posiadać kartę wędkarską. Karta jest ważna bezterminowo. Żeby ją uzyskać, trzeba przystąpić do egzaminu na kartę wędkarską, znaleźć najbliższe koło PZW albo do nas, do siedziby, do okręgu, przyjść na egzamin. Egzamin jest z zakresu rozporządzenia ministra dotyczącego warunków chowu hodowli ryb i skupiamy się przede wszystkim na wymiarach i okresach ochronnych ryb. Osoba, która zda taki egzamin, idzie do właściwego starostwa powiatowego. W starostwie powiatowym składa wniosek o wydanie karty wędkarskiej, do tego dołącza jedno zdjęcie i opłatę skarbową w wysokości 10 zł i karta wędkarska jest ważna bezterminowo. I mając kartę wędkarską, należy wykupić aktualne zezwolenie na wędkowanie. Tak jak w przypadku wód PZW, można wykupić okresowe zezwolenie na jeden dzień, na 3, na 7, albo wykupić zezwolenie całoroczne. Wtedy wędkarz ma od 1 stycznia do końca grudnia ważne zezwolenie i mając te dwa dokumenty przy sobie, czyli kartę wędkarską i zezwolenie, można legalnie, zgodnie z prawem wędkować. Warto też pamiętać, że z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione dzieci do lat 14 i cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce. Jeżeli dziecko nie ma 14 lat, no to jest zwolnione z obowiązku posiadania karty. Może iść na ryby z opiekunem, pod warunkiem, że opiekun ma zezwolenie, ma kartę wędkarską. Lub też dziecko może wykupić swoje zezwolenie, ale też warunek jest taki, że musi mieć opiekuna dorosłego, który przypilnuje młodego wędkarza. Wiadomo, że dziecko nie rozpoznaje jeszcze gatunku ryb, tak więc opiekun od razu mu podpowie, czy dano rybę wypuścić, czy może ją przetrzymać w siatce.
1: A propos tych wymiarów może właśnie, chciałbym, żeby Pan podpowiedział. Przyczepię się do tego szczupaka, bo Pan sam powiedział, że to król naszych jezior. To jaki wymiar musi mieć szczupak, żebyśmy mogli go sobie zostawić? Kiedy trzeba go ewentualnie wypuścić z powrotem do wody? I czy pamięta Pan, żeby były jakieś takie naprawdę okazałe ryby?
2: Wymiar ochrony szczupaka jest do 50 cm, tak więc poniżej 50 cm wędkarz ma obowiązek natychmiast go z powrotem wypuścić do wody. I też warto pamiętać, że szczupak ma okres ochronny, czyli od 1 stycznia do końca kwietnia u szczupaków w ogóle nie łowimy. Tak więc jeśli wędkarzowi się trafi w tym okresie ta ryba, musi ją natychmiast bezwzględnie wypuścić. My jako Związek Wędkarski wprowadziliśmy jeszcze górny wymiar ochrony szczupaka powyżej 80 cm, a to oznacza, że jeśli wędkarz złowi 80 cm plus, ma obowiązek wypuścić tą dużą rybę. Wprowadziliśmy górne wymiary po to, żeby i drugi wędkarz miał możliwość złowienia tej dużej ryby, a dwa, tych szczupaków jest coraz mniej w naszych wodach, tak więc te duże szczupaki też na pewno wpływają korzystnie na cały ekosystem wodny. Jeżeli chodzi o takie sztuki, które tutaj u nas się wędkuje, łowi, no to przykład Jeziora Trackiego. Jezioro Trackie w Olsztynie od lat wprowadziliśmy na jeziorze całkowity zakaz zabierania szczupaka, czyli jeżeli wędkarz złowi szczupaka, ma obowiązek go wypuścić. No i tutaj, tak jak nam wędkarze zdają relacje, trafiają się już okazy, które mają dobre 100 cm plus. Przykład z zeszłego roku 107 cm, 109, czy takie metrówki już tutaj na Jeziorze Trackim się pojawiają.
1: To chyba chodzi też o to właśnie, żeby nie tylko złowić i potem ewentualnie zjeść ryby, ale żeby właśnie to wędkarstwo chyba na tym polega, żeby po prostu powalczyć.
2: Tak, coraz więcej wędkarzy wypuszcza ryby. Już nie ma tak jak kiedyś, że ktoś złowił, koniecznie musiał tą rybę zabrać. Widzimy to, że zwłaszcza wśród młodych wędkarzy, wędkarz po złowieniu tej ryby ją wypuszcza z powrotem do wody, czyli stosuje zasadę złów i wypuść. W przypadku ryb takich szlachetnych jak szczupak, no to ma w pełni uzasadniony sens. Jeśli chodzi o te karpiowate, małe, takie drobne rybki, no to my też tutaj mówimy, że jeżeli wędkarz złowi tam tą płotkę czy łuklejkę, no to już takich ryb nie powinien raczej wypuszczać, bo akurat białych ryb jest dużo w wodach, ale tych szlachetnych, drapieżnych jest coraz mniej. Tak więc jeżeli chodzi o szczupaka czy sandacza, no to zachęcamy, żeby te ryby były z powrotem wypuszczane do wody.
1: Z czego to wynika, że tych ryb jest coraz mniej? One po prostu między sobą walczą i giną?
2: To jest bardzo wiele czynników, ale przede wszystkim najważniejsze to jest zmiana klimatu, zmiana pogody, zarastanie jezior, starzenie się, rozwijający się proces eutrofizacji. Warto zauważyć, że tak naprawdę przez dobrych 10 lat nie było takiej normalnej zimy, a w momencie, gdy jest normalna zima, to ta cała roślinność, która rośnie pod wodą w okresie letnim, w zimę powinna, delikatnie mówiąc, wygnieć, czyli powinna się rozłożyć. A teraz jak nie było zim, to ta roślinność cały czas rośnie, zabiera to tlen, pewne gatunki ryb są wypierane i na pewno duży wpływ ma właśnie to brak tych zim, że tych szlachetnych ryb jest coraz mniej, no ale też i presja wędkarska, no coraz więcej ludzi wędkuje, łowi te ryby, do tego dochodzą różnego rodzaju zanieczyszczenia, zwłaszcza gdzieś na rzekach, spływy z pól, nawozów, jest dużo czynników, dlatego też my jako związek tutaj wprowadziliśmy te górne wymiary ochronne, żeby jednak wędkarz po złowieniu tej dużej ryby z powrotem ją zostawił i wypuścił.
1: Jarosław Piszka, dyrektor biura PZW w Olsztynie, był gościem naszego programu i to on opowiadał nam o królu olsztyńskich jezior, czyli szczupaku. I chociaż przeraża mnie troszeczkę wizja tego, że gdzieś pode mną mogą pływać ponadmetrowe drapieżne ryby, nie zniechęci mnie to jednak, mam nadzieję, do tego, żeby w olsztyńskich jeziorach po prostu sobie popływać. Tymi słowy bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę i zapraszam Was na nasze kolejne spotkanie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Aga Wiśniewska, cześć. Zapraszam Was na kolejny odcinek naszego magazynu, w którym rozmawiamy sobie o tym, co można ciekawego porobić w Olsztynie. Oczywiście i nie tylko o tym, co można w nim porobić, ale też na przykład o tym, co można w nim zobaczyć i jacy ciekawi ludzie tutaj działają na przykład na rzecz innych. No właśnie, te wszystkie tematy zostaną tutaj poruszone w najbliższym kwadransie. Już za chwilę na naszej antenie pojawi się Kamil Brzozowski, człowiek, który jest odpowiedzialny za stworzenie grupy Rowelownia. Zaczęło się niewinnie, bo od wspólnego jeżdżenia na rowerze po olsztyńskich ścieżkach, no a rozrosło się do tego, że są organizowane ustawki i takie wyjazdy już naprawdę imponujące, o których zaraz właśnie Kamil Brzozowski będzie nam opowiadał. Ale na początek krótka historia tego, jak to się właściwie z tymi rowerami u niego zaczęło. Kiedy u pana się zaczęła ta pasja do rowerów?
4: Dobre pytanie. Mam pierwsze zdjęcie, jak rodzice mi zrobili, jak jeździłem w domu dookoła stołu, mając 2 latka. Więc jak miałem już 2 latka, jeździłem po pokoju dookoła stołu, stąd ta blizna tutaj, przyłożyłem stół. No ja tego nie pamiętam, ale tak było. No i potem już tylko cały czas rower, klasyka, komunia, to musiał być Wigry. Chociaż nie byłem zadowolony, bo wolałem BMX-a, ale były takie czasy, a nie inne, dostałem Wigry. Ja już po 2 tygodniach go przerobiłem na takiego ala BMX-a, niebieskie opony włożyłem, no poszalałem. Tata jak zobaczył, co ja zrobiłem z nowym rowerem, to się załamał. Ale u mnie tak było cały czas. Ciągle coś, majsterkowanie, przerabianie, usprawnianie, całe życie wokół rowerów.
1: Gdyby ktoś chciał zacząć, to właśnie od czego dobrze byłoby zacząć taką przygodę z rowerem? Ktoś, kto no prawdopodobnie umie jeździć, bo gdzieś tam jako dziecko się tego nauczył, ale ten rower właśnie poszedł trochę bardziej w odstawkę, teraz chciałby do tego wrócić, bo też właśnie w Olsztynie, w jego okolicach jest mnóstwo tras, które można robić.
4: Przede wszystkim zacząć od samemu pojeżdżenia, wyczucia tego rowerka, tak sprawdzić go, jak się hamuje, tak troszkę gwałtownie, jak tam działa to wszystko, przejechać się, wyczuć go, zanim się pójdzie na taką zorganizowaną ustawkę, bo tam trochę już nie ma miejsca jakby na naukę. Trochę pojeździć samemu, obyć się po prostu z tym swoim rowerem, potem dołączyć do naszej grupy albo do innych, bo w Olsztynie jest bardzo sporo takich grup i cieszyć się jazdą, nie? A takie ustawki, jak my to mówimy, uczą. Przede wszystkim uczą, bo na tych ustawkach od innych osób uczymy się pewnej takiej, nazwijmy to, kultury rowerzystów. Kiedy skręcamy, kiedy nie, kiedy się zatrzymujemy, kiedy uwaga coś, bo coś leży albo coś, niebezpieczeństwo, ale i też takiego języka rowerowego jakby przyswajamy.
1: Jak często się Państwo spotykacie?
4: Generalnie raz w tygodniu, a jeżeli chodzi o takie ustawki w tygodniu regularne, bo rowelownia to też taka komitywa z zakręcona ona i z Forest. Tutaj trzymamy taką sztamę i razem organizujemy te ustawki, ale też organizujemy takie tematyczne typu w sobotę czy w niedzielę gdzieś na dłuższe wypady, na przykład 50-tki z zakręconą oną, to są dla osób, które nigdy na przykład nie zrobiły 50 km, aby chciały pojechać, ale i też również babskie 50-tki. W planach mamy 75-tki. Takie troszkę dla wytrwałych. Ja raz do roku robię tak zwaną moją pierwszą setkę. Czyli dla osób, które marzą o tym, żeby zrobić setkę, ale boją się same, jedziemy wtedy taką wielką bandą, w takim bezpiecznym tempie, nikt nie zostaje, nikogo nigdy nie zostawiamy, zawsze jest to wsparcie i robimy tą setkę. I ludzie są zadowoleni, że zrobili tą pierwszą swoją setkę, tak? Z nami, bezpiecznie i z uśmiechem.
1: Co daje w ogóle jazda rowerem, poza oczywiście kondycją fizyczną?
4: Czyści głowę. Daje poczucie wolności, resetuje, generalnie resetuje. Możemy mieć dużo problemów w pracy, w życiu prywatnym, ale wsiadamy na rower i kurczę, działa.
1: Kamil Brzozowski z Rowelowni zachęcał Was do tego, żebyście się przyłączyli. Jeżeli lubicie jeździć na rowerze, to jest ku temu okazja, żeby porobić to wspólnie z ludźmi, którzy tak jak Wy kochają tę formę rekreacji, a mamy naprawdę fantastyczne warunki w Olsztynie do tego, żeby na takim rowerze jeździć, bo ścieżek rowerowych mamy w opór, różnego rodzaju, z różną nawierzchnią, z różnym też poziomem trudności, więc z pewnością nudzić się nie będziecie. Jak to mówią, każdy znajdzie coś dla siebie. A teraz chciałabym Was zabrać jeszcze na krótkie spotkanie z Ewą Chudziakiewicz z Fundacji Komandosi Życia, ponieważ to jest organizacja, która głównie zajmuje się pomaganiem dzieciakom z domów dziecka i małym pacjentom onkologicznym, ale żeby pomagać, organizują im różnego rodzaju aktywności. No i właśnie o tym, między innymi, jaką aktywność organizują, przy okazji której my też możemy fundacji pomóc, po prostu się przyłączając i spędzając miło czas na świeżym powietrzu. Właśnie o tym będzie nam Ewa Chudziakiewicz z Fundacji Komandosi Życia już teraz opowiadała. Prowadzicie różnego rodzaju zajęcia dla dzieciaków, czy to artystyczne, czy właśnie sportowe, między innymi właśnie związane ze sztukami walk, ale to nie wszystko.
5: Mhm. Organizujemy też przede wszystkim biegi charytatywne i to są biegi na orientację. W tym roku była kolejna edycja. I dość późno ogłosiliśmy rzeczywiście kolejną edycję biegu, a mieliśmy na naszej skrzynce mailowej wiadomości na to, kiedy będzie ten bieg. I to było takie miłe, że ludzie się upominali sami, że no, uznaliśmy, że rzeczywiście warto. Zawiązały się już też ekipy, zespoły, znajomości. Dzieją się po prostu na tych biegach niesamowite również rzeczy, emocje. Jest przede wszystkim dużo śmiechu, dużo zabawy i naprawdę fantastyczne wydarzenie.
1: Podpowiedzmy jeszcze, jak to wygląda.
5: Oczywiście na początku no, trzeba zgłosić swoją drużynę. No i to jest ten pierwszy etap, który już bawi, bo rzeczywiście pomysły na nazwy drużyn są niesamowite. Powiem tak, bardzo nietuzinkowe. O, może tak? Ostatnio wygrała nazwa Andrzej to nie ten las. I rzeczywiście ekipa się zgubiła, więc rzeczywiście to nie był ten las. Natomiast oczywiście to jest wszystko oczywiście z pełnym zabezpieczeniem i bardzo profesjonalne, więc drużyny na początku dostają mapy, ale też na starcie ekipy dostają oprócz map oczywiście niezbędne inne rzeczy, które są ważne w celu znalezienia punktów kontrolnych. No i później oczywiście nie dzieje się magia.
1: Z jaką trasą muszą się zmierzyć? W sensie tak kilometrowo i też, no właśnie, jakie niespodzianki mniej więcej na trasie ich czekają? Mhm.
5: No myślę, że trasy to nie są jakieś długie dystanse, ale bardzo wymagające. Zdarzy się jakieś budko, jakaś górka, z górki, no zdarzają się takie rzeczy, no, bo tak każdy mówi, wyruszył bardzo czyściutki, a wrócił niekoniecznie, więc tam coś się dzieje. Co roku jest w zasadzie inna trasa, inne miejsce. Oczywiście też tu muszę wspomnieć, że nie byłoby tego biegu, gdyby nie absolutna, wspaniała, serdeczna współpraca z Nadleśnictwem Olsztynek i panią Danusią Mikielską, która zawsze o nas pamięta i co roku się do nas odzywa, że organizują bieg, no i my tutaj, jeżeli chcemy, oczywiście to dołączamy.
1: A na koniec naszego spotkania w tej części naszego programu jeszcze spotkanie z Jarosławem Pliszką, dyrektorem Biura Okręgu PZW w Olsztynie, który będzie nam troszeczkę podpowiadał, co właściwie się wyrabia w Jeziorze Długim, z jakimi problemami się ten akwen, jeden z kilkunastu miejskich znajdujących się w Olsztynie, z czym właśnie ten akwen musi walczyć. A no, lista jest wcale nie krótka. Wspomniał pan o tym, że na Jeżacku możemy liczyć przede wszystkim na szczupaka. Jak to jest z jeziorem Ukiel? Bo ono chyba też ma pewne problemy takie ekologiczne ze sobą.
2: Akurat jezioro Ukiel Krzywe nie podlega pod nas jako pod Związek Metkarski. Jest to woda użytkowana przez gospodarstwo rybackie, więc my tutaj też za bardzo nie możemy się wypowiadać. Na pewno też jest problem, pojawia się problem na jeziorze Krzywym, z tego co wiemy, z moczarką, z którą my walczymy aktualnie na jeziorze Długim, tutaj w Olsztynie.
1: No właśnie, o tym jeziorze też chciałam porozmawiać, bo poza tym, że moczarka, to zdaje się, że na jeziorze Długim jest też problem z sumikiem?
2: Tak, sumik karłowaty. Nie tylko jezioro Długie, ale jezioro Czarne, na jeziorze Krzywym też się pojawia, już nawet na rzece Łynie, ale tutaj, jeżeli chodzi o jezioro Długie, jest duży problem z sumikiem karłowatym i chcąc ograniczyć populację liczebności tego sumika, od praktycznie 5 lat przeprowadzamy zawody wędkarskie, to są zawody otwarte, polegające na odłowieniu jak największej ilości sumika karłowatego. I taki przykład, w ciągu 4 lat wędkarze odłowili 1,5 tony sumika. To jest bardzo duża ilość. Już nie liczymy tych danych, które mamy z rejestru, jak wędkarze łowią indywidualnie, ale na samych zawodach 1,5 tony sumika karłowatego. Takie zawody mają duże też znaczenie, bo widzimy, że ten sumik jest coraz mniejszy. Już nie ma takich dużych po 30 cm, bo ta ryba nie rośnie więcej niż 30 cm. Są takie już mniejsze koluchy. Jest to gatunek bardzo niebezpieczny dla naszych rodzimych, bo przede wszystkim wyżera ikrę innych ryb i tutaj tak naprawdę sumik nie ma naturalnego żadnego wroga pod wodą, bo ma takie 2 kolce i w momencie, gdy szczupak jakby nawet chciał go zaatakować, no to niestety szczupak się poddaje, bo widzi, że sumik karłowaty z pływającymi kolcami nie będzie zaatakowany przez drapieżnika. Jedyna taka możliwość ograniczenia to właśnie organizowanie zawodów wędkarskich. Też jak te zawody robimy, to też tak tutaj zapraszamy wszystkich mieszkańców Olsztyna, okolic. To są zawody otwarte. Jedyny warunek, żeby wędkarz miał kartę wędkarską, nie zezwolenie na wędkowanie, tylko aby miał kartę wędkarską. No i też nie można innych ryb łowić, przetrzymywać w siatce poza sumykiem karłowatym.
1: I chyba też pora dnia ma znaczenie podczas takich zawodów, prawda?
2: Tak, pora dnia. Zawody odbywają się głównie po południu, już wieczorem, bo sumyk karłowaty żeruje głównie w nocy, tak więc jak organizujemy zawody, no to od godziny 18 do tam 23, do 24, jak się ściemnia, wtedy najlepsze wyniki są, ale w dzień też wędkarze potrafią łowić pojedyncze, co prawda, sztuki, bo tak jak mówię, sumik żeruje w nocy i najlepsze wyniki są właśnie porą wieczorową.
1: Co się z tymi rybami dzieje po zawodach?
2: I tutaj duże zaskoczenie. Te ryby są po prostu rozbierane przez wędkarzy. Wędkarz, który złowi te ryby, zabiera je z powrotem do domu, nawet jeszcze podbiera od drugiego. Ta ryba jest ogólnie bardzo, bardzo smaczna i wędkarze biorą tę rybę do zjedzenia. Tutaj zmieniło się prawo, bo po złowieniu tego osobnika, tego sumika karłowatego, należy go niezwłocznie uśmiercić. Tak więc wędkarze, jak go złowią na zawodach, muszą go zabić, tak żeby nie było potem żadnej możliwości, że jak ktoś weźmie te sumiki do domu do zjedzenia, że nagle po drodze stwierdzi, że może je wypuści. Nie? Tak więc obowiązkiem wędkarza jest zabicie tego sumika i po tych zawodach te wszystkie sumiki zostają rozebrane wśród wędkujących. Nigdy tak naprawdę nie było z tym problemu, bo nic nie zostaje. Wszystkie sztuki są rozbierane.
1: Możemy to tak opowiedzieć mniej więcej, do jakiej ryby w smaku sumik jest podobny? W ogóle da się z czymś go porównać?
2: Do węgorza. Tutaj tak jak wędkarze po kolei tłumaczą, to smażony sumik smakuje identycznie jak węgorz.
1: A wiadomo w ogóle, skąd on się tutaj w Jeziorze Długim wziął?
2: Tutaj historia jest troszeczkę może teoria spiskowa, tak naprawdę nikt tego do końca nie wie, ale wszystko najprawdopodobniej zaczęło się w latach 70. od Jeziora Czarnego, bo co sumik karłowaty jest gatunkiem obcym. Ktoś kiedyś musiał tego sumika sprowadzić i trzymać go w akwarium. No i tutaj teoria jest taka, jeżeli chodzi o Olsztyn, że ktoś z mieszkańców tutaj przy ulicy Bałtyckiej wypuścił sumika w latach 70. do Jeziora Czarnego. A sumik karłowaty w ogóle ma bardzo szybkie tempo wzrostu i dużą płodność. Z takiego jednego wylęgu jest mniej więcej 7 tysięcy małych sumików. I teraz wszystko zaczęło się od Jeziora Czarnego, gdzie sumik znalazł dobre warunki. On nie potrzebuje nie wiadomo jakich warunków do życia. Znalazł dobre warunki, a to, że Jezioro Czarne jest połączone tutaj rurą z Długim, to z Czarnego na Długie tutaj się też dostał. 7 tysięcy bodajże to jest taka płodność tych małego wylęgu. I tak co roku tyle tam sztuk przybywa.
1: To jeszcze będziecie mieli Państwo pewnie sporo do odłowienia. A teraz jeszcze na chwilę wracając do moczarki. No właśnie, jak sobie Państwo z nią radzicie i czy jest jakiś pomysł albo sposób na to, żeby się jej pozbyć raz na zawsze?
2: Raczej takiego sposobu nie ma, żeby się pozbyć raz na zawsze. Tutaj Kortowo walczy i tutaj w ramach tego projektu obywatelskiego przeprowadza akcję oczyszczania. Te akcje na pewno będą pozytywne na jakiś czas, ale najprawdopodobniej będą do powtórzenia. Jest tutaj testowane te maty, które są rozkładane na dnie. Najprawdopodobniej przyniesie to efekt pozytywny na jakiś czas, ale pewnie prędzej czy później znowu trzeba będzie to powtórzyć. Myślę, że jest zbyt dużo tutaj tych biogenów osadów, które przyczyniają się do rozwoju tej moczarki. Tu też jest dużo czynników, skąd ta moczarka tak naprawdę się wzięła, dlaczego się rozwija. Na pewno duży wpływ ma brak cienia, bo tutaj mamy otwarty przestrzeń. Jakby było więcej drzew, to więcej zacienienia, to wtedy ta moczarka by się tak nie rozwijała. Ale są prowadzone prace tutaj jako wędkarze, no, trzymamy kciuki, żeby to chociaż ograniczyć. Wiadomo, że dla nas gdzieś tam jakieś utrudnienia w wędkowaniu się pojawią, bo ta cała zatoka tak naprawdę powinna być już wyłączona z wędkowania, żeby tych mat nie powyciągać. No ale to myślę, że dla wędkarzy nie będzie żadnym problemem. Mamy dalej całą linię dostępną Jeziora Długiego. Tu jako związek też wprowadziliśmy pewne obostrzenia, tutaj żeby właśnie uchronić to jezioro, to wprowadziliśmy zakaz nędzenia. Tak więc tutaj nasza straż, jak chodzi i kontroluje wędkarzy, to sprawdza, czy nie mają przypadkiem zanęty, żeby tych zanęt tutaj nie używać. Też jest ograniczona presja wędkarska. Tutaj w ogóle tak naprawdę dużo wędkarzy nie wędkuje na tym jeziorze. To są osoby głównie starsze, które dojeżdżają autobusem. Dobra lokalizacja w centrum miasta, dojeżdżają sobie, idą połowić rybki. A na tym Długim są ryby.
1: Jarosław Pliszka, dyrektor Biura Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie, był naszym gościem i to on opowiadał nam o tym, z jakimi problemami między innymi mierzy się Jezioro Długie w Olsztynie. I tak sobie myślę, że spotkania na tak krótki czas chyba nam wystarczą, więc teraz zaproszę Was na krótką przerwę, ale oczywiście wciąż będę Was zachęcała do tego, żebyście zostali z naszą anteną. Aga Wiśniewska, kłaniam się.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.

0: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Autopromocja.
1: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
2: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
1: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
2: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
2: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
2: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: με Radio Olsen. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę

na szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Autopromocja. Wbijaj na social.

Rano obudzi największego śpiocha.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuć

się na poważnie. Łapiesz za rękę, w tyle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe, jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

Thank you.